0: zatyskać tym roztworem ramy okienne oraz drzwi wejściowe. Dodatkowo w strategicznych miejscach można rozłożyć waciki nasączone olejkiem lub użyć cytrusowych skórek. Montaż moskitier i regularne sprzątanie również pomagają w walce z niechcianymi gośćmi. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę przestępczą zajmującą się oszustwami na fałszywe inwestycje w akcje spółek Skarbu Państwa. W akcji na Śląsku zatrzymano 3 osoby, którym postawiono łącznie 14 zarzutów. Straty pokrzywdzonych przekroczyły 1 000 000 zł, a pieniądze były prane przez bitomaty. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Toruniu. Policjanci z warszawskiej Woli przejęli ponad 5 kg narkotyków, w tym rzadką różową kokainę Tusi. W sprawie zatrzymano 37-letnią kobietę i 36-letniego mężczyznę, którzy usłyszeli zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. W mieszkaniach podejrzanych znaleziono amfetaminę, ekstazy, marihuanę oraz kokainę. Oboje zostali objęci dozorem policyjnym, a śledztwo trwa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wakacje w Egipcie? Cóż, zamiast wymarzonego relaksu czeka tam na turystów piekielny żar. Termometry w Kairze i Luksorze pokazują ponad 40 stopni Celsjusza, a w Hurgadzie niewiele mniej. To nie jest pogoda na spokojny wypoczynek, a raczej na test wytrzymałości. Warto więc zastanowić się, czy nie lepiej spędzić urlop w chłodniejszym miejscu, zanim upał dosłownie zwali z nóg.
2: Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 dzięki Darze i jej utworowi Bangaranga, który zdobył serca Europejczyków, zgarniając 312 punktów. To pierwszy taki sukces dla Bułgarii, a Bangaranga już wspina się na szczyty międzynarodowych list przebojów. Piosenka, będąca mieszanką popu i tradycyjnych bułgarskich brzmień, zaprasza do radosnego buntu i wyrażania siebie. Dara, znana z hitów jak Mr. Rover i Thunder, udowadnia, że muzyka to nie tylko dźwięki, ale i siła do zmiany świata.
1: Świat kina pogrążony jest w smutku po nagłej śmierci Luny Jordan, zaledwie 24-letniej niemieckiej aktorki. Młoda gwiazda, która zdążyła już zabłysnąć w takich produkcjach jak Wild Republic czy Puszka Pandory, odeszła niespodziewanie, pozostawiając fanów w szoku. Jeszcze niedawno cieszyła się z nowej roli w serialu Hamburg Days, a teraz pozostaje po niej tylko pustka. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, a świat zastanawia się, jak to możliwe, że tak młoda i utalentowana osoba odeszła tak nagle.
2: Wielka charytatywna akcja Łatwoganga zakończyła się spektakularnym sukcesem, zbierając aż niecałe 283 miliony złotych na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Wśród tłumu znanych twarzy zabrakło jednak Skolima, który tłumaczył swoją nieobecność napiętą trasą koncertową. Artysta zapewnił, że mimo braku fleszy wsparł akcję w inny sposób. Cóż, nie każdy musi się chwalić swoim dobrym sercem, prawda?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, nasza młoda gwiazda, znowu zaskakuje. W tegorocznym jury Eurowizji 2026 postanowiła umieścić Izrael na samym końcu, co wywołało burzę w sieci. Fani nie kryją zaskoczenia, ale Vicky od lat konsekwentnie sprzeciwia się obecności Izraela w konkursie. Już w 2024 roku, po kontrowersjach związanych z izraelską piosenką, pokazała swoje stanowisko, a teraz tylko potwierdza, że jej przekonania są silniejsze niż presja fanów. Wielki finał Love is Blind Polska już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Marta i Damian to bezapelacyjni faworyci widzów, ale niespodziewanie sporo fanów wierzy w szczęśliwe zakończenie dla Julity i Jacka, mimo ich greckich dramatów. Krzysztof i Malika odpadli z gry po zdradzie, a tajemniczy żart Jacka wciąż pozostaje zagadką. Czy dowiemy się, co naprawdę powiedział podczas specjalnego odcinka Reunion? Czekamy z niecierpliwością. Świat muzyki metalowej pogrążył się w żałobie. Tomasz Haja-Davy, znany z zespołu Oberschlesien, przekazał wstrząsające wieści o śmierci swojego nastoletniego syna Piotra. Wokalista opublikował przejmujący wpis, w którym nazwał to wydarzenie niesprawiedliwym. Tymczasem Radosław Palacz, znany z Big Brothera, apeluje do mediów, by nie zamieniały tej tragedii w medialny cyrk. Cóż, w dobie internetu to chyba zbyt wiele do oczekiwania. Maja Ostaszewska, znana obrończyni praw zwierząt, znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak wystąpiła w kampanii marki Gino Rossi, która sprzedaje skórzane produkty. Internauci nie szczędzą słów, zarzucając aktorce hipokryzję. Ostaszewska broni się, twierdząc, że promowane przez nią akcesoria nie są ze skóry zwierzęcej, a firma poszukuje alternatyw. Mimo to dyskusja w sieci nie cichnie, a pytanie o granice między ideałami a komercją pozostaje otwarte.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Billy Idol, wieczny buntownik rocka, znów na świeczniku. Na 52. gali American Music Awards otrzyma nagrodę za całokształt kariery. To nie koniec. W tym roku dołączy również do Rock and Roll Hall of Fame, obok takich gigantów jak Phil Collins czy Iron Maiden. Czyżby Billy Idol miał zamiar zdominować rok 2026? Cóż, wygląda na to, że rock and roll nigdy nie wychodzi z mody. Po 18 latach oczekiwania mityczny album Slipknota Look Outside Your Window w końcu ujrzy światło dzienne. Początkowo dostępny tylko na Record Store Day, teraz trafi do szerszej dystrybucji. Premiera już 12 czerwca, a fani będą mogli wybierać między winylem a CD. Ciekawe, czy w końcu usłyszymy Slipknota w wersji Radiohead, czy może jednak Pink Floyd. Simon McBride, nowy gitarzysta Deep Purple, wspomina swój debiut z zespołem w Tel Awiwie. Choć zazwyczaj nie odczuwa tremy, to przed występem w 2022 roku poczuł się jak 13-latek przed pierwszym koncertem. Starsi koledzy doradzili mu, by był sobą, co pomogło mu odnaleźć się na scenie. Tymczasem Deep Purple nie zwalnia tempa i już 3 lipca wyda swój 24. album, zatytułowany Splat, który ma być najcięższym materiałem od lat.
2: Ach, te rockowe dramaty. Soundgarden po sukcesie Super Unknown postanowił zaryzykować i samodzielnie wyprodukować kolejny album Down on the Upside. Niestety, zamiast harmonii, zespół z Seattle znalazł się w samym środku burzy konfliktów. Chris Cornell chciał iść w stronę lżejszych brzmień, podczas gdy Kim Thayil bronił ciężkich riffów. Po wydaniu płyty i trasie koncertowej, zespół rozpadł się w 1997 roku, pozostawiając fanów z pytaniem, czy warto było eksperymentować.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu natomiast termometry także pokażą 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Śledczy wciąż próbują ustalić motyw zbrodni, do której doszło 7 maja w Raszynie, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę, a następnie popełnił samobójstwo. Prokuratura przyznaje, że na razie nie udało się ustalić przyczyny jego działania, a analiza zabezpieczonych urządzeń elektronicznych może być kluczowa. Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że oboje zmarli na skutek ran postrzałowych głowy. Śledztwo prawdopodobnie zakończy się umorzeniem z uwagi na śmierć sprawcy. W Grodzisku Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 5-letniego Dawida, który został zamordowany przez własnego ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Matka chłopca zdecydowała się na emigrację do Rosji, zabierając ze sobą prochy syna. W Warszawie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni chłopiec. Został znaleziony na torach kolejowych, a sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było porażenie prądem. Monitoring potwierdził, że nastolatek wszedł na tory sam i prawdopodobnie upadł z pociągu. Istnieją podejrzenia, że mógł być ofiarą niebezpiecznego wyzwania zwanego train surfingiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw w Polsce. Alerty dotyczą m.in. Dolnego Śląska, Podlasia, Mazowsza i Pomorza i obowiązują dziś od południa do 23. Prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu, porywami wiatru do 65 km na godzinę i lokalnie gradem. Zaleca się ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych.
0: Słuchacie Radia Super Express. Dziś o godzinie 9 rozpoczął się egzamin maturalny z fizyki, który potrwa 180 minut. Maturzyści zdają w dwóch formułach: 2023 i 2015. A egzamin obejmuje takie zagadnienia jak kinematyka, dynamika, elektrostatyka czy termodynamika. Ponad 22 300 osób przystąpiło do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Oficjalne odpowiedzi do arkuszy CKE będą dostępne w późniejszym terminie.
1: W Ochotnicy Górnej odkryto niebezpieczną minę przeciwpancerną z czasów wojny. Policja zabezpieczyła teren i czeka na przybycie saperów, którzy zajmą się neutralizacją ładunku. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. Nawet stare niewybuchy mogą być nadal groźne.
0: Dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpi Metallica w ramach trasy M72 World Tour. To pierwsza wizyta zespołu w Polsce od 18 lat. Wraz z nimi zagrają Gojira i Noctluz. Organizatorzy przypominają o rygorystycznych zasadach bezpieczeństwa i apelują o wcześniejsze przybycie, aby uniknąć kolejek.
1: Zmarł Piotr Dawid, syn lidera zespołu Oberschlesien, Tomasza Hai, Dawida. Nastolatek był utalentowanym piłkarzem i uczniem trzeciej klasy liceum. Społeczność szkoły oraz Akademii Piłkarskiej Ruchu Radzionków pogrążyła się w żałobie. Przyczyny nagłej śmierci pozostają nieznane, a z całego kraju napływają kondolencje dla rodziny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę turystów, ale okazuje się, że pobyt w Karpaczu może być nawet o 27% tańszy. Różnice w cenach

0: Łątaja znajduje się wyjątkowy budynek z czasów PRL, znany jako mezonetowiec. To jedyny w Polsce blok, w którym wszystkie mieszkania są dwupoziomowe, co w latach 60. było symbolem nowoczesności i luksusu. Budynek zaprojektowany przez zespół architektów, w tym Jadwigę Grabowską-Hawrylak, stał się ikoną modernizmu, choć przez lata był niedoceniany. W 2017 roku mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską. Wrocławskie osiedle Sempolno to prawdziwa perła urbanistyczna, której unikatowy układ przypomina orła. Z lotu ptaka symetryczne ulice układają się w kształt skrzydeł, a głowa ptaka koncentruje się na głównym placu. Osiedle, zaprojektowane przez niemieckich architektów na początku XX wieku, łączy nowoczesną zabudowę z rozległymi terenami zielonymi, tworząc harmonijną przestrzeń do życia. Sempolno to obowiązkowy punkt na mapie Wrocławia dla miłośników architektury i historii.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: We Wrocławiu dokonano historycznego wpisu zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej, bez konieczności postępowania sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, którzy są razem od prawie 50 lat, zarejestrowali swoje małżeństwo zawarte rok temu w Wiedniu. To pierwszy taki przypadek w Polsce, możliwy dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego oparł swoją decyzję na precedensie z Warszawy, a na podobne rozstrzygnięcia czekają kolejne pary.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Lech Poznań zdobył 10. tytuł Mistrza Polski po zwycięstwie 3-1 nad Radomiakiem Radom. Kolejne dobre wieści dla kolejorza nadeszły z Austrii, gdzie LASK Linz został mistrzem, co zwiększa szanse Lecha na rozstawienie w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W walce o wicemistrzostwo Polski pozostają Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, które zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy.
1: Superpuchar Polski 2026 odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Decyzję o przeniesieniu meczu na neutralny obiekt podjęła Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorując się na angielskiej tradycji rozgrywania Superpucharu na Wembley. Spotkanie planowane jest na połowę lipca, tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy. W planach jest również organizacja Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku.
0: Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
1: Robert Lewandowski ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z Barceloną, a jego kolejnym klubem może być Al-Hilal. Mimo medialnych spekulacji o lukratywnym transferze do Arabii Saudyjskiej, nie pojawiły się jeszcze oficjalne oferty ani negocjacje. Ekspert Khalid Al-Rashid wątpi w możliwość takiego transferu, podkreślając, że nikt poza Cristiano Ronaldo nie zarabia tam takich pieniędzy. Hiszpańskie media sugerują, że Lewandowski może kiedyś wrócić do Barcelony, gdzie on i jego rodzina czują się jak w domu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Robert Lewandowski po 4 latach opuszcza FC Barcelonę, gdzie zdobył 119 bramek. Jego ostatni mecz na stadionie Spotify, Camp Nou, zakończył się wzruszającym pożegnaniem z kibicami. Klub poszukuje teraz jego następcy, a jednym z kandydatów jest Lautaro Martinez z Interu Mediolan. Transfer Argentyńczyka mógłby być sensacyjnym wzmocnieniem dla Barcelony.
1: Rafał Brzoska, znany polski przedsiębiorca i prezes Impostu, uważa, że Polska ma szansę znaleźć się wśród 15 najbogatszych krajów świata. Podkreśla odporność i przedsiębiorczość Polaków, które są kluczowe w trudnych sytuacjach. Brzoska zauważa, że Polska stała się atrakcyjnym miejscem do życia, do którego chętnie przeprowadzają się cudzoziemcy. Choć wejście do G7 jest poza zasięgiem, to osiągnięcie miejsca w top 15 byłoby ogromnym sukcesem. Wskazuje na potrzebę wspierania polskich przedsiębiorstw i budowania silnej gospodarki w Europie. Zwraca też uwagę na znaczenie pozytywnego myślenia i czerpania inspiracji z sukcesów innych. Rząd Donalda Tuska planuje uprościć przepisy dla maszynistów, likwidując bariery biurokratyczne. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym zakłada rezygnację z podwójnych badań lekarskich dla kandydatów na maszynistów. Badania okresowe dla osób do 55 roku życia będą ważne dłużej, co 3 lata zamiast co 2. Zmiany te dostosowują polskie prawo do regulacji unijnych. Nowe przepisy precyzują również zasady prowadzenia pociągu na nieznanej trasie, wymagając obecności drugiego maszynisty lub przedstawiciela zarządcy infrastruktury. Celem jest usprawnienie procesu szkolenia i weryfikacji kwalifikacji zawodowych. Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w Mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek dotarła do Paryża, gdzie przygotowuje się do wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Polka, jedna z głównych faworytek, odbyła już trening na słynnym korcie Philippe Chatrier. Świątek, która niedawno osiągnęła półfinał w Rzymie, pracowała nad serwisem i grą z głębi kortu. Główna część turnieju rozpocznie się 24 maja i potrwa do 7 czerwca.
0: Podczas meczu Premier League między Arsenalem a Burnley doszło do nietypowego incydentu. Piero Hincapie, zawodnik Arsenalu, przypadkowo odsłonił swoje pośladki po tym, jak Axel Tuanzebe z Burnley nadepnął na jego spodenki. Mimo tej zabawnej sytuacji, Arsenal wygrał 1-0 dzięki bramce Kaja Havertza. Jeśli Manchester City nie wygra dzisiejszego meczu z Bournemouth, Arsenal zdobędzie Mistrzostwo Anglii.
1: Jan Tomaszewski ostro skrytykował kolegów Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony po jego pożegnalnym meczu. Były bramkarz zarzucił im egoizm, szczególnie wskazując na Rafinię, który nie podał Lewandowskiemu w dogodnej sytuacji. Tomaszewski zasugerował również, że polski napastnik powinien rozważyć grę w Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby odbudować swoją pozycję lidera. Według niego taki ruch nie wpłynąłby negatywnie na formę Lewandowskiego w reprezentacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 928 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1, Semich podejmie desperackie kroki, by zniszczyć związek Nany i Poiraza. Mężczyzna podrzuci narkotyki Poirazowi, by zrujnować jego wiarygodność w oczach ukochanej. Nana, nieświadoma intrygi, odkryje substancję i natychmiast uzna to za dowód winy Poiraza. Rozczarowanie i smutek Nany będą ogromne, a Semich osiągnie swój mroczny cel. Kryzys zaufania między bohaterami stanie się faktem, a jego konsekwencje będą widoczne w kolejnym odcinku. W 929 epizodzie Mariam nie uwierzy w tłumaczenia Poiraza, a Semich z satysfakcją będzie manipulował jej emocjami. W serialu M jak miłość nadchodzi emocjonujący finał obecnego sezonu. W 1936 odcinku, który zakończy sezon, Joanna wyzna miłość Arturowi Rogowskiemu. To jednak nie koniec zawirowań, bo Artur odwzajemni jej uczucia, co może wywrócić do góry nogami jego małżeństwo z Marysią. Joanna nie zniknie z grabiny, a jej wątek będzie się rozwijał w kolejnych odcinkach po wakacjach. Zdjęcia z planu sugerują, że Joanna może nawiązać współpracę z Natalką Mostowiak, co może wprowadzić nowe napięcia. Czy Marysia zdoła wybaczyć zdradę męża? Jesienią widzowie mogą spodziewać się jeszcze większych emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. M jak miłość w 1935 odcinku przynosi emocjonujące starcie z Aleksandrem Sowińskim. Aneta i Olek Chodakowscy odkrywają, jak niebezpieczny jest ich szef. Sowiński próbuje wrobić Olka w aferę łapówkarską, podrzucając mu koperty z pieniędzmi i fałszywe listy od pacjentów. Aneta jednak w porę przejrzy jego zamiary i udaremni plan. Olek nie wytrzyma i postawi sprawę jasno, konfrontując się z Sowińskim. Mimo to Sowiński nie zamierza odpuścić i nadal będzie dążył do zemsty za kalectwo swojej siostry. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o godzinie 20:55 na TVP2.
0: M jak miłość zaskakuje w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany już dziś o 20:55 na TVP2. Kasia, mimo pomocy Anety, nie zdoła ukryć swojej tajemnicy przed Aleksandrem Sowińskim. Anka Sokołowska, szantażystka, ujawnia sekret Kasi, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Sowiński wykorzystuje zdobyte informacje, by zmusić Kasię do uległości. Aneta, próbując pomóc przyjaciółce, pożycza jej pieniądze, by pozbyć się Sokołowskiej. Jednak Kasia wciąż nie chce wyznać prawdy Jakubowi i Mariuszowi o ojcostwie Zosi. Tajemnica Kasi staje się coraz trudniejsza do ukrycia, a napięcie rośnie. Czy Kasia znajdzie w sobie odwagę, by zmierzyć się z prawdą?
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący odcinek 4223, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja. W Wadlewie panuje chaos po ponownym zatrzymaniu Waldka przez Kargulewicza, co zniechęca mieszkańców do dalszych poszukiwań Karoliny. Tymczasem niespodziewana współpraca Róży i wójtki Miry przyciąga uwagę lokalnej społeczności. W Wimedzie Julita i Florian po raz kolejny wdają się w kłótnie, co doprowadza Marka do decyzji o ich usunięciu z praktyk. Florian nie zamierza jednak odpuścić i sięga po szantaż. Melka i Laura odkrywają zaginięcie bezdomnego Marcinka, co wzbudza zainteresowanie Łucji Reterskiej. W poprzednim odcinku Marta zaproponowała Szymonowi wspólne mieszkanie, a w Wadlewie Bartek z młodzieżą zorganizował akcję plakatową. W 3388 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Justin desperacko próbuje przekonać Olę o swojej niewinności, wskazując Karolinę jako autorkę fałszywego nagrania. Niestety, Ola nie wierzy jego słowom i planuje powrót do matki. W tym samym czasie Bruno zmaga się z lękiem przed policją po wyznaniu żony o jej intrydze. Weronika świętuje prestiżowe wyróżnienie dziennikarskie, co budzi zazdrość Modrzyckiego. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 20:05. W TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów, oferując historie pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Na ekranie zobaczymy zarówno doświadczone gwiazdy, jak i młodych artystów.
1: Każdy kolejny rok to nowy serial, który zadebiutuje na Prime Video już 10 czerwca. Opowieść przenosi nas do wakacyjnego miasteczka Barry's Bay, gdzie Percy i Sam spędzają każde lato. Ich przyjaźń z czasem przeradza się w głęboką miłość, która jednak zostaje przerwana na lata. Percy musi zmierzyć się z przeszłością, gdy wraca do miasteczka. Serial, oparty na bestsellerowej powieści Carly Fortune, to nostalgiczna historia o pierwszych miłościach i wyborach, które kształtują nasze życie. W głównych rolach zobaczymy Sadie Sovereall i Matta Cornetta. Premiera odbędzie się podczas Tribeca Film Festival 8 czerwca, a dwa dni później serial trafi na Prime Video. 3389 odcinku serialu Barwy Szczęścia pan Bogumił opuszcza szpital po groźnym zatruciu grzybami. Choć Aldona i Borys Grzelakowie uratowali mu życie, teraz mogą stanąć przed poważnymi problemami. Senior, mimo że otrzymał od nich pomoc, planuje złożyć pozew za otrucie. Grzyby, które doprowadziły do jego hospitalizacji, zdobył w ich sklepie. Choć Borys początkowo nie chciał mu ich dać. Teraz Grzelakowie, pełni wyrzutów sumienia, otaczają Bogumiła opieką, nie wiedząc o jego planach. Czy ich dobre intencje wystarczą, by uniknąć kłopotów? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, pojawił się w niedzielę na mszy świętej, przyciągając uwagę swoim eleganckim, włoskim stylem ubioru. 83-letni noblista, znany z głębokiej religijności, nie zapomniał o swoich charakterystycznych symbolach wiary i solidarności, przypinając do kurtki znaczki z wizerunkiem Matki Boskiej i w barwach Ukrainy. Mimo zmieniającej się mody, Wałęsa pozostaje wierny swoim przekonaniom, łącząc tradycję katolicką z wyrazistym wsparciem dla współczesnych spraw.
0: Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, ostro skrytykował decyzję Jarosława Kaczyńskiego o nominacji Przemysława Czarnka na kandydata na premiera. Mastalerek uważa, że wybór Czarnka to prezent dla Donalda Tuska, który może odwracać uwagę od swoich niespełnionych obietnic. Według Mastalerka Czarnek jest najmniej popularnym ministrem, a jego kontrowersyjne wypowiedzi mogą zaszkodzić PiS w nadchodzących wyborach. Polityk sugeruje, że partia powinna wrócić do strategii z 2015 roku, by zwiększyć swoje szanse na sukces.
2: Napięcie między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem osiągnęło nowy poziom po ostrej wymianie zdań. Tusk skrytykował działania Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego, twierdząc, że szkodzą wizerunkowi Polski. Prezydent Nawrocki odrzucił te zarzuty, podkreślając swoje zaangażowanie w budowę regionalnych sojuszy podczas szczytu w Bukareszcie. Tymczasem doniesienia o możliwej redukcji amerykańskich wojsk w Polsce budzą niepokój i stają się tłem dla politycznych sporów. Tomasz Sakiewicz, prezes Telewizji Republika i redaktor naczelny Gazety Polskiej, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem ujawnił szczegóły interwencji policji w jego mieszkaniu. Sakiewicz oskarżył znanego polityka o prowokowanie ataków przeciwko niemu, sugerując, że celem była jego prowokacja do starcia z policją. Krytycznie odniósł się także do dziennikarzy, porównując ich do czasów Jerzego Urbana. Wskazał, że za atakami stoi polityk o wysokim wzroście i zawodzie prawnika, którego określił jako kawał chama i łobuza.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Niezależny rosyjski projekt dziennikarski Weter ujawnił, że rosyjska armia masowo i przymusowo wysyła rannych żołnierzy na front, zanim zakończą leczenie. Udokumentowano ponad 300 takich przypadków, z czego 80% to powroty przymusowe. Praktyka ta narusza międzynarodowe prawo humanitarne i prowadzi do tragicznych konsekwencji dla żołnierzy. Rosyjskie społeczeństwo obawia się powracających weteranów, co może prowadzić do społecznej katastrofy.
2: Szkoła US Army Ranger School w Fort Benning wprowadziła nowe szkolenie z walki na bagnety. Celem jest przygotowanie żołnierzy do walki wręcz w sytuacjach, gdy nowoczesna technologia zawodzi. Nowy tor przeszkód z silikonowymi celami jest częścią pierwszej fazy 60-dniowego kursu, który ma na celu budowanie odporności psychicznej i fizycznej. Pomimo rozwoju technologii wojskowej, umiejętność walki na bagnety pozostaje istotnym elementem szkolenia.
0: Dziś odbył się egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym, który wybrało około 20 500 maturzystów. Egzamin trwał 180 minut i obejmował zadania z takich dziedzin jak mechanika, optyka, elektryczność, termodynamika oraz fizyka atomowa. To popularny wybór wśród uczniów planujących studia techniczne i ścisłe. Po zakończeniu egzaminu dostępne będą arkusze CKE oraz rozwiązania zadań.
2: Dziś na warszawskiej Pradze Południe policjanci uratowali starszą kobietę, uwięzioną w swoim mieszkaniu przy ulicy Zamienieckiej. Seniorka, która źle się czuła, nie mogła otworzyć drzwi, więc funkcjonariusze weszli przez okno, korzystając z pożyczonej drabiny. Dzięki szybkiej reakcji kobieta trafiła pod opiekę lekarzy. Na miejscu pojawił się także zespół ratownictwa medycznego oraz pracownicy opieki społecznej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Problem rzadkich i cienkich włosów można rozwiązać dzięki prostym, domowym metodom. Jednym z popularnych sposobów jest dodanie rozkruszonej tabletki aspiryny do szamponu, co może poprawić krążenie i stymulować wzrost włosów. Dla lepszych efektów warto także zadbać o zbilansowaną dietę bogatą w witaminy i minerały oraz regularne olejowanie i peeling skóry głowy. Te proste kroki mogą przyczynić się do uzyskania pięknych, gęstych włosów. Opuchlizna i cienie pod oczami to problem, z którym zmaga się wiele osób. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować naturalne metody, takie jak napar z kwiatów czarnego bzu. Wystarczy zalać kwiaty gorącą wodą, a po ostudzeniu nasączyć płatki kosmetyczne i nałożyć na powieki. Taki kompres może pomóc zmniejszyć opuchliznę i przywrócić świeży wygląd.
0: Hortensje, popularne w przydomowych ogrodach, mogą zachwycać jeszcze bardziej dzięki domowej odżywce. Wystarczy zmiksować fusy po kawie, skorupki jajek, skórkę banana i wodę, by stworzyć naturalny nawóz. Taka mikstura dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych, wspierając ich wzrost i kwitnienie. Regularne podlewanie co 2 tygodnie może znacząco poprawić wygląd hortensji.
2: Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Polsce Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających. Premier Donald Tusk osobiście przywitał gości, co zostało uwiecznione na nagraniu w mediach społecznościowych. W humorystycznym tonie zaproponował rekonstrukcję rządu, pozwalając jednemu z młodych uczestników zająć jego miejsce. Noc Muzeów to coroczne wydarzenie, które umożliwia zwiedzanie instytucji kulturalnych w nietypowych godzinach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska znowu zaskakuje. Tym razem gwiazda ogłosiła, że spodziewa się dziecka, a internet dosłownie eksplodował gratulacjami. Na uroczym nagraniu widać, jak promienieje w zwiewnej sukience, prezentując małe buciki i USG. Fani są zachwyceni, a komentarze pełne wzruszeń i życzeń zdrowia dla przyszłej mamy i maluszka. Cóż, wygląda na to, że Izabela nie tylko świetnie tańczy, ale i w roli mamy zapowiada się znakomicie. Love is Blind Polska z impetem wdarło się na ekrany, a Julita stała się gwiazdą, która wzruszyła widzów swoją historią. Młoda wdowa, która samotnie wychowuje synka i kończy studia, podbiła serca Polaków. W programie związała się z Jackiem, choć ich oczekiwania wobec życia nie zawsze się pokrywały. Mimo trudności, Julita zdołała połączyć życie zawodowe z telewizyjnym eksperymentem, a jej uczniowie i współpracownicy zareagowali na to z entuzjazmem. Rok po tragicznej śmierci Soni Szklanowskiej, jej mama, Julia, opublikowała na Instagramie wpis, który rozdziera serce. W emocjonalnych słowach wyraziła ból, tęsknotę i miłość, która nie zna granic czasu. Internauci nie kryją wzruszenia, zasypując profil wspomnieniami i słowami otuchy. Sonia, znana z programu Hotel Paradise, wciąż żyje w sercach fanów, a jej mama wierzy, że kiedyś znów się spotkają.
2: Natasza Urbańska, nasza polska gwiazda, zadebiutowała na czerwonym dywanie w Cannes, przyciągając uwagę nie tylko fotoreporterów, ale i całego modowego świata. W spektakularnych kreacjach od Doroty Goldpoint, najpierw w czerwieni, potem w bieli, pokazała, że elegancja nie musi być nudna. Sama przyznała, że czerwony dywan to nie spacer po parku, a raczej wyścig z czasem i nerwami. Ale cóż, kto by się spodziewał, że światła reflektorów mogą być tak oślepiające?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Królewska para, Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę, postanowiła odpocząć od programu, zostawiając fanów w szoku. Czyżby taniec z dzieckiem na rękach okazał się zbyt wymagający? A może to tylko sprytna strategia na podkręcenie emocji przed kolejną edycją? Jedno jest pewne. Bez nich parkiet będzie świecił pustkami, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami. Warszawski klub Niebo zamienił się wczoraj w prawdziwe centrum wszechświata, gdzie celebryci i himalaiści spotkali się na premierze książki Martyny Wojciechowskiej. Jolanta Kwaśniewska, Bedoes i Borys Szyc to tylko niektóre z nazwisk, które błyszczały w blasku fleszy. Jednak to nie stylizacje, a osobista historia Wojciechowskiej o zdobyciu Mount Everestu 20 lat temu skradła show. Nowe wydanie książki to nie tylko wspomnienie wyprawy, ale też podróż w głąb siebie, pełna emocji i refleksji.
2: Eurowizja 2026 zakończyła się triumfem Bułgarii, ale to nie koniec emocji. Polska wokalistka Alicja Szemplińska zdobyła historyczne 12 punktów od Mołdawii, co wywołało prawdziwą burzę. Mołdawska Komisja Sędziowska przyznała Rumunii zaledwie 3 punkty, co doprowadziło do kryzysu i dymisji szefa tamtejszej telewizji. W tle pojawiły się oskarżenia o korupcję i geopolityczne intrygi, a Eurowizja znów pokazała, że to nie tylko muzyka, ale i polityka. Love is Blind Polska zaskoczyło wszystkich, bo okazało się, że miłość kwitnie nawet poza kamerami. Choć w programie pokazano tylko 5 par, to w rzeczywistości powstało ich znacznie więcej. Uczestnicy chętnie dzielą się swoimi historiami w mediach społecznościowych, a niektórzy z nich już planują kolejne zaręczyny. Ciekawe, czy w przyszłości zobaczymy więcej takich niespodzianek. Czy może miłość naprawdę jest ślepa, ale tylko wtedy, gdy nikt nie patrzy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Justyna Stepkowska i Skolim. Duet, którego nikt się nie spodziewał, a jednak stał się faktem. Król Latino i polska diwa muzyczna połączyli siły, tworząc piosenkę Mama Cita, która już teraz wywołuje trzęsienie ziemi w showbiznesie. Różnica wieku? 24 lata. Ale kto by się tym przejmował, gdy chemia między nimi jest widoczna nawet poza studiem. Na Polsat Hit Festival 2026 szykuje się prawdziwy muzyczny mezalians, który z pewnością zaskoczy niejednego fana.
2: Anna Popek, znana z zamiłowania do dzielenia się swoim życiem w sieci, spędziła intensywny weekend na komunii siostrzeńca, a zaraz potem ruszyła na siłownię, by spalić kalorie po świątecznych smakołykach. Na Instagramie pochwaliła się różowym garniturem i ciepłymi słowami od fanów. Tymczasem w jej życiu zawodowym zaszły zmiany. Pożegnała się z telewizją Republika i rozpoczęła pracę w nowej stacji w Polsce 24. Cóż, życie Anny Popek to nieustanna karuzela wydarzeń. Rolling Stone znów zaskakuje, tworząc ranking 100 najlepszych punkowych albumów wszechczasów. Na szczycie listy znalazł się debiutancki album Ramones, uznany za najgenialniejszy i najbardziej wpływowy krążek punka. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce pojawia się także Nevermind Nirwany, choć to bardziej grunge niż punk. Wygląda na to, że granice gatunków są równie elastyczne, jak opinie redaktorów. Metallica znowu w Polsce, a tłumy fanów już od rana okupują Stadion Śląski w Chorzowie. Czy amerykańska legenda metalu zdoła pobić rekord frekwencji Dawida Podsiadły? Cóż, jeśli ktoś ma to zrobić, to właśnie oni. Zespół, który od 45 lat rządzi sceną, zagra na swojej unikalnej scenie w kształcie pierścienia. Czekamy na wieczór, by zobaczyć, czy magia Metalliki przyciągnie więcej niż 88 tysięcy dusz.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 7 maja w Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, którym Bogusław G. zamordował swoją byłą partnerkę, a następnie popełnił samobójstwo. Śledczy wciąż próbują ustalić motyw tej zbrodni, analizując między innymi dane z telefonów i komputerów. Sekcja zwłok potwierdziła, że obie osoby zginęły od ran postrzałowych. Ze względu na śmierć sprawcy, postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone. Na drodze między Dąbrową a Chmielewem w powiecie ostrowskim doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zginął po zderzeniu z ciężarówką, gdy niespodziewanie zjechał na przeciwny pas. Ciężarówka uderzyła jeszcze w drzewo, ale jej kierowca nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu pracowały służby, a śledztwo w sprawie wypadku trwa. W Grodzisku Mazowieckim zakończyły się poszukiwania 5-letniego Dawidka, które poruszyły całą Polskę. Chłopiec zaginął po tym, jak jego ojciec, Paweł Ży, zabrał go na wycieczkę. Niestety, po kilku dniach intensywnych poszukiwań odnaleziono ciało dziecka z licznymi ranami kłutymi. Ojciec chłopca, który popełnił samobójstwo, okazał się sprawcą tej tragedii. Marcin Dworak, motorniczy MPK Kraków, walczy o życie po nagłym zatrzymaniu akcji serca, do którego doszło pod koniec kwietnia. Obecnie przebywa w szpitalu, a jego leczenie i rehabilitacja będą kosztowne. Klub honorowych dawców krwi MPK zorganizował zbiórkę funduszy, a darowizny można przekazywać również online. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą wesprzeć Marcina finansowo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa zdecydują o przyszłości prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Wymagana frekwencja to 158 555 głosujących, aby wyniki były prawomocne. Były prezes NIK, Marian Banaś, wyraził gotowość do objęcia stanowiska, podkreślając swoje przywiązanie do Krakowa. Głosowanie odbędzie się w ponad 450 punktach, od 7 do 21. W lesie w Ochotnicy Górnej odkryto minę przeciwpancerną z czasów wojennych. Policja zabezpieczyła teren i czeka na przybycie saperów, którzy zajmą się neutralizacją znaleziska. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. W razie znalezienia niewybuchu należy oddalić się i powiadomić odpowiednie służby.
1: Matura rozszerzona z języka polskiego w 2026 roku skupia się na jednym, obszernym wypracowaniu, co wymaga od uczniów głębokiego zrozumienia literackich mechanizmów. W ostatnich latach tematy egzaminacyjne koncentrowały się na zagadnieniach teoretyczno-literackich, takich jak konwencja czy synkretyzm. Kluczowe lektury to m.in. Antygona w Nowym Jorku, Sklepy cynamonowe i Mistrz i Małgorzata. Przewiduje się, że przyszłe tematy mogą dotyczyć groteski, roli narratora czy motywów utopii i antyutopii.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jednak ceny za pobyt są wyższe niż w Karpaczu. Porównanie kosztów pokazuje, że za wypoczynek w Karpaczu zapłacimy o 27% mniej niż nad morzem. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowego obłożenia, a także z nowości obiektów w Pobierowie. Oba hotele oferują wysoki standard usług i bogatą bazę rekreacyjną, przyciągając różnorodnych turystów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy trwa festiwal czekolady, rękodzieła i kuchni świata, który rozpoczął się w piątek. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów, oferując potrawy z różnych zakątków świata oraz rękodzieło od lokalnych i zagranicznych artystów. Dla najmłodszych przygotowano strefy zabawy i popularne piana party. Festiwal zakończy się w niedzielę, 17 maja.
2: W Augustowie padła rekordowa wygrana w ekstrapensji. Szczęśliwy gracz, który zagrał metodą chybił trafił i zdecydował się na podwójną stawkę, będzie otrzymywał 10 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat, co daje łącznie około 2,5 miliona złotych. To najwyższa wygrana w historii miasta. Tego samego dnia inny gracz zdobył w Eurojackpot nagrodę trzeciego stopnia o wartości ponad 1 milion 800 tysięcy złotych.
1: Policjanci z Siemiatycz i Bielska Podlaskiego ścigali 38-letnią kobietę, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Pościg zakończył się na DK-19 w pobliżu Wiercienia Dużego, gdzie kobieta uderzyła w policyjny radiowóz. Kierująca była trzeźwa i nie znajdowała się pod wpływem narkotyków. Teraz odpowie za niezatrzymanie się do kontroli.

0: Wchodzący weekend przyniesie do Polski prawdziwie letnią pogodę. W sobotę temperatury w zachodnich regionach kraju mogą sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza, a w niedzielę na zachodzie spodziewane są upały do 30 stopni. Mimo wysokich temperatur, w niedzielne popołudnie możliwe są przelotne deszcze i burze, zwłaszcza na północy kraju. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Biedronce wybuchł skandal związany z różnicami w składzie śmietanki 30% marki Mleczna Dolina, sprzedawanej w identycznych opakowaniach w różnych regionach Polski. W niektórych sklepach klienci kupują produkt o prostym składzie, podczas gdy w innych zawiera on dodatkowe substancje. UOKiK nie widzi problemu, podkreślając, że kluczowe jest prawidłowe oznaczenie na etykiecie. Eksperci zwracają uwagę, że identyczne opakowania mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Biedronka tłumaczy, że to element testowania trendu Clean Label. Sytuacja ta wywołała szerszą dyskusję o jakości marek własnych i transparentności informacji dla klientów. Dziś kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny paliw. Minister energii ogłosił nowe maksymalne stawki obowiązujące od środy. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 52 grosze. Benzyna 98 osiągnie ponad 7 zł za litr, a olej napędowy 7 zł. To kolejny dzień, w którym ceny paliw idą w górę. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco.
2: Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOŁEM zgłosił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obawy dotyczące promocji masła w sieciach Biedronka i Lidl. Masło sprzedawane jest tam nawet za 0,99 zł, co według SPOŁEM może oznaczać sprzedaż poniżej kosztów i naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Związek podkreśla, że takie działania mogą osłabić mniejsze sklepy i prowadzić do dominacji dużych sieci. UOKiK ma ocenić, czy te praktyki stanowią czyn nieuczciwej konkurencji. Urząd przypomina, że nie reguluje cen, ale może interweniować w przypadku zmowy cenowej lub nadużywania pozycji dominującej.
1: Niemiecki sąd w Bremie wydał przełomowy wyrok w sprawie czekolady Milka, uznając producenta za winnego wprowadzania konsumentów w błąd. Mondelez International zmniejszył wagę tabliczki ze 100 do 90 gramów, nie zmieniając znacząco opakowania, a jednocześnie podnosząc cenę. Sąd nakazał umieszczenie ostrzeżeń na opakowaniu, aby klienci byli świadomi zmiany. Decyzja ta jest ważnym sygnałem dla branży spożywczej, gdzie shrinkflacja staje się coraz bardziej powszechna. Producent tłumaczy zmiany rosnącymi kosztami produkcji, w tym cenami kakao. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a firma ma miesiąc na złożenie apelacji. Seniorzy mogą poczuć rozczarowanie z powodu niewielkich podwyżek emerytur i rent w marcu przyszłego roku. Najnowsze prognozy wskazują, że wskaźnik waloryzacji wyniesie około 4,44%. W praktyce oznacza to wzrost świadczeń od niespełna złotówki do około 60 zł miesięcznie. Największe podwyżki otrzymają osoby z dodatkiem do renty inwalidy wojennego, które zyskają ponad 59 zł miesięcznie. Inne dodatki, takie jak pielęgnacyjny czy kombatancki, wzrosną o około 15,46 zł. Zwaloryzowane świadczenia zostaną wypłacone w marcu przyszłego roku. Rafał Brzoska, znany polski przedsiębiorca i prezes Impostu, uważa, że Polska ma szansę znaleźć się wśród 15 najbogatszych krajów świata. Podkreśla odporność i przedsiębiorczość Polaków, które są kluczowe w trudnych sytuacjach. Brzoska zauważa, że Polska stała się atrakcyjnym miejscem do życia, do którego chętnie przeprowadzają się cudzoziemcy. Choć wejście do G7 jest poza zasięgiem, to osiągnięcie miejsca w top 15 byłoby ogromnym sukcesem. Wskazuje na potrzebę wspierania polskich przedsiębiorstw i budowania silnej gospodarki w Europie. Zwraca też uwagę na znaczenie pozytywnego myślenia i czerpania inspiracji z sukcesów innych. Termin składania rocznych zeznań podatkowych za 2025 rok minął 30 kwietnia. Seniorzy, których dochody brutto nie przekroczyły 30 tysięcy złotych, mogą teraz oczekiwać zwrotu nadpłaconego podatku. Zwrot dotyczy głównie osób z emeryturą lub rentą do około 2200 zł brutto miesięcznie. Wysokość zwrotu zależy od pobranych zaliczek na podatek i może wynieść złoty. Dla małżeństw spełniających warunki łączna kwota zwrotu może przekroczyć 800 zł. Zwroty będą realizowane w ciągu 45 dni dla rozliczeń elektronicznych i do 3 miesięcy dla papierowych. Rząd Donalda Tuska planuje uprościć przepisy dla maszynistów, likwidując bariery biurokratyczne. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym zakłada rezygnację z podwójnych badań lekarskich dla kandydatów na maszynistów. Badania okresowe dla osób do 55 roku życia będą ważne dłużej, co 3 lata zamiast co 2. Zmiany te dostosowują polskie prawo do regulacji unijnych. Nowe przepisy precyzują również zasady prowadzenia pociągu na nieznanej trasie, wymagając obecności drugiego maszynisty lub przedstawiciela zarządcy infrastruktury. Celem jest usprawnienie procesu szkolenia i weryfikacji kwalifikacji zawodowych. Carrefour wprowadza nowy koncept sklepów pod nazwą Carrefour des Générations, skierowany do klientów powyżej 60 roku życia. Projekt ten odpowiada na starzenie się społeczeństwa i rosnącą siłę zakupową seniorów. Nowe sklepy, takie jak Carrefour Express i City, zaoferują uproszczone oznaczenia, mniejsze porcje produktów oraz większy wybór lokalnych artykułów. Pracownicy przejdą dodatkowe szkolenia, aby lepiej wspierać starszych klientów podczas zakupów. Sklepy mają stać się miejscem spotkań, oferując wydarzenia integracyjne i inne aktywności. Carrefour chce być ulubioną siecią handlową seniorów, dostosowując swoje usługi do ich potrzeb.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 25 na TVP2, ślub Karoliny i Bruna w Las Vegas wywoła prawdziwą burzę. Choć młoda para wróci z miasta grzechu w doskonałych nastrojach, ich radosna nowina nie spotka się z entuzjazmem. W hotelu dojdzie do ostrej sprzeczki z Justinem, który oskarży Karolinę o sfałszowanie nagrania jego zdrady. Łukasz, zaintrygowany szybkim ślubem, zacznie prowadzić własne śledztwo. Czy odkryje prawdę o intrygach Karoliny? Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie dając jednoznacznych odpowiedzi.
2: Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 4 czerwca na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 114 odcinek tej emocjonującej produkcji. W nadchodzącym epizodzie Fadime zwróci uwagę Melichowi na jego zbytnią poufałość z synem, a Gulsum i Bejza dodadzą tajemniczy środek do maści Cihana. Sytuacja Cihana dramatycznie się pogorszy, gdy dostanie wysokiej gorączki, a Mukader obwini za to Hansera. Serial zadebiutował w Polsce 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a jej finał to jeszcze odległa perspektywa.
1: Złoty Chłopak, odcinek 298, już we wtorek, 26 maja, na TVP1 o godzinie 14. W tym emocjonującym epizodzie związek Suny i Abidina przechodzi przez burzliwy kryzys, który kończy się decyzją o rozwodzie. Suna, zaniepokojona sytuacją, odnajduje pijanego Ferita, co prowadzi do nieoczekiwanych wyznań i kolejnej awantury. Tymczasem Naci ucieka przed bandytami wynajętymi przez wielką panią, obawiającą się ujawnienia kompromitujących tajemnic. Naci, szukając schronienia, zwraca się do Halisa Korhana, przekazując mu dowody przeciwko dawnej przełożonej. Te wydarzenia zmieniają strategię Halisa w walce o majątek. Serial pełen jest skrajnych emocji i zaskakujących intryg, które przyciągają widzów każdego dnia roboczego. W 4224 odcinku Pierwszej Miłości mała Pola obchodzi swoje pierwsze urodziny, ale radość szybko ustępuje miejsca napięciu. Tajemnicza przesyłka pełna prezentów wywołuje burzę emocji i podejrzeń. Lilka oskarża Kingę o próbę ingerencji w życie jej córki, co zaostrza konflikt między kobietami. Kinga jednak stanowczo zaprzecza, że ma coś wspólnego z paczką, co zaskakuje wszystkich. Kto więc stoi za tym gestem? Odpowiedź może być bardziej zaskakująca, niż się wydaje. Emisja tego odcinka już 28 maja o godzinie 18 na Polsacie.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 885 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca, losy bohaterów znów zaskoczą. W poprzednim odcinku Rosina opuściła więzienie i wybaczyła Florze oraz Liberto. Inigo wyznał Leonor miłość w liście, który początkowo miał być pięknym listem miłosnym cesara Cerwery. Felipe i Diego przekonali komisarza Mandeza, by nie aresztował Diego, ponieważ musi on ratować Blankę z rąk Samuela i jego matki. Ursula z kolei podała Blance zioła przyspieszające poród. Silvia musiała opuścić pułkownika Valverde, by wykonać nowe zadanie. Servando zrezygnował z posady stróża nocnego, a jego miejsce zajął Paquito. Serial wciąga widzów w historie pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 876 odcinek, który zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 18.35 na TVP1. W tym epizodzie Samuel i jego ojciec Jaime padną w ostre spięcie, które zakończy się tragedią. Samuel, przytłoczony groźbami ojca, w przypływie złości doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem Rosina, przebywając w areszcie, odmawia kontaktu z Liberto, a Casilda postanawia zakończyć czas żałoby. W tle pojawiają się nowe wyzwania zawodowe i osobiste dla mieszkańców kamienicy. Ursula i Samuel snują plany odnalezienia Blanki i Diego, co zapowiada kolejne zawirowania. Serial, pełen intryg i tajemnic, przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie pod eleganckimi strojami kryją się skomplikowane losy bohaterów. Finałowy odcinek M jak miłość przed przerwą wakacyjną przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Agnes wyzna Marysi dramatyczną prawdę o sobie. Okaże się, że jej ogromne przywiązanie do małego Antosia wynika z faktu, że nigdy nie będzie mogła mieć własnych dzieci. To wyznanie rzuci nowe światło na jej relacje z Pawłem. Agnes, pełniąc rolę matki dla Antosia, odkrywa, że to najpiękniejsze doświadczenie w jej życiu. Zduński wraca do Warszawy, a Agnes coraz bardziej odczuwa pustkę po rozłące z chłopcem. Ich kontakt ograniczy się do rozmów telefonicznych, co tylko pogłębi tęsknotę. Zbliża się emocjonujący finał sezonu serialu M jak miłość. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja na antenie TVP2, Natalka odwiedza dom Mikołaja. Na miejscu spotyka uzbrojoną byłą kochankę Mikołaja, Darię. Dochodzi do dramatycznej szarpaniny, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Mikołaj, zaniepokojony hałasami, wychodzi na zewnątrz i staje się świadkiem koszmaru. W kulminacyjnym momencie pada niespodziewany strzał. Kto zostanie ranny? Odpowiedź na to pytanie widzowie poznają już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marian Banaś, były szef Najwyższej Izby Kontroli i były minister finansów, zadeklarował gotowość do kandydowania na prezydenta Krakowa. Warunkiem jest odwołanie obecnego prezydenta, Aleksandra Miszalskiego, w referendum zaplanowanym na 24 maja. Jeśli mieszkańcy zdecydują się na zmianę, Kraków czekają przedterminowe wybory. Tymczasem Parlament Europejski przyznał Europejski Order Zasługi, honorując między innymi Lecha Wałęsę i Jerzego Buzka za ich wkład w integrację Europy.
0: Peter Magyar, nowy premier Węgier, rozpoczął swoją pierwszą zagraniczną wizytę od Polski. W Krakowie odwiedził Wawel i spotkał się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Następnie uda się do Warszawy na rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Wizyta ma na celu odbudowę relacji między Polską a Węgrami po latach napięć. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, poszukiwany w Polsce w związku z 26 zarzutami, przebywa obecnie w USA. Jego wyjazd z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych miał być możliwy dzięki interwencji amerykańskiego urzędnika Christophera Landau. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wyraził zaniepokojenie brakiem współpracy ze strony USA w tej sprawie. Polska prokuratura przygotowuje wniosek o ekstradycję Ziobry. 4 osoby w Polsce są pod nadzorem epidemiologicznym po wykryciu hantawirusa na wycieczkowcu MFU Hondius. Główny inspektorat sanitarny uspokaja, że wszystkie czują się dobrze, a ryzyko pojawienia się choroby w Polsce jest minimalne. Na statku odnotowano 8 zakażeń, w tym 3 śmiertelne. Jednak działania profilaktyczne są zgodne z międzynarodowymi procedurami. Statek obecnie przechodzi dekontaminację w Rotterdamie, a załoga, w tym polski kapitan, pozostaje w kwarantannie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rosyjski dron typu Shahed uderzył w chiński masowiec KSL Deyang na Morzu Czarnym w rejonie Odessy. Statek został uszkodzony, ale załoga, składająca się z obywateli Chin, opanowała sytuację i nikt nie ucierpiał. Incydent zbiegł się z wizytą Władimira Putina w Chinach, co wywołało polityczne napięcia. Atak wpisuje się w serię rosyjskich działań przeciwko cywilnym statkom na czarnomorskim szlaku żeglugowym.
2: Hortensje, popularne azjatyckie krzewy, stały się nieodłącznym elementem polskich ogrodów, zachwycając różnokolorowymi kwiatami od czerwca do września. Aby cieszyć się ich obfitym kwitnieniem, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja, w tym regularne nawadnianie i nawożenie. Domowy nawóz z płatków owsianych to tani i skuteczny sposób na wzmocnienie roślin. Kluczowe jest także sadzenie hortensji w żyznej, lekko kwaśnej ziemi oraz unikanie przesuszenia gleby.
0: Dziś odbył się egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym. W tym roku przystąpiło do niego około 20,5 tysiąca uczniów z liceów i techników. Arkusz egzaminacyjny obejmował zadania wymagające obliczeń, analizy doświadczeń i wykresów oraz praktycznego zastosowania praw fizyki. Po zakończeniu egzaminu maturzyści mogą sprawdzić arkusz CKE oraz odpowiedzi i rozwiązania zadań, które będą dostępne online. Druga połowa maja to idealny czas na sadzenie ogórków w ogrodzie. Aby rośliny dobrze się rozwijały, warto zastosować domowy nawóz z pokrzywy, który dostarcza łatwo przyswajalnego azotu. Ogórki wymagają umiarkowanego, ale regularnego podlewania, a w czasie upałów należy je obficie nawadniać, unikając zraszania liści. Dobre sąsiedztwo dla ogórków to rośliny strączkowe, które wzbogacają glebę w azot.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja ze Stargardu we współpracy z niemieckimi służbami uwolniła Polkę przetrzymywaną w Niemczech. Do porwania doszło w nocy z 15 na 16 maja, a sprawca, również Polak, został zatrzymany. W mieszkaniu znaleziono narkotyki i przedmiot przypominający broń. Kobieta jest już bezpieczna, a sprawca odpowie za swoje czyny. Imię Irmina, choć piękne i o znaczącym pochodzeniu, pozostaje w Polsce niezwykle rzadkie. W ubiegłym roku tylko 12 dziewczynek otrzymało to imię, co czyni je wyjątkowym. Irmina wywodzi się z języka starogermańskiego i oznacza potęgę oraz szlachetność. Mimo swojej unikalności, imię to zajmuje dopiero 260 miejsce w rankingu popularności w Polsce.
0: W letnich miesiącach pająki często przedostają się do mieszkań, ale można je skutecznie odstraszyć prostymi, domowymi metodami. Wystarczy połączyć łyżeczkę olejku miętowego ze szklanką wody i spryskać tym roztworem ramy okienne oraz drzwi wejściowe. Dodatkowo w strategicznych miejscach można rozłożyć waciki nasączone olejkiem lub użyć cytrusowych skórek. Montaż moskitier i regularne sprzątanie również pomagają w walce z niechcianymi gośćmi. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę przestępczą zajmującą się oszustwami na fałszywe inwestycje w akcje spółek Skarbu Państwa. W akcji na Śląsku zatrzymano 3 osoby, którym postawiono łącznie 14 zarzutów. Straty pokrzywdzonych przekroczyły 1 000 000 zł, a pieniądze były prane przez bitomaty. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Toruniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Policjanci z warszawskiej Woli przejęli ponad 5 kg narkotyków, w tym rzadką różową kokainę Tusi. W sprawie zatrzymano 37-letnią kobietę i 36-letniego mężczyznę, którzy usłyszeli zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. W mieszkaniach podejrzanych znaleziono amfetaminę, ekstazy, marihuanę oraz kokainę. Oboje zostali objęci dozorem policyjnym, a śledztwo trwa.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wakacje w Egipcie? Cóż, zamiast wymarzonego relaksu czeka tam na turystów piekielny żar. Termometry w Kairze i Luksorze pokazują ponad 40 stopni Celsjusza, a w Hurgadzie niewiele mniej. To nie jest pogoda na spokojny wypoczynek, a raczej na test wytrzymałości. Warto więc zastanowić się, czy nie lepiej spędzić urlop w chłodniejszym miejscu, zanim upał dosłownie zwali z nóg.
2: Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną w wielkim stylu, a emocje sięgnęły zenitu. Na Camp Nou nie zabrakło łez, uścisków i polskich gwiazd, które dodały blasku temu wydarzeniu. Lewandowski z dorobkiem 119 goli i 7 trofeów opuszcza klub, ale nie serca kibiców. To nie był zwykły mecz, a prawdziwe popkulturowe widowisko, które na długo zostanie w pamięci.
1: Wczoraj Filharmonia Narodowa zamieniła się w wybieg mody, gdzie czarne stylizacje gwiazd przyćmiły nawet samego Don Giovanniego. Joanna Racewicz w posągowej sukni i Beata Ścibakówna w nonszalanckim garniturze pokazały, że wieczorowy dress code to nie tylko obowiązek, ale i sztuka. Agata Młynarska i Karolina Szostak dodały do tego szczyptę osobistego stylu, udowadniając, że nawet na prestiżowej gali można zostawić swój modowy podpis. Filharmonia zamiast serialowej ścianki? Czemu nie? Skoro gwiazdy wiedzą, jak błyszczeć w każdej sytuacji. Kuba Wojewódzki, znany z tego, że zawsze ma coś do powiedzenia, tym razem zaskoczył wszystkich, podnosząc głos na swoją żonę, Żanetę Rosińską, w warszawskiej restauracji. Para, która do tej pory trzymała swój związek w tajemnicy, teraz pokazała, że nawet celebryci mają swoje chwile słabości. Po burzliwej wymianie zdań wsiedli na rowery i złamali przepisy drogowe, przejeżdżając przez pasy. Na szczęście dla nich policja miała wtedy inne zajęcia.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Świat kina pogrążony jest w smutku po nagłej śmierci Luny Jordan, zaledwie 24-letniej niemieckiej aktorki. Młoda gwiazda, która zdążyła już zabłysnąć w takich produkcjach jak Wild Republic czy Puszka Pandory, odeszła niespodziewanie, pozostawiając fanów w szoku. Jeszcze niedawno cieszyła się z nowej roli w serialu Hamburg Days, a teraz pozostaje po niej tylko pustka. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, a świat zastanawia się, jak to możliwe, że tak młoda i utalentowana osoba odeszła tak nagle.
2: Bogdan Trojanek, lider zespołu Terneroma, otworzył drzwi swojej posiadłości, a widzowie Dzień Dobry TVN przecierali oczy ze zdumienia. Jego dom to prawdziwy pałac pełen złota, błyszczących dodatków i luksusowych dekoracji, gdzie nawet egzotyczna papuga znalazła swoje miejsce. Internauci nie mogą się nadziwić, że ktoś jeszcze wierzy w minimalizm, gdy można żyć jak król w złotej klatce. Sam Trojanek z dumą podkreśla, że jego dom to oaza rodzinnych wartości i tradycji, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie bardziej muzeum przepychu.
1: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, znalazł się w centrum medialnego huraganu. Po jego kontrowersyjnym wywiadzie mężczyzna podający się za jego męża, Marcin Roznowski, opublikował zdjęcia i dokumenty, twierdząc, że są w trakcie bardzo trudnego rozwodu. Gojdź zaprzecza, jakoby rozwód był w toku, ale sieć już huczy od spekulacji. Internauci dzielą się na obozy, a cała sytuacja przypomina bardziej telenowelę niż rzeczywistość.
2: Metallica wraca do Polski, by po 18 latach znów zagrać na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani już tłumnie gromadzą się pod kotłem czarownic, choć koncert zacznie się dopiero wieczorem. Czy uda się pobić rekord frekwencji Dawida Podsiadły z 2024 roku? Cóż, jeśli ktoś ma to zrobić, to właśnie ci metalowi giganci, którzy już w Atenach i Bukareszcie pokazali, że potrafią przyciągnąć tłumy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Ostaszewska, znana obrończyni praw zwierząt, znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak wystąpiła w kampanii marki Gino Rossi, która sprzedaje skórzane produkty. Internauci nie szczędzą słów, zarzucając aktorce hipokryzję. Ostaszewska broni się, twierdząc, że promowane przez nią akcesoria nie są ze skóry zwierzęcej, a firma poszukuje alternatyw. Mimo to dyskusja w sieci nie cichnie, a pytanie o granice między ideałami a komercją pozostaje otwarte.
2: Rod Stewart, niezmordowany weteran rocka, wciąż zaskakuje. Mimo 81 lat na karku, nie zwalnia tempa i nadal koncertuje, choć w najnowszym wywiadzie zasugerował, że czas na zmiany. Czyżby szykował się do zejścia ze sceny, choć nie zdradził szczegółów? Jedno jest pewne, Rod zawsze potrafi zaskoczyć.
1: Simon McBride, nowy gitarzysta Deep Purple, wspomina swój debiut z zespołem w Tel Awiwie. Choć zazwyczaj nie odczuwa tremy, to przed występem w 2022 roku poczuł się jak 13-latek przed pierwszym koncertem. Starsi koledzy doradzili mu, by był sobą, co pomogło mu odnaleźć się na scenie. Tymczasem Deep Purple nie zwalnia tempa i już 3 lipca wyda swój 24 album, zatytułowany Splat, który ma być najcięższym materiałem od lat.
2: Ach, te rockowe dramaty. Soundgarden po sukcesie Super Unknown postanowił zaryzykować i samodzielnie wyprodukować kolejny album Down on the Upside. Niestety, zamiast harmonii, zespół z Seattle znalazł się w samym środku burzy konfliktów. Chris Cornell chciał iść w stronę lżejszych brzmień, podczas gdy Kim Thayil bronił ciężkich riffów. Po wydaniu płyty i trasie koncertowej zespół rozpadł się w 1997 roku, pozostawiając fanów z pytaniem, czy warto było eksperymentować.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić podobnie 18 stopni Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Śledczy wciąż próbują ustalić motyw zbrodni, do której doszło 7 maja w Raszynie, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę, a następnie popełnił samobójstwo. Prokuratura przyznaje, że na razie nie udało się ustalić przyczyny jego działania, a analiza zabezpieczonych urządzeń elektronicznych może być kluczowa. Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że oboje zmarli na skutek ran postrzałowych głowy. Śledztwo prawdopodobnie zakończy się umorzeniem z uwagi na śmierć sprawcy. W Grodzisku Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 5-letniego Dawida, który został zamordowany przez własnego ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Matka chłopca zdecydowała się na emigrację do Rosji, zabierając ze sobą prochy syna. Warszawa szykuje się na Mistrzostwa Świata 3x3 w koszykówce, które rozpoczną się 1 czerwca na placu Defilad. W turnieju weźmie udział 40 drużyn z całego świata, a wydarzenie potrwa do 7 czerwca. Organizatorzy przygotowali nie tylko mecze, ale także strefę kibica z koncertami i atrakcjami dla rodzin. To pierwsze tak duże przedsięwzięcie Polskiego Związku Koszykówki w tej dyscyplinie, które ma promować koszykówkę 3x3 i polski sport.
2: Rok po pogrzebie 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Jej grób w Działdowie nadal przyciąga bliskich i nieznajomych, którzy składają kwiaty i maskotki. Sprawa jej morderstwa wstrząsnęła lokalną społecznością. Oskarżony o zbrodnię Bartosz G. przebywa w areszcie w Płocku i czeka na wyniki badań psychiatrycznych, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg postępowania. Maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni chłopiec. Został znaleziony na torach kolejowych, a sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było porażenie prądem. Monitoring potwierdził, że nastolatek wszedł na tory sam i prawdopodobnie upadł z pociągu. Istnieją podejrzenia, że mógł być ofiarą niebezpiecznego wyzwania zwanego train surfingiem.
2: Dziś o godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin maturalny z fizyki, który potrwa 180 minut. Maturzyści zdają w dwóch formułach – 2023 i 2015, a egzamin obejmuje takie zagadnienia jak kinematyka, dynamika, elektrostatyka czy termodynamika. Ponad 22 300 osób przystąpiło do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Oficjalne odpowiedzi do arkuszy CKE będą dostępne w późniejszym terminie.
1: W Ochotnicy Górnej odkryto niebezpieczną minę przeciwpancerną z czasów wojny. Policja zabezpieczyła teren i czeka na przybycie saperów, którzy zajmą się neutralizacją ładunku. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. Nawet stare niewybuchy mogą być nadal groźne.
2: W Krakowie zbliża się kluczowe referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Głosowanie odbędzie się 24 maja, a aby było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 158 555 mieszkańców. Niespodziewanie swoją gotowość do objęcia stanowiska wyraził były szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, podkreślając swoje związki z miastem. Decyzja mieszkańców może doprowadzić do przedterminowych wyborów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarł Piotr Dawid, syn lidera zespołu Oberschlesien, Tomasza Hai, Dawida. Nastolatek był utalentowanym piłkarzem i uczniem 3 klasy liceum. Społeczność szkoły oraz Akademii Piłkarskiej Ruchu Radzionków pogrążyła się w żałobie. Przyczyny nagłej śmierci pozostają nieznane, a z całego kraju napływają kondolencje dla rodziny. Policja z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz zatrzymała 38-letnią kobietę, która zignorowała polecenie zatrzymania się do kontroli i uciekała drogą krajową numer 19. Pościg zakończył się, gdy kobieta wjechała w radiowóz w okolicach Wiercienia Dużego. Mieszkanka Śląska była trzeźwa, ale nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania. Grozi jej do 5 lat więzienia za stworzenie zagrożenia na drodze.
2: Po deszczowych dniach nad Polskę nadciąga fala upałów. W weekend temperatury na zachodzie kraju mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza, a w centrum około 24 stopni. Mimo ocieplenia na północy kraju możliwe są burze z gradem. Zaleca się śledzenie ostrzeżeń pogodowych.
1: We Wrocławiu dokonano historycznego wpisu zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej, bez konieczności postępowania sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, którzy są razem od prawie 50 lat, zarejestrowali swoje małżeństwo zawarte rok temu w Wiedniu. To pierwszy taki przypadek w Polsce, możliwy dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego oparł swoją decyzję na precedensie z Warszawy, a na podobne rozstrzygnięcia czekają kolejne pary.
0: Najważniejsze informacje informacje w Radiu Super Express.
2: W sercu Wrocławia, przy ulicy Kołłątaja, znajduje się Mezonetowiec, unikatowy budynek z czasów PRL, który oferował dwupoziomowe mieszkania. Zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, budynek powstał w latach od 1958 do 1960 i był symbolem nowoczesności oraz wygody. W 2017 roku Mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską.

0: emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Lech Poznań zdobył 10. tytuł Mistrza Polski po zwycięstwie 3-1 nad Radomiakiem.

0: Radom. Kolejne dobre wieści dla kolejorza nadeszły z Austrii, gdzie Lask Linz został mistrzem, co zwiększa szanse Lecha na rozstawienie w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W walce o wicemistrzostwo Polski pozostają Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, które zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy.
1: Superpuchar Polski 2026 odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Decyzję o przeniesieniu meczu na neutralny obiekt podjęła Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorując się na angielskiej tradycji rozgrywania Superpucharu na Wembley. Spotkanie planowane jest na połowę lipca, tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy. W planach jest również organizacja Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku.
0: Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
1: FC Barcelona z wielkim szacunkiem pożegnała Roberta Lewandowskiego na Spotify Camp Nou. Kibice zgotowali mu owacje, a klub przygotował specjalne przemówienie i prezent od prezydenta Joana Laporty. Lewandowski, wzruszony, spędził ostatnie chwile na murawie z rodziną i drużyną. W przeciwieństwie do Barcelony, Bayern Monachium nie zorganizował podobnego pożegnania, co przypomniały hiszpańskie media.
2: Sport w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z Barceloną, a jego kolejnym klubem może być Al-Hilal. Mimo medialnych spekulacji o lukratywnym transferze do Arabii Saudyjskiej, nie pojawiły się jeszcze oficjalne oferty ani negocjacje. Ekspert Khalid Al-Rashid wątpi w możliwość takiego transferu, podkreślając, że nikt poza Cristiano Ronaldo nie zarabia tam takich pieniędzy. Hiszpańskie media sugerują, że Lewandowski może kiedyś wrócić do Barcelony, gdzie on i jego rodzina czują się jak w domu.
0: Robert Lewandowski po 4 latach opuszcza FC Barcelonę, gdzie zdobył 119 bramek. Jego ostatni mecz na stadionie Spotify, Camp Nou, zakończył się wzruszającym pożegnaniem z kibicami. Klub poszukuje teraz jego następcy, a jednym z kandydatów jest Lautaro Martinez z Interu Mediolan. Transfer Argentyńczyka mógłby być sensacyjnym wzmocnieniem dla Barcelony.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w Mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Robert Lewandowski ogłosił swoje odejście z FC Barcelony po 4 latach gry. Decyzja ta może wpłynąć na życie jego rodziny, zwłaszcza, że Anna Lewandowska dobrze zadomowiła się w Katalonii, rozwijając tam swoje projekty. Ich córki, Klara i Laura, również przywykły do życia w Hiszpanii. Anna Lewandowska wyraziła sentyment do Barcelony w mediach społecznościowych, co sugeruje, że może pozostać tam z dziećmi, podczas gdy Robert kontynuuje karierę w innym kraju.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Arka Gdynia po porażce 2-3 z Brookbet Termalicą Nieciecza żegna się z Ekstraklasą i wraca do pierwszej ligi. Mimo prowadzenia 2-1, gol Iwana Durdowa w doliczonym czasie gry przypieczętował spadek drużyny. Ostatnia kolejka sezonu odbędzie się 23 maja, ale wynik Arki nie wpłynie już na jej los. W walce o utrzymanie pozostają zespoły z miejsc od 13 do 16. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa skazał Cezarego Kucharskiego za zniesławienie Roberta Lewandowskiego i jego współpracowników. Były menedżer piłkarza został uznany winnym w 4 z 6 zarzutów. Kucharski ma 2 tygodnie na złożenie apelacji i już zapowiedział, że to zrobi. Wyrok nie jest prawomocny. 23 sierpnia Stadion Śląski w Chorzowie będzie gościł największe gwiazdy lekkoatletyki podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. Wśród nich zobaczymy jamajskiego mistrza świata Oblika Sevilla, który wystartuje na dystansie 100 metrów. Na bieżni pojawią się także Ewa Swoboda i Armand Duplantis, a polscy kibice będą mieli okazję dopingować rodzimych lekkoatletów. Dodatkową atrakcją będzie Diamond Cup Powered by Patex, czyli trójbój z udziałem influencerów. Sandra Kubicka i Łukasz Juras Jurkowski wprowadzają nową organizację walk na gołe pięści – Fight Mode, która zadebiutuje 23 maja w Poznaniu. Kubicka, mimo doświadczenia w kickboxingu, wyklucza swój udział w walkach, podczas gdy Jurkowski rozważa taką możliwość. Organizacja stawia na sportowy poziom i unika kontrowersji znanych z innych gal. Walki odbędą się w sześciokątnej klatce, a wśród uczestników znajdą się także popularne twórczynie internetowe.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 1 metr na sekundę. W Warszawie niewielkie zachmurzenie i temperatura podobnie 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 928 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1, Semich podejmie desperackie kroki, by zniszczyć związek Nany i Poiraza. Mężczyzna podrzuci narkotyki Poirazowi, by zrujnować jego wiarygodność w oczach ukochanej. Nana, nieświadoma intrygi, odkryje substancję i natychmiast uzna to za dowód winy Poiraza. Rozczarowanie i smutek Nany będą ogromne, a Semich osiągnie swój mroczny cel. Kryzys zaufania między bohaterami stanie się faktem, a jego konsekwencje będą widoczne w kolejnym odcinku. W 929 epizodzie Mariam nie uwierzy w tłumaczenia Poiraza, a Semich z satysfakcją będzie manipulował jej emocjami.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 398 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja, o godzinie 15:05 na TVP2. Abel nie zamierza dłużej milczeć i stawia Jimenie ultimatum, by wyznała Manuelowi prawdę o swojej urojonej ciąży. Tymczasem w pałacowej kuchni Virtudes nagle zaczyna się dusić, co wywołuje panikę wśród personelu. Lope próbuje naprawić swoje błędy i błaga Verę o wybaczenie, licząc na odbudowanie zaufania. Salvador planuje potajemną ceremonię ślubną z Marią Fernandez. Nieświadomy, jak zareaguje jego ukochana. Na salonach Lorenzo, dzięki swojej przebiegłości, staje się oficjalnym partnerem biznesowym Markiza Alonso. Serial można także obejrzeć na platformie TPVOD. Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący odcinek 4223, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja. W Wadlewie panuje chaos po ponownym zatrzymaniu Waldka przez Kargulewicza, co zniechęca mieszkańców do dalszych poszukiwań Karoliny. Tymczasem niespodziewana współpraca Róży i wójtki Miry przyciąga uwagę lokalnej społeczności. W Wimedzie Julita i Florian po raz kolejny wdają się w kłótnie, co doprowadza Marka do decyzji o ich usunięciu z praktyk. Florian nie zamierza jednak odpuścić i sięga po szantaż. Melka i Laura odkrywają zaginięcie bezdomnego Marcinka, co wzbudza zainteresowanie Łucji Reterskiej. W poprzednim odcinku Marta zaproponowała Szymonowi wspólne mieszkanie, a w Wadlewie Bartek z młodzieżą zorganizował akcję plakatową.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać swoich widzów. W nadchodzących odcinkach, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o 18:55 na TVP1, czekają nas prawdziwe emocje. W poniedziałkowym odcinku 875 pułkownik demaskuje zawale, a dramatyczne wydarzenia prowadzą do śmierci Jaimego. W środę, w odcinku 877, Diego prosi Felipe o pomoc w ukaraniu zabójcy Martina. W czwartek, w odcinku 878 Rosina świetnie bawi się w więzieniu, a Flora jest bojkotowana przez mieszkańców. Piątkowy odcinek 879 przyniesie kolejne napięcia, gdy Blanka zaczyna rodzić, a Liberto odwiedza Rosinę w celi. Serial pełen jest intryg i niespodziewanych zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany coraz więcej widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial pełen emocji i niespodzianek, który można oglądać na TVP1. W nadchodzącym 883 odcinku, który zostanie wyemitowany 4 czerwca, Rosina opuszcza więzienie i wybacza Florze oraz Liberto. Inigo wyznaje Leonor miłość w liście, który początkowo przedstawia jako dzieło cesara Cerwery. Felipe i Diego próbują przekonać komisarza Mandeza, by nie aresztował Diego, ponieważ musi on uratować Blankę z rąk Samuela i jego matki. Ursula podaje Blance zioła przyspieszające poród, a Sylwia opuszcza pułkownika Valverde, by wykonać nowe zadanie. Servando rezygnuje z posady stróża nocnego, którą przejmuje Paquito. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, by zacząć nowe życie.
2: W 3388 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Justin desperacko próbuje przekonać Olę o swojej niewinności, wskazując Karolinę jako autorkę fałszywego nagrania. Niestety, Ola nie wierzy jego słowom i planuje powrót do matki. W tym samym czasie Bruno zmaga się z lękiem przed policją po wyznaniu żony o jej intrydze. Weronika świętuje prestiżowe wyróżnienie dziennikarskie, co budzi zazdrość Modrzyckiego. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 20:05. W TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów, oferując historie pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Na ekranie zobaczymy zarówno doświadczone gwiazdy, jak i młodych artystów.
1: najnowszym 1936 odcinku M jak miłość, przed wakacyjną przerwą, Hania odkryje prawdę o swojej matce. Emisja tego emocjonującego finału odbędzie się 25 maja o 20:55 na TVP2. Córka policjantki przypadkiem usłyszy rozmowę Natalki z dyrektorem szkoły, co wyjaśni, dlaczego jej matka ciągle odkłada ślub z Adamem. Hania, zdeterminowana, by poznać prawdę, skonfrontuje się z matką, co doprowadzi do napiętej sytuacji. Natalka, mimo że córka przejrzała jej intencje, będzie próbowała ukryć swoje prawdziwe uczucia. W tle pojawi się również wątek Mikołaja, którego auto zostanie uszkodzone, co stanie się pretekstem do kolejnych emocjonujących wydarzeń. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie widzów przed telewizory.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, próbując zablokować zmiany w polskim sądownictwie. Jej manewr okazał się nieskuteczny, ponieważ kadencja starej rady wygasła, a nowi członkowie już przejęli kontrolę. Odnowiona KRS ma teraz za zadanie przywrócić praworządność i odbudować autorytet instytucji. Byli członkowie neo-KRS wracają do pracy w sądach, ale mogą napotkać problemy prawne związane z ich wcześniejszymi działaniami. Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, ostro skrytykował decyzję Jarosława Kaczyńskiego o nominacji Przemysława Czarnka na kandydata na premiera. Mastalerek uważa, że wybór Czarnka to prezent dla Donalda Tuska, który może odwracać uwagę od swoich niespełnionych obietnic. Według Mastalerka Czarnek jest najmniej popularnym ministrem, a jego kontrowersyjne wypowiedzi mogą zaszkodzić PiS w nadchodzących wyborach. Polityk sugeruje, że partia powinna wrócić do strategii z 2015 roku, by zwiększyć swoje szanse na sukces.
2: Napięcie między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem osiągnęło nowy poziom po ostrej wymianie zdań. Tusk skrytykował działania Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego, twierdząc, że szkodzą wizerunkowi Polski. Prezydent Nawrocki odrzucił te zarzuty, podkreślając swoje zaangażowanie w budowę regionalnych sojuszy podczas szczytu w Bukareszcie. Tymczasem doniesienia o możliwej redukcji amerykańskich wojsk w Polsce budzą niepokój i stają się tłem dla politycznych sporów. Tomasz Sakiewicz, prezes Telewizji Republika i redaktor naczelny Gazety Polskiej, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem ujawnił szczegóły interwencji policji w jego mieszkaniu. Sakiewicz oskarżył znanego polityka o prowokowanie ataków przeciwko niemu, sugerując, że celem była jego prowokacja do starcia z policją. Krytycznie odniósł się także do dziennikarzy, porównując ich do czasów Jerzego Urbana. Wskazał, że za atakami stoi polityk o wysokim wzroście i zawodzie prawnika, którego określił jako kawał chama i łobuza.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Niezależny rosyjski projekt dziennikarski Weter ujawnił, że rosyjska armia masowo i przymusowo wysyła rannych żołnierzy na front, zanim zakończą leczenie. Udokumentowano ponad 300 takich przypadków, z czego 80% to powroty przymusowe. Praktyka ta narusza międzynarodowe prawo humanitarne i prowadzi do tragicznych konsekwencji dla żołnierzy. Rosyjskie społeczeństwo obawia się powracających weteranów, co może prowadzić do społecznej katastrofy.
2: Szkoła US Army Ranger School w Fort Benning wprowadziła nowe szkolenie z walki na bagnety. Celem jest przygotowanie żołnierzy do walki wręcz w sytuacjach, gdy nowoczesna technologia zawodzi. Nowy tor przeszkód z silikonowymi celami jest częścią pierwszej fazy 60-dniowego kursu, który ma na celu budowanie odporności psychicznej i fizycznej. Pomimo rozwoju technologii wojskowej, umiejętność walki na bagnety pozostaje istotnym elementem szkolenia.
0: Dwie wiceprezeski Stowarzyszenia Skrosna zostały zatrzymane pod zarzutem korupcji menedżerskiej. Kobiety miały żądać łapówek za rozliczanie szkoleń finansowanych ze środków publicznych. Prokuratura Okręgowa w Krośnie postawiła im zarzuty, a sąd nałożył na nie wysoką kaucję oraz policyjny dozór. Policja przypomina o klauzuli niekaralności, która pozwala uniknąć kary osobom dobrowolnie zgłaszającym wręczenie łapówki. Pranie prześcieradeł z gumką często kończy się zaplątaniem mniejszych ubrań. Ekspertka od porządków, Agnieszka Szpalik, radzi, by przed praniem dokładnie złożyć prześcieradło i zabezpieczyć je gumką, co eliminuje ten problem. Regularna zmiana pościeli co 2 tygodnie i pranie w temperaturze 60 stopni Celsjusza pomagają utrzymać higienę i pozbyć się drobnoustrojów. Szczególnie latem warto zwiększyć częstotliwość prania.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Problem rzadkich i cienkich włosów można rozwiązać dzięki prostym, domowym metodą. Jednym z popularnych sposobów jest dodanie rozkruszonej tabletki aspiryny do szamponu, co może poprawić krążenie i stymulować wzrost włosów. Dla lepszych efektów warto także zadbać o zbilansowaną dietę bogatą w witaminy i minerały oraz regularne olejowanie i peeling skóry głowy. Te proste kroki mogą przyczynić się do uzyskania pięknych, gęstych włosów. Opuchlizna i cienie pod oczami to problem, z którym zmaga się wiele osób. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować naturalne metody, takie jak napar z kwiatów czarnego bzu. Wystarczy zalać kwiaty gorącą wodą, a po ostudzeniu nasączyć płatki kosmetyczne i nałożyć na powieki. Taki kompres może pomóc zmniejszyć opuchliznę i przywrócić świeży wygląd.
0: Hortensje, popularne w przydomowych ogrodach, mogą zachwycać jeszcze bardziej dzięki domowej odżywce. Wystarczy zmiksować fusy po kawie, skorupki jajek, skórkę banana i wodę, by stworzyć naturalny nawóz. Taka mikstura dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych, wspierając ich wzrost i kwitnienie. Regularne podlewanie co 2 tygodnie może znacząco poprawić wygląd hortensji.
2: Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Polsce Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających. Premier Donald Tusk osobiście przywitał gości, co zostało uwiecznione na nagraniu w mediach społecznościowych. W humorystycznym tonie zaproponował rekonstrukcję rządu, pozwalając jednemu z młodych uczestników zająć jego miejsce. Noc Muzeów to coroczne wydarzenie, które umożliwia zwiedzanie instytucji kulturalnych w nietypowych godzinach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie dobra, a dla Krakowa umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska znowu zaskakuje. Tym razem gwiazda ogłosiła, że spodziewa się dziecka, a internet dosłownie eksplodował gratulacjami. Na uroczym nagraniu widać, jak promienieje w zwiewnej sukience, prezentując małe buciki i USG. Fani są zachwyceni, a komentarze pełne wzruszeń i życzeń zdrowia dla przyszłej mamy i maluszka. Cóż, wygląda na to, że Izabela nie tylko świetnie tańczy, ale i w roli mamy zapowiada się znakomicie. Love is Blind, Polska. Z impetem wdarło się na ekrany, a Julita stała się gwiazdą, która wzruszyła widzów swoją historią. Młoda wdowa, która samotnie wychowuje synka i kończy studia, podbiła serca Polaków. W programie związała się z Jackiem, choć ich oczekiwania wobec życia nie zawsze się pokrywały. Mimo trudności, Julita zdołała połączyć życie zawodowe z telewizyjnym eksperymentem, a jej uczniowie i współpracownicy zareagowali na to z entuzjazmem. Rok po tragicznej śmierci Soni Szklanowskiej, jej mama, Julia, opublikowała na Instagramie wpis, który rozdziera serce. W emocjonalnych słowach wyraziła ból, tęsknotę i miłość, która nie zna granic czasu. Internauci nie kryją wzruszenia, zasypując profil wspomnieniami i słowami otuchy. Sonia, znana z programu Hotel Paradise, wciąż żyje w sercach fanów, a jej mama wierzy, że kiedyś znów się spotkają. Eurowizja 2026 zakończona, a Bułgaria triumfuje. Polska reprezentantka Alicja Szemplińska zdobyła 12 miejsce, co jest jednym z najlepszych wyników w historii naszego kraju. Michał Szpak, który sam kiedyś śpiewał na tej scenie, nie krył zdziwienia, że publiczność przyznała Polsce zaledwie 17 punktów. Cóż, może to znak, że jury w końcu doceniło naszą muzykę, ale widzowie jeszcze nie nadążają.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Monika Olejnik, polska ikona mody i sztuki, znowu błyszczy na czerwonym dywanie w Cannes. Tym razem z torebką wartą tyle, co małe mieszkanie. Choć za chwilę skończy 70 lat, biega i ćwiczy.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw w Polsce. Alerty dotyczą m.in. Dolnego Śląska, części Podlasia i Warmii Mazur, a także północnego Mazowsza. Burze mogą przynieść silne opady deszczu, porywisty wiatr i lokalnie grad, co może powodować problemy na drogach i utrudnienia w organizacji wydarzeń na świeżym powietrzu. Zaleca się zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych. 7 maja w Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, którym Bogusław G. zamordował swoją byłą partnerkę, a następnie popełnił samobójstwo. Śledczy wciąż próbują ustalić motyw tej zbrodni, analizując m.in. dane z telefonów i komputerów. Sekcja zwłok potwierdziła, że obie osoby zginęły od ran postrzałowych. Ze względu na śmierć sprawcy, postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone. Na drodze między Dąbrową a Chmielewem w powiecie ostrowskim doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zginął po zderzeniu z ciężarówką, gdy niespodziewanie zjechał na przeciwny pas. Ciężarówka uderzyła jeszcze w drzewo, ale jej kierowca nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu pracowały służby, a śledztwo w sprawie wypadku trwa. W Grodzisku Mazowieckim zakończyły się poszukiwania 5-letniego Dawidka, które poruszyły całą Polskę. Chłopiec zaginął po tym, jak jego ojciec, Paweł Ży, zabrał go na wycieczkę. Niestety, po kilku dniach intensywnych poszukiwań odnaleziono ciało dziecka z licznymi ranami kłutymi. Ojciec chłopca, który popełnił samobójstwo, okazał się sprawcą tej tragedii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marcin Dworak, motorniczy MPK Kraków, walczy o życie po nagłym zatrzymaniu akcji serca, do którego doszło pod koniec kwietnia. Obecnie przebywa w szpitalu, a jego leczenie i rehabilitacja będą kosztowne. Klub honorowych dawców krwi MPK zorganizował zbiórkę funduszy, a darowizny można przekazywać również online. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą wesprzeć Marcina finansowo.
2: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa zdecydują o przyszłości prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Wymagana frekwencja to 158 555 głosujących, aby wyniki były prawomocne. Były prezes NIK, Marian Banaś, wyraził gotowość do objęcia stanowiska, podkreślając swoje przywiązanie do Krakowa. Głosowanie odbędzie się w ponad 450 punktach, od 7 do 21. Dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpi Metallica w ramach trasy M72 World Tour. To pierwsza wizyta zespołu w Polsce od 18 lat. Wraz z nimi zagrają Gojira i Noctluz. Organizatorzy przypominają o rygorystycznych zasadach bezpieczeństwa i apelują o wcześniejsze przybycie, aby uniknąć kolejek. Hotel Gołębiewski w Pobierowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jednak ceny za pobyt są wyższe niż w Karpaczu. Porównanie kosztów pokazuje, że za wypoczynek w Karpaczu zapłacimy o 27% mniej niż nad morzem. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowego obłożenia, a także z nowości obiektów w Pobierowie. Oba hotele oferują wysoki standard usług i bogatą bazę rekreacyjną, przyciągając różnorodnych turystów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy trwa festiwal czekolady, rękodzieła i kuchni świata, który rozpoczął się w piątek. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów, oferując potrawy z różnych zakątków świata oraz rękodzieło od lokalnych i zagranicznych artystów. Dla najmłodszych przygotowano strefy zabawy i popularne piana party. Festiwal zakończy się w niedzielę, 17 maja.
2: W Augustowie padła rekordowa wygrana w ekstrapensji. Szczęśliwy gracz, który zagrał metodą chybił trafił i zdecydował się na podwójną stawkę, będzie otrzymywał 10 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat, co daje łącznie około 2,5 miliona złotych. To najwyższa wygrana w historii miasta. Tego samego dnia inny gracz zdobył w Eurojackpot nagrodę trzeciego stopnia.

0: o wartości ponad 1 800 000 zł.
1: Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego dokonał historycznej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, bez potrzeby rozstrzygnięcia sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, będący w związku od prawie 5 dekad, zarejestrowali swój ślub zawarty w Wiedniu. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, możliwa dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w samym Wrocławiu. Na podobne decyzje czekają jeszcze 4 pary. W centrum Wrocławia przy ulicy Kołłątaja znajduje się wyjątkowy budynek z czasów PRL, znany jako mezonetowiec. To jedyny w Polsce blok, w którym wszystkie mieszkania są dwupoziomowe, co w latach 60. było symbolem nowoczesności i luksusu. Budynek zaprojektowany przez zespół architektów, w tym Jadwigę Grabowską-Hawrylak, stał się ikoną modernizmu, choć przez lata był niedoceniany. W 2017 roku mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend przyniesie do Polski prawdziwie letnią pogodę. W sobotę temperatury w zachodnich regionach kraju mogą sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza, a w niedzielę na zachodzie spodziewane są upały do 30 stopni. Mimo wysokich temperatur, w niedzielne popołudnie możliwe są przelotne deszcze i burze, zwłaszcza na północy kraju. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny paliw. Minister energii ogłosił nowe maksymalne stawki obowiązujące od środy. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 52 grosze. Benzyna 98 osiągnie ponad 7 zł za litr, a olej napędowy 7 zł. To kolejny dzień, w którym ceny paliw idą w górę. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Seniorzy mogą poczuć rozczarowanie z powodu niewielkich podwyżek emerytur i rent w marcu przyszłego roku. Najnowsze prognozy wskazują, że wskaźnik waloryzacji wyniesie około 4,44%. W praktyce oznacza to wzrost świadczeń od niespełna złotówki do około 60 zł miesięcznie. Największe podwyżki otrzymają osoby z dodatkiem do renty inwalidy wojennego, które zyskają ponad 59 zł miesięcznie. Inne dodatki, takie jak pielęgnacyjny czy kombatancki, wzrosną o około 15,46 zł. Zwaloryzowane świadczenia zostaną wypłacone w marcu przyszłego roku. Rafał Brzoska, znany polski przedsiębiorca i prezes Impostu, uważa, że Polska ma szansę znaleźć się wśród 15 najbogatszych krajów świata. Podkreśla odporność i przedsiębiorczość Polaków, które są kluczowe w trudnych sytuacjach. Brzoska zauważa, że Polska stała się atrakcyjnym miejscem do życia, do którego chętnie przeprowadzają się cudzoziemcy. Choć wejście do G7 jest poza zasięgiem, to osiągnięcie miejsca w top 15 byłoby ogromnym sukcesem. Wskazuje na potrzebę wspierania polskich przedsiębiorstw i budowania silnej gospodarki w Europie. Zwraca też uwagę na znaczenie pozytywnego myślenia i czerpania inspiracji z sukcesów innych. Termin składania rocznych zeznań podatkowych za 2025 rok minął 30 kwietnia. Seniorzy, których dochody brutto nie przekroczyły 30 tysięcy złotych, mogą teraz oczekiwać zwrotu nadpłaconego podatku. Zwrot dotyczy głównie osób z emeryturą lub rentą do około 2200 zł brutto miesięcznie. Wysokość zwrotu zależy od pobranych zaliczek na podatek i może wynieść złoty. Dla małżeństw spełniających warunki łączna kwota zwrotu może przekroczyć 800 zł. Zwroty będą realizowane w ciągu 45 dni dla rozliczeń elektronicznych i do 3 miesięcy dla papierowych. Polski system emerytalny wymaga w tym roku 160 miliardów złotych dopłat. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej sugeruje, by zamiast podnosić wiek emerytalny, wprowadzić zachęty do dłuższej pracy, co mogłoby zapewnić wyższe świadczenie. Polska 2050 złożyła projekt ustawy, który ma zmusić polityków do ujawniania majątków w fundacjach rodzinnych, aby zapobiec ich wykorzystywaniu jako rajów podatkowych. Projekt ustawy dotyczący kryptowalut ma na celu zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa inwestycji i ochrony przed oszustwami. Propozycja ta ma poparcie rządu i prezydenta. Rząd Donalda Tuska planuje uprościć przepisy dla maszynistów, likwidując bariery biurokratyczne. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym zakłada rezygnację z podwójnych badań lekarskich dla kandydatów na maszynistów. Badania okresowe dla osób do 55 roku życia będą ważne dłużej, co 3 lata zamiast co 2. Zmiany te dostosowują polskie prawo do regulacji unijnych. Nowe przepisy precyzują również zasady prowadzenia pociągu na nieznanej trasie, wymagając obecności drugiego maszynisty lub przedstawiciela zarządcy infrastruktury. Celem jest usprawnienie procesu szkolenia i weryfikacji kwalifikacji zawodowych. Od stycznia świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł miesięcznie. Jest to kwota netto zwolniona z podatku dochodowego. Wypłaty na czerwiec są ustalane indywidualnie przez gminy, najczęściej w drugiej połowie miesiąca. Nowe zasady pozwalają łączyć pobieranie świadczenia z pracą zarobkową bez limitów, co jest korzystne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Osoby, które nabyły prawo do świadczenia przed 2024 rokiem, mogą kontynuować je na starych zasadach, ale bez możliwości pracy zarobkowej. Wnioski o świadczenie należy składać w urzędach gminy lub miasta. Carrefour wprowadza nowy koncept sklepów pod nazwą Carrefour des Générations, skierowany do klientów powyżej 60 roku życia. Projekt ten odpowiada na starzenie się społeczeństwa i rosnącą siłę zakupową seniorów. Nowe sklepy, takie jak Carrefour Express i City, zaoferują uproszczone oznaczenia, mniejsze porcje produktów oraz większy wybór lokalnych artykułów. Pracownicy przejdą dodatkowe szkolenia, aby lepiej wspierać starszych klientów podczas zakupów. Sklepy mają stać się miejscem spotkań, oferując wydarzenia integracyjne i inne aktywności. Carrefour chce być ulubioną siecią handlową seniorów, dostosowując swoje usługi do ich potrzeb.
2: Mercedes-Benz planuje rozszerzenie działalności o produkcję obronną. Dyrektor generalny Ola Källenius podkreśla, że decyzja ta wynika z globalnej nieprzewidywalności i potrzeby wzmocnienia obronności Europy. Choć produkcja obronna ma być niewielką częścią działalności, firma widzi w niej rosnącą niszę. W Ludwigsfelde trwają rozmowy o przejęciu fabryki przez koncern KNDS, co umożliwi produkcję transporterów opancerzonych. Podobne kroki rozważają inne firmy motoryzacyjne, takie jak Volkswagen i Renault, które również patrzą w stronę sektora zbrojeniowego. Trend ten jest napędzany przez kryzys w branży motoryzacyjnej i boom w sektorze zbrojeniowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 1 metr na sekundę. W Warszawie niewielkie zachmurzenie i temperatura również 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
1: Radio Super Express. Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 25 na TVP2, ślub Karoliny i Bruna w Las Vegas wywoła prawdziwą burzę. Choć młoda para wróci z miasta grzechów w doskonałych nastrojach, ich radosna nowina nie spotka się z entuzjazmem. W hotelu dojdzie do ostrej sprzeczki z Justinem, który oskarży Karolinę o sfałszowanie nagrania jego zdrady. Łukasz, zaintrygowany szybkim ślubem, zacznie prowadzić własne śledztwo. Czy odkryje prawdę o intrygach Karoliny? Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie dając jednoznacznych odpowiedzi.
2: Dziedzictwo to turecki hit, który nie przestaje zaskakiwać. W 931 odcinku, który zadebiutuje 27 maja, Sinan wpada w pułapkę własnych domysłów, obserwując rozmowę Aynur z Gurkanem. Tymczasem Derya kontynuuje swoje manipulacje, próbując ukryć prawdę o lesie, gdzie zginęła jej siostra bliźniaczka, Leyla. Rodzina Poyraza staje w jego obronie, gdy pojawiają się oskarżenia o narkotyki, a Nana, przytłoczona sytuacją, rozważa odejście. Jednak Poyraz nie zamierza się poddać i walczy o swoje dobre imię. Kansel odkrywa, że to jej brat Semih fabrykuje dowody przeciwko Poyrazowi. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a wszystkie odcinki są dostępne na TVP VOD. M jak miłość. W 1935 odcinku przynosi emocjonujące starcie z Aleksandrem Sowińskim. Aneta i Olek Chodakowscy odkrywają, jak niebezpieczny jest ich szef. Sowiński próbuje wrobić Olka w aferę łapówkarską, podrzucając mu koperty z pieniędzmi i fałszywe listy od pacjentów. Aneta jednak w porę przejrzy jego zamiary i udaremni plan. Olek nie wytrzyma i postawi sprawę jasno, konfrontując się z Sowińskim. Mimo to Sowiński nie zamierza odpuścić i nadal będzie dążył do zemsty za kalectwo swojej siostry. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Finał sezonu M jak miłość przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, przyszłość małżeństwa Rogowskich stanie pod znakiem zapytania. Artur, zamiast wyjechać na konferencję do Poznania, podejmie decyzję, która może zaważyć na jego związku z Marysią. Barbara, teściowa Artura, dostrzeże zmiany w jego zachowaniu i zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Artur, rozdarty między miłością do żony a uczuciem do młodej lekarki Joanny, ostatecznie wybierze tę drugą. W emocjonującym finale zdradzi Marysie, co może mieć dramatyczne konsekwencje dla całej rodziny. Czy to koniec małżeństwa Rogowskich? Odpowiedzi na te pytania przyniesie ostatni odcinek przed wakacjami.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Finał 12. edycji Hotelu Paradise zbliża się wielkimi krokami. Już w czwartek, 21 maja o godzinie 20 na antenie TVN7 widzowie będą mogli śledzić emocjonujące zakończenie tego sezonu. Stawka jest rekordowa, bo uczestnicy walczą aż o 200 tysięcy złotych. Produkcja zapowiada zupełnie nową odsłonę ścieżki lojalności, co ma być niespodzianką zarówno dla widzów, jak i uczestników. Pan Lektor, znany z emocjonujących zapowiedzi, przyznaje, że scenariusz finału mocno go zaskoczył. Czy miłość, strategia, a może nowe reguły gry zdecydują o zwycięstwie? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Emocje sięgają zenitu. Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 876 odcinek, który zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 18:35 na TVP1. W tym epizodzie Samuel i jego ojciec Jaime padną w ostre spięcie, które zakończy się tragedią. Samuel, przytłoczony groźbami ojca, w przypływie złości doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem Rosina, przebywając w areszcie, odmawia kontaktu z Liberto, a Casilda postanawia zakończyć czas żałoby. W tle pojawiają się nowe wyzwania zawodowe i osobiste dla mieszkańców kamienicy. Ursula i Samuel snują plany odnalezienia Blanki i Diego, co zapowiada kolejne zawirowania. Serial, pełen intryg i tajemnic, przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie pod eleganckimi strojami kryją się skomplikowane losy bohaterów. Finałowy odcinek M jak miłość przed przerwą wakacyjną przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Agnes wyzna Marysi dramatyczną prawdę o sobie. Okaże się, że jej ogromne przywiązanie do małego Antosia wynika z faktu, że nigdy nie będzie mogła mieć własnych dzieci. To wyznanie rzuci nowe światło na jej relacje z Pawłem. Agnes, pełniąc rolę matki dla Antosia, odkrywa, że to najpiękniejsze doświadczenie w jej życiu. Zduński wraca do Warszawy, a Agnes coraz bardziej odczuwa pustkę po rozłące z chłopcem. Ich kontakt ograniczy się do rozmów telefonicznych, co tylko pogłębi tęsknotę. Zbliża się emocjonujący finał sezonu serialu M jak miłość. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja na antenie TVP2, Natalka odwiedza dom Mikołaja. Na miejscu spotyka uzbrojoną byłą kochankę Mikołaja, Darię. Dochodzi do dramatycznej szarpaniny, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Mikołaj, zaniepokojony hałasami, wychodzi na zewnątrz i staje się świadkiem koszmaru. W kulminacyjnym momencie pada niespodziewany strzał. Kto zostanie ranny? Odpowiedź na to pytanie widzowie poznają już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marian Banaś, były szef Najwyższej Izby Kontroli i były minister finansów, zadeklarował gotowość do kandydowania na prezydenta Krakowa. Warunkiem jest odwołanie obecnego prezydenta, Aleksandra Miszalskiego, w referendum zaplanowanym na 24 maja. Jeśli mieszkańcy zdecydują się na zmianę, Kraków czekają przedterminowe wybory. Tymczasem Parlament Europejski przyznał Europejski Order Zasługi, honorując między innymi Lecha Wałęsę i Jerzego Buzka za ich wkład w integrację Europy.
0: Peter Magyar, nowy premier Węgier, rozpoczął swoją pierwszą zagraniczną wizytę od Polski. W Krakowie odwiedził Wawel i spotkał się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Następnie uda się do Warszawy na rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Wizyta ma na celu odbudowę relacji między Polską a Węgrami po latach napięć. 4 osoby w Polsce są pod nadzorem epidemiologicznym po wykryciu hantawirusa na wycieczkowcu MFIU Hondius. Główny inspektorat sanitarny uspokaja, że wszystkie czują się dobrze, a ryzyko pojawienia się choroby w Polsce jest minimalne. Na statku odnotowano 8 zakażeń, w tym 3 śmiertelne. Jednak działania profilaktyczne są zgodne z międzynarodowymi procedurami. Statek obecnie przechodzi dekontaminację w Rotterdamie, a załoga, w tym polski kapitan, pozostaje w kwarantannie. Hantawirus, przenoszony przez pospolite gryzonie, stanowi poważne zagrożenie zdrowotne na całym świecie. Obecnie nie istnieje szczepionka ani skuteczna terapia przeciwwirusowa. Dlatego kluczowe jest stosowanie odpowiedniej profilaktyki. Zaleca się unikanie kontaktu z gryzoniami, dbanie o higienę otoczenia oraz zabezpieczanie żywności. W przypadku podejrzenia zakażenia konieczna jest szybka interwencja medyczna.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Grupa 36 amerykańskich psychiatrów i lekarzy specjalizujących się w zdrowiu psychicznym wyraziła poważne obawy dotyczące stanu zdrowia psychicznego prezydenta Donalda Trumpa. W opublikowanym oświadczeniu stwierdzili, że Trump jest psychicznie niezdolny do pełnienia funkcji prezydenta i stanowi zagrożenie dla świata. Lekarze wskazują na pogorszenie funkcji poznawczych i incydenty, takie jak zasypianie na ważnych spotkaniach. Mimo zapewnień Białego Domu o jego doskonałym zdrowiu, eksperci domagają się natychmiastowego usunięcia Trumpa z urzędu. W Somerville w stanie Massachusetts doszło do tragicznego wypadku na stacji kolejowej, gdzie 40-letni Stephen McClaski został uwięziony przez mechanizm ruchomych schodów. Mimo obecności wielu przechodniów, nikt nie udzielił mu pomocy przez 18 minut. McClaski zmarł w szpitalu po 10 dniach walki o życie. Rodzina domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, a prokuratura prowadzi śledztwo. Rosyjski dron typu Shahed uderzył w chiński masowiec KSL Deyang na Morzu Czarnym w rejonie Odessy. Statek został uszkodzony, ale załoga, składająca się z obywateli Chin, opanowała sytuację i nikt nie ucierpiał. Incydent zbiegł się z wizytą Władimira Putina w Chinach, co wywołało polityczne napięcia. Atak wpisuje się w serię rosyjskich działań przeciwko cywilnym statkom na czarnomorskim szlaku żeglugowym. Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób na trening mózgu. Regularne ćwiczenia poprawiają koncentrację, pamięć i zdolności analityczne, co pomaga utrzymać umysł w dobrej formie przez długie lata. Nawet krótkie, codzienne wyzwania, takie jak obliczanie wartości x w równaniu, mogą znacząco wpłynąć na naszą sprawność intelektualną. Eksperci podkreślają, że mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnych ćwiczeń, by pozostać aktywny i elastyczny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja ze Stargardu we współpracy z niemieckimi służbami uwolniła Polkę przetrzymywaną w Niemczech. Do porwania doszło w nocy z 15 na 16 maja, a sprawca, również Polak, został zatrzymany. W mieszkaniu znaleziono narkotyki i przedmiot przypominający broń. Kobieta jest już bezpieczna, a sprawca odpowie za swoje czyny. Imię Irmina, choć piękne i o znaczącym pochodzeniu, pozostaje w Polsce niezwykle rzadkie. W ubiegłym roku tylko 12 dziewczynek otrzymało to imię, co czyni je wyjątkowym. Irmina wywodzi się z języka starogermańskiego i oznacza potęgę oraz szlachetność. Mimo swojej unikalności, imię to zajmuje dopiero 260. miejsce w rankingu popularności w Polsce.
0: W letnich miesiącach pająki często przedostają się do mieszkań, ale można je skutecznie odstraszyć prostymi, domowymi metodami. Wystarczy połączyć łyżeczkę olejku miętowego ze szklanką wody i spryskać tym roztworem ramy okienne oraz drzwi wejściowe. Dodatkowo w strategicznych miejscach można rozłożyć waciki nasączone olejkiem lub użyć cytrusowych skórek. Montaż moskitier i regularne sprzątanie również pomagają w walce z niechcianymi gośćmi. Szulęcinie zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież miedzianej blachy z dachu zabytkowego pałacu. Straty oszacowano na 200 tysięcy złotych, a uszkodzenia dachu są nieodwracalne. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i grozi im do 5 lat więzienia. Sąd zdecyduje o ich dalszym losie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Karol Nawrocki podczas wizyty we Włoszech wziął udział w trekkingu Szlak Pamięci na Monte Cassino. Prezydent, ubrany w szarą bluzę z polskim godłem, przeszedł trasę razem z harcerzami, młodzieżą i społecznikami. Wydarzenie było częścią obchodów 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Po marszu zaplanowano polową mszę świętą i uroczystości na polskim cmentarzu wojennym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwile wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wakacje w Egipcie? Cóż, zamiast wymarzonego relaksu czeka tam na turystów piekielny żar. Termometry w Kairze i Luksorze pokazują ponad 40 stopni Celsjusza, a w Hurgadzie niewiele mniej. To nie jest pogoda na spokojny wypoczynek, a raczej na test wytrzymałości. Warto więc zastanowić się, czy nie lepiej spędzić urlop w chłodniejszym miejscu, zanim upał dosłownie zwali z nóg. Albert Brudny Lorenz, gwiazda programu Ninja vs. Ninja, znów w szpitalu po kolejnym koszmarnym wypadku. Czeka go druga operacja kręgosłupa, a w międzyczasie dzieli się gorzkimi refleksjami na temat samotnej walki z problemami zdrowotnymi i prawnymi. Ostrzega rodziców, by dobrze przemyśleli udział swoich dzieci w telewizyjnych show, bo tor przeszkód to nie zabawa, a realne ryzyko. W tle jego dramatycznej historii pojawiają się pytania o bezpieczeństwo uczestników i warunki, w jakich realizowane są ekstremalne konkurencje.
2: Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną w wielkim stylu, a emocje sięgnęły zenitu. Na Camp Nou nie zabrakło łez, uścisków i polskich gwiazd, które dodały blasku temu wydarzeniu. Lewandowski z dorobkiem 119 goli i 7 trofeów opuszcza klub, ale nie serca kibiców. To nie był zwykły mecz, a prawdziwe popkulturowe widowisko, które na długo zostanie w pamięci.
1: Złote kieliszki z Love is Blind. Polska okazały się być nie tylko eleganckim dodatkiem, ale i źródłem wielu teorii fanów. Jacek, uczestnik show, rozwiał wątpliwości, zdradzając, że w kieliszkach znajdowały się różne napoje, od wody po wino, a nie tylko alkohol, jak sądzili niektórzy. Okazuje się, że kieliszki służyły głównie do zachowania ciągłości montażowej, a nie do podgrzewania atmosfery. Ciekawe, co jeszcze zaskoczy nas w wielkim finale 20 maja.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Kuba Wojewódzki, znany z tego, że zawsze ma coś do powiedzenia, tym razem zaskoczył wszystkich, podnosząc głos na swoją żonę, Żanetę Rosińską, w warszawskiej restauracji. Para, która do tej pory trzymała swój związek w tajemnicy, teraz pokazała, że nawet celebryci mają swoje chwile słabości. Po burzliwej wymianie zdań wsiedli na rowery i złamali przepisy drogowe, przejeżdżając przez pasy. Na szczęście dla nich policja miała wtedy inne zajęcia. Agnieszka Kotońska, gwiazda TTV, znów w centrum uwagi. Jej najnowsze zdjęcia wywołały prawdziwą burzę w sieci, a fani zastanawiają się, czy to jeszcze ona. Po spektakularnej metamorfozie, zrzuceniu 40 kg i nowym wizerunku, niektórzy twierdzą, że zaczyna przypominać Małgorzatę Rozenek-Majda. Komentarze są bezlitosne, od zachwytów po ostre porównania. Czyżby celebrytka przesadziła z nowym obliczem?
2: Bogdan Trojanek, lider zespołu Terneroma, otworzył drzwi swojej posiadłości, a widzowie Dzień Dobry TVN przecierali oczy ze zdumienia. Jego dom to prawdziwy pałac pełen złota, błyszczących dodatków i luksusowych dekoracji, gdzie nawet egzotyczna papuga znalazła swoje miejsce. Internauci nie mogą się nadziwić, że ktoś jeszcze wierzy w minimalizm, gdy można żyć jak król w złotej klatce. Sam Trojanek z dumą podkreśla, że jego dom to oaza rodzinnych wartości i tradycji, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie bardziej muzeum przepychu.
1: Świat muzyki metalowej pogrążył się w żałobie. Tomasz Haja-Davi, znany z zespołu Oberschlesien, przekazał wstrząsające wieści o śmierci swojego nastoletniego syna Piotra. Wokalista opublikował przejmujący wpis, w którym nazwał to wydarzenie niesprawiedliwym. Tymczasem Radosław Palacz, znany z Big Brothera, apeluje do mediów, by nie zamieniały tej tragedii w medialny cyrk. Cóż, w dobie internetu to chyba zbyt wiele do oczekiwania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rolling Stone znów zaskakuje, tworząc ranking 100 najlepszych punkowych albumów wszechczasów. Na szczycie listy znalazł się debiutancki album Ramones, uznany za najgenialniejszy i najbardziej wpływowy krążek punka. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce pojawia się także Nevermind Nirwany, choć to bardziej grunge niż punk. Wygląda na to, że granice gatunków są równie elastyczne, jak opinie redaktorów.
1: Simon McBride, nowy gitarzysta Deep Purple, wspomina swój debiut z zespołem w Tel Awiwie. Choć zazwyczaj nie odczuwa tremy, to przed występem w 2022 roku poczuł się jak 13-latek przed pierwszym koncertem. Starsi koledzy doradzili mu, by był sobą, co pomogło mu odnaleźć się na scenie. Tymczasem Deep Purple nie zwalnia tempa i już 3 lipca wyda swój 24 album, zatytułowany Splat, który ma być najcięższym materiałem od lat.
2: Ach, te rockowe dramaty. Soundgarden po sukcesie Super Unknown postanowił zaryzykować i samodzielnie wyprodukować kolejny album Down on the Upside. Niestety, zamiast harmonii, zespół z Seattle znalazł się w samym środku burzy konfliktów. Chris Cornell chciał iść w stronę lżejszych brzmień, podczas gdy Kim Thayil bronił ciężkich riffów. Po wydaniu płyty i trasie koncertowej, zespół rozpadł się w 1997 roku, pozostawiając fanów z pytaniem, czy warto było eksperymentować. Metallica znowu w Polsce, a tłumy fanów już od rana okupują Stadion Śląski w Chorzowie. Czy amerykańska legenda metalu zdoła pobić rekord frekwencji Dawida Podsiadły? Cóż, jeśli ktoś ma to zrobić, to właśnie oni. Zespół, który od 45 lat rządzi sceną, zagra na swojej unikalnej scenie w kształcie pierścienia. Czekamy na wieczór, by zobaczyć, czy magia Metalliki przyciągnie więcej niż 88 tysięcy dusz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 19 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie także 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Radio Super Express.

0: Doszło do tragicznego zdarzenia. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 5-letniego Dawida, który został zamordowany przez własnego ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Matka chłopca zdecydowała się na emigrację do Rosji, zabierając ze sobą prochy syna. Warszawa szykuje się na Mistrzostwa Świata 3x3 w koszykówce, które rozpoczną się 1 czerwca na placu Defilad. W turnieju weźmie udział 40 drużyn z całego świata, a wydarzenie potrwa do 7 czerwca. Organizatorzy przygotowali nie tylko mecze, ale także strefę kibica z koncertami i atrakcjami dla rodzin. To pierwsze tak duże przedsięwzięcie Polskiego Związku Koszykówki w tej dyscyplinie, które ma promować koszykówkę 3x3 i polski sport.
1: Rok po pogrzebie 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Jej grób w Działdowie nadal przyciąga bliskich i nieznajomych, którzy składają kwiaty i maskotki. Sprawa jej morderstwa wstrząsnęła lokalną społecznością. Oskarżony o zbrodnie Bartosz G. przebywa w areszcie w Płocku i czeka na wyniki badań psychiatrycznych, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg postępowania. Maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Warszawie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni chłopiec. Został znaleziony na torach kolejowych, a sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było porażenie prądem. Monitoring potwierdził, że nastolatek wszedł na tory sam i prawdopodobnie upadł z pociągu. Istnieją podejrzenia, że mógł być ofiarą niebezpiecznego wyzwania zwanego train surfingiem.
1: W Wieliczce doszło do poważnego wypadku, gdzie autobus miejski potrącił 9-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Dziecko z urazami głowy i ręki trafiło do szpitala w Krakowie. Policja zatrzymała prawo jazdy kierowcy autobusu, a służby badają przyczyny zdarzenia. W okolicy Ronda Armii Krajowej występowały duże utrudnienia w ruchu.
0: Matura rozszerzona z języka polskiego w 2026 roku skupia się na jednym, obszernym wypracowaniu, co wymaga od uczniów głębokiego zrozumienia literackich mechanizmów. W ostatnich latach tematy egzaminacyjne koncentrowały się na zagadnieniach teoretyczno-literackich, takich jak konwencja czy synkretyzm. Kluczowe lektury to m.in. Antygona w Nowym Jorku, Sklepy cynamonowe i Mistrz i Małgorzata. Przewiduje się, że przyszłe tematy mogą dotyczyć grotesk, roli narratora czy motywów utopii i antyutopii.
1: W Krakowie zbliża się kluczowe referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Głosowanie odbędzie się 24 maja, a aby było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 158 555 mieszkańców. Niespodziewanie swoją gotowość do objęcia stanowiska wyraził były szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, podkreślając swoje związki z miastem. Decyzja mieszkańców może doprowadzić do przedterminowych wyborów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zmarł Piotr Dawid. Syn lidera zespołu Oberschlesien, Tomasza Hai, Dawida. Nastolatek był utalentowanym piłkarzem i uczniem 3 klasy liceum. Społeczność szkoły oraz Akademii Piłkarskiej Ruchu Radzionków pogrążyła się w żałobie. Przyczyny nagłej śmierci pozostają nieznane, a z całego kraju napływają kondolencje dla rodziny. W Myślęcinku odbył się piknik dobrych psów i ludzi, który przyciągnął tłumy miłośników czworonogów. Wydarzenie zorganizowane przez Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy oraz Otos Animals miało na celu promowanie adopcji zwierząt. Uczestnicy mogli poznać psy szukające nowych domów oraz skorzystać z licznych atrakcji, takich jak porady weterynaryjne i pokazy szkolenia. Piknik pokazał, że bydgoszczanie chętnie angażują się w inicjatywy na rzecz zwierząt. Policja z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz zatrzymała 38-letnią kobietę, która zignorowała polecenie zatrzymania się do kontroli i uciekała drogą krajową numer 19. Pościg zakończył się, gdy kobieta wjechała w radiowóz w okolicach Wiercienia Dużego. Mieszkanka Śląska była trzeźwa, ale nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania. Grozi jej do 5 lat więzienia za stworzenie zagrożenia na drodze.
1: Po deszczowych dniach nad Polskę nadciąga fala upałów. W weekend temperatury na zachodzie kraju mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza, a w centrum około 24 stopni. Mimo ocieplenia na północy kraju możliwe są burze z gradem. Zaleca się śledzenie ostrzeżeń pogodowych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: We Wrocławiu dokonano historycznego wpisu zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej, bez konieczności postępowania sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, którzy są razem od prawie 50 lat, zarejestrowali swoje małżeństwo zawarte rok temu w Wiedniu. To pierwszy taki przypadek w Polsce, możliwy dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego oparł swoją decyzję na precedensie z Warszawy, a na podobne rozstrzygnięcia czekają kolejne pary.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Darmowe leczenie na NFZ dla części obywateli Ukrainy dobiegło końca, co wywołało duże zamieszanie. Nowe przepisy wymagają od tych osób zapłaty nawet 17 tysięcy złotych za dalszy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. Problem dotyczy osób, które wcześniej korzystały z pomocy na podstawie specustawy, ale nie były formalnie ubezpieczone. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje, pytając NFZ o możliwość zwolnienia z tej opłaty. NFZ podkreśla, że istnieje możliwość złożenia wniosku o odstąpienie od opłaty, ale decyzja zależy od indywidualnej oceny sytuacji. Nowe zasady mogą oznaczać dla wielu osób konieczność wyboru między wysoką opłatą a brakiem dostępu do publicznej opieki zdrowotnej.
2: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, które mają ograniczyć ilość plastikowych odpadów w gastronomii i hotelarstwie. Od sierpnia jednorazowe saszetki z ketchupem, majonezem czy cukrem zaczną znikać z restauracji i fast foodów, zastępowane przez rozwiązania wielorazowe, takie jak dozowniki. Pełne wdrożenie zmian planowane jest na 2030 rok. Choć nowe regulacje mają na celu ochronę środowiska, branża Horeca obawia się wzrostu kosztów i problemów z higieną. Jednorazowe saszetki będą nadal dostępne przy zamówieniach na wynos oraz w miejscach, gdzie kwestie sanitarne są kluczowe. Zmiany te mogą wpłynąć na codzienne doświadczenia klientów w restauracjach. Od 1 lipca mieszkańcy będą musieli zrezygnować z brązowych worków na bioodpady i korzystać z nowych pojemników. W Konstancinie Jeziornie trwają intensywne kontrole segregacji śmieci, które wykazały nieprawidłowości w 40 z ponad 250 skontrolowanych nieruchomości. Za błędy w segregacji mieszkańcy mogą zapłacić podwójnie, a opłata za odbiór odpadów może wzrosnąć z 46 do 92 zł miesięcznie. Właściciele kompostowników również są kontrolowani, a odpady kuchenne i zielone muszą trafiać bezpośrednio do kompostownika. Gminy zaostrzają przepisy, aby poprawić poziom recyklingu i spełnić unijne wymagania. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOŁEM zgłosił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obawy dotyczące promocji masła w sieciach Biedronka i Lidl. Masło sprzedawane jest tam nawet za 0,99 zł, co według SPOŁEM może oznaczać sprzedaż poniżej kosztów i naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Związek podkreśla, że takie działania mogą osłabić mniejsze sklepy i prowadzić do dominacji dużych sieci. UOKiK ma ocenić, czy te praktyki stanowią czyn nieuczciwej konkurencji. Urząd przypomina, że nie reguluje cen, ale może interweniować w przypadku zmowy cenowej lub nadużywania pozycji dominującej.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Seniorzy mogą poczuć rozczarowanie z powodu niewielkich podwyżek emerytur i rent w marcu przyszłego roku. Najnowsze prognozy wskazują, że wskaźnik waloryzacji wyniesie około 4,44%. W praktyce oznacza to wzrost świadczeń od niespełna złotówki do około 60 zł miesięcznie. Największe podwyżki otrzymają osoby z dodatkiem do renty inwalidy wojennego, które zyskają ponad 59 zł miesięcznie. Inne dodatki, takie jak pielęgnacyjny czy kombatancki, wzrosną o około 15,46 zł. Zwaloryzowane świadczenia zostaną wypłacone w marcu przyszłego roku. Według najnowszego sondażu Ibris większość Polaków chce zmian w systemie emerytalnym. Aż niecałe 54% badanych opowiada się za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest ustalenie wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla wszystkich, co popiera niecałe 22% respondentów. Tylko ponad 14% ankietowanych zgadza się na wydłużenie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat. Jednocześnie 37% badanych uważa, że obecne zasady są wystarczająco sprawiedliwe i nie wymagają zmian. Politycy unikają tematu reformy, mimo że międzynarodowe instytucje zalecają zmiany w systemie emerytalnym. Carrefour wprowadza nowy koncept sklepów pod nazwą Carrefour des Générations, skierowany do klientów powyżej 60 roku życia. Projekt ten odpowiada na starzenie się społeczeństwa i rosnącą siłę zakupową seniorów. Nowe sklepy, takie jak Carrefour Express i City, zaoferują uproszczone oznaczenia, mniejsze porcje produktów oraz większy wybór lokalnych artykułów. Pracownicy przejdą dodatkowe szkolenia, aby lepiej wspierać starszych klientów podczas zakupów. Sklepy mają stać się miejscem spotkań, oferując wydarzenia integracyjne i inne aktywności. Carrefour chce być ulubioną siecią handlową seniorów, dostosowując swoje usługi do ich potrzeb.
2: podczas konferencji Defense 24 Days. Ukraiński wiceminister spraw zagranicznych Oleksandr Miszczenko podkreślił gotowość Ukrainy do pogłębiania współpracy z Polską. Współpraca ma obejmować między innymi transfer technologii wojskowych i dzielenie się doświadczeniami zdobytymi w trakcie wojny z Rosją. Miszczenko zaznaczył, że Polska jest kluczowym partnerem Ukrainy, szczególnie w kontekście trwającego konfliktu. Wśród planów jest przeniesienie produkcji armatochaubicy 2S-22 Bohdana do Polski, co mogłoby wzmocnić polski przemysł obronny. Polska odgrywa także rolę lidera w zakresie wsparcia wojskowego dla Ukrainy, dostarczając sprzęt i szkoląc ukraińskich żołnierzy. Współpraca ta wpisuje się w szerszy kontekst wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Majowy upał to świetna okazja, aby zaplanować wypad nad wodę.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 928 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1, Semich podejmie desperackie kroki, by zniszczyć związek Nany i Poiraza. Mężczyzna podrzuci narkotyki Poirazowi, by zrujnować jego wiarygodność w oczach ukochanej. Nana, nieświadoma intrygi, odkryje substancję i natychmiast uzna to za dowód winy Poiraza. Rozczarowanie i smutek Nany będą ogromne, a Semich osiągnie swój mroczny cel. Kryzys zaufania między bohaterami stanie się faktem, a jego konsekwencje będą widoczne w kolejnym odcinku. W 929 epizodzie Mariam nie uwierzy w tłumaczenia Poiraza, a Semich z satysfakcją będzie manipulował jej emocjami.
0: Złoty Chłopak, odcinek 298, już we wtorek, 26 maja, na TVP1 o godzinie 14. W tym emocjonującym epizodzie związek Suny i Abidina przechodzi przez burzliwy kryzys, który kończy się decyzją o rozwodzie. Suna, zaniepokojona sytuacją, odnajduje pijanego Ferita, co prowadzi do nieoczekiwanych wyznań i kolejnej awantury. Tymczasem Naci ucieka przed bandytami wynajętymi przez wielką panią, obawiającą się ujawnienia kompromitujących tajemnic. Naci, szukając schronienia, zwraca się do Halisa Korhana, przekazując mu dowody przeciwko dawnej przełożonej. Te wydarzenia zmieniają strategię Halisa w walce o majątek. Serial pełen jest skrajnych emocji i zaskakujących intryg, które przyciągają widzów każdego dnia roboczego.
1: W serialu M jak miłość nadchodzi emocjonujący finał obecnego sezonu. W 1936 odcinku, który zakończy sezon, Joanna wyzna miłość Arturowi Rogowskiemu. To jednak nie koniec zawirowań, bo Artur odwzajemni jej uczucia, co może wywrócić do góry nogami jego małżeństwo z Marysią. Joanna nie zniknie z grabiny, a jej wątek będzie się rozwijał w kolejnych odcinkach po wakacjach. Zdjęcia z planu sugerują, że Joanna może nawiązać współpracę z Natalką Mostowiak, co może wprowadzić nowe napięcia. Czy Marysia zdoła wybaczyć zdradę męża? Jesienią widzowie mogą spodziewać się jeszcze większych emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący odcinek 4223, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja. W Wadlewie panuje chaos po ponownym zatrzymaniu Waldka przez Kargulewicza, co zniechęca mieszkańców do dalszych poszukiwań Karoliny. Tymczasem niespodziewana współpraca Róży i wójtki Miry przyciąga uwagę lokalnej społeczności. W Wimedzie Julita i Florian po raz kolejny wdają się w kłótnie, co doprowadza Marka do decyzji o ich usunięciu z praktyk. Florian nie zamierza jednak odpuścić i sięga po szantaż. Melka i Laura odkrywają zaginięcie bezdomnego Marcinka, co wzbudza zainteresowanie Łucji Reterskiej. W poprzednim odcinku Marta zaproponowała Szymonowi wspólne mieszkanie, a w Wadlewie Bartek z młodzieżą zorganizował akcję plakatową. W 4224 odcinku Pierwszej Miłości mała Pola obchodzi swoje pierwsze urodziny, ale radość szybko ustępuje miejsca napięciu. Tajemnicza przesyłka pełna prezentów wywołuje burzę emocji i podejrzeń. Lilka oskarża Kingę o próbę ingerencji w życie jej córki, co zaostrza konflikt między kobietami. Kinga jednak stanowczo zaprzecza, że ma coś wspólnego z paczką, co zaskakuje wszystkich. Kto więc stoi za tym gestem? Odpowiedź może być bardziej zaskakująca, niż się wydaje. Emisja tego odcinka już 28 maja o godzinie 18 na Polsacie. W 3388 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Justin desperacko próbuje przekonać Olę o swojej niewinności, wskazując Karolinę jako autorkę fałszywego nagrania. Niestety, Ola nie wierzy jego słowom i planuje powrót do matki. W tym samym czasie Bruno zmaga się z lękiem przed policją po wyznaniu żony o jej intrydze. Weronika świętuje prestiżowe wyróżnienie dziennikarskie, co budzi zazdrość Modrzyckiego. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 20:05. W TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów, oferując historie pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Na ekranie zobaczymy zarówno doświadczone gwiazdy, jak i młodych artystów. Serial Harry Potter jeszcze przed premierą pierwszego sezonu już traci jedną z kluczowych postaci. Gracie Cochrane, która wcielała się w rolę Ginny Weasley, nie pojawi się w drugim sezonie. Aktorka opuściła obsadę z powodu nieprzewidzianych okoliczności, co potwierdziła jej rodzina. Choć jej rola w pierwszym sezonie miała być niewielka, od Komnaty Tajemnic Ginny zyskuje na znaczeniu. Produkcja HBO planuje kontynuować tradycję zmian w obsadzie, co miało już miejsce w filmowej serii. Pierwszy odcinek serialu zadebiutuje w HBO Max podczas Świąt Bożego Narodzenia. Poszukiwania nowej aktorki do roli Ginny rozpoczną się wkrótce.
1: Każdy kolejny rok to nowy serial, który zadebiutuje na Prime Video już 10 czerwca. Opowieść przenosi nas do wakacyjnego miasteczka Barry's Bay, gdzie Percy i Sam spędzają każde lato. Ich przyjaźń z czasem przeradza się w głęboką miłość, która jednak zostaje przerwana na lata. Percy musi zmierzyć się z przeszłością, gdy wraca do miasteczka. Serial, oparty na bestsellerowej powieści Carly Fortune, to nostalgiczna historia o pierwszych miłościach i wyborach, które kształtują nasze życie. W głównych rolach zobaczymy Sadie Sovereign i Matta Cornetta. Premiera odbędzie się podczas Tribeca Film Festival 8 czerwca, a dwa dni później serial trafi na Prime Video.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Niezależny rosyjski projekt dziennikarski Weter ujawnił, że rosyjska armia masowo i przymusowo wysyła rannych żołnierzy na front, zanim zakończą leczenie. Udokumentowano ponad 300 takich przypadków, z czego 80% to powroty przymusowe. Praktyka ta narusza międzynarodowe prawo humanitarne i prowadzi do tragicznych konsekwencji dla żołnierzy. Rosyjskie społeczeństwo obawia się powracających weteranów, co może prowadzić do społecznej katastrofy.
3: Szkoła US Army Ranger School w Fort Benning wprowadziła nowe szkolenie z walki na bagnety. Celem jest przygotowanie żołnierzy do walki wręcz w sytuacjach, gdy nowoczesna technologia zawodzi. Nowy tor przeszkód z silikonowymi celami jest częścią pierwszej fazy 60-dniowego kursu, który ma na celu budowanie odporności psychicznej i fizycznej. Pomimo rozwoju technologii wojskowej, umiejętność walki na bagnety pozostaje istotnym elementem szkolenia. Domy pomocy społecznej borykają się z problemem nieefektywnych przepisów dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach. Koszty tych procedur często przewyższają wartość samych depozytów, co obciąża budżety placówek. Grupa posłów, w tym Renata Rak i Sylwia Bielawska, zwróciła się do resortu rodziny z propozycją wprowadzenia progu de minimis, który uprościłby procedury dla depozytów o niskiej wartości. Posłowie pytają również, czy ministerstwo planuje zmiany, które zmniejszyłyby biurokratyczne obciążenia dla domów pomocy społecznej.
2: Dwie wiceprezeski Stowarzyszenia Skrosna zostały zatrzymane pod zarzutem korupcji menedżerskiej. Kobiety miały żądać łapówek za rozliczanie szkoleń finansowanych ze środków publicznych. Prokuratura Okręgowa w Krośnie postawiła im zarzuty, a sąd nałożył na nie wysoką kaucję oraz policyjny dozór. Policja przypomina o klauzuli niekaralności, która pozwala uniknąć kary osobom dobrowolnie zgłaszającym wręczenie łapówki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zielone oczy uznawane są za najbardziej atrakcyjne na świecie, co może wynikać z ich rzadkości. Posiada je tylko około 2% populacji. Kojarzone są z tajemniczością i magnetyzmem, a ich zmienność w zależności od światła dodaje im uroku. Chociaż zielone oczy często zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjności, inne kolory, takie jak niebieskie czy brązowe, również są wysoko oceniane. Atrakcyjność to jednak nie tylko kolor oczu, ale także emocje, mimika i osobowość.
2: Naturalne kompozycje zapachowe mogą znacząco poprawić samopoczucie domowników. Zamiast gotowych odświeżaczy, warto postawić na własnoręcznie przygotowane mieszanki z suszonych składników, które wypełnią dom eleganckim aromatem. Taki zapach nie tylko poprawia nastrój, ale także dodaje wnętrzom luksusowego charakteru. Aromaterapia, bazująca na olejkach eterycznych, jest coraz popularniejsza jako sposób na wprowadzenie do domu przyjemnej atmosfery. Pranie prześcieradeł z gumką często kończy się zaplątaniem mniejszych ubrań. Ekspertka od porządków, Agnieszka Szpalik, radzi, by przed praniem dokładnie złożyć prześcieradło i zabezpieczyć je gumką, co eliminuje ten problem. Regularna zmiana pościeli co 2 tygodnie i pranie w temperaturze 60 stopni Celsjusza pomagają utrzymać higienę i pozbyć się drobnoustrojów. Szczególnie latem warto zwiększyć częstotliwość prania. Przed posadzeniem pomidorów warto zadbać o odpowiednie przygotowanie gleby, co zapewni zdrowe i obfite plony. Naturalnym i skutecznym sposobem jest zakopanie w ziemi skórek od bananów, które dostarczą roślinom niezbędnych składników odżywczych. Dzięki temu pomidory zyskają odporność na choroby i szkodniki, co przełoży się na lepsze owocowanie. To ekologiczne rozwiązanie jest cenione przez ogrodników stawiających na naturalne metody uprawy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Problem rzadkich i cienkich włosów można rozwiązać dzięki prostym, domowym metodom. Jednym z popularnych sposobów jest dodanie rozkruszonej tabletki aspiryny do szamponu, co może poprawić krążenie i stymulować wzrost włosów. Dla lepszych efektów warto także zadbać o zbilansowaną dietę bogatą w witaminy i minerały oraz regularne olejowanie i peeling skóry głowy. Te proste kroki mogą przyczynić się do uzyskania pięknych, gęstych włosów. Opuchlizna i cienie pod oczami to problem, z którym zmaga się wiele osób. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować naturalne metody, takie jak napar z kwiatów czarnego bzu. Wystarczy zalać kwiaty gorącą wodą, a po ostudzeniu nasączyć płatki kosmetyczne i nałożyć na powieki. Taki kompres może pomóc zmniejszyć opuchliznę i przywrócić świeży wygląd.
2: Grupa posłów skierowała do Ministerstwa Obrony Narodowej pytania dotyczące problemów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wskazano na braki w wyposażeniu, które zmuszają żołnierzy do prywatnych zakupów, oraz na potrzebę aktualizacji programów szkoleniowych w oparciu o doświadczenia z wojny w Ukrainie. Posłowie pytają również o sposób przydzielania żołnierzy do zadań i uwzględnianie ich cywilnych kompetencji. Interpelacja kończy się pytaniami o planowane zmiany systemowe w tych obszarach.
3: Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Polsce Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających. Premier Donald Tusk osobiście przywitał gości, co zostało uwiecznione na nagraniu w mediach społecznościowych. W humorystycznym tonie zaproponował rekonstrukcję rządu, pozwalając jednemu z młodych uczestników zająć jego miejsce. Noc Muzeów to coroczne wydarzenie, które umożliwia zwiedzanie instytucji kulturalnych w nietypowych godzinach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska znowu zaskakuje. Tym razem gwiazda ogłosiła, że spodziewa się dziecka, a internet dosłownie eksplodował gratulacjami. Na uroczym nagraniu widać, jak promienieje w zwiewnej sukience, prezentując małe buciki i USG. Fani są zachwyceni, a komentarze pełne wzruszeń i życzeń zdrowia dla przyszłej mamy i maluszka. Cóż, wygląda na to, że Izabela nie tylko świetnie tańczy, ale i w roli mamy zapowiada się znakomicie. Love is Blind Polska z impetem wdarło się na ekrany, a Julita stała się gwiazdą, która wzruszyła widzów swoją historią. Młoda wdowa, która samotnie wychowuje synka i kończy studia, podbiła serca Polaków. W programie związała się z Jackiem, choć ich oczekiwania wobec życia nie zawsze się pokrywały. Mimo trudności, Julita zdołała połączyć życie zawodowe z telewizyjnym eksperymentem, a jej uczniowie i współpracownicy zareagowali na to z entuzjazmem. Rok po tragicznej śmierci Soni Szklanowskiej, jej mama, Julia, opublikowała na Instagramie wpis, który rozdziera serce. W emocjonalnych słowach wyraziła ból, tęsknotę i miłość, która nie zna granic czasu. Internauci nie kryją wzruszenia, zasypując profil wspomnieniami i słowami otuchy. Sonia, znana z programu Hotel Paradise, wciąż żyje w sercach fanów, a jej mama wierzy, że kiedyś znów się spotkają. Eurowizja 2026 zakończona, a Bułgaria triumfuje. Polska reprezentantka Alicja Szemplińska zdobyła 12 miejsce, co jest jednym z najlepszych wyników w historii naszego kraju. Michał Szpak, który sam kiedyś śpiewał na tej scenie, nie krył zdziwienia, że publiczność przyznała Polsce zaledwie 17 punktów. Cóż, może to znak, że jury w końcu doceniło naszą muzykę, ale widzowie jeszcze nie nadążają.
2: Natasza Urbańska, nasza polska gwiazda, zadebiutowała na czerwonym dywanie w Cannes, przyciągając uwagę nie tylko fotoreporterów, ale i całego modowego świata. W spektakularnych kreacjach od Doroty Goldpoint, najpierw w czerwieni, potem w bieli, pokazała, że elegancja nie musi być nudna. Sama przyznała, że czerwony dywan to nie spacer po parku, a raczej wyścig z czasem i nerwami. Ale cóż, kto by się spodziewał, że światła reflektorów mogą być tak oślepiające? W magicznym świecie Harry'ego Pottera znowu zawirowania. Gracie Cochrane, która miała wcielić się w Ginny Weasley, zrezygnowała z roli przed drugim sezonem. Oficjalne powody tej decyzji pozostają tajemnicą, ale produkcja HBO już szuka nowej aktorki. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na platformie HBO Max w święta, a w roli Harry'ego zobaczymy Dominika McLaughlina. Ciekawe, czy magia zdoła utrzymać widzów przed ekranami mimo tych zmian.
1: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, znalazł się w centrum medialnego huraganu. Po jego kontrowersyjnym wywiadzie mężczyzna podający się za jego męża, Marcin Roznowski, opublikował zdjęcia i dokumenty, twierdząc, że są w trakcie bardzo trudnego rozwodu. Gojdź zaprzecza, jakoby rozwód był w toku, ale sieć już huczy od spekulacji. Internauci dzielą się na obozy, a cała sytuacja przypomina bardziej telenowelę niż rzeczywistość.
2: Love is Blind, Polska, zaskoczyło wszystkich, bo okazało się, że miłość kwitnie nawet poza kamerami. Choć w programie pokazano tylko 5 par, to w rzeczywistości powstało ich znacznie więcej. Uczestnicy chętnie dzielą się swoimi historiami w mediach społecznościowych, a niektórzy z nich już planują kolejne zaręczyny. Ciekawe, czy w przyszłości zobaczymy więcej takich niespodzianek. Czy może miłość naprawdę jest ślepa, ale tylko wtedy, gdy nikt nie patrzy. Anna Popek, znana z zamiłowania do dzielenia się swoim życiem w sieci, spędziła intensywny weekend na komunii siostrzeńca, a zaraz potem ruszyła na siłownię, by spalić kalorie po świątecznych smakołykach. Na Instagramie pochwaliła się różowym garniturem i ciepłymi słowami od fanów. Tymczasem w jej życiu zawodowym zaszły zmiany. Pożegnała się z telewizją Republika i rozpoczęła pracę w nowej stacji w Polsce 24. Cóż, życie Anny Popek to nieustanna karuzela wydarzeń.
1: Billy Idol, wieczny buntownik rocka, znów na świeczniku. Na 52. gali American Music Awards otrzyma nagrodę za całokształt kariery. To nie koniec. W tym roku dołączy również do Rock and Roll Hall of Fame, obok takich gigantów jak Phil Collins czy Iron Maiden. Czyżby Billy Idol miał zamiar zdominować rok 2026? Cóż, wygląda na to, że rock and roll nigdy nie wychodzi z mody.
2: Rod Stewart, niezmordowany weteran rocka, wciąż zaskakuje. Mimo 81 lat na karku, nie zwalnia tempa i nadal koncertuje, choć w najnowszym wywiadzie zasugerował, że czas na zmiany. Czyżby szykował się do zejścia ze sceny, choć nie zdradził szczegółów? Jedno jest pewne, Rod zawsze potrafi zaskoczyć.
1: Kiko Loureiro, były gitarzysta Megadeth, postanowił, że życie rodzinne jest jednak ważniejsze niż trashowe riffy. Po latach grania z zespołem Loureiro stwierdził, że wszystko ma swoją datę ważności, a jego czas w Megadeth właśnie się skończył. W wywiadzie zdradził, że Megadeth wyróżnia się progresywnością, której próżno szukać u innych metalowych kapel. Cóż, może i trash metal nie zna litości, ale rodzina zawsze wygrywa. Po 18 latach oczekiwania mityczny album Slipknota Look Outside Your Window w końcu ujrzy światło dzienne. Początkowo dostępny tylko na Record Store Day, teraz trafi do szerszej dystrybucji. Premiera już 12 czerwca, a fani będą mogli wybierać między winylem a CD. Ciekawe, czy w końcu usłyszymy Slipknota w wersji Radiohead, czy może jednak Pink Floyd.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Taki dzień jest idealny na lody i chłodny koktajl w plenerze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw w Polsce. Alerty dotyczą m.in. Dolnego Śląska, części Podlasia i Warmii Mazur, a także północnego Mazowsza. Burze mogą przynieść silne opady deszczu, porywisty wiatr i lokalnie grad, co może powodować problemy na drogach i utrudnienia w organizacji wydarzeń na świeżym powietrzu. Zaleca się zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych. Na drodze między Dąbrową a Chmielewem w powiecie ostrowskim doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zginął po zderzeniu z ciężarówką, gdy niespodziewanie zjechał na przeciwny pas. Ciężarówka uderzyła

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa zdecydują o przyszłości prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Wymagana frekwencja to 158 555 głosujących, aby wyniki były prawomocne. Były prezes NIK, Marian Banaś, wyraził gotowość do objęcia stanowiska, podkreślając swoje przywiązanie do Krakowa. Głosowanie odbędzie się w ponad 450 punktach od 7 do 21.
2: W Ochotniczy Górnej odkryto niebezpieczną minę przeciwpancerną z czasów wojny. Policja zabezpieczyła teren i czeka na przybycie saperów, którzy zajmą się neutralizacją ładunku. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. Nawet stare niewybuchy mogą być nadal groźne.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jednak ceny za pobyt są wyższe niż w Karpaczu. Porównanie kosztów pokazuje, że za wypoczynek w Karpaczu zapłacimy o 27% mniej niż nad morzem. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowego obłożenia, a także z nowości obiektów w Pobierowie. Oba hotele oferują wysoki standard usług i bogatą bazę rekreacyjną, przyciągając różnorodnych turystów.
2: Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy trwa festiwal czekolady, rękodzieła i kuchni świata, który rozpoczął się w piątek. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów, oferując potrawy z różnych zakątków świata oraz rękodzieło od lokalnych i zagranicznych artystów. Dla najmłodszych przygotowano strefy zabawy i popularne piana party. Festiwal zakończy się w niedzielę, 17 maja.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 36-letnia mieszkanka Kolna padła ofiarą oszustwa, tracąc 125 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła, że rozmawia z pracownikiem Departamentu Cyberprzestępczości, który ostrzegał ją przed próbą zaciągnięcia kredytu na jej dane. Pod jego wpływem wypłaciła oszczędności i przekazała je oszustowi. Policja apeluje o ostrożność przy podejmowaniu decyzji finansowych.
1: W Augustowie padła rekordowa wygrana w Ekstrapensji. Szczęśliwy gracz, który zagrał metodą chybił, trafił i zdecydował się na podwójną stawkę, będzie otrzymywał 10 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat, co daje łącznie około 2,5 miliona złotych. To najwyższa wygrana w historii miasta. Tego samego dnia inny gracz zdobył w Eurojackpot nagrodę trzeciego stopnia o wartości ponad 1 milion 800 tysięcy złotych.
2: Policjanci z Siemiatycz i Bielska Podlaskiego ścigali 38-letnią kobietę, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Pościg zakończył się na DK-19 w pobliżu Wiercienia Dużego, gdzie kobieta uderzyła w policyjny radiowóz. Kierująca była trzeźwa i nie znajdowała się pod wpływem narkotyków. Teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli i szereg wykroczeń, za co grozi jej do 5 lat więzienia. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego dokonał historycznej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, bez potrzeby rozstrzygnięcia sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, będący w związku od prawie 5 dekad, zarejestrowali swój ślub zawarty w Wiedniu. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, możliwa dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w samym Wrocławiu. Na podobne decyzje czekają jeszcze 4 pary.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W sercu Wrocławia, przy ulicy Kołłątaja, znajduje się mezonetowiec, unikatowy budynek z czasów PRL, który oferował dwupoziomowe mieszkania. Zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, budynek powstał w latach od 1958 do 1960 i był symbolem nowoczesności oraz wygody. W 2017 roku mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Taka pogoda to wyjątkowa chwila. Doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Lech Poznań zdobył 10. tytuł Mistrza Polski po zwycięstwie 3-1 nad Radomiakiem Radą. Kolejne dobre wieści dla kolejorza nadeszły z Austrii, gdzie LASK Linz został mistrzem, co zwiększa szanse Lecha na rozstawienie w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W walce o wicemistrzostwo Polski pozostają Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, które zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy.
1: Superpuchar Polski 2026 odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Decyzję o przeniesieniu meczu na neutralny obiekt podjęła Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorując się na angielskiej tradycji rozgrywania Superpucharu na Wembley. Spotkanie planowane jest na połowę lipca, tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy. W planach jest również organizacja Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku.
0: Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
1: FC Barcelona z wielkim szacunkiem pożegnała Roberta Lewandowskiego na Spotify Camp Nou. Kibice zgotowali mu owacje, a klub przygotował specjalne przemówienie i prezent od prezydenta Joana Laporty. Lewandowski, wzruszony, spędził ostatnie chwile na murawie z rodziną i drużyną. W przeciwieństwie do Barcelony, Bayern Monachium nie zorganizował podobnego pożegnania, co przypomniały hiszpańskie media.
2: Radio Super Express. Sport.
1: Robert Lewandowski ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z Barceloną, a jego kolejnym klubem może być Al-Hilal. Mimo medialnych spekulacji o lukratywnym transferze do Arabii Saudyjskiej, nie pojawiły się jeszcze oficjalne oferty ani negocjacje. Ekspert Khalid Al-Rashid wątpi w możliwość takiego transferu, podkreślając, że nikt poza Cristiano Ronaldo nie zarabia tam takich pieniędzy. Hiszpańskie media sugerują, że Lewandowski może kiedyś wrócić do Barcelony, gdzie on i jego rodzina czują się jak w domu.
0: Robert Lewandowski po 4 latach opuszcza FC Barcelonę, gdzie zdobył 119 bramek. Jego ostatni mecz na stadionie Spotify, Camp Nou, zakończył się wzruszającym pożegnaniem z kibicami. Klub poszukuje teraz jego następcy, a jednym z kandydatów jest Lautaro Martinez z Interu Mediolan. Transfer Argentyńczyka mógłby być sensacyjnym wzmocnieniem dla Barcelony. Trener Puszczy Niepołomice, Tomasz Tułacz, wyraził swoje niezadowolenie z wysokich zarobków młodych piłkarzy w Polsce. Po wygranej 1-0 z ŁKS-em Łódź, Tułacz skrytykował sytuację, w której młodzi zawodnicy zarabiają wielokrotnie więcej niż nauczyciele. Puszcza Niepołomice wciąż walczy o awans do Ekstraklasy, a w ostatniej kolejce zmierzy się z Miedzią Legnica. Słowa trenera stały się głównym tematem po meczu, przyćmiewając nawet sportowe osiągnięcia drużyny.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych Mistrzostw Świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w Mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek dotarła do Paryża, gdzie przygotowuje się do wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Polka, jedna z głównych faworytek, odbyła już trening na słynnym korcie Philippe Chatrier. Świątek, która niedawno osiągnęła półfinał w Rzymie, pracowała nad serwisem i grą z głębi kortu. Główna część turnieju rozpocznie się 24 maja i potrwa do 7 czerwca.
0: Rozpoczęły się kwalifikacje do French Open, a pierwszy dzień przyniósł polskim kibicom mieszane emocje. Maja Chwalińska pewnie awansowała do drugiej rundy, pokonując francuskę Alice Ramę 6-0, 6-3. Niestety, Linda Klimowicowa odpadła po porażce w pierwszej rundzie. We wtorek na kort wyjdzie Katarzyna Kawa, która zmierzy się z Amerykanką Ayaną Akli. W turnieju głównym pewny udział mają już Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał Cezarego Kucharskiego za zniesławienie Roberta Lewandowskiego i jego współpracowników. Były menedżer piłkarza został uznany winnym w 4 z 6 zarzutów. Kucharski ma 2 tygodnie na złożenie apelacji i już zapowiedział, że to zrobi. Wyrok nie jest prawomocny. 23 sierpnia Stadion Śląski w Chorzowie będzie gościł największe gwiazdy lekkoatletyki podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. Wśród nich zobaczymy jamajskiego mistrza świata Oblika Sevilla, który wystartuje na dystansie 100 metrów. Na bieżni pojawią się także Ewa Swoboda i Armand Duplantis, a polscy kibice będą mieli okazję dopingować rodzimych lekkoatletów. Dodatkową atrakcją będzie Diamond Cup Powered by Patex, czyli trójbój z udziałem influencerów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza gorąca aura aż prosi się o relaks nad wodą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 25 na TVP2, ślub Karoliny i Bruna w Las Vegas wywoła prawdziwą burzę. Choć młoda para wróci z miasta grzechów w doskonałych nastrojach, ich radosna nowina nie spotka się z entuzjazmem. W hotelu dojdzie do ostrej sprzeczki z Justinem, który oskarży Karolinę o sfałszowanie nagrania jego zdrady. Łukasz, zaintrygowany szybkim ślubem, zacznie prowadzić własne śledztwo. Czy odkryje prawdę o intrygach Karoliny? Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie dając jednoznacznych odpowiedzi.
2: Dziedzictwo to turecki hit, który nie przestaje zaskakiwać. W 931 odcinku, który zadebiutuje 27 maja, Sinan wpada w pułapkę własnych domysłów, obserwując rozmowę Aynur z Gurkanem. Tymczasem Derya kontynuuje swoje manipulacje, próbując ukryć prawdę o lesie, gdzie zginęła jej siostra bliźniaczka, Leyla. Rodzina Poyraza staje w jego obronie, gdy pojawiają się oskarżenia o narkotyki, a Nana, przytłoczona sytuacją, rozważa odejście. Jednak Poyraz nie zamierza się poddać i walczy o swoje dobre imię. Kansel odkrywa, że to jej brat Semih fabrykuje dowody przeciwko Poyrazowi. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a wszystkie odcinki są dostępne na TVP VOD. M jak miłość. W 1935 odcinku przynosi emocjonujące starcie z Aleksandrem Sowińskim. Aneta i Olek Chodakowscy odkrywają, jak niebezpieczny jest ich szef. Sowiński próbuje wrobić Olka w aferę łapówkarską, podrzucając mu koperty z pieniędzmi i fałszywe listy od pacjentów. Aneta jednak w porę przejrzy jego zamiary i udaremni plan. Olek nie wytrzyma i postawi sprawę jasno, konfrontując się z Sowińskim. Mimo to Sowiński nie zamierza odpuścić i nadal będzie dążył do zemsty za kalectwo swojej siostry. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Finał sezonu M jak miłość przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, przyszłość małżeństwa Rogowskich stanie pod znakiem zapytania. Artur, zamiast wyjechać na konferencję do Poznania, podejmie decyzję, która może zaważyć na jego związku z Marysią. Barbara, teściowa Artura, dostrzeże zmiany w jego zachowaniu i zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Artur, rozdarty między miłością do żony a uczuciem do młodej lekarki Joanny, ostatecznie wybierze tę drugą. W emocjonującym finale zdradzi Marysie, co może mieć dramatyczne konsekwencje dla całej rodziny. Czy to koniec małżeństwa Rogowskich? Odpowiedzi na te pytania przyniesie ostatni odcinek przed wakacjami.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Finał 12. edycji Hotelu Paradise zbliża się wielkimi krokami. Już w czwartek, 21 maja o godzinie 20 na antenie TVN7 widzowie będą mogli śledzić emocjonujące zakończenie tego sezonu. Stawka jest rekordowa, bo uczestnicy walczą aż o 200 tysięcy złotych. Produkcja zapowiada zupełnie nową odsłonę ścieżki lojalności, co ma być niespodzianką zarówno dla widzów, jak i uczestników. Pan Lektor, znany z emocjonujących zapowiedzi, przyznaje, że scenariusz finału mocno go zaskoczył. Czy miłość, strategia, a może nowe reguły gry zdecydują o zwycięstwie? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Emocje sięgają zenitu. Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 876 odcinek, który zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 18:35 na TVP1. W tym epizodzie Samuel i jego ojciec Jaime padną w ostre spięcie, które zakończy się tragedią. Samuel, przytłoczony groźbami ojca, w przypływie złości doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem Rosina, przebywając w areszcie, odmawia kontaktu z Liberto, a Casilda postanawia zakończyć czas żałoby. W tle pojawiają się nowe wyzwania zawodowe i osobiste dla mieszkańców kamienicy. Ursula i Samuel snują plany odnalezienia Blanki i Diego, co zapowiada kolejne zawirowania. Serial, pełen intryg i tajemnic, przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie pod eleganckimi strojami kryją się skomplikowane losy bohaterów. Finałowy odcinek M jak miłość przed przerwą wakacyjną przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Agnes wyzna Marysi dramatyczną prawdę o sobie. Okaże się, że jej ogromne przywiązanie do małego Antosia wynika z faktu, że nigdy nie będzie mogła mieć własnych dzieci. To wyznanie rzuci nowe światło na jej relacje z Pawłem. Agnes, pełniąc rolę matki dla Antosia, odkrywa, że to najpiękniejsze doświadczenie w jej życiu. Zduński wraca do Warszawy, a Agnes coraz bardziej odczuwa pustkę po rozłące z chłopcem. Ich kontakt ograniczy się do rozmów telefonicznych, co tylko pogłębi tęsknotę. Zbliża się emocjonujący finał sezonu serialu M jak miłość. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja na antenie TVP2, Natalka odwiedza dom Mikołaja. Na miejscu spotyka uzbrojoną byłą kochankę Mikołaja, Darię. Dochodzi do dramatycznej szarpaniny, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Mikołaj, zaniepokojony hałasami, wychodzi na zewnątrz i staje się świadkiem koszmaru. W kulminacyjnym momencie pada niespodziewany strzał. Kto zostanie ranny? Odpowiedź na to pytanie widzowie poznają już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Peter Magyar, nowy premier Węgier, rozpoczął swoją pierwszą zagraniczną wizytę od Polski. W Krakowie odwiedził Wawel i spotkał się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Następnie uda się do Warszawy na rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Wizyta ma na celu odbudowę relacji między Polską a Węgrami po latach napięć. 4 osoby w Polsce są pod nadzorem epidemiologicznym po wykryciu hantawirusa na wycieczkowcu Emfiu Hondius. Główny inspektorat sanitarny uspokaja, że wszystkie czują się dobrze, a ryzyko pojawienia się choroby w Polsce jest minimalne. Na statku odnotowano 8 zakażeń, w tym 3 śmiertelne. Jednak działania profilaktyczne są zgodne z międzynarodowymi procedurami. Statek obecnie przechodzi dekontaminację w Rotterdamie, a załoga, w tym polski kapitan, pozostaje w kwarantannie. Hantawirus, przenoszony przez pospolite gryzonie, stanowi poważne zagrożenie zdrowotne na całym świecie. Obecnie nie istnieje szczepionka ani skuteczna terapia przeciwwirusowa. Dlatego kluczowe jest stosowanie odpowiedniej profilaktyki. Zaleca się unikanie kontaktu z gryzoniami, dbanie o higienę otoczenia oraz zabezpieczanie żywności. W przypadku podejrzenia zakażenia konieczna jest szybka interwencja medyczna. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego z powodu epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Do tej pory odnotowano dziesiątki zgonów i setki zachorowań, a wirus dotarł do stolicy Ugandy, Kampali. WHO podkreśla, że celem jest zmobilizowanie wsparcia międzynarodowego i postawienie sąsiednich krajów w stan najwyższej gotowości. Na razie nie ma zagrożenia pandemicznego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Grupa 36 amerykańskich psychiatrów i lekarzy specjalizujących się w zdrowiu psychicznym wyraziła poważne obawy dotyczące stanu zdrowia psychicznego prezydenta Donalda Trumpa. W opublikowanym oświadczeniu stwierdzili, że Trump jest psychicznie niezdolny do pełnienia funkcji prezydenta i stanowi zagrożenie dla świata. Lekarze wskazują na pogorszenie funkcji poznawczych i incydenty, takie jak zasypianie na ważnych spotkaniach. Mimo zapewnień Białego Domu o jego doskonałym zdrowiu, eksperci domagają się natychmiastowego usunięcia Trumpa z urzędu. W Somerville w stanie Massachusetts doszło do tragicznego wypadku na stacji kolejowej, gdzie 40-letni Stephen McClaski został uwięziony przez mechanizm ruchomych schodów. Mimo obecności wielu przechodniów, nikt nie udzielił mu pomocy przez 18 minut. McClaski zmarł w szpitalu po 10 dniach walki o życie. Rodzina domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, a prokuratura prowadzi śledztwo. Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób na trening mózgu. Regularne ćwiczenia poprawiają koncentrację, pamięć i zdolności analityczne, co pomaga utrzymać umysł w dobrej formie przez długie lata. Nawet krótkie, codzienne wyzwania, takie jak obliczanie wartości x w równaniu, mogą znacząco wpłynąć na naszą sprawność intelektualną. Eksperci podkreślają, że mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnych ćwiczeń, by pozostać aktywny i elastyczny.
2: Policja ze Stargardu we współpracy z niemieckimi służbami uwolniła Polkę przetrzymywaną w Niemczech. Do porwania doszło w nocy z 15 na 16 maja, a sprawca, również Polak, został zatrzymany. W mieszkaniu znaleziono narkotyki i przedmiot przypominający broń. Kobieta jest już bezpieczna, a sprawca odpowie za swoje czyny.
1: Słuchacie Radia Super Express. Imię Irmina, choć piękne i o znaczącym pochodzeniu, pozostaje w Polsce niezwykle rzadkie. W ubiegłym roku tylko 12 dziewczynek otrzymało to imię, co czyni je wyjątkowym. Irmina wywodzi się z języka starogermańskiego i oznacza potęgę oraz szlachetność. Mimo swojej unikalności, imię to zajmuje dopiero 260. miejsce w rankingu popularności w Polsce. Wiosna i początek lata to najlepszy czas na szparagi, które są cenione za delikatny smak i bogactwo witamin. Aby cieszyć się ich idealną konsystencją, warto unikać kilku powszechnych błędów w przygotowaniu. Niewłaściwe obieranie, zbyt długie gotowanie czy pieczenie mogą sprawić, że staną się twarde i gorzkie. Kluczem jest krótka obróbka termiczna i odpowiednie przygotowanie przed gotowaniem.
0: W letnich miesiącach pająki często przedostają się do mieszkań, ale można je skutecznie odstraszyć prostymi, domowymi metodami. Wystarczy połączyć łyżeczkę olejku miętowego ze szklanką wody i spryskać tym roztworem ramy okienne oraz drzwi wejściowe. Dodatkowo w strategicznych miejscach można rozłożyć waciki nasączone olejkiem lub użyć cytrusowych skórek. Montaż moskitier i regularne sprzątanie również pomagają w walce z niechcianymi gośćmi. Hortensje, popularne w przydomowych ogrodach, mogą zachwycać jeszcze bardziej dzięki domowej odżywce. Wystarczy zmiksować fusy po kawie, skorupki jajek, skórkę banana i wodę, by stworzyć naturalny nawóz. Taka mikstura dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych, wspierając ich wzrost i kwitnienie. Regularne podlewanie co 2 tygodnie może znacząco poprawić wygląd hortensji.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Karol Nawrocki podczas wizyty we Włoszech wziął udział w trekkingu Szlak Pamięci na Monte Cassino. Prezydent, ubrany w szarą bluzę z polskim godłem, przeszedł trasę razem z harcerzami, młodzieżą i społecznikami. Wydarzenie było częścią obchodów 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Po marszu zaplanowano polową mszę świętą i uroczystości na polskim cmentarzu wojennym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wakacje w Egipcie? Cóż, zamiast wymarzonego relaksu czeka tam na turystów piekielny żar. Termometry w Kairze i Luksorze pokazują ponad 40 stopni Celsjusza, a w Hurgadzie niewiele mniej. To nie jest pogoda na spokojny wypoczynek, a raczej na test wytrzymałości. Warto więc zastanowić się, czy nie lepiej spędzić urlop w chłodniejszym miejscu, zanim upał dosłownie zwali z nóg. Albert Brudny Lorenz, gwiazda programu Ninja vs. Ninja, znów w szpitalu po kolejnym koszmarnym wypadku. Czeka go druga operacja kręgosłupa, a w międzyczasie dzieli się gorzkimi refleksjami na temat samotnej walki z problemami zdrowotnymi i prawnymi. Ostrzega rodziców, by dobrze przemyśleli udział swoich dzieci w telewizyjnych show, bo tor przeszkód to nie zabawa, a realne ryzyko. W tle jego dramatycznej historii pojawiają się pytania o bezpieczeństwo uczestników i warunki, w jakich realizowane są ekstremalne konkurencje.
2: Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną w wielkim stylu, a emocje sięgnęły zenitu. Na Camp Nou nie zabrakło łez, uścisków i polskich gwiazd, które dodały blasku temu wydarzeniu. Lewandowski z dorobkiem 119 goli i 7 trofeów opuszcza klub, ale nie serca kibiców. To nie był zwykły mecz, a prawdziwe popkulturowe widowisko, które na długo zostanie w pamięci.
1: Złote kieliszki z Love is Blind. Polska okazały się być nie tylko eleganckim dodatkiem, ale i źródłem wielu teorii fanów. Jacek, uczestnik show, rozwiał wątpliwości, zdradzając, że w kieliszkach znajdowały się różne napoje. Od wody po wino, a nie tylko alkohol, jak sądzili niektórzy. Okazuje się, że kieliszki służyły głównie do zachowania ciągłości montażowej, a nie do podgrzewania atmosfery. Ciekawe, co jeszcze zaskoczy nas w wielkim finale 20 maja.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Monika Olejnik, polska ikona mody i sztuki, znowu błyszczy na czerwonym dywanie w Cannes. Tym razem z torebką wartą tyle, co małe mieszkanie. Choć za chwilę skończy 70 lat, biega i ćwiczy jak nastolatka. A jej figura mogłaby zawstydzić niejedną modelkę. Przy okazji nie zapomniała pogratulować Pawłowi Pawlikowskiemu, który jest na najlepszej drodze po Złotą Palmę za film Ojczyzna. Cóż, nie każdy może być Moniką Olejnik, ale każdy może próbować.
1: Wielki dramat na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Królewska para, Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę, postanowiła odpocząć od programu, zostawiając fanów w szoku. Czyżby taniec z dzieckiem na rękach okazał się zbyt wymagający? A może to tylko sprytna strategia na podkręcenie emocji przed kolejną edycją? Jedno jest pewne. Bez nich parkiet będzie świecił pustkami, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami.
2: Bogdan Trojanek, lider zespołu Terneroma, otworzył drzwi swojej posiadłości, a widzowie Dzień Dobry TVN przecierali oczy ze zdumienia. Jego dom to prawdziwy pałac pełen złota, błyszczących dodatków i luksusowych dekoracji, gdzie nawet egzotyczna papuga znalazła swoje miejsce. Internauci nie mogą się nadziwić, że ktoś jeszcze wierzy w minimalizm, gdy można żyć jak król w złotej klatce. Sam Trojanek z dumą podkreśla, że jego dom to oaza rodzinnych wartości i tradycji, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie bardziej muzeum przepychu.
1: Świat muzyki metalowej pogrążył się w żałobie. Tomasz Haja-Davi, znany z zespołu Oberschlesien, przekazał wstrząsające wieści o śmierci swojego nastoletniego syna Piotra. Wokalista opublikował przejmujący wpis, w którym nazwał to wydarzenie niesprawiedliwym. Tymczasem Radosław Palacz, znany z Big Brothera, apeluje do mediów, by nie zamieniały tej tragedii w medialny cyrk. Cóż, w dobie internetu to chyba zbyt wiele do oczekiwania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rolling Stone znów zaskakuje, tworząc ranking 100 najlepszych punkowych albumów wszechczasów. Na szczycie listy znalazł się debiutancki album Ramones, uznany za najgenialniejszy i najbardziej wpływowy krążek punka. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce pojawia się także Nevermind Nirwany, choć to bardziej grunge niż punk. Wygląda na to, że granice gatunków są równie elastyczne, jak opinie redaktorów.
1: Simon McBride, nowy gitarzysta Deep Purple, wspomina swój debiut z zespołem w Tel Awiwie. Choć zazwyczaj nie odczuwa tremy, to przed występem w 2022 roku poczuł się jak 13-latek przed pierwszym koncertem. Starsi koledzy doradzili mu, by był sobą, co pomogło mu odnaleźć się na scenie. Tymczasem Deep Purple nie zwalnia tempa i już 3 lipca wyda swój 24 album, zatytułowany Splat, który ma być najcięższym materiałem od lat.
2: Ach, te rockowe dramaty. Soundgarden po sukcesie Super Unknown postanowił zaryzykować i samodzielnie wyprodukować kolejny album Down on the Upside. Niestety, zamiast harmonii, zespół z Seattle znalazł się w samym środku burzy konfliktów. Chris Cornell chciał iść w stronę lżejszych brzmień, podczas gdy Kim Thayil bronił ciężkich riffów. Po wydaniu płyty i trasie koncertowej, zespół rozpadł się w 1997 roku, pozostawiając fanów z pytaniem, czy warto było eksperymentować. Metallica znowu w Polsce, a tłumy fanów już od rana okupują Stadion Śląski w Chorzowie. Czy amerykańska legenda metalu zdoła pobić rekord frekwencji Dawida Podsiadły? Cóż, jeśli ktoś ma to zrobić, to właśnie oni. Zespół, który od 45 lat rządzi sceną, zagra na swojej unikalnej scenie w kształcie pierścienia. Czekamy na wieczór, by zobaczyć, czy magia Metallica przyciągnie więcej niż 88 tysięcy dusz.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Majowy dzień z taką temperaturą zachęca do relaksu na świeżym powietrzu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Grodzisku Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 5-letniego Dawida, który został zamordowany przez własnego ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Matka chłopca zdecydowała się na emigrację do Rosji, zabierając ze sobą prochy syna. Warszawskie metro planuje wydłużenie drugiej linii w stronę Ursusa o 4 km, obejmując budowę trzech nowych stacji: Ursus Niedźwiadek, Ursus Północny i Posag Siedmiu Panien. Prace przygotowawcze ruszą po podpisaniu umowy z projektantem, a dokumentacja ma być gotowa w ciągu 18 miesięcy. Rozbudowa drugiej linii to część większego planu rozwoju warszawskiej komunikacji, który obejmuje również przygotowania do budowy trzeciej i czwartej linii metra do 2027 roku. Warszawa szykuje się na Mistrzostwa Świata 3x3 w koszykówce, które rozpoczną się 1 czerwca na placu Defilad. W turnieju weźmie udział 40 drużyn z całego świata, a wydarzenie potrwa do 7 czerwca. Organizatorzy przygotowali nie tylko mecze, ale także strefę kibica z koncertami i atrakcjami dla rodzin. To pierwsze tak duże przedsięwzięcie Polskiego Związku Koszykówki w tej dyscyplinie, które ma promować koszykówkę 3x3 i polski sport.
2: Rok po pogrzebie 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Jej grób w Działdowie nadal przyciąga bliskich i nieznajomych, którzy składają kwiaty i maskotki. Sprawa jej morderstwa wstrząsnęła lokalną społecznością. Oskarżony o zbrodnię Bartosz G. przebywa w areszcie w Płocku i czeka na wyniki badań psychiatrycznych, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg postępowania. Maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni chłopiec. Został znaleziony na torach kolejowych, a sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było porażenie prądem. Monitoring potwierdził, że nastolatek wszedł na tory sam i prawdopodobnie upadł z pociągu. Istnieją podejrzenia, że mógł być ofiarą niebezpiecznego wyzwania zwanego train surfingiem.
2: W lesie w Ochotnicy Górnej odkryto minę przeciwpancerną z czasów wojennych. Policja zabezpieczyła teren i czeka na przybycie saperów, którzy zajmą się neutralizacją znaleziska. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. W razie znalezienia niewybuchu należy oddalić się i powiadomić odpowiednie służby. W Wieliczce doszło do poważnego wypadku, gdzie autobus miejski potrącił 9-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Dziecko z urazami głowy i ręki trafiło do szpitala w Krakowie. Policja zatrzymała prawo jazdy kierowcy autobusu, a służby badają przyczyny zdarzenia. W okolicy Ronda Armii Krajowej występowały duże utrudnienia w ruchu.
1: Matura rozszerzona z języka polskiego w 2026 roku skupia się na jednym, obszernym wypracowaniu, co wymaga od uczniów głębokiego zrozumienia literackich mechanizmów. W ostatnich latach tematy egzaminacyjne koncentrowały się na zagadnieniach teoretyczno-literackich, takich jak konwencja czy synkretyzm. Kluczowe lektury to m.in. Antygona w Nowym Jorku, Sklepy cynamonowe i Mistrz i Małgorzata. Przewiduje się, że przyszłe tematy mogą dotyczyć grotesk, roli narratora czy motywów utopii i antyutopii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Krakowie motywów utopii i

0: pozostają nieznane, a z całego kraju napływają kondolencje dla rodziny. W Myślęcinku odbył się piknik dobrych psów i ludzi, który przyciągnął tłumy miłośników czworonogów. Wydarzenie zorganizowane przez Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy oraz Otos Animals miało na celu promowanie adopcji zwierząt. Uczestnicy mogli poznać psy szukające nowych domów oraz skorzystać z licznych atrakcji, takich jak porady weterynaryjne i pokazy szkolenia. Piknik pokazał, że bydgoszczanie chętnie angażują się w inicjatywy na rzecz zwierząt. Policja z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz zatrzymała 38-letnią kobietę, która zignorowała polecenie zatrzymania się do kontroli i uciekała drogą krajową numer 19. Pościg zakończył się, gdy kobieta wjechała w radiowóz w okolicach Wiercienia Dużego. Mieszkanka Śląska była trzeźwa, ale nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania. Grozi jej do 5 lat więzienia za stworzenie zagrożenia na drodze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nadchodzący weekend przyniesie do Polski prawdziwie letnią pogodę. W sobotę temperatury w zachodnich regionach kraju mogą sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza, a w niedzielę na zachodzie spodziewane są upały do 30 stopni. Mimo wysokich temperatur, w niedzielne popołudnie możliwe są przelotne deszcze i burze, zwłaszcza na północy kraju. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. We Wrocławiu niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Darmowe leczenie na NFZ dla części obywateli Ukrainy dobiegło końca, co wywołało duże zamieszanie. Nowe przepisy wymagają od tych osób zapłaty nawet 17 tysięcy złotych za dalszy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. Problem dotyczy osób, które wcześniej korzystały z pomocy na podstawie specustawy, ale nie były formalnie ubezpieczone. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje, pytając NFZ o możliwość zwolnienia z tej opłaty. NFZ podkreśla, że istnieje możliwość złożenia wniosku o odstąpienie od opłaty, ale decyzja zależy od indywidualnej oceny sytuacji. Nowe zasady mogą oznaczać dla wielu osób konieczność wyboru między wysoką opłatą a brakiem dostępu do publicznej opieki zdrowotnej.
2: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, które mają ograniczyć ilość plastikowych odpadów w gastronomii i hotelarstwie. Od sierpnia jednorazowe saszetki z ketchupem, majonezem czy cukrem zaczną znikać z restauracji i fast foodów, zastępowane przez rozwiązania wielorazowe, takie jak dozowniki. Pełne wdrożenie zmian planowane jest na 2030 rok. Choć nowe regulacje mają na celu ochronę środowiska, branża HoReCa obawia się wzrostu kosztów i problemów z higieną. Jednorazowe saszetki będą nadal dostępne przy zamówieniach na wynos oraz w miejscach, gdzie kwestie sanitarne są kluczowe. Zmiany te mogą wpłynąć na codzienne doświadczenia klientów w restauracjach. Od 1 lipca mieszkańcy będą musieli zrezygnować z brązowych worków na bioodpady i korzystać z nowych pojemników. W Konstancinie Jeziornie trwają intensywne kontrole segregacji śmieci, które wykazały nieprawidłowości w 40 z ponad 250 skontrolowanych nieruchomości. Za błędy w segregacji mieszkańcy mogą zapłacić podwójnie, a opłata za odbiór odpadów może wzrosnąć z 46 do 92 zł miesięcznie. Właściciele kompostowników również są kontrolowani, a odpady kuchenne i zielone muszą trafiać bezpośrednio do kompostownika. Gminy zaostrzają przepisy, aby poprawić poziom recyklingu i spełnić unijne wymagania.
1: Ministerstwo Energii uruchamia nowy nabór na bon ciepłowniczy, który ma pomóc w pokryciu wysokich kosztów ogrzewania. Wsparcie może wynieść nawet 3,5 tysiąca złotych, ale trzeba spełnić określone warunki dochodowe i cenowe. Program skierowany jest do gospodarstw domowych z niższymi dochodami, korzystających z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, a po tym terminie pieniądze przepadną. Wysokość dopłaty zależy od ceny ciepła, a minimalna wartość świadczenia to 20 zł. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub online.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Według najnowszego sondażu IBRIS większość Polaków chce zmian w systemie emerytalnym. Aż niecałe 54% badanych opowiada się za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest ustalenie wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla wszystkich, co popiera niecałe 22% respondentów. Tylko ponad 14% ankietowanych zgadza się na wydłużenie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat. Jednocześnie 37% badanych uważa, że obecne zasady są wystarczająco sprawiedliwe i nie wymagają zmian. Politycy unikają tematu reformy, mimo że międzynarodowe instytucje zalecają zmiany w systemie emerytalnym. Od stycznia świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł miesięcznie. Jest to kwota netto zwolniona z podatku dochodowego. Wypłaty na czerwiec są ustalane indywidualnie przez gminy, najczęściej w drugiej połowie miesiąca. Nowe zasady pozwalają łączyć pobieranie świadczenia z pracą zarobkową bez limitów, co jest korzystne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Osoby, które nabyły prawo do świadczenia przed 2024 rokiem, mogą kontynuować je na starych zasadach, ale bez możliwości pracy zarobkowej. Wnioski o świadczenie należy składać w urzędach gminy lub miasta. W Dęblinie podpisano historyczną umowę między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a amerykańską firmą Honeywell. Polska staje się trzecim na świecie i jedynym w Europie krajem zdolnym do serwisowania zaawansowanych silników AGT-1500 napędzających czołgi M1 Abrams. Dzięki temu Polska uniezależnia się od zagranicznych partnerów i wzmacnia swoją pozycję jako lider w obsłudze sprzętu pancernego. Nowe centrum serwisowe skróci czas napraw i obniży koszty, zwiększając gotowość bojową polskich wojsk. To także szansa na rozwój eksportu usług i wzmocnienie pozycji Polski w NATO. Premier Donald Tusk podkreślił, że to dowód trwałości polsko-amerykańskiej współpracy.
2: Mercedes-Benz planuje rozszerzenie działalności o produkcję obronną. Dyrektor generalny Ola Källenius podkreśla, że decyzja ta wynika z globalnej nieprzewidywalności i potrzeby wzmocnienia obronności Europy. Choć produkcja obronna ma być niewielką częścią działalności, firma widzi w niej rosnącą niszę. W Ludwigsfelde trwają rozmowy o przejęciu fabryki przez koncern KNDS, co umożliwi produkcję transporterów opancerzonych. Podobne kroki rozważają inne firmy motoryzacyjne, takie jak Volkswagen i Renault, które również patrzą w stronę sektora zbrojeniowego. Trend ten jest napędzany przez kryzys w branży motoryzacyjnej i boom w sektorze zbrojeniowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Majowe słońce dodaje energii. Warto ruszyć w plener.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 928 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1, Semich podejmie desperackie kroki, by zniszczyć związek Nany i Poiraza. Mężczyzna podrzuci narkotyki Poirazowi, by zrujnować jego wiarygodność w oczach ukochanej. Nana, nieświadoma intrygi, odkryje substancję i natychmiast uzna to za dowód winy Poiraza. Rozczarowanie i smutek Nany będą ogromne, a Semich osiągnie swój mroczny cel. Kryzys zaufania między bohaterami stanie się faktem, a jego konsekwencje będą widoczne w kolejnym odcinku. W 929 epizodzie Mariam nie uwierzy w tłumaczenia Poiraza, a Semich z satysfakcją będzie manipulował jej emocjami.
2: Złoty Chłopak, odcinek 298, już we wtorek, 26 maja, na TVP1 o godzinie 14. W tym emocjonującym epizodzie związek Suny i Abidina przechodzi przez burzliwy kryzys, który kończy się decyzją o rozwodzie. Suna, zaniepokojona sytuacją, odnajduje pijanego Ferita, co prowadzi do nieoczekiwanych wyznań i kolejnej awantury. Tymczasem Naci ucieka przed bandytami wynajętymi przez wielką panią, obawiającą się ujawnienia kompromitujących tajemnic. Naci, szukając schronienia, zwraca się do Halisa Korhana, przekazując mu dowody przeciwko dawnej przełożonej. Te wydarzenia zmieniają strategię Halisa w walce o majątek. Serial pełen jest skrajnych emocji i zaskakujących intryg, które przyciągają widzów każdego dnia roboczego.
1: W serialu M jak miłość nadchodzi emocjonujący finał obecnego sezonu. W 1936 odcinku, który zakończy sezon, Joanna wyzna miłość Arturowi Rogowskiemu. To jednak nie koniec zawirowań, bo Artur odwzajemni jej uczucia, co może wywrócić do góry nogami jego małżeństwo z Marysią. Joanna nie zniknie z grabiny, a jej wątek będzie się rozwijał w kolejnych odcinkach po wakacjach. Zdjęcia z planu sugerują, że Joanna może nawiązać współpracę z Natalką Mostowiak, co może wprowadzić nowe napięcia. Czy Marysia zdoła wybaczyć zdradę męża? Jesienią widzowie mogą spodziewać się jeszcze większych emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący odcinek 4223, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja. W Wadlewie panuje chaos po ponownym zatrzymaniu Waldka przez Kargulewicza, co zniechęca mieszkańców do dalszych poszukiwań Karoliny. Tymczasem niespodziewana współpraca Róży i wójtki Miry przyciąga uwagę lokalnej społeczności. W Wimedzie Julita i Florian po raz kolejny wdają się w kłótnie, co doprowadza Marka do decyzji o ich usunięciu z praktyk. Florian nie zamierza jednak odpuścić i sięga po szantaż. Melka i Laura odkrywają zaginięcie bezdomnego Marcinka, co wzbudza zainteresowanie Łucji Reterskiej. W poprzednim odcinku Marta zaproponowała Szymonowi wspólne mieszkanie, a w Wadlewie Bartek z młodzieżą zorganizował akcję plakatową. W 4224 odcinku Pierwszej Miłości mała Pola obchodzi swoje pierwsze urodziny, ale radość szybko ustępuje miejsca napięciu. Tajemnicza przesyłka pełna prezentów wywołuje burzę emocji i podejrzeń. Lilka oskarża Kingę o próbę ingerencji w życie jej córki, co zaostrza konflikt między kobietami. Kinga jednak stanowczo zaprzecza, że ma coś wspólnego z paczką, co zaskakuje wszystkich. Kto więc stoi za tym gestem? Odpowiedź może być bardziej zaskakująca, niż się wydaje. Emisja tego odcinka już 28 maja o godzinie 18 na Polsacie. W 3388 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Justin desperacko próbuje przekonać Olę o swojej niewinności, wskazując Karolinę jako autorkę fałszywego nagrania. Niestety, Ola nie wierzy jego słowom i planuje powrót do matki. W tym samym czasie Bruno zmaga się z lękiem przed policją po wyznaniu żony o jej intrydze. Weronika świętuje prestiżowe wyróżnienie dziennikarskie, co budzi zazdrość Modrzyckiego. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 20:05. W TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów, oferując historie pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Na ekranie zobaczymy zarówno doświadczone gwiazdy, jak i młodych artystów. Serial Harry Potter jeszcze przed premierą pierwszego sezonu już traci jedną z kluczowych postaci. Gracie Cochrane, która wcielała się w rolę Ginny Weasley, nie pojawi się w drugim sezonie. Aktorka opuściła obsadę z powodu nieprzewidzianych okoliczności, co potwierdziła jej rodzina. Choć jej rola w pierwszym sezonie miała być niewielka, od Komnaty Tajemnic Ginny zyskuje na znaczeniu. Produkcja HBO planuje kontynuować tradycję zmian w obsadzie, co miało już miejsce w filmowej serii. Pierwszy odcinek serialu zadebiutuje w HBO Max podczas Świąt Bożego Narodzenia. Poszukiwania nowej aktorki do roli Ginny rozpoczną się wkrótce.
1: Każdy kolejny rok to nowy serial, który zadebiutuje na Prime Video już 10 czerwca. Opowieść przenosi nas do wakacyjnego miasteczka Barry's Bay, gdzie Percy i Sam spędzają każde lato. Ich przyjaźń z czasem przeradza się w głęboką miłość, która jednak zostaje przerwana na lata. Percy musi zmierzyć się z przeszłością, gdy wraca do miasteczka. Serial, oparty na bestsellerowej powieści Carly Fortune, to nostalgiczna historia o pierwszych miłościach i wyborach, które kształtują nasze życie. W głównych rolach zobaczymy Sadie Sovereign i Matta Cornetta. Premiera odbędzie się podczas Tribeca Film Festival 8 czerwca, a dwa dni później serial trafi na Prime Video.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Niezależny rosyjski projekt dziennikarski Weter ujawnił, że rosyjska armia masowo i przymusowo wysyła rannych żołnierzy na front, zanim zakończą leczenie. Udokumentowano ponad 300 takich przypadków, z czego 80% to powroty przymusowe. Praktyka ta narusza międzynarodowe prawo humanitarne i prowadzi do tragicznych konsekwencji dla żołnierzy. Rosyjskie społeczeństwo obawia się powracających weteranów, co może prowadzić do społecznej katastrofy.
3: Szkoła US Army Ranger School w Fort Benning wprowadziła nowe szkolenie z walki na bagnety. Celem jest przygotowanie żołnierzy do walki wręcz w sytuacjach, gdy nowoczesna technologia zawodzi. Nowy tor przeszkód z silikonowymi celami jest częścią pierwszej fazy 60-dniowego kursu, który ma na celu budowanie odporności psychicznej i fizycznej. Pomimo rozwoju technologii wojskowej, umiejętność walki na bagnety pozostaje istotnym elementem szkolenia. Domy pomocy społecznej borykają się z problemem nieefektywnych przepisów dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach. Koszty tych procedur często przewyższają wartość samych depozytów, co obciąża budżety placówek. Grupa posłów, w tym Renata Rak i Sylwia Bielawska, zwróciła się do resortu rodziny z propozycją wprowadzenia progu de minimis, który uprościłby procedury dla depozytów o niskiej wartości. Posłowie pytają również, czy ministerstwo planuje zmiany, które zmniejszyłyby biurokratyczne obciążenia dla domów pomocy społecznej.
2: Dwie wiceprezeski Stowarzyszenia Skrosna zostały zatrzymane pod zarzutem korupcji menedżerskiej. Kobiety miały żądać łapówek za rozliczanie szkoleń finansowanych ze środków publicznych. Prokuratura Okręgowa w Krośnie postawiła im zarzuty, a sąd nałożył na nie wysoką kaucję oraz policyjny dozór. Policja przypomina o klauzuli niekaralności, która pozwala uniknąć kary osobom dobrowolnie zgłaszającym wręczenie łapówki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zielone oczy uznawane są za najbardziej atrakcyjne na świecie, co może wynikać z ich rzadkości. Posiada je tylko około 2% populacji. Kojarzone są z tajemniczością i magnetyzmem, a ich zmienność w zależności od światła dodaje im uroku. Chociaż zielone oczy często zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjności, inne kolory, takie jak niebieskie czy brązowe, również są wysoko oceniane. Atrakcyjność to jednak nie tylko kolor oczu, ale także emocje, mimika i osobowość.
2: Naturalne kompozycje zapachowe mogą znacząco poprawić samopoczucie domowników. Zamiast gotowych odświeżaczy, warto postawić na własnoręcznie przygotowane mieszanki z suszonych składników, które wypełnią dom eleganckim aromatem. Taki zapach nie tylko poprawia nastrój, ale także dodaje wnętrzom luksusowego charakteru. Aromaterapia, bazująca na olejkach eterycznych, jest coraz popularniejsza jako sposób na wprowadzenie do domu przyjemnej atmosfery. Pranie prześcieradeł z gumką często kończy się zaplątaniem mniejszych ubrań. Ekspertka od porządków, Agnieszka Szpalik, radzi, by przed praniem dokładnie złożyć prześcieradło i zabezpieczyć je gumką, co eliminuje ten problem. Regularna zmiana pościeli co 2 tygodnie i pranie w temperaturze 60 stopni Celsjusza pomagają utrzymać higienę i pozbyć się drobnoustrojów. Szczególnie latem warto zwiększyć częstotliwość prania. Przed posadzeniem pomidorów warto zadbać o odpowiednie przygotowanie gleby, co zapewni zdrowe i obfite plony. Naturalnym i skutecznym sposobem jest zakopanie w ziemi skórek od bananów, które dostarczą roślinom niezbędnych składników odżywczych. Dzięki temu pomidory zyskają odporność na choroby i szkodniki, co przełoży się na lepsze owocowanie. To ekologiczne rozwiązanie jest cenione przez ogrodników stawiających na naturalne metody uprawy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Problem rzadkich i cienkich włosów można rozwiązać dzięki prostym, domowym metodom. Jednym z popularnych sposobów jest dodanie rozkruszonej tabletki aspiryny do szamponu, co może poprawić krążenie i stymulować wzrost włosów. Dla lepszych efektów warto także zadbać o zbilansowaną dietę bogatą w witaminy i minerały oraz regularne olejowanie i peeling skóry głowy. Te proste kroki mogą przyczynić się do uzyskania pięknych, gęstych włosów. Opuchlizna i cienie pod oczami to problem, z którym zmaga się wiele osób. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować naturalne metody, takie jak napar z kwiatów czarnego bzu. Wystarczy zalać kwiaty gorącą wodą, a po ostudzeniu nasączyć płatki kosmetyczne i nałożyć na powieki. Taki kompres może pomóc zmniejszyć opuchliznę i przywrócić świeży wygląd.
2: Grupa posłów skierowała do Ministerstwa Obrony Narodowej pytania dotyczące problemów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wskazano na braki w wyposażeniu, które zmuszają żołnierzy do prywatnych zakupów oraz na potrzebę aktualizacji programów szkoleniowych w oparciu o doświadczenia z wojny w Ukrainie. Posłowie pytają również o sposób przydzielania żołnierzy do zadań i uwzględnianie ich cywilnych kompetencji. Interpelacja kończy się pytaniami o planowane zmiany systemowe w tych obszarach.
3: Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Polsce Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających. Premier Donald Tusk osobiście przywitał gości, co zostało uwiecznione na nagraniu w mediach społecznościowych. W humorystycznym tonie zaproponował rekonstrukcję rządu, pozwalając jednemu z młodych uczestników zająć jego miejsce. Noc Muzeów to coroczne wydarzenie, które umożliwia zwiedzanie instytucji kulturalnych w nietypowych godzinach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska znowu zaskakuje. Tym razem gwiazda ogłosiła, że spodziewa się dziecka, a internet dosłownie eksplodował gratulacjami. Na uroczym nagraniu widać, jak promienieje w zwiewnej sukience, prezentując małe buciki i USG. Fani są zachwyceni, a komentarze pełne wzruszeń i życzeń zdrowia dla przyszłej mamy i maluszka. Cóż, wygląda na to, że Izabela nie tylko świetnie tańczy, ale i w roli mamy zapowiada się znakomicie.
2: Jan Lubomirski-Lankoroński, znany jako polski książę, znów zaskakuje swoimi przemyśleniami. W najnowszym wywiadzie zdradził, że 95% jego krewnych żeni się z krewnymi, co brzmi jak scenariusz do nowej telenoweli. Arystokrata, ojciec trojga dzieci, nie zamierza odcinać ich od rodzinnej fortuny, bo uważa to za kompletną bzdurę. Cóż, w świecie, gdzie pierwsze pokolenie zarabia, drugie funkcjonuje, a trzecie bankrutuje, Lubomirski-Lankoroński chce być wyjątkiem od reguły.
1: Agnieszka Kotońska, gwiazda TTV, znów w centrum uwagi. Jej najnowsze zdjęcia wywołały prawdziwą burzę w sieci, a fani zastanawiają się, czy to jeszcze ona. Po spektakularnej metamorfozie, zrzuceniu 40 kg i nowym wizerunku, niektórzy twierdzą, że zaczyna przypominać Małgorzatę Rozenek-Majdan. Komentarze są bezlitosne. Od zachwytów po ostre porównania. Czyżby celebrytka przesadziła z nowym obliczem? Małgorzata Socha z łzami w oczach żegna się z rodziną na warszawskim lotnisku, by wyruszyć na przygodę życia w Asia Express. Tymczasem Edyta Herbuś zamiast łez zabiera ukochanego Piotra Bukowieckiego, bo przecież kto by chciał się rozstawać, gdy można razem biegać po azjatyckich bezdrożach. Mateusz Banasiuk zaskakuje wszystkich, wybierając siostrę na towarzyszkę podróży, a nie ukochaną Magdalenę Boczarską. Wśród gwiazd nie zabrakło też influencerki Marii Jeleniewskiej, która z radością wkracza w nową przygodę. Cóż, Asia Express to nie tylko wyścig, ale i emocjonalny roller coaster.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Martyna Wojciechowska, znana podróżniczka i dziennikarka, zaskakuje wszystkich swoją nową książką Przesunąć horyzont 20 lat później. Wbrew swojej dotychczasowej rezerwie, Martyna otwiera się na temat macierzyństwa, które porównuje do zdobywania Mount Everestu, twierdząc, że to właśnie bycie mamą jest największym wyzwaniem. W książce dzieli się również traumatycznymi wspomnieniami z wypadku, w którym złamała kręgosłup i straciła przyjaciela. Czyżby Martyna postanowiła pokazać, że nawet ikony mają swoje słabości?
1: Rok po tragicznej śmierci Soni Szklanowskiej, jej mama, Julia, opublikowała na Instagramie wpis, który rozdziera serce. W emocjonalnych słowach wyraziła ból, tęsknotę i miłość, która nie zna granic czasu. Internauci nie kryją wzruszenia, zasypując profil wspomnieniami i słowami otuchy. Sonia, znana z programu Hotel Paradise, wciąż żyje w sercach fanów, a jej mama wierzy, że kiedyś znów się spotkają. Eurowizja 2026 zakończona, a Bułgaria triumfuje. Polska reprezentantka Alicja Szemplińska zdobyła 12 miejsce, co jest jednym z najlepszych wyników w historii naszego kraju. Michał Szpak, który sam kiedyś śpiewał na tej scenie, nie krył zdziwienia, że publiczność przyznała Polsce zaledwie 17 punktów. Cóż, może to znak, że jury w końcu doceniło naszą muzykę, ale widzowie jeszcze nie nadążają.
2: W świecie wielkich pieniędzy i jeszcze większych dramatów syn miliardera Isaka Andika, twórcy Mango, znalazł się w centrum uwagi. Jonathan Andik został zatrzymany przez policję po tym, jak jego ojciec spadł z klifu w górach Montserrat. Początkowo uznawano to za nieszczęśliwy wypadek, ale teraz śledczy mają wątpliwości. Czyżby rodzinne wyprawy stały się nowym sportem ekstremalnym?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Natasza Urbańska, nasza polska gwiazda, zadebiutowała na czerwonym dywanie w Cannes, przyciągając uwagę nie tylko fotoreporterów, ale i całego modowego świata. W spektakularnych kreacjach od Doroty Goldpoint, najpierw w czerwieni, potem w bieli, pokazała, że elegancja nie musi być nudna. Sama przyznała, że czerwony dywan to nie spacer po parku, a raczej wyścig z czasem i nerwami. Ale cóż, kto by się spodziewał, że światła reflektorów mogą być tak oślepiające?
1: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, znalazł się w centrum medialnego huraganu. Po jego kontrowersyjnym wywiadzie mężczyzna podający się za jego męża, Marcin Roznowski, opublikował zdjęcia i dokumenty, twierdząc, że są w trakcie bardzo trudnego rozwodu. Gojdź zaprzecza, jakoby rozwód był w toku, ale sieć już huczy od spekulacji. Internauci dzielą się na obozy, a cała sytuacja przypomina bardziej telenowelę niż rzeczywistość. Elizabeth Hurley znów zaskoczyła świat, wrzucając do sieci zdjęcie topless wśród kwiatów. 60-letnia aktorka pokazała, że czas dla niej stanął w miejscu, a jej figura wciąż zachwyca. Internet oszalał, a żółty dół od bikini stał się hitem. Hurley udowodniła, że najlepszą reklamą swojej marki jest ona sama, a jej sekret młodości to słońce i krem z filtrem. Kto by pomyślał, że leżenie w trawie może być tak skuteczne?
2: Love is Blind. Polska. Zaskoczyło wszystkich, bo okazało się, że miłość kwitnie nawet poza kamerami. Choć w programie pokazano tylko 5 par, to w rzeczywistości powstało ich znacznie więcej. Uczestnicy chętnie dzielą się swoimi historiami w mediach społecznościowych, a niektórzy z nich już planują kolejne zaręczyny. Ciekawe, czy w przyszłości zobaczymy więcej takich niespodzianek? Czy może miłość naprawdę jest ślepa, ale tylko wtedy, gdy nikt nie patrzy?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejszy upał to idealny moment na orzeźwiający prysznic po spacerze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na trasie S8 w Warszawie trwają nocne prace drogowe między węzłami Łabiszyńska a Marki. Drogowcy wymieniają nawierzchnię, co wiąże się z zamknięciem niektórych zjazdów i wyjazdów. Utrudnienia potrwają do końca tygodnia, a finał prac przewidziano na noc z 22 na 23 maja. Po zakończeniu robót wszystkie wjazdy i zjazdy zostaną ponownie otwarte.
1: 7 maja w Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, którym Bogusław G. zamordował swoją byłą partnerkę, a następnie popełnił samobójstwo. Śledczy wciąż próbują ustalić motyw tej zbrodni, analizując między innymi dane z telefonów i komputerów. Sekcja zwłok potwierdziła, że obie osoby zginęły od ran postrzałowych. Ze względu na śmierć sprawcy, postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone. Na drodze między Dąbrową a Chmielewem w powiecie ostrowskim doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zginął po zderzeniu z ciężarówką, gdy niespodziewanie zjechał na przeciwny pas. Ciężarówka uderzyła jeszcze w drzewo, ale jej kierowca nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu pracowały służby, a śledztwo w sprawie wypadku trwa. W Grodzisku Mazowieckim zakończyły się poszukiwania 5-letniego Dawidka, które poruszyły całą Polskę. Chłopiec zaginął po tym, jak jego ojciec, Paweł Ży, zabrał go na wycieczkę. Niestety, po kilku dniach intensywnych poszukiwań odnaleziono ciało dziecka z licznymi ranami kłutymi. Ojciec chłopca, który popełnił samobójstwo, okazał się sprawcą tej tragedii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marcin Dworak, motorniczy MPK Kraków, walczy o życie po nagłym zatrzymaniu akcji serca, do którego doszło pod koniec kwietnia. Obecnie przebywa w szpitalu, a jego leczenie i rehabilitacja będą kosztowne. Klub honorowych dawców krwi MPK zorganizował zbiórkę funduszy, a darowizny rehabilitacja będą

0: 27% mniej niż nad morzem. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowego obłożenia, a także z nowości obiektów w Pobierowie. Oba hotele oferują wysoki standard usług i bogatą bazę rekreacyjną, przyciągając różnorodnych turystów.
1: Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy trwa festiwal czekolady, rękodzieła i kuchni świata, który rozpoczął się w piątek. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów, oferując potrawy z różnych zakątków świata oraz rękodzieło od lokalnych i zagranicznych artystów. Dla najmłodszych przygotowano strefy zabawy i popularne piana party. Festiwal zakończy się w niedzielę, 17 maja.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 36-letnia mieszkanka Kolna padła ofiarą oszustwa, tracąc 125 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła, że rozmawia z pracownikiem Departamentu Cyberprzestępczości, który ostrzegał ją przed próbą zaciągnięcia kredytu na jej dane. Pod jego wpływem wypłaciła oszczędności i przekazała je oszustowi. Policja apeluje o ostrożność przy podejmowaniu decyzji finansowych.
0: W Augustowie padła rekordowa wygrana w Ekstrapensji. Szczęśliwy gracz, który zagrał metodą chybił trafił i zdecydował się na podwójną stawkę, będzie otrzymywał 10 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat, co daje łącznie około 2,5 miliona złotych. To najwyższa wygrana w historii miasta. Tego samego dnia inny gracz zdobył w Eurojackpot nagrodę trzeciego stopnia o wartości ponad 1 milion 800 tysięcy złotych.
1: Policjanci z Siemiatycz i Bielska Podlaskiego ścigali 38-letnią kobietę, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Pościg zakończył się na DK19 w pobliżu Wiercienia Dużego, gdzie kobieta uderzyła w policyjny radiowóz. Kierująca była trzeźwa i nie znajdowała się pod wpływem narkotyków. Teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli i szereg wykroczeń, za co grozi jej do 5 lat więzienia. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego dokonał historycznej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, bez potrzeby rozstrzygnięcia sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, będący w związku od prawie 5 dekad, zarejestrowali swój ślub zawarty w Wiedniu. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, możliwa dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W samym Wrocławiu na podobne decyzje czekają jeszcze 4 pary.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W sercu Wrocławia, przy ulicy Kołłątaja, znajduje się mezonetowiec, unikatowy budynek z czasów PRL, który oferował dwupoziomowe mieszkania. Zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, budynek powstał w latach od 1958 do 1960 i był symbolem nowoczesności oraz wygody. W 2017 roku mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Superpuchar Polski 2026 odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Decyzję o przeniesieniu meczu na neutralny obiekt podjęła Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorując się na angielskiej tradycji rozgrywania Superpucharu na Wembley. Spotkanie planowane jest na połowę lipca, tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy. W planach jest również organizacja Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku. FC Barcelona z wielkim szacunkiem pożegnała Roberta Lewandowskiego na Spotify Camp Nou. Kibice zgotowali mu owacje, a klub przygotował specjalne przemówienie i prezent od prezydenta Joana Laporty. Lewandowski, wzruszony, spędził ostatnie chwile na murawie z rodziną i drużyną. W przeciwieństwie do Barcelony, Bayern Monachium nie zorganizował podobnego pożegnania, co przypomniały hiszpańskie media. Robert Lewandowski ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z Barceloną, a jego kolejnym klubem może być Al-Hilal. Mimo medialnych spekulacji o lukratywnym transferze do Arabii Saudyjskiej, nie pojawiły się jeszcze oficjalne oferty ani negocjacje. Ekspert Khalid Al-Rashid wątpi w możliwość takiego transferu, podkreślając, że nikt poza Cristiano Ronaldo nie zarabia tam takich pieniędzy. Hiszpańskie media sugerują, że Lewandowski może kiedyś wrócić do Barcelony, gdzie on i jego rodzina czują się jak w domu.
2: Trener Puszczy Niepołomice, Tomasz Tułacz, wyraził swoje niezadowolenie z wysokich zarobków młodych piłkarzy w Polsce. Po wygranej 1-0 z ŁKS-em Łódź, Tułacz skrytykował sytuację, w której młodzi zawodnicy zarabiają wielokrotnie więcej niż nauczyciele. Puszcza Niepołomice wciąż walczy o awans do ekstraklasy, a w ostatniej kolejce zmierzy się z Miedzią Legnica. Słowa trenera stały się głównym tematem po meczu, przyćmiewając nawet sportowe osiągnięcia drużyny.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Arsenal zdobył Mistrzostwo Anglii w sezonie 2025-2026, kończąc 22-letnią przerwę od ostatniego triumfu. Decydujący moment nastąpił po remisie Manchesteru City z Bournemouth w przedostatniej kolejce. Kanonierzy zapewnili sobie tytuł po zwycięstwie nad Burnley. Manchester City stracił szansę na 7. mistrzostwo w ciągu ostatnich 9 lat. Carlos Alcaraz, hiszpański tenisista, ogłosił, że z powodu kontuzji nadgarstka nie zagra w tegorocznym Roland Garros oraz na kortach trawiastych, w tym na Wimbledonie. To duże rozczarowanie dla fanów, zwłaszcza, że Alcaraz dotarł do finału Wimbledonu w zeszłym roku. Mimo, że jego rehabilitacja przebiega pomyślnie, nie jest jeszcze gotowy do powrotu na kort. Tymczasem Jannik Sinner, który pokonał Alcaraza w Monte Carlo, jest głównym faworytem do zwycięstwa w Roland Garros. Rozpoczęły się kwalifikacje do French Open, a pierwszy dzień przyniósł polskim kibicom mieszane emocje. Maja Chwalińska pewnie awansowała do drugiej rundy, pokonując francuskę Alice Ramę 6-0, 6-3. Niestety, Linda Klimowicowa odpadła po porażce w pierwszej rundzie. We wtorek na kort wyjdzie Katarzyna Kawa, która zmierzy się z Amerykanką Ayaną Akli. W turnieju głównym pewny udział mają już Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał Cezarego Kucharskiego za zniesławienie Roberta Lewandowskiego i jego współpracowników. Były menedżer piłkarza został uznany winnym w 4 z 6 zarzutów. Kucharski ma 2 tygodnie na złożenie apelacji i już zapowiedział, że to zrobi. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 23 sierpnia Stadion Śląski w Chorzowie będzie gościł największe gwiazdy lekkoatletyki podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. Wśród nich zobaczymy jamajskiego mistrza świata Oblika Sevilla, który wystartuje na dystansie 100 metrów. Na bieżni pojawią się także Ewa Swoboda i Armand Duplantis, a polscy kibice będą mieli okazję dopingować rodzimych lekkoatletów. Dodatkową atrakcją będzie Diamond Cup Powered by Patex, czyli trójbój z udziałem influencerów. Sandra Kubicka i Łukasz Juras Jurkowski wprowadzają nową organizację walk na gołe pięści, Fight Mode, która zadebiutuje 23 maja w Poznaniu. Kubicka, mimo doświadczenia w kickboxingu, wyklucza swój udział w walkach, podczas gdy Jurkowski rozważa taką możliwość. Organizacja stawia na sportowy poziom i unika kontrowersji znanych z innych gal. Walki odbędą się w sześciokątnej klatce, a wśród uczestników znajdą się także popularne twórczynie internetowe.
1: Jan Tomaszewski ostro skrytykował kolegów Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony po jego pożegnalnym meczu. Były bramkarz zarzucił im egoizm, szczególnie wskazując na Rafinię, który nie podał Lewandowskiemu w dogodnej sytuacji. Tomaszewski zasugerował również, że polski napastnik powinien rozważyć grę w Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby odbudować swoją pozycję lidera. Według niego taki ruch nie wpłynąłby negatywnie na formę Lewandowskiego w reprezentacji.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, żegnając się z klubem podczas emocjonującego meczu z Betisem. Władze klubu uczciły jego zasługi, publikując specjalne wideo, które szybko zdobyło popularność. Lewandowski, który zdobył z Barceloną 3 tytuły mistrza Hiszpanii, pozostawił trwały ślad w historii klubu. Oficjalne pożegnanie na Camp Nou odbyło się 17 maja, a jego dokonania są szeroko doceniane przez kibiców i ekspertów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 21 stopni. Z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Gorąca aura aż prosi się o odpoczynek w hamaku.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 25 na TVP2, ślub Karoliny i Bruna w Las Vegas wywoła prawdziwą burzę. Choć młoda para wróci z miasta grzechów w doskonałych nastrojach, ich radosna nowina nie spotka się z entuzjazmem. W hotelu dojdzie do ostrej sprzeczki z Justinem, który oskarży Karolinę o sfałszowanie nagrania jego zdrady. Łukasz, zaintrygowany szybkim ślubem, zacznie prowadzić własne śledztwo. Czy odkryje prawdę o intrygach Karoliny? Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie dając jednoznacznych odpowiedzi.
2: Dziedzictwo to turecki hit, który nie przestaje zaskakiwać. W 931 odcinku, który zadebiutuje 27 maja, Sinan wpada w pułapkę własnych domysłów, obserwując rozmowę Aynur z Gurkanem. Tymczasem Derya kontynuuje swoje manipulacje, próbując ukryć prawdę o lesie, gdzie zginęła jej siostra bliźniaczka, Leyla. Rodzina Poyraza staje w jego obronie, gdy pojawiają się oskarżenia o narkotyki, a Nana, przytłoczona sytuacją, rozważa odejście. Jednak Poyraz nie zamierza się poddać i walczy o swoje dobre imię. Kansel odkrywa, że to jej brat Semih fabrykuje dowody przeciwko Poyrazowi. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a wszystkie odcinki są dostępne na TVP VOD. M jak miłość. W 1935 odcinku przynosi emocjonujące starcie z Aleksandrem Sowińskim. Aneta i Olek Chodakowscy odkrywają, jak niebezpieczny jest ich szef. Sowiński próbuje wrobić Olka w aferę łapówkarską, podrzucając mu koperty z pieniędzmi i fałszywe listy od pacjentów. Aneta jednak w porę przejrzy jego zamiary i udaremni plan. Olek nie wytrzyma i postawi sprawę jasno, konfrontując się z Sowińskim. Mimo to Sowiński nie zamierza odpuścić i nadal będzie dążył do zemsty za kalectwo swojej siostry. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Finał sezonu M jak miłość przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, przyszłość małżeństwa Rogowskich stanie pod znakiem zapytania. Artur, zamiast wyjechać na konferencję do Poznania, podejmie decyzję, która może zaważyć na jego związku z Marysią. Barbara, teściowa Artura, dostrzeże zmiany w jego zachowaniu i zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Artur, rozdarty między miłością do żony a uczuciem do młodej lekarki Joanny, ostatecznie wybierze tę drugą. W emocjonującym finale zdradzi Marysię, co może mieć dramatyczne konsekwencje dla całej rodziny. Czy to koniec małżeństwa Rogowskich? Odpowiedzi na te pytania przyniesie ostatni odcinek przed wakacjami.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Finał 12. edycji Hotelu Paradise zbliża się wielkimi krokami. Już w czwartek, 21 maja o godzinie 20 na antenie TVN7 widzowie będą mogli śledzić emocjonujące zakończenie tego sezonu. Stawka jest rekordowa, bo uczestnicy walczą aż o 200 tysięcy złotych. Produkcja zapowiada zupełnie nową odsłonę ścieżki lojalności, co ma być niespodzianką zarówno dla widzów, jak i uczestników. Pan Lektor, znany z emocjonujących zapowiedzi, przyznaje, że scenariusz finału mocno go zaskoczył. Czy miłość, strategia, a może nowe reguły gry zdecydują o zwycięstwie? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Emocje sięgają zenitu. Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 876 odcinek, który zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 18:35 na TVP1. W tym epizodzie Samuel i jego ojciec Jaime padną w ostre spięcie, które zakończy się tragedią. Samuel, przytłoczony groźbami ojca, w przypływie złości doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem Rosina, przebywając w areszcie, odmawia kontaktu z Liberto, a Casilda postanawia zakończyć czas żałoby. W tle pojawiają się nowe wyzwania zawodowe i osobiste dla mieszkańców kamienicy. Ursula i Samuel snują plany odnalezienia Blanki i Diego, co zapowiada kolejne zawirowania. Serial, pełen intryg i tajemnic, przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie pod eleganckimi strojami kryją się skomplikowane losy bohaterów. Finałowy odcinek M jak miłość przed przerwą wakacyjną przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Agnes wyzna Marysi dramatyczną prawdę o sobie. Okaże się, że jej ogromne przywiązanie do małego Antosia wynika z faktu, że nigdy nie będzie mogła mieć własnych dzieci. To wyznanie rzuci nowe światło na jej relacje z Pawłem. Agnes, pełniąc rolę matki dla Antosia, odkrywa, że to najpiękniejsze doświadczenie w jej życiu. Zduński wraca do Warszawy, a Agnes coraz bardziej odczuwa pustkę po rozłące z chłopcem. Ich kontakt ograniczy się do rozmów telefonicznych, co tylko pogłębi tęsknotę. Z Zbliża się emocjonujący finał sezonu serialu M jak miłość. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja na antenie TVP2, Natalka odwiedza dom Mikołaja. Na miejscu spotyka uzbrojoną byłą kochankę Mikołaja, Darię. Dochodzi do dramatycznej szarpaniny, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Mikołaj, zaniepokojony hałasami, wychodzi na zewnątrz i staje się świadkiem koszmaru. W kulminacyjnym momencie pada niespodziewany strzał. Kto zostanie ranny? Odpowiedź na to pytanie widzowie poznają już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego we Włoszech doszło do nietypowej wymiany gestów z premier Giorgią Meloni. Prezydent zaskoczył wszystkich, całując dłoń Meloni, co uznano za dyplomatyczne faux pas. Z kolei premier Włoch odpowiedziała symbolicznym gestem sztyletu, co eksperci interpretują jako brak zaufania. Te gesty mogą wskazywać na napięcia w relacjach polsko-włoskich. Lech Wałęsa potwierdził swoje plany spotkania z nowym premierem Węgier, Peterem Magyarem, które odbędzie się w Gdańsku. Były prezydent wyraził rozczarowanie polityką Viktora Orbana, podkreślając, że społeczeństwo węgierskie ma już dość jego rządu. Wałęsa skrytykował również decyzję europosłów PiS o bojkocie ceremonii wręczenia europejskich orderów zasługi, nazywając to głupotą polityczną. Odrzucił sugestię, by odmówić przyjęcia nagrody z powodu uhonorowania Angeli Merkel, podkreślając swoją niezależność. Grupa 36 amerykańskich psychiatrów i lekarzy specjalizujących się w zdrowiu psychicznym wyraziła poważne obawy dotyczące stanu zdrowia psychicznego prezydenta Donalda Trumpa. W opublikowanym oświadczeniu stwierdzili, że Trump jest psychicznie niezdolny do pełnienia funkcji prezydenta i stanowi zagrożenie dla świata. Lekarze wskazują na pogorszenie funkcji poznawczych i incydenty, takie jak zasypianie na ważnych spotkaniach. Mimo zapewnień Białego Domu o jego doskonałym zdrowiu, eksperci domagają się natychmiastowego usunięcia Trumpa z urzędu.
1: Gąbka do mycia naczyń, choć niepozorna, może stać się siedliskiem bakterii. Zaleca się jej wymianę co tydzień, aby ograniczyć rozwój drobnoustrojów i zapewnić higienę w kuchni. Po każdym użyciu warto dokładnie ją wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. Regularna wymiana gąbki pomaga utrzymać czystość i zdrowie w domu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Jaworzna zatrzymali sprawców brutalnego pobicia, do którego doszło 28 lutego w centrum handlowym. Wśród podejrzanych jest 19-latek oraz grupa nieletnich związanych z pseudokibicami katowickiego klubu piłkarskiego. Dorosłemu napastnikowi grozi do 5 lat więzienia, a o losie nieletnich zdecyduje sąd rodzinny. Do ataku doszło po kłótni o papierosa, a sprawców zidentyfikowano dzięki monitoringowi. W letnich miesiącach pająki często przedostają się do mieszkań, ale można je skutecznie odstraszyć prostymi, domowymi metodami. Wystarczy połączyć łyżeczkę olejku miętowego ze szklanką wody i spryskać tym roztworem ramy okienne oraz drzwi wejściowe. Dodatkowo w strategicznych miejscach można rozłożyć waciki nasączone olejkiem lub użyć cytrusowych skórek. Montaż moskitier i regularne sprzątanie również pomagają w walce z niechcianymi gośćmi. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę przestępczą zajmującą się oszustwami na fałszywe inwestycje w akcje spółek Skarbu Państwa. W akcji na Śląsku zatrzymano 3 osoby, którym postawiono łącznie 14 zarzutów. Straty pokrzywdzonych przekroczyły 1 000 000 zł, a pieniądze były prane przez bitomaty. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Toruniu. W Pruszczu Gdańskim policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę, który okazał się być poszukiwanym przez Interpol obywatelem Mołdawii. 30-latek miał 2,5 promila alkoholu we krwi i był ścigany za przestępstwa narkotykowe. Po zatrzymaniu trafił do aresztu, a następnie został przekazany do prokuratury, która zajmie się jego ekstradycją. Dodatkowo nałożono na niego mandat w wysokości 2500 zł.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Toruńscy policjanci rozbili duży narkotykowy proceder, przejmując blisko 11 kg amfetaminy, mefedronu i marihuany. Zatrzymano 2 mężczyzn, którzy byli już wcześniej notowani za podobne przestępstwa. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki skutecznej akcji narkotyki nie trafią na czarny rynek.
0: Policjanci z warszawskiej Woli przejęli ponad 5 kg narkotyków, w tym rzadką różową kokainę Tusi. W sprawie zatrzymano 37-letnią kobietę i 36-letniego mężczyznę, którzy usłyszeli zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. W mieszkaniach podejrzanych znaleziono amfetaminę, ekstazy, marihuanę oraz kokainę. Oboje zostali objęci dozorem policyjnym, a śledztwo trwa. Hortensje, popularne w przydomowych ogrodach, mogą zachwycać jeszcze bardziej dzięki domowej odżywce. Wystarczy zmiksować fusy po kawie, skorupki jajek, skórkę banana i wodę, by stworzyć naturalny nawóz. Taka mikstura dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych, wspierając ich wzrost i kwitnienie. Regularne podlewanie co 2 tygodnie może znacząco poprawić wygląd hortensji. Premier Węgier Peter Magyar rozpoczął swoją pierwszą oficjalną podróż zagraniczną, wybierając Polskę jako cel wizyty. W Krakowie spotkał się z metropolitą krakowskim i złożył wieńce w miejscach o symbolicznym znaczeniu dla obu narodów. Podróżując pociągiem do Warszawy, Magyar podkreślił znaczenie unijnego finansowania, krytykując przy tym poprzednią administrację. Wizyta ma na celu wzmocnienie historycznych i kulturowych więzi między Polską a Węgrami.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, znalazł czas na wizytę u fryzjera, co uchwycił fotoreporter Super Expressu. Polityk spędził tam 40 minut, dbając o każdy szczegół swojego wyglądu. Po wizycie wyszedł z salonu z nową, świeżą fryzurą, gotowy na ważne spotkania. Grabiec znany jest z dbałości o detale i tym razem również nie zawiódł.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wakacje w Egipcie? Cóż, zamiast wymarzonego relaksu czeka tam na turystów piekielny żar. Termometry w Kairze i Luksorze pokazują ponad 40 stopni Celsjusza, a w Hurgadzie niewiele mniej. To nie jest pogoda na spokojny wypoczynek, a raczej na test wytrzymałości. Warto więc zastanowić się, czy nie lepiej spędzić urlop w chłodniejszym miejscu, zanim upał dosłownie zwali z nóg. Albert Brudny Lorenz, gwiazda programu Ninja vs. Ninja, znów w szpitalu po kolejnym koszmarnym wypadku. Czeka go druga operacja kręgosłupa, a w międzyczasie dzieli się gorzkimi refleksjami na temat samotnej walki z problemami zdrowotnymi i prawnymi. Ostrzega rodziców, by dobrze przemyśleli udział swoich dzieci w telewizyjnych show, bo tor przeszkód to nie zabawa, a realne ryzyko. W tle jego dramatycznej historii pojawiają się pytania o bezpieczeństwo uczestników i warunki, w jakich realizowane są ekstremalne konkurencje. Love is Blind Polska z impetem wdarło się na ekrany, a Julita stała się gwiazdą, która wzruszyła widzów swoją historią. Młoda wdowa, która samotnie wychowuje synka i kończy studia, podbiła serca Polaków. W programie związała się z Jackiem, choć ich oczekiwania wobec życia nie zawsze się pokrywały. Mimo trudności, Julita zdołała połączyć życie zawodowe z telewizyjnym eksperymentem, a jej uczniowie i współpracownicy zareagowali na to z entuzjazmem.
2: Metallica znów zaskoczyła polskich fanów. Podczas koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie Kirk Hammett i Robert Trujillo wykonali słynne Chciałbym być sobą zespołu Perfect. To już czwarty raz, gdy muzycy sięgają po polski repertuar, a tłum był zachwycony. Zbigniew Hołdys nie mógł się powstrzymać i podzielił się nagraniem na Facebooku, podkreślając, że takich kawałków Metallica na żywo nie gra.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Monika Olejnik, polska ikona mody i sztuki, znowu błyszczy na czerwonym dywanie w Cannes. Tym razem z torebką wartą tyle, co małe mieszkanie. Choć za chwilę skończy 70 lat, biega i ćwiczy jak nastolatka, a jej figura mogłaby zawstydzić niejedną modelkę. Przy okazji nie zapomniała pogratulować Pawłowi Pawlikowskiemu, który jest na najlepszej drodze po Złotą Palmę za film Ojczyzna. Cóż, nie każdy może być Moniką Olejnik, ale każdy może próbować. W magicznym świecie Harry'ego Pottera znowu zawirowania. Gracie Cochrane, która miała wcielić się w Ginny Weasley, zrezygnowała z roli przed drugim sezonem. Oficjalne powody tej decyzji pozostają tajemnicą, ale produkcja HBO już szuka nowej aktorki. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na platformie HBO Max w święta, a w roli Harry'ego zobaczymy Dominika McLaughlina. Ciekawe, czy magia zdoła utrzymać widzów przed ekranami mimo tych zmian. Bogdan Trojanek, lider zespołu Terneroma, otworzył drzwi swojej posiadłości, a widzowie Dzień Dobry TVN przecierali oczy ze zdumienia. Jego dom to prawdziwy pałac pełen złota, błyszczących dodatków i luksusowych dekoracji, gdzie nawet egzotyczna papuga znalazła swoje miejsce. Internauci nie mogą się nadziwić, że ktoś jeszcze wierzy w minimalizm, gdy można żyć jak król w złotej klatce. Sam Trojanek z dumą podkreśla, że jego dom to oaza rodzinnych wartości i tradycji, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie bardziej muzeum przepychu. Anna Popek, znana z zamiłowania do dzielenia się swoim życiem w sieci, spędziła intensywny weekend na komunii siostrzeńca, a zaraz potem ruszyła na siłownię, by spalić kalorie po świątecznych smakołykach. Na Instagramie pochwaliła się różowym garniturem i ciepłymi słowami od fanów. Tymczasem w jej życiu zawodowym zaszły zmiany. Pożegnała się z telewizją Republika i rozpoczęła pracę w nowej stacji w Polsce 24. Cóż, życie Anny Popek to nieustanna karuzela wydarzeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rolling Stone znów zaskakuje, tworząc ranking 100 najlepszych punkowych albumów wszechczasów. Na szczycie listy znalazł się debiutancki album Ramones, uznany za najgenialniejszy i najbardziej wpływowy krążek punka. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce pojawia się także Nevermind Nirwany, choć to bardziej grunge niż punk. Wygląda na to, że granice gatunków są równie elastyczne, jak opinie redaktorów. Rod Stewart, niezmordowany weteran rocka, wciąż zaskakuje. Mimo 81 lat na karku, nie zwalnia tempa i nadal koncertuje, choć w najnowszym wywiadzie zasugerował, że czas na zmiany. Czyżby szykował się do zejścia ze sceny, choć nie zdradził szczegółów, jedno jest pewne, Rod zawsze potrafi zaskoczyć.
1: Simon McBride, nowy gitarzysta Deep Purple, wspomina swój debiut z zespołem w Tel Awiwie. Choć zazwyczaj nie odczuwa tremy, to przed występem w 2022 roku poczuł się jak 13-latek przed pierwszym koncertem. Starsi koledzy doradzili mu, by był sobą, co pomogło mu odnaleźć się na scenie. Tymczasem Deep Purple nie zwalnia tempa i już 3 lipca wyda swój 24 album, zatytułowany Splat, który ma być najcięższym materiałem od lat.
2: Ach, te rockowe dramaty. Soundgarden po sukcesie Super Unknown postanowił zaryzykować i samodzielnie wyprodukować kolejny album Down on the Upside. Niestety, zamiast harmonii, zespół z Seattle znalazł się w samym środku burzy konfliktów. Chris Cornell chciał iść w stronę lżejszych brzmień, podczas gdy Kim Thayil bronił ciężkich riffów. Po wydaniu płyty i trasie koncertowej, zespół rozpadł się w 1997 roku, pozostawiając fanów z pytaniem, czy warto było eksperymentować.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Ciepło otula jak latem. Warto znaleźć chwilę dla siebie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Śledczy wciąż próbują ustalić motyw zbrodni, do której doszło 7 maja w Raszynie, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę, a następnie popełnił samobójstwo. Prokuratura przyznaje, że na razie nie udało się ustalić przyczyny jego działania, a analiza zabezpieczonych urządzeń elektronicznych może być kluczowa. Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że oboje zmarli na skutek ran postrzałowych głowy. Śledztwo prawdopodobnie zakończy się umorzeniem z uwagi na śmierć sprawcy. W Grodzisku Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 5-letniego Dawida, który został zamordowany przez własnego ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Matka chłopca zdecydowała się na emigrację do Rosji, zabierając ze sobą prochy syna. Warszawa szykuje się na Mistrzostwa Świata 3x3 w koszykówce, które rozpoczną się 1 czerwca na placu Defilad. W turnieju weźmie udział 40 drużyn z całego świata, a wydarzenie potrwa do 7 czerwca. Organizatorzy przygotowali nie tylko mecze, ale także strefę kibica z koncertami i atrakcjami dla rodzin. To pierwsze tak duże przedsięwzięcie Polskiego Związku Koszykówki w tej dyscyplinie, które ma promować koszykówkę 3x3 i polski sport.
0: Rok po pogrzebie 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Jej grób w Działdowie nadal przyciąga bliskich i nieznajomych, którzy składają kwiaty i maskotki. Sprawa jej morderstwa wstrząsnęła lokalną społecznością. Oskarżony o zbrodnię Bartosz G. przebywa w areszcie w Płocku i czeka na wyniki badań psychiatrycznych, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg postępowania. Maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia.

0: Misie i białe kwiaty. Matura rozszerzona z języka polskiego w 2026 roku skupia się na jednym, obszernym wypracowaniu, co wymaga od uczniów głębokiego zrozumienia literackich mechanizmów. W ostatnich latach tematy egzaminacyjne koncentrowały się na zagadnieniach teoretyczno-literackich, takich jak konwencja czy synkretyzm. Kluczowe lektury to m.in. Antygona w Nowym Jorku, Sklepy cynamonowe i Mistrz i Małgorzata. Przewiduje się, że przyszłe tematy mogą dotyczyć grotesk, roli narratora czy motywów utopii i antyutopii. W Ochotnicy Górnej odkryto niebezpieczną minę przeciwpancerną z czasów wojny. Policja zabezpieczyła teren i czeka na przybycie saperów, którzy zajmą się neutralizacją ładunku. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. Nawet stare niewybuchy mogą być nadal groźne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Krakowie zbliża się kluczowe referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Głosowanie odbędzie się 24 maja, a aby było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 158 555 mieszkańców. Niespodziewanie swoją gotowość do objęcia stanowiska wyraził były szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, podkreślając swoje związki z miastem. Decyzja mieszkańców może doprowadzić do przedterminowych wyborów.
0: Zmarł Piotr Dawid, syn lidera zespołu Oberschlesien, Tomasza Hai, Dawida. Nastolatek był utalentowanym piłkarzem i uczniem trzeciej klasy liceum. Społeczność szkoły oraz Akademii Piłkarskiej Ruchu Radzionków pogrążyła się w żałobie. Przyczyny nagłej śmierci pozostają nieznane, a z całego kraju napływają kondolencje dla rodziny. W Myślęcinku odbył się piknik dobrych psów i ludzi, który przyciągnął tłumy miłośników czworonogów. Wydarzenie zorganizowane przez Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy oraz Otos Animals miało na celu promowanie adopcji zwierząt. Uczestnicy mogli poznać psy szukające nowych domów oraz skorzystać z licznych atrakcji, takich jak porady weterynaryjne i pokazy szkolenia. Piknik pokazał, że bydgoszczanie chętnie angażują się w inicjatywy na rzecz zwierząt. Policja z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz zatrzymała 38-letnią kobietę, która zignorowała polecenie zatrzymania się do kontroli i uciekała drogą krajową numer 19. Pościg zakończył się, gdy kobieta wjechała w radiowóz w okolicach Wiercienia Dużego. Mieszkanka Śląska była trzeźwa, ale nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania. Grozi jej do 5 lat więzienia za stworzenie zagrożenia na drodze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nadchodzący weekend przyniesie do Polski prawdziwie letnią pogodę. W sobotę temperatury w zachodnich regionach kraju mogą sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza, a w niedzielę na zachodzie spodziewane są upały do 30 stopni. Mimo wysokich temperatur, w niedzielne popołudnie możliwe są przelotne deszcze i burze, zwłaszcza na północy kraju. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie we Wrocławiu z temperaturą 22 stopnie. W Białymstoku natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Darmowe leczenie na NFZ dla części obywateli Ukrainy dobiegło końca, co wywołało duże zamieszanie. Nowe przepisy wymagają od tych osób zapłaty nawet 17 tysięcy złotych za dalszy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. Problem dotyczy osób, które wcześniej korzystały z pomocy na podstawie specustawy, ale nie były formalnie ubezpieczone. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje, pytając NFZ o możliwość zwolnienia z tej opłaty. NFZ podkreśla, że istnieje możliwość złożenia wniosku o odstąpienie od opłaty, ale decyzja zależy od indywidualnej oceny sytuacji. Nowe zasady mogą oznaczać dla wielu osób konieczność wyboru między wysoką opłatą a brakiem dostępu do publicznej opieki zdrowotnej.
2: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, które mają ograniczyć ilość plastikowych odpadów w gastronomii i hotelarstwie. Od sierpnia jednorazowe saszetki z ketchupem, majonezem czy cukrem zaczną znikać z restauracji i fast foodów, zastępowane przez rozwiązania wielorazowe, takie jak dozowniki. Pełne wdrożenie zmian planowane jest na 2030 rok. Choć nowe regulacje mają na celu ochronę środowiska, branża Horeca obawia się wzrostu kosztów i problemów z higieną. Jednorazowe saszetki będą nadal dostępne przy zamówieniach na wynos oraz w miejscach, gdzie kwestie sanitarne są kluczowe. Zmiany te mogą wpłynąć na codzienne doświadczenia klientów w restauracjach. Od 1 lipca mieszkańcy będą musieli zrezygnować z brązowych worków na bioodpady i korzystać z nowych pojemników. W Konstancinie Jeziornie trwają intensywne kontrole segregacji śmieci, które wykazały nieprawidłowości w 40 z ponad 250 skontrolowanych nieruchomości. Za błędy w segregacji mieszkańcy mogą zapłacić podwójnie, a opłata za odbiór odpadów może wzrosnąć z 46 do 92 zł miesięcznie. Właściciele kompostowników również są kontrolowani, a odpady kuchenne i zielone muszą trafiać bezpośrednio do kompostownika. Gminy zaostrzają przepisy, aby poprawić poziom recyklingu i spełnić unijne wymagania. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOŁEM zgłosił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obawy dotyczące promocji masła w sieciach Biedronka i Lidl. Masło sprzedawane jest tam nawet za 0,99 zł, co według SPOŁEM może oznaczać sprzedaż poniżej kosztów i naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Związek podkreśla, że takie działania mogą osłabić mniejsze sklepy i prowadzić do dominacji dużych sieci. UOKiK ma ocenić, czy te praktyki stanowią czyn nieuczciwej konkurencji. Urząd przypomina, że nie reguluje cen, ale może interweniować w przypadku zmowy cenowej lub nadużywania pozycji dominującej.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Seniorzy mogą poczuć rozczarowanie z powodu niewielkich podwyżek emerytur i rent w marcu przyszłego roku. Najnowsze prognozy wskazują, że wskaźnik waloryzacji wyniesie około 4,44%. W praktyce oznacza to wzrost świadczeń od niespełna złotówki do około 60 zł miesięcznie. Największe podwyżki otrzymają osoby z dodatkiem do renty inwalidy wojennego, które zyskają ponad 59 zł miesięcznie. Inne dodatki, takie jak pielęgnacyjny czy kombatancki, wzrosną o około 15,46 zł. Zwaloryzowane świadczenia zostaną wypłacone w marcu przyszłego roku. Według najnowszego sondażu Ibris większość Polaków chce zmian w systemie emerytalnym. Aż niecałe 54% badanych opowiada się za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest ustalenie wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla wszystkich, co popiera niecałe 22% respondentów. Tylko ponad 14% ankietowanych zgadza się na wydłużenie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat. Jednocześnie 37% badanych uważa, że obecne zasady są wystarczająco sprawiedliwe i nie wymagają zmian. Politycy unikają tematu reformy, mimo że międzynarodowe instytucje zalecają zmiany w systemie emerytalnym. Carrefour wprowadza nowy koncept sklepów pod nazwą Carrefour des Générations, skierowany do klientów powyżej 60 roku życia. Projekt ten odpowiada na starzenie się społeczeństwa i rosnącą siłę zakupową seniorów. Nowe sklepy, takie jak Carrefour Express i City, zaoferują uproszczone oznaczenia, mniejsze porcje produktów oraz większy wybór lokalnych artykułów. Pracownicy przejdą dodatkowe szkolenia, aby lepiej wspierać starszych klientów podczas zakupów. Sklepy mają stać się miejscem spotkań, oferując wydarzenia integracyjne i inne aktywności. Carrefour chce być ulubioną siecią handlową seniorów, dostosowując swoje usługi do ich potrzeb.
2: Podczas konferencji Defense 24 Days ukraiński wiceminister spraw zagranicznych Oleksandr Miszczenko podkreślił gotowość Ukrainy do pogłębiania współpracy z Polską. Współpraca ma obejmować między innymi transfer technologii wojskowych i dzielenie się doświadczeniami zdobytymi w trakcie wojny z Rosją. Miszczenko zaznaczył, że Polska jest kluczowym partnerem Ukrainy, szczególnie w kontekście trwającego konfliktu. Wśród planów jest przeniesienie produkcji armatochaubicy 2S-22 Bohdana do Polski, co mogłoby wzmocnić polski przemysł obronny. Polska odgrywa także rolę lidera w zakresie wsparcia wojskowego dla Ukrainy, dostarczając sprzęt i szkoląc ukraińskich żołnierzy. Współpraca ta wpisuje się w szerszy kontekst wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Majowy upał to świetna okazja, aby zaplanować wypad nad wodę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 928 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1, Semich podejmie desperackie kroki, by zniszczyć związek Nany i Poyraza. Mężczyzna podrzuci narkotyki Poyrazowi, by zrujnować jego wiarygodność w oczach ukochanej. Nana, nieświadoma intrygi, odkryje substancję i natychmiast uzna to za dowód winy Poyraza. Rozczarowanie i smutek Nany będą ogromne, a Semich osiągnie swój mroczny cel. Kryzys zaufania między bohaterami stanie się faktem, a jego konsekwencje będą widoczne w kolejnym odcinku. W 929 epizodzie Mariam nie uwierzy w tłumaczenia Poyraza, a Semich z satysfakcją będzie manipulował jej emocjami.
2: Złoty Chłopak, odcinek 298, już we wtorek, 26 maja, na TVP1 o godzinie 14. W tym emocjonującym epizodzie związek Suny i Abidina przechodzi przez burzliwy kryzys, który kończy się decyzją o rozwodzie. Suna, zaniepokojona sytuacją, odnajduje pijanego Ferita, co prowadzi do nieoczekiwanych wyznań i kolejnej awantury. Tymczasem Naci ucieka przed bandytami wynajętymi przez wielką panią, obawiającą się ujawnienia kompromitujących tajemnic. Naci, szukając schronienia, zwraca się do Halisa Korhana, przekazując mu dowody przeciwko dawnej przełożonej. Te wydarzenia zmieniają strategię Halisa w walce o majątek. Serial pełen jest skrajnych emocji i zaskakujących intryg, które przyciągają widzów każdego dnia roboczego.
1: W serialu M jak miłość nadchodzi emocjonujący finał obecnego sezonu. W 1936 odcinku, który zakończy sezon, Joanna wyzna miłość Arturowi Rogowskiemu. To jednak nie koniec zawirowań, bo Artur odwzajemni jej uczucia, co może wywrócić do góry nogami jego małżeństwo z Marysią. Joanna nie zniknie z grabiny, a jej wątek będzie się rozwijał w kolejnych odcinkach po wakacjach. Zdjęcia z planu sugerują, że Joanna może nawiązać współpracę z Natalką Mostowiak, co może wprowadzić nowe napięcia. Czy Marysia zdoła wybaczyć zdradę męża? Jesienią widzowie mogą spodziewać się jeszcze większych emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący odcinek 4223, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja. W Wadlewie panuje chaos po ponownym zatrzymaniu Waldka przez Kargulewicza, co zniechęca mieszkańców do dalszych poszukiwań Karoliny. Tymczasem niespodziewana współpraca Róży i wójtki Miry przyciąga uwagę lokalnej społeczności. W Wimedzie Julita i Florian po raz kolejny wdają się w kłótnie, co doprowadza Marka do decyzji o ich usunięciu z praktyk. Florian nie zamierza jednak odpuścić i sięga po szantaż. Melka i Laura odkrywają zaginięcie bezdomnego Marcinka, co wzbudza zainteresowanie Łucji Reterskiej. W poprzednim odcinku Marta zaproponowała Szymonowi wspólne mieszkanie, a w Wadlewie Bartek z młodzieżą zorganizował akcję plakatową. W 4224 odcinku Pierwszej Miłości mała Pola obchodzi swoje pierwsze urodziny, ale radość szybko ustępuje miejsca napięciu. Tajemnicza przesyłka pełna prezentów wywołuje burzę emocji i podejrzeń. Lilka oskarża Kingę o próbę ingerencji w życie jej córki, co zaostrza konflikt między kobietami. Kinga jednak stanowczo zaprzecza, że ma coś wspólnego z paczką, co zaskakuje wszystkich. Kto więc stoi za tym gestem? Odpowiedź może być bardziej zaskakująca, niż się wydaje. Emisja tego odcinka już 28 maja o godzinie 18:00 na Polsacie. W 3388 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Justin desperacko próbuje przekonać Olę o swojej niewinności, wskazując Karolinę jako autorkę fałszywego nagrania. Niestety, Ola nie wierzy jego słowom i planuje powrót do matki. W tym samym czasie Bruno zmaga się z lękiem przed policją po wyznaniu żony o jej intrydze. Weronika świętuje prestiżowe wyróżnienie dziennikarskie, co budzi zazdrość Modrzyckiego. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 20:05. W TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów, oferując historie pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Na ekranie zobaczymy zarówno doświadczone gwiazdy, jak i młodych artystów. Serial Harry Potter jeszcze przed premierą pierwszego sezonu już traci jedną z kluczowych postaci. Gracie Cochrane, która wcielała się w rolę Ginny Weasley, nie pojawi się w drugim sezonie. Aktorka opuściła obsadę z powodu nieprzewidzianych okoliczności, co potwierdziła jej rodzina. Choć jej rola w pierwszym sezonie miała być niewielka, od Komnaty Tajemnic Ginny zyskuje na znaczeniu. Produkcja HBO planuje kontynuować tradycję zmian w obsadzie, co miało już miejsce w filmowej serii. Pierwszy odcinek serialu zadebiutuje w HBO Max podczas Świąt Bożego Narodzenia. Poszukiwania nowej aktorki do roli Ginny rozpoczną się wkrótce.
1: każdy kolejny rok to nowy serial, który zadebiutuje na Prime Video już 10 czerwca. Opowieść przenosi nas do wakacyjnego miasteczka Barry's Bay, gdzie Percy i Sam spędzają każde lato. Ich przyjaźń z czasem przeradza się w głęboką miłość, która jednak zostaje przerwana na lata. Percy musi zmierzyć się z przeszłością, gdy wraca do miasteczka. Serial, oparty na bestsellerowej powieści Carly Fortune, to nostalgiczna historia o pierwszych miłościach i wyborach, które kształtują nasze życie. W głównych rolach zobaczymy Sadie Sovereign i Matta Cornetta. Premiera odbędzie się podczas Tribeca Film Festival 8 czerwca, a dwa dni później serial trafi na Prime Video.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kilometrówki posłów wciąż budzą kontrowersje. Antoni Macierewicz, mimo braku prawa jazdy, otrzymał prawie 17 tysięcy złotych za przejazdy z kierowcą. Zbigniew Ziobro, choć rzadko bywał w Sejmie, zainkasował 45,5 tysiąca złotych. Posłanka Anna Maria Żukowska, nie posiadająca samochodu, otrzymała ponad 38 tysięcy złotych. Od stycznia obowiązują nowe przepisy, które mają ograniczyć nadużycia w tej kwestii.
3: Były minister infrastruktury, Alvin Gajat-Hur, zarzuca Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego błędne naliczanie prędkości przez system pomiaru na autostradzie A6 koło Szczecina. Według jego analiz średnia prędkość była zawyżana o ponad 7 km na godzinę, co mogło prowadzić do niesłusznych mandatów. Gajat-Hur sugeruje, że problem może dotyczyć całego kraju i wzywa do pilnych wyjaśnień. GETD zapowiedziało anulowanie błędnie wystawionych mandatów, jednak kierowcy mogą ponieść dodatkowe koszty związane z opłatami administracyjnymi.
2: Do Czech przybył amerykański lekarz podejrzewany o kontakt z wirusem Ebola. Został przetransportowany do szpitala w Pradze w specjalnej kapsule izolacyjnej, mimo że nie wykazuje objawów choroby. Decyzja o transporcie wywołała kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, gdzie niektórzy krytykują przenoszenie pacjentów do Europy. Tymczasem w Afryce epidemia wirusa Bundibugyo, na który nie ma szczepionki, zbiera śmiertelne żniwo. Niezależny rosyjski projekt dziennikarski Weter ujawnił, że rosyjska armia masowo i przymusowo wysyła rannych żołnierzy na front, zanim zakończą leczenie. Udokumentowano ponad 300 takich przypadków, z czego 80% to powroty przymusowe. Praktyka ta narusza międzynarodowe prawo humanitarne i prowadzi do tragicznych konsekwencji dla żołnierzy. Rosyjskie społeczeństwo obawia się powracających weteranów, co może prowadzić do społecznej katastrofy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosyjski dron typu Shahed uderzył w chiński masowiec KSL The Young na Morzu Czarnym w rejonie Odessy. Statek został uszkodzony, ale załoga, składająca się z obywateli Chin, opanowała sytuację i nikt nie ucierpiał. Incydent zbiegł się z wizytą Władimira Putina w Chinach, co wywołało polityczne napięcia. Atak wpisuje się w serię rosyjskich działań przeciwko cywilnym statkom na czarnomorskim szlaku żeglugowym.
3: Szkoła US Army Ranger School w Fort Benning wprowadziła nowe szkolenie z walki na bagnety. Celem jest przygotowanie żołnierzy do walki wręcz w sytuacjach, gdy nowoczesna technologia zawodzi. Nowy tor przeszkód z silikonowymi celami jest częścią pierwszej fazy 60-dniowego kursu, który ma na celu budowanie odporności psychicznej i fizycznej. Pomimo rozwoju technologii wojskowej, umiejętność walki na bagnety pozostaje istotnym elementem szkolenia.
2: Dwie wiceprezeski Stowarzyszenia Skrosna zostały zatrzymane pod zarzutem korupcji menedżerskiej. Kobiety miały żądać łapówek za rozliczanie szkoleń finansowanych ze środków publicznych. Prokuratura Okręgowa w Krośnie postawiła im zarzuty, a sąd nałożył na nie wysoką kaucję oraz policyjny dozór. Policja przypomina o klauzuli niekaralności, która pozwala uniknąć kary osobom dobrowolnie zgłaszającym wręczenie łapówki.
3: Zielone oczy uznawane są za najbardziej atrakcyjne na świecie, co może wynikać z ich rzadkości. Posiada je tylko około 2% populacji. Kojarzone są z tajemniczością i magnetyzmem, a ich zmienność w zależności od światła dodaje im uroku. Chociaż zielone oczy często zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjności, inne kolory, takie jak niebieskie czy brązowe, również są wysoko oceniane. Atrakcyjność to jednak nie tylko kolor oczu, ale także emocje, mimika i osobowość.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pranie prześcieradeł z gumką często kończy się zaplątaniem mniejszych ubrań. Ekspertka od porządków, Agnieszka Szpalik, radzi, by przed praniem dokładnie złożyć prześcieradło i zabezpieczyć je gumką, co eliminuje ten problem. Regularna zmiana pościeli co 2 tygodnie i pranie w temperaturze 60 stopni Celsjusza pomagają utrzymać higienę i pozbyć się drobnoustrojów. Szczególnie latem warto zwiększyć częstotliwość prania.
3: Problem rzadkich i cienkich włosów można rozwiązać dzięki prostym, domowym metodom. Jednym z popularnych sposobów jest dodanie rozkruszonej tabletki aspiryny do szamponu, co może poprawić krążenie i stymulować wzrost włosów. Dla lepszych efektów warto także zadbać o zbilansowaną dietę bogatą w witaminy i minerały oraz regularne olejowanie i peeling skóry głowy. Te proste kroki mogą przyczynić się do uzyskania pięknych, gęstych włosów.
2: Grupa posłów skierowała do Ministerstwa Obrony Narodowej pytania dotyczące problemów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wskazano na braki w wyposażeniu, które zmuszają żołnierzy do prywatnych zakupów oraz na potrzebę aktualizacji programów szkoleniowych w oparciu o doświadczenia z wojny w Ukrainie. Posłowie pytają również o sposób przydzielania żołnierzy do zadań i uwzględnianie ich cywilnych kompetencji. Interpelacja kończy się pytaniami o planowane zmiany systemowe w tych obszarach.
3: Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Polsce Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających. Premier Donald Tusk osobiście przywitał gości, co zostało uwiecznione na nagraniu w mediach społecznościowych. W humorystycznym tonie zaproponował rekonstrukcję rządu, pozwalając jednemu z młodych uczestników zająć jego miejsce. Noc Muzeów to coroczne wydarzenie, które umożliwia zwiedzanie instytucji kulturalnych w nietypowych godzinach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, Ostrygi i Trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Jak powiedział kiedyś Konfucjusz, siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Nazywam się Katarzyna Ziółkowska-Dąbek i w tym podcaście chciałam przedstawić Wam kobiety, które znalazły się w różnych, czasami bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Choroby, wypadki, przemoc, utrata pracy czy trudne rozstania. Gdy wydawało się, że to sytuacje bez wyjścia, one znalazły w sobie na tyle siły, by się podnieść. Mam nadzieję, że ich historie zainspirują inne kobiety do walki o siebie. Ciąża i narodziny dziecka są dla kobiety wyjątkowym wydarzeniem. To czas oczekiwania i powitania na świecie malutkiej istoty. Jednak nie wszystkie ciąże kończą się happy endem. W tym podcaście zapraszam Was do wysłuchania historii Basi.
2: Nazywam się Basia i w tamtym roku urodziłam martwą córeczkę.
1: Ciąża przebiegała prawidłowo?
2: Tak, od samego początku przebiegała prawidłowo i w sumie tak jak pierwsza, bo to była moja druga ciąża. To nie było kompletnie żadnych komplikacji, nawet przebiegała lepiej niż pierwsza.
1: To znaczy porównywała się do tej pierwszej, tak?
2: Tak, jak najbardziej. Znaczy pierwszej bardzo stresowałam, całą ciążę, bo bardzo długo się staraliśmy o pierwsze dziecko, bo staraliśmy się ponad 3 lata z różnymi komplikacjami i przy tej drugiej ciąży było tak, że ja tak jakby z większym spokojem do niej podeszłam, no bo skoro przy pierwszym razie już się udało urodzić zdrowego synka, no to będzie pewnie no, tak samo, więc tutaj był zdecydowanie większy spokój też w związku z całą ciążą.
1: Cały czas zajmowałaś się synkiem, synek ile ma lat?
2: Teraz synek będzie miał 2,5 w lipcu.
1: Powiedz mi, to było planowane dziecko, to drugie?
2: Tak, bo myśmy właśnie przez to, że staraliśmy się długo o pierwsze, mąż miał też raka i miał guza na jądrze i to jest tak z założenia złośliwy do wycięcia, więc trochę stresu było. U mnie też wyszły problemy i z tarczycą, miałam sprawdzanie drożności, jeden jajowód niedrożny i nam lekarze też mówili, że powinniśmy się, jeżeli chcemy mieć więcej dzieci, a chcieliśmy starać się o kolejne, to żeby to było dość szybko, więc w momencie, w którym karmiłam synka, on miał wtedy jakoś 8 miesięcy, to wtedy jak wróciła mi miesiączka, no to zaczęliśmy się starać i od razu się udało. Więc no chcieliśmy i od razu się udało, więc byliśmy nawet w szoku, że tym razem się udało tak szybko, więc byliśmy bardzo szczęśliwi.
1: Poszliście za ciosem, można powiedzieć.
2: Tak, jak najbardziej. I w sumie nikt nie był za bardzo zaskoczony, bo każdy wiedział, że bardzo chcieliśmy mieć dzieci. Więc...
1: Marzyłaś o córeczce, czy nie zastanawiałaś się nad płcią?
2: Ani przy pierwszej, ani przy drugiej nie chcieliśmy znać płci, tylko i przy synku, i przy córeczce dowiedzieliśmy się dopiero przy porodzie, już na sali, jak urodziłam.
1: Zaszłaś w ciążę, dobrze się czułaś, mówiłaś, że porównywałaś do tej pierwszej ciąży, mówiłaś, że nawet lepiej się czułaś niż w pierwszej.
2: Tak, i wszystkie badania były w porządku, właśnie same wyniki miałam też lepsze, i cukier lepszy, i na USG zawsze wszystko w porządku, zawsze w normach, także kompletnie nic nie wskazywało na to, że mogło być coś nie tak.
1: Czułaś się spokojna po prostu.
2: Tak, jak najbardziej. Mimo, że to już dopiero po czasie było tak, że na jakoś 3 dni przed porodem właśnie siedzieliśmy sobie z mężem i miałam nagle taką myśl, że no a co gdyby coś jednak poszło nie tak? A mąż mówi, no jak? No przecież co by mogło się stać? I teraz właśnie się zastanawiam, czy ta myśl jednak nie była taka, że matka jednak jakoś czuje, że... No bo to dzieciątko jest jednak blisko, więc wydaje mi się, że i od samego początku robi się taka więź, że jednak jakby miałam takie poczucie, że chyba coś nie do końca jest okej. Okay. Ale wtedy normalnie czułam ruchy, wszystko było w porządku, więc nic na to nie wskazywało.
1: Co, zaczęły się bóle? Pojechałaś do szpitala?
2: Tak, bóle się zaczęły takie pojedyncze rano i wtedy normalnie jeszcze cały dzień funkcjonowałam, że tak powiem. Wieczorem byliśmy jeszcze rodzinnie u mojej babci na obiedzie i wtedy już czułam, że te skurcze są mocniejsze, więc już się skontaktowałam z moją mamą, żeby zabrali naszego synka. Pojechaliśmy jeszcze do domu, oni zabrali naszego synka, ja sobie siedziałam w wannie, no i czułam, ja też wiedziałam, że już mam lekkie rozwarcie wcześniej u pani ginekolog, więc wiedziałam, że muszę szybciej jechać do szpitala niż przy pierwszym porodzie. Także gdy już miałam takie skurcze regularne, siedziałam w wannie, no to mówię, dobra, no to w takim razie już jedziemy z mężem na salę porodową, tam przyjechałam, no te skurcze były już mocniejsze, no i pani mnie wzięła do badania, zapytała się, który to poród, więc jak powiedziałam, że drugi, no to ona powiedziała, że no to w takim razie już na pewno się zaczyna, bo to już inaczej się czuję przy tym drugim porodzie. I wtedy właśnie zaczęłam je badać. Przy takim wstępnym badaniu powiedziała, że wszystko jest w porządku, no i mówi, że jeszcze sprawdzi pod kątem właśnie takim, że KTG, no i wtedy zaczęłam jeździć maszyną, no i już nie było czuć, jakby ja nie usłyszałam tego serduszka, więc zapytałam się tej pani, ja mówię, to serduszko nie bije, a ta pani powiedziała, musimy sprawdzić jeszcze na innym sprzęcie. Ale ja już wtedy właśnie wiedziałam, że no chyba już po prostu nie żyje. No i wtedy jeszcze nie wiedziałam, że córeczka. No i zabrali mnie na drugą salę, wtedy już wezwali lekarza. Lekarz zaczął sprawdzać USG. I już widziałam po twarzach tych pań, że jest źle, ale nie chciałam tak jakby im też, nie wiem jak to powiedzieć, żeby im się źle pracowało, więc starałam się być bardzo spokojna, bo wiedziałam, że ja tak naprawdę nic nie mogę zrobić. A jeżeli, nie wiem, zacznę właśnie płakać czy coś, to nawet sam poród będzie mi ciężko przeżyć i nawet po prostu zaczęłam, byłam spięta, to już był poród. Ja wiedziałam, że już ten poród postępuje, więc tak jakby zebrałam się w sobie i nawet ja tę jedną panią uspokajałam, że na przykład jak chciała mi się wbić tutaj do ręki, żeby pobrać krew, że bo się nie udało się i tam trochę krwi się polało, więc mówię, że nie ma się co śpieszyć, że na spokojnie. No i wtedy pan doktor stwierdził, że już żadnych przepływów nie ma, bo jeszcze myśleli nad cesarką, żeby mnie szybko zabrać, ale powiedział, że no tu już jakby niestety nie ma co ratować. Znaczy wszyscy byli bardzo mili. Wziął mnie pan doktor wtedy jeszcze na drugą salę, no ale wtedy powiedzieli, że jeżeli jestem z mężem, to żeby powiedzieć mężowi. No i powiedzieli mężowi, mąż myślał, że po prostu idzie do mnie, a oni mu wtedy powiedzieli, że najprawdopodobniej dziedziuś nie żyje. No i poszliśmy z mężem na tą salę, no i pan doktor właśnie zaczął robić USG, to kolejne na tym innym sprzęcie. No i mi powiedział, że potwierdza, że niestety dziedziuś nie żyje. No i właśnie taka jedna z najgorszych sytuacji w moim życiu to było właśnie to, że widziałam, jak męża to dotknęło, że widziałam, jakiego to zabolało. No, a ja wtedy dalej z tymi skurczami jeszcze na tym stole, no i pan doktor właśnie grzecznie się mnie zapytał, czy jestem w stanie urodzić naturalnie, czy jednak bym wolała cesarkę, no i powiedziałam, że jak najbardziej mogę urodzić naturalnie, no bo już raz to robiłam, więc jak najbardziej mogę. No i szliśmy na górę na salę i wtedy już miałam bardzo mocne skurcze, że aż musiałam sobie tak kucać co jakiś czas. No i myślałam, że już nie dojdę do tej sali. Bałam się tego, że w ogóle to jest tak wczesny etap, bo to minęło dopiero jakieś półtorej godziny od tych skurczy, a ja już czułam taki straszny ból, no ale mówię, no drugi poród, bo inna sytuacja. No i weszliśmy do sali, no i dosłownie chwilę postałam. Pani powiedziała, że postarają mi się dać znieczulenie, ale już nie zdążyli, bo te akcje już szły tak szybko, że położyłam się tam na łóżku. Pani położna, która zresztą była przecudowną kobietą, właśnie zaczęła mnie badać, no i powiedziała, że tu w sumie to już parte. No i chwila minęła i już urodziłam. No i wtedy właśnie się dowiedzieliśmy, że to była córeczka.
1: Pokazali cię?
2: Tak, zapytała się najpierw, czy chcemy w ogóle zobaczyć, czy chcemy przytulić. To akurat bez zawahania powiedziałam, że tak. No i wzięliśmy ją na rączki. To znaczy najpierw powiedzieli, że oni ją wezmą. Pani powiedziała, że najlepsze ubranka jej przyszykują. Dostaliśmy jeszcze taką odbitą na kartce stópkę. Ta pani położna nam odbiła i dostaliśmy takiego różowego motylka. Tak jak teraz patrzę, że to jest cudowna pamiątka i dostaliśmy ją na rączki i wtedy dalej jeszcze nawet mi łza nie poleciała, tylko po prostu patrzyłam sobie, jaka jest słodka, jaka jest cudowna i jaka jest podobna do braciszka, bo była bardzo. No i pożegnaliśmy się, ja i mąż, i oddaliśmy pani córeczkę, no i w sumie tyle, jeśli chodzi o nasze spotkanie.
1: A kiedy ta łza się pojawiła? Kiedy do ciebie dotarło, co się wydarzyło?
2: Dopiero jak poszliśmy z mężem do sali i na szczęście w szpitalu powiedzieli, że, bo normalnie mąż nie może zostać ze mną w szpitalu, to mógł być ze mną i dzień, i noc, byliśmy tam 2 dni, jak wszystkie badania zrobiono, to dopiero wieczorem, jak przyszłam z mężem już do pokoju, to znaczy to był wieczór, to już noc w sumie, i zaczęliśmy dzwonić do jednych i drugich rodziców, no to wtedy tak można powiedzieć, że już nieprzerwanie przez kilka dni. Były te łzy co chwilę, raz większe, raz mniejsze, no.
1: A powiedz mi, jak rodziłaś córkę, to myślałaś, że co, że jeszcze zdarzy się cud i coś źle usłyszeli na przykład?
2: Była taka myśl. Była przez chwilę. Znaczy, mimo że ja czułam lekkie pogodzenie z tym, to gdzieś tam cały czas była jakaś tam modlitwa w głowie, że przecież zdarzają się cuda, że przecież może akurat w tym momencie coś się zadziało, że wtedy nie usłyszeli. No ale jak już ją miałam na rękach, no to już w pełni wiedziałam, że już nic się nie da zrobić.
1: Powiedziałaś, że mąż to ciężko przeżywał?
2: Tak, bardzo. To znaczy on, nie wiem jak to powiedzieć, on to przeżył wtedy, od razu. I ja przez to, że czułam, że muszę urodzić i że muszę tak jakby dać z siebie wszystko, to trochę odłożyłam te wszystkie emocje dalej. I to powodowało, że do mnie później to dochodziło po czasie. Ten ból i ten lęk, ta nerwowość, a u męża on dał temu upust. I to też poniekąd jest bardzo dobre, ale dla mnie, jako tej osobie, która, można powiedzieć, przeżyła to najbardziej, bo jakby ja rodziłam tą córeczkę, to faktycznie z takich najgorszych rzeczy to było patrzenie na te reakcje ludzi i na smutek i męża, i moich rodziców, teściów, mojej babci szczególnie, to takie po prostu, no, rozdzierające serce, że ten smutek, ja wiem, że on nie jest tylko mój, ale też innych i że my razem go doświadczyliśmy.
1: Każdy przeżywał smutek, tylko każdy go przeżywał od razu, a ty czekałaś sobie jeszcze, tak? W tobie ten smutek był, ale jeszcze go nie uzewnętrzniłaś.
2: Znaczy, ja go zaczęłam właśnie uzewnętrzniać dopiero po jakimś czasie, tylko że to było tak, że ja ogólnie mam... Od zawsze tak funkcjonuje, że jak są sytuacje stresujące, to w danym momencie ja działam bardzo świadomie, bardzo się skupiam na tym. I ze mnie to wychodzi właśnie po czasie. I tutaj też tak było, że minęły 2-3 miesiące, znaczy no, cały połóg jeszcze. To też były ciężkie takie psychicznie rzeczy, albo na przykład leki stopujące laktację, gdzie ja byłam w domu, synek na przykład zaczynał płakać, a ja czułam, że pokarm mi leci. To były takie sytuacje, że ja po prostu czułam, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, to jest za mocne psychicznie, ale jakoś tak z tym szłam i tak właśnie minęły te 3-4 miesiące i zaczęłam czuć taki właśnie niepokój, zmęczenie, nerwowość, zaczęłam szybciej się wkurzać na coś, łatwiej. I nie wiem, nawet takiej sytuacji, jak mój synek coś zrobił, ja łatwo się denerwowałam i właśnie dopiero po dłuższym czasie zobaczyłam, że zaczynam się zachowywać jak nie ja. I wtedy właśnie też podjęłam decyzję, że muszę gdzieś udać się dalej. Zaczęłam mieć właśnie jakieś kołatania serca, jakieś problemy z oddechem. No i po zrobieniu wszystkich badań okazało się, że to najprawdopodobniej po prostu na tle nerwowym. No i właśnie w miesiąc temu zaczęłam i terapię, i poszłam też do psychiatry po leki takie po prostu wyciszające. I można powiedzieć, że dopiero teraz znowu czuję, że jestem na takim podobnym poziomie emocji, co wcześniej.
1: Też nie miałeś za bardzo czasu, żeby te emocje okazywać, bo w domu czekało na ciebie malutkie dziecko.
2: Tak, to było tak, że mimo, że on jest jeszcze mały i wiadomo, że nie do końca można powiedzieć, że wie, co się dzieje, ktoś by tak mógł stwierdzić, ale bardzo było to widoczne, że on odczuwa te nasze emocje. Szczególnie było to widoczne na przykład, jak byliśmy na pogrzebie właśnie naszej córeczki, gdzie w kaplicy siedzieliśmy i mój synek jest taki, no, bardzo ruchliwy, jak to dwulatek i bardzo dużo mówi. A on cały ten moment, jak byliśmy w tej kaplicy, on siedział cicho, patrzył się na nas, na rodzinę całą, na księdza i nic nie mówił. On był cały czas spokojny, cały obrząd, cały później też część na cmentarzu, że to jest pewne, że takie maluszki po prostu też czują te emocje nasze.
1: Dałaś imię córce?
2: Tak. Znaczy, mieliśmy wybrane imię i dla chłopca, i dla dziewczynki, w zależności od tego, co urodzę. No ale jak pani powiedziała, że to dziewczynka, no to powiedzieliśmy, że Wanda. I też Wanda też jest właśnie na grobie napisane. Także imię było i w sumie od początku było pewne, że takie imię dostanie.
1: Wszystko przygotowane miałaś już dla niej, jak wrócicie ze szpitala?
2: Z jednej strony tak, z drugiej strony wydaje mi się, że ja i tak byłam w ogromnie komfortowej sytuacji, że myśmy już mieli synka. Gdyby to było pierwsze dziecko, a wiem, że takie sytuacje się zdarzają, to nie wiem, co bym zrobiła i też jakie to emocje by były. A przez to, że synek już był, więc dużo tych rzeczy już w domu było. Bo i pampersy, i nie wiem, przewijak, zabawki. Więc część rzeczy faktycznie musiałam się pozbyć. Na zasadzie właśnie, czy jakieś mniejsze ubranka i takie rzeczy, albo po prostu przekazać dalej. Więc ta część była taka dość smutna, ale to, że przekazywałam to dalej jakimś znajomym, czy też mojej siostrze, dla ich dzieciaczków, to akurat było przyjemne, bo wiedziałam, że komuś się udało i ktoś ma tą wymarzoną istotkę.
1: Można trochę powiedzieć, że ten synek to cię uratował, co? Trochę ci dawał taką motywację do życia.
2: Jak najbardziej. I nie wyobrażam sobie funkcjonować bez niego, bo było też tak, że on spał już w swoim łóżeczku, ale jak wróciliśmy z mężem do domu, bo on spał te dwie noce u mojej mamy, no to wzięliśmy go od razu do łóżka i od tamtego czasu mówimy, nie, my śpimy z nim, po prostu potrzebujemy czuć tą jego obecność, być przy nim jak najdłużej, jak najczęściej, przytulać się i po prostu czuć, że się kochamy, żeby, nie wiem, dać upust, bo ta miłość miała być też przekazana jeszcze tej córeczce i myśmy mieli, można powiedzieć, te pokłady miłości, to uznaliśmy, że po prostu przelejemy je jeszcze bardziej na naszego synka. I właśnie no, do teraz śpi już z nami i często jak gdzieś rozmawiamy z mężem, to mówimy, że gdyby nie on, to nie wiemy, jakby to było.
1: A dowiedziałaś się, dlaczego Wanda zmarła?
2: Niestety nie. Wszystkie badania i badania histopatologiczne, sekcja zwłok. Jedyne, na co jeszcze czekamy, to są nasze badania genetyczne i no to trwa dość długo. Już jesteśmy po badaniach krwi, czekamy teraz na wyniki, ale na razie ze wszystkich wstępnych jakichś tam diagnoz no okazuje się, że przypadek tak zwany.
1: Analizujesz to, co robiłaś, co mogłaś zrobić lepiej? Myślisz sobie czasami, bo mamy taką tendencję do obwiniania siebie, obwiniasz siebie za to, co się stało?
2: Nie. I to była pierwsza rzecz, która jak wróciłam właśnie tam do pokoju z mężem, to zaczęliśmy rozmawiać i mówimy, że pierwsze co, że to nie jest niczyja wina, że zrobiliśmy wszystko, i ja i mąż, żeby było dobrze. Wszystkie jakieś brania leków, jeżdżenie do lekarza, no wszystkie dosłownie badania, cała nawet dieta, no bo to też, czy nawet to, że ja pod koniec no starałam się też nie nosić synka za bardzo, no bo wiadomo, że już miałam ten brzuch większy i też starałam się jakoś nie nadwyrężać, że zrobiliśmy wszystko i mimo, że było to rozmyślanie momentami, to za każdym razem ucinałam i nie chciałam w to brnąć, bo wiedziałam, że to może tylko złe efekty przynieść, takie obwinianie się.
1: No właśnie, bo to jest chyba najgorsze, powiedzieć sobie, zastanawiać się, co mogłam zrobić lepiej, w którym momencie mogłam coś zrobić inaczej, żeby to się tak nie skończyło.
2: Tak, ja miałam na przykład, jak lekarz mnie zapytał, kiedy ostatni raz czułam ruchy. Ja najpierw w pierwszym odruchu powiedziałam, tak, czułam, po czym od razu przyszła myśl, że a może mi się wydawało, a może te ruchy już były mniejsze, ale że ja mogłam poczuć to wcześniej, że przecież jak jako matka nie poczułam tych ruchów i od razu jeszcze jak byłam właśnie na sali w szpitalu, ale nie, urwałam te myśli, bo tak naprawdę nic już bym nie była w stanie zrobić, a wydawało mi się, że robię wszystko, żeby było dobrze.
1: Jak tak analizujesz, powiedz mi, co ci najbardziej pomogło?
2: Wydaje mi się, że w dużym stopniu synek, ale na pierwszym miejscu bym dała męża, że bez męża to nie wiem, jakbym dała radę. Bo ogólnie przy śmierci mężowi powiedziano, że ma 2 dni wolnego. No i mąż, i ja uznaliśmy, że to jest jakaś abstrakcja, żeby po 2 dniach mąż wrócił normalnie do pracy i wziął sobie urlop po prostu na synka, bo jeszcze miał do wykorzystania, żeby być z nami. I byliśmy cały czas razem, pojechaliśmy sobie też na wakacje po jakimś czasie wspólnie i można powiedzieć, że przez 2 miesiące byliśmy cały czas ze sobą i ta obecność męża, te wszystkie rozmowy, żeby to przegadać, że po prostu on był, że ja po prostu wiedziałam, że on jest. Myśmy czasami już nawet nie rozmawiali, ale ja wiedziałam, że on jest, to mi najwięcej dało. I to, że nasi przyjaciele i rodzina, że oni o tym wszystkim wiedzieli o tej sytuacji, bo myśmy tego nie ukrywali, myśmy od razu o tym powiedzieli wszystkim, też na pogrzeb byli zaproszeni wszyscy i to, że przyszło tyle ludzi, ja po prostu czułam ich wsparcie, nawet jak nie musieli ze mną rozmawiać. Ja wiedziałam, że oni są, że w razie czego ja ich mam i to sprawiało, że ja po prostu czułam większy spokój, że oni są i ich obecność w tym.
1: Bez tego wsparcia męża nie dałabyś rady?
2: Nie wiem. Znaczy, można gdybać, bo różne rzeczy się dzieją, ale myśmy tak jakby byli w tym razem. No bo to było nasze wspólne dziecko, więc wydaje mi się, że to też sprawiło, że myśmy też razem byli po tym wszystkim.

0: życiu, to to sprawia, że można powiedzieć, że jestem w tak dobrym stanie, jak na to, co się wydarzyło.
1: Ale powiedz mi, czy to denerwuje, jak ktoś mówi przykro mi, czy na przykład denerwuje, jak nie mówi ci tego, tylko udaje, jakby się nic nie stało. Co jest najgorsze?
0: Ja tutaj starałam się kompletnie nie oceniać reakcji, bo ja wiem, że każdy też inaczej przeżywał żałobę. Niektórzy, na przykład najbliżsi przyjaciele, to rozmawialiśmy o wszystkim. O nawet najdrobniejszych szczegółach i ja wiedziałam, że to też jest dla mnie dobre, że ja mogę się wygadać. Ale na przykład starsi ludzie często nie chcą mówić o tej śmierci. Więc to nie jest tak, że ja nalegałam, że ja chciałam, żeby na przykład, nie wiem, babcia słuchała o najdrobniejszych szczegółach. Ja to opowiedziałam, ona wysłuchała, ale nie wiem, staram się do tego nie wracać, bo ja wiem, że ich to boli. Więc każdy to gdzieś sobie przeżywa na swój sposób, a ja też od siebie mam, jakby ze swojej perspektywy mam tak, że jak ktoś mi mówi, że mu przykro, to dziękuję po prostu, bo no jakby no mi też było, więc wiem, że też jemu jest i też szokiem było dla mnie to, jak wiele osób bardzo emocjonalnie zareagowało na tą sytuację naszą, mimo że nie było bardzo blisko nas. Taka po prostu bardzo duża empatia w ludziach i bardzo duża chęć wsparcia, mimo że właśnie to są jakieś dalsze osoby, to jest, nie wiem, pani ze sklepu, którą gdzieś kojarzę, bo kupuje tam pieczywo.
1: Kiedy, Basiu, pomyślałeś, że warto by było tą historią się podzielić z innymi, że warto by było o tym opowiedzieć, co cię spotkało?
0: To było w momencie, w którym też zaczęłam sobie czytać na internecie gdzieś więcej o tym i wyszło mi, że bardzo dużo kobiet też doświadcza takich sytuacji, że właśnie traci dziecko z niewiadomych przyczyn. Rodzi po prostu martwe dziecko, gdzie ja wcześniej myślałam, że to się zdarzało kiedyś. Że w tych czasach, że medycyna poszła tak do przodu, że to już się teraz nie zdarza, a okazało się, że właśnie zdarza się dość często, bo tutaj są brane właśnie nie tyle co poronienia, ale też właśnie straty. Po prostu urodzenie martwego dziecka.
1: Zaczęłaś nagrywać na Instagramie swoje przeżycia, zaczęłaś opowiadać o tym, po co to było? Też, to była dla ciebie też forma takiej terapii?
0: Ja się też chciałam nie tyle co właśnie wygadać, ale też chciałam, żeby kobiety, które nie miały tyle wsparcia co ja w rodzinie, żeby miały świadomość tego, że nie są w tym same, żeby miały świadomość tego, że jeśli potrzebują, to mają możliwość wsparcia, bo są też fundacje, które wspierają właśnie kobiety po stratach. Uznałam, że to jest na tyle częste poronienia i okazało się, że porody martwych dzieci też są na tyle częste, że warto by o tym powiedzieć, żeby Anusz do kogoś trafiło, kto na przykład nie miał tej świadomości, bo czasami zdarza się tak, że na przykład pary tracą dziecko, ale nawet o tym nie chcą mówić innym. I one chcą być w tym same, ale też inni mogą kompletnie nie mieć świadomości, że przez co oni przeszli. Więc tutaj, żeby chyba po prostu podkreślić to, że takie rzeczy się zdarzają i żeby może chociaż komuś troszeczkę otworzyć umysł, że takie rzeczy mają miejsce.
1: Dużo się dziewczyn do ciebie odzywa?
0: Tak. Tam było mnóstwo komentarzy. Byłam w szoku, bo bardzo dużo osób pisało o historiach i swoich, właśnie porodów martwego dziecka, ale też pisało o tym, że na przykład ktoś z najbliższej rodziny, że faktycznie to nie są pojedyncze przypadki. Tylko naprawdę mnóstwo takich osób pisało o swoich stratach.
1: To ci też pokazało, że warto o tym mówić, tak? Żeby inne dziewczyny miały taką świadomość, że nie są w tym same.
0: Tak. I to też, że pisały do mnie też osoby w wiadomościach prywatnych, że też na przykład dziękują, że o tym powiedziałam, bo same o tym nie mówiły, same na przykład tego doświadczyły, ale myślały, że właśnie są w tym same, że przez to, że o tym nie słyszały za bardzo, to myślały, że po prostu no tylko one takiego smutku doświadczyły, a tu się okazuje, że właśnie takich kobiet jest więcej i gdzieś każda próbuje w życiu się podnieść i dalej jakoś funkcjonować.
1: Ale sama sobie też z tym nie byłaś w stanie poradzić. Mówię, że jednak trafiłaś na terapię, potrzebujesz jednak pomocy. To jest taki ciężar, który trudno udźwignąć?
0: Właśnie okazało się, że samym problemem u mnie nie była strata, tylko wszystkie te emocje, które były też wokół, czyli też właśnie ten smutek najbliższych, że ja samą żałobę, samą śmierć córeczki, można powiedzieć, że dobrze przeżyłam, że pogodziłam się z tym, wiem, że to nie jest moja wina, a

0: Ale ilość emocji, tego jak one były mocne i tego jak były niespodziewane, to właśnie sprawiło, że po prostu mój organizm zaczął dawać sygnały, że sobie nie radzi, mimo że ja myślałam sobie, że nie, no przecież daję radę, że przecież wszystko jest w porządku. Przecież, nie wiem, chodzę już do pracy, synek jest szczęśliwy, wszystko jest w porządku, a ja się bardziej denerwuję, a ja się bardziej przejmuję, a ja mam jakieś takie lekkie lęki. I właśnie to sprawiło, że poczułam, że jednak coś jest nie tak, że chyba tak jak sama mówiłam, że jak ktoś potrzebuje to, żeby poszedł, to uznałam, że może to ja jestem też tą osobą. No i poszłam i faktycznie okazało się, że wzięłam właśnie takie leki wyciszające i zdecydowanie poczułam ogromną poprawę. I mimo, że dalej można powiedzieć, jestem świadoma tego, że jestem jeszcze w tym takim etapie troszeczkę żałoby, że mój organizm jeszcze to troszeczkę przeżywa, to jest nieporównywalnie lepiej.
1: Dopuszczasz do siebie w ogóle takie myślenie, co by było, gdyby córeczka była z wami, gdzie byście w tej chwili byli? Dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień. Czy byłabyś z nią na spacerze na przykład?
0: Znaczy, nad tym się nie zastanawiam. Czasami są takie myśli. Ale to jest przeszłość, więc ja przeszłości już nie jestem w stanie zmienić. Jedyne co, to jest to dla niektórych, można powiedzieć, z boku patrząc, przeżyłam żałobę i powinnam wrócić, można powiedzieć, do normalności, ale to jest też troszkę inna sytuacja, bo ja też musiałam sobie poukładać życie pod to drugie dziecko. Ja zrezygnowałam z jednej pracy, bo ja też jakby działam jako freelancer, więc też robię zlecenia jakieś i dla firm, ale też pracuję na przykład w szkole i ja ze zleceń sobie porezygnowałam, żeby skupić się na tych dzieciach. I ja wtedy, w momencie, w którym straciłam córeczkę, ja zostałam bez jakiejkolwiek pracy i to nie było tak, że ja mogłam sobie wrócić po miesiącu znowu do roboty, bo byłam na jakimś, nie wiem, zwolnieniu lekarskim, tylko ja po prostu nie miałam tej pracy. I to było tak, że dostałam tam akurat wtedy telefon od pani dyrektor, czy bym nie chciała gdzieś wrócić tam wtedy od września, bo ja w lipcu urodziłam, no i wróciłam, ale dalej jestem na tym etapie, że ja nie wiem, co dalej. Bo ja nie wiem, czy ja będę jeszcze kiedyś w ciąży, czy nie, czy mam gdzieś iść do innej. To jest dalej ten etap, że życie się, mimo że tej istoty nie ma, to bardzo dużo się zmieniło.
1: Twoim zdaniem, wiem, że każdy przeżywa to inaczej, dopuszczać do siebie w ogóle takie myśli, co by było, gdyby, czy nie, czy lepiej tego nie robić?
0: Wydaje mi się, że czasami jest to nieuniknione i to jest takie, że te myśli już były w trakcie ciąży, więc te myśli były i myśmy sobie je pielęgnowali, no bo trzeba było jakoś wymyśleć, co by było, gdyby to dziecko było, no bo musieliśmy kupić to i to i to, więc zdarza się tak, że faktycznie o tym myślę, ale wydaje mi się, że nie ma co się skupiać tylko na nich i jakoś ich tak szukać jeszcze głębiej, czyli że jeszcze bardziej rozmyślać, że właśnie czy jak pójdę na spacer, to by była ładna pogoda, czy ona się bawiła z moim synkiem i tak dalej. Nie. No fajnie by było na spacerze, na pewno. I jak sobie myślę, że jaki jest mój synek, to jak sobie wyobrażam ich relacje, no to byłaby na pewno cudowna. Ale no nie idę tą myślą, bo to się nie stanie już.
1: Jak sobie z tym radzić? Powiedz mi, jaką byś miała radę dla innych? Pewnie trudno znaleźć jedną radę, ale co byś powiedziała dziewczynom, które znalazły się w takiej sytuacji jak ty? Jak to po prostu przetrwać?
0: Wydaje mi się, że taką pierwszą myślą powinno być to, że naprawdę jesteśmy w stanie więcej niż mogłoby nam się wydawać. Bo jak patrzę na to od boku, to się wydaje abstrakcyjne. Myśl tego, że ktoś, że kobieta w terminie rodzi córeczkę z myślą, że ona jest martwa. Jest to abstrakcja dla mnie, ale właśnie, jak się patrzy od boku, ale jak już się w tym jest, to jest inaczej, bo człowiek też odruchowo walczy o siebie. I wydaje mi się, że taką radą, oprócz tego, żeby uświadomić sobie, że naprawdę jesteśmy silne, to po pierwsze dać sobie czas i pozwolić sobie na tą żałobę, czyli nie tłumić tego, tylko przeżyć tą żałobę i skupić się na tym, że mamy różne emocje i że wszystkie emocje są dobre, ale też na tym, że jest ta najbliższa rodzina i że oni też mają swoje emocje i one też są bardzo różne. I one często mogą gdzieś ze sobą jakoś kolidować, ale oni nie chcą źle. Jeżeli chcą źle, to otaczamy się złymi ludźmi. Ja tak patrząc właśnie na całą tą sytuację, to uważam, że najwięcej spokoju dał mi czas, rodzina, no i u mnie też w moim przypadku wiara, więc to też mi akurat dało jakiś tam spokój.
1: Jakie masz marzenia?
0: Pojechać do Disneylandu? Kompletnie nie mam już marzeń związanych takim, można powiedzieć, życiem rodzinnym, bo los nam z mężem zsyła takie sytuacje, że w sumie nie wiem, co się wydarzy. Zawsze chcieliśmy mieć 5 dzieci. Na razie mamy wymodlone jedno i drugie w niebie. Taką mamy nadzieję. A co będzie później? Nie wiem. Ja akurat podchodzę do życia tak, że co będzie, to będzie. Że można powiedzieć, że gdzieś tam marzeniem jest mieć kolejne dzieci, ale jeżeli nawet by się okazało, że już nie mogę, to jest jeszcze adopcja i to też bierzemy pod uwagę, ale jakby tutaj też się nie udało, to nie jest tak, że ja chcę stracić to życie, które mam. Tylko, że no, wykorzystam je z mężem i z synkiem.
2: Wielu osobom wydaje się, że w dzisiejszych czasach przy takim dostępie do nowoczesnej aparatury, badań prenatalnych, wyspecjalizowanych oddziałów położniczych, takie rzeczy nie powinny się zdarzać. A jednak dochodzi do nich pomimo ogromnych starań personelu medycznego. Na ten temat rozmawiam z położną oddziałową z Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Renatą Jasińską.
3: Jest to cudowne uczucie, ale też przywilej i zaszczyt towarzyszyć rodzicom w urodzeniu ich dziecka. I tak naprawdę zawód położnej kojarzy się tylko ze szczęśliwymi chwilami. A nie do końca tak jest, bo my również towarzyszymy w tych trudnych chwilach, kiedy nie zawsze z wiadomych przyczyn poród kończy się powodzeniem. Kiedy zagrożone jest życie dziecka, czy zagrożone jest życie mamy. Bardzo trudne też dla nas sytuacje, kiedy przychodzą rodzice oczekujący zdrowego dziecka i po porodzie okazuje się, że nagle jest wielka tragedia, bo rodzi się dziecko, które nie ma szans na przeżycie, więc my tak samo przeżywamy z rodzicami to, co się dzieje. Jesteśmy po to, żeby ich wspierać, żeby im towarzyszyć, żeby być z nimi, żeby pomóc jak najlepiej przetrwać te trudne chwile.
2: W jaki sposób pomagacie rodzicom?
3: Może nie będę mówiła tutaj o takich typowych medycznych procedurach, bo chyba to nie jest ważne, bo najważniejsze jest wsparcie psychiczne pacjentki, bycie z rodzicami, towarzyszenie im. My niejednokrotnie płaczemy z rodzicami, my pozwalamy pożegnać się z dzieckiem, jeżeli rodzi się dziecko martwe. Jesteśmy z nimi, zostawiamy im też własną przestrzeń. Oni mogą być razem, mogą przytulać to dzieciątko tyle, ile chcą, tak długo, jak chcą. Jeżeli mają takie życzenie, możemy im w tym towarzyszyć. Jeżeli nie, opuszczamy pomieszczenie, zostawiamy ich samych z dzieckiem i dajemy im tyle czasu, ile dla nich jest potrzebne. Przygotowujemy też pamiątki, jeżeli rodzice sobie życzą. Czy to jest odcisk stópki, odcisy rączki, kartki, czy robione na szydełku serduszka, kwiatuszki dedykowane dziecku. Też staramy się, żeby ubrać to dziecko ładnie, tak? Żeby ten moment pożegnania i tej trudnej sytuacji był jakby jak najłagodniejszy i jak najbardziej wspierany przez nas.
2: Czy wtedy pojawiają się już pytania dlaczego, czy takie pytania się jeszcze nie pojawiają, bo jest ten szok spowodowany śmiercią dziecka?
3: Zawsze pojawiają się pytania dlaczego. Niezależnie od momentu, po takiej trudnej sytuacji, zawsze będą pojawiać się pytania dlaczego. No, niestety trzeba przejść przez każdy etap żałoby. My nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego, bo my też nie wiemy, dlaczego. Różne są przyczyny takich niepowodzeń. Dla nas też to są bardzo trudne sytuacje, bo my jakby towarzysząc rodzicom podczas porodu, zaprzyjaźniamy się z nimi. Jesteśmy z nimi w trakcie rodzenia. Niejednokrotnie utrzymujemy też kontakty wiele lat po urodzeniu dziecka. A w sytuacji, kiedy jest niepowodzenie, czujemy się jakby też częścią tej rodziny, częścią tej sytuacji, tego, co się wydarzyło i również sami zadajemy sobie pytanie, dlaczego.
2: Jeśli rodzic, na przykład mama, nie ma ochoty widzieć dziecka, to też to rozumiecie?
3: Oczywiście. Wspieramy każdą decyzję mamy, każdą decyzję rodziców, bo my oczywiście, jeżeli kobieta sobie życzy, jesteśmy za tym, żeby para rodziła wspólnie, żeby rodzice razem byli, żeby razem się mogli pożegnać. Jeżeli nie wyrażają takiego życzenia, my oczywiście to szanujemy, ale zawsze mogą taką decyzję zmienić. My jesteśmy gotowe na każdą decyzję i na każdą sytuację, jaka może nastąpić, chociaż trudno powiedzieć, czy jesteśmy gotowe, bo tak naprawdę każda taka traumatyczna sytuacja, gdzie rodzi się martwe dziecko, gdzie poroni kobieta, nie jest identyczna. I tak naprawdę ja ze swojej praktyki zawodowej pamiętam, no pewnie jest 99% kobiet, które miały niepowodzenia. Tak samo z nimi przeżywam. Też dla mnie jest to trudna sytuacja. Tym bardziej, że no teraz już tak, ale kiedyś nie było możliwości, żeby położna skorzystała z porady psychologa, żeby mogła mogła też wyrzucić z siebie ten ból i to, co czuje towarzysząc rodzicom w takiej sytuacji.
2: No właśnie, czy wy jakieś przechodzicie szkolenia, czy uczycie się tego, w jaki sposób rozmawiać z rodzicami w tak no, dramatycznej sytuacji?
3: Czy uczymy się? W tej chwili jest zupełnie inny system kształcenia. Jest oczywiście psychologia, gdzie są nakreślane elementy psychologiczne wsparcia kobiety. Natomiast tak naprawdę życie weryfikuje to, co powinnyśmy umieć i to, jak powinnyśmy się zachować. To nasza praca, to towarzyszenie rodzicom uczy nas, czego nie powinniśmy robić, czego nie powinniśmy mówić, a jak się zachować. Czasami wystarczy tylko być. Czasami wystarczy usiąść, nawet popłakać z rodzicami i nic nie powiedzieć.
2: W pani karierze taki najtrudniejszy przypadek, czy jest pani w stanie powiedzieć, który był, czy każdy jest trudny, każdy jest inny?
3: Nie da się porównać tak naprawdę wszystkich tych przypadków do siebie. Każdy jest trudny, każdy jest ważny, niezależnie od wielkości ciąży. Każda kobieta inaczej przeżywa niepowodzenie. I my również, bo my widząc ból kobiety, która stara się o dziecko, też nie oceniamy, że bardzo przeżywa, ale to jest tak niska ciąża, że tak naprawdę, w cudzysłowie, co ona chce, prawda? To nie nam jest oceniać ból drugiego człowieka i każda z nas, każda z kobiet przeżywa inaczej. My jesteśmy po to, żeby wspierać kobiety. Niezależnie, czy to jest ciąża donoszona, czy to jest duże dziecko wagowo, na terminie porodu, czy to jest poronienie. Dla nas położnych każda z tych sytuacji jest bardzo trudna. Opieka nad taką kobietą też jest bardzo trudna. Bardzo ważne jest to, co powiedziałam, bardzo ważne jest to wsparcie, bardzo ważne jest bycie, bardzo ważne jest, żeby kobieta wiedziała, że może na nas liczyć, że my nie oceniamy, że my jesteśmy, że jeżeli ona nie chce, pozwolimy jej zostać samej, że jeżeli ona ma życzenie, to może całą dobę, czasami 2-3 dni, jeżeli przebywa w szpitalu, być z partnerem, z mężem, z mamą, z osobą towarzyszącą, żeby nie czuła się osamotniona. Staramy się też, żeby miała zapewniony komfort, żeby leżała sama, żeby nie leżała z innymi kobietami, żeby mogła w spokoju przeżywać swój ból i cierpienie.
2: Na przestrzeni lat widzi pani zmianę w podejściu do kobiety, która ponosi stratę?
3: Zdecydowanie. Bardzo duża zmiana nastąpiła i też świetne jest to, że oddziały mają zatrudnionych psychologów, którzy też mogą wspierać kobiety oprócz nas położnych. Kiedyś nie było tak, że mogła być osoba towarzysząca przy niepowodzeniu. Teraz może być mąż. Tak jak powiedziałam, może być ze swoją partnerką przez cały czas pobytu w szpitalu. Ma ona wsparcie psychologa. Jest wiele fundacji, które pomagają przejść ten proces żałoby. Mogą skontaktować się i porozmawiać z innymi kobietami, które przeszły podobne sytuacje. Więc myślę, że tak, zdecydowanie są, o ile można powiedzieć w ten sposób, lepsze czasy i lepsze możliwości, jeżeli chodzi o zaopiekowanie się kobietą po stracie. My też nie możemy, tak jak spotkałam się kilka razy z taką sytuacją, że ktoś powiedział, proszę się nie przejmować, bo jeszcze pani będzie mogła urodzić zdrowe dziecko. Uważam, że to jest porażka osoby, która wypowiada takie słowa do kobiety w momencie, kiedy ona jest w sytuacji traumatycznej, kiedy jest w sytuacji żałoby po stracie tego dziecka. Oczywiście, że zdarza się, że kobieta przyjdzie za jakiś czas i urodzi zdrowe dziecko, ale pamiętajmy o tym, że zawsze w nas, kobietach, zostaje pamięć o tym dziecku, które straciłyśmy i wręcz uważam, że nie powinnyśmy zapominać o nim. Oczywiście cieszyć się macierzyństwem i zdrowym dzieckiem, ale też pamiętać, że to dziecko, które straciłyśmy, to też było naszym dzieckiem i też mieć możliwość odwiedzenia miejsca, zapalenia świeczki, złożenia kwiatów w miejscu, gdzie możemy sobie przypomnieć, że to nasze dziecko jest. Zupełnie inaczej też to wpływa na naszą psychikę. Musimy przejść każdy etap żałoby. Nie pozwalajmy sobie na to, żeby zamknąć w pudełeczku swój żal, swój gniew. Wykrzyczmy się jako kobiety, wypłaczmy się, a my położne, jeżeli możemy tylko w czymś pomóc, to drogie kobiety, pamiętajcie, że jesteśmy z wami.
2: Wspomniała pani o tych słowach, zwrotach, których nie możecie mówić. Czy to właśnie jesteś młoda, jeszcze urodzisz zdrowe dziecko, jest jednym z tych zakazanych zwrotów?
3: Nie wiem, czy zakazanych. Uważam, że zupełnie niepotrzebnych, bo to nie są słowa na moment, kiedy kobieta jest w chwili żałoby, kiedy traci dziecko, niezależnie od wielkości ciąży. I to nie jest też pocieszenie dla tej kobiety. I nie wiem, co czują inne kobiety, ale z perspektywy położnej, z mojej perspektywy, ja nie czułabym się komfortowo, gdyby mi tak ktoś powiedział, że nie przejmuj się, jeszcze urodzisz zdrowe dziecko. No i co z tego? No i co z tego? Może kiedyś urodzę, ale teraz ja nie myślę o tym, że ja kiedyś urodzę. Ja teraz chcę przejść tą żałobę, tą stratę, chcę mieć wsparcie, w lekarzach, w położnych, w otoczeniu. To nie zawsze mówią pracownicy medyczni, nie przejmuj się, jeszcze urodzisz zdrowe dziecko. To czasami pewnie w dobrej wierze mówi koleżanka, mówi ktoś w rodzinie, tak? Chcąc pomóc, ale myślę, że nie tędy droga. Wspierajmy te kobiety, bądźmy z nimi. Nie zawsze musimy mówić i dawać dobre rady. Czasami warto tylko być.
1: A na co wy możecie liczyć? Jesteście też kobietami, pracujecie, spotykacie się z wielkimi czasami dramatami. Czy też możecie liczyć na wsparcie psychologiczne?
3: Trudne pytanie bardzo. Staramy się też między sobą omówić wiele sytuacji, bo to nam też pomaga. Ja nie rozmawiam o takich rzeczach w domu, o trudnych sytuacjach, bo też nie przenoszę trudnych sytuacji do domu, więc też każda z nas ma inny sposób na poradzenie sobie z trudną sytuacją, którą przechodzimy w pracy z stowarzyszeniem w trudnej sytuacji, ale też oczywiście mamy możliwość korzystania z porad psychologa. To, że w tej chwili na oddziale mamy zatrudnionego psychologa, też jest dużym wsparciem dla nas, bo pani psycholog pomaga nie tylko kobietom po stracie, nie tylko mamom po porodzie, nie tylko kobietom ginekologicznym, ale my jako położne też mamy możliwość z nią porozmawiać i, jak my to mówimy między sobą, przegadać trudne sytuacje.
1: Pani po tylu latach zadaje sobie też takie pytanie czasami, jak to się stało, jak to w ogóle jest możliwe? No, było wszystko w porządku i co się nagle wydarzyło? Ma pani w głowie takie myśli?
3: Zawsze, nawet po tylu latach pracy. Położnictwo i praca na sali porodowej jest bardzo trudną pracą. To nie jest tylko przyjęcie porodu, to jest obserwacja każdego etapu porodu, obserwacja zdrowia dziecka, tego, co może być, co może się zadziać, przewidywanie sytuacji, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia dziecka, jak również dla zdrowia i życia mamy. Zawsze zadajemy sobie pytanie, dlaczego. Niejednokrotnie nie mamy na nie odpowiedzi. To jest, ja zawsze mówię, że organizm ludzki jest tak doskonałym komputerem, którego my nigdy nie poznamy. I nawet gdyby medycyna jeszcze poszła 100 lat do przodu, to i tak zawsze zostanie jakaś działka w ciele ludzkim, której nie poznamy. Zawsze ciało ludzkie nas zaskakuje. I osoba, która powie, położna, która powie kobiecie rodzącej, że na 100% wszystko będzie dobrze, myślę, że nie ma wiele doświadczenia. My staramy się, żeby było wszystko dobrze, ale nie jesteśmy w stanie w 100% przewidzieć, jak przebiegnie poród i czy skończy się urodzeniem zdrowego dziecka. Oczywiście robimy wszystko w tym kierunku, żeby tak było. Czy nagle zadzieje się jakaś przyczyna niezależna od nas, że będzie właśnie sytuacja, kiedy urodzi się dziecko niezdolne do życia albo z bardzo trudną sytuacją, jeżeli chodzi o stan zdrowia.
1: Co pani w takiej sytuacji czuje? Złość, taką bezradność, bezsilność?
3: Chyba wszystko naraz. Złość, bezradność, tak, bo staramy się robić wszystko jak najlepiej. Wszystko to, co mamy robić, staramy się pielęgnować, obserwować, przewidywać. Tak, czuję złość, bezsilność i taką niemoc. I zawsze sobie zadaję pytanie, a może można było coś więcej zrobić? Tylko co? Każdy poród trzeba przeanalizować, każdą sytuację przeanalizować. My po wielu latach pamiętamy trudne sytuacje. Natomiast nie zawsze jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć, dlaczego. Dlaczego tak się stało? Ale oczywiście, że czuję złość, niemoc, bezradność. Nie wiem na co złość. Na wszystko wokół. I myślę, że dodatkowo dochodzi do tego jakieś wewnętrzne cierpienie, które po wielu latach, po wielu takich sytuacjach, no chyba gdzieś tam się kumuluje i im więcej takich przypadków się zdarza, tym chyba bardziej emocjonalnie podchodzimy do każdego z tych porodów.
1: A pozwala sobie pani na łzy przy pacjentce, czy nie? Czy raczej trzyma pani cały czas, że tak powiem, fason, a łzy pojawiają się potem?
3: Kiedyś tak, teraz już nie. Po prostu nie da się zatrzymać łez. Jednokrotnie płaczemy razem z rodzicami. Nie da się powstrzymać łez, nie da się zachować fasonu, bo to jest silniejsze od nas. Emocje czasami przewyższają to, co powinniśmy robić, tak? Czyli powinniśmy, nie wiem, z kamienną twarzą stać, obserwować, towarzyszyć. Nie, wydaje mi się, że... Znaczy, my też jesteśmy kobietami, my też jesteśmy ludźmi i tak samo reagujemy na niepowodzenie, które jest obok nas, jak rodzice. Może nie aż tak głęboko, tak? Ale nas to również dotyczy, dlatego, że jesteśmy z nimi przez ten czas.
1: I myśli pani, że im jest troszkę łatwiej, jak widzą was nie tylko osoby w pracy, tylko osoby współczujące?
3: Chciałabym, żeby tak było, bo nie jesteśmy robotami i właśnie to, że myślę, że wiele moich koleżanek tak przeżywa. To, że z nimi jesteśmy, to, że z nimi płaczemy, to, że z nimi czasami się wściekamy i tupiemy. Myślę, że tak, mnie by to na pewno pomogło, gdyby koło mnie nie stał robot czy osoba, która przyszła do pracy i tylko robi to, co musi robić, ale osoba, która też czuje i wie, albo przynajmniej stara się wiedzieć to, co ja czuję.
1: Też tak człowiek sobie myśli, przy takim postępie medycyny jednak dalej zdarzają się takie sytuacje, na które nie mamy wpływu, prawda?
3: Oczywiście, że tak. Mamy USG, mamy badania prenatalne, mamy wiele innych badań, które mówią nam o stanie zdrowia dziecka, ale jest też wiele przyczyn, które mogą spowodować, że niestety będzie niepowodzenie. My kobiety mamy być wyczulone na to, co się dzieje. To my znamy siebie, znamy swoje ciało, znamy swoje dziecko i jeżeli cokolwiek nas zaniepokoi, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie określić, co się dzieje, to powinnyśmy udać się do szpitala. I proszę nie zwracać na to uwagę, że ktoś będzie przewracał oczami, że ktoś powie, a po co pani przyjechała? Przyjechałam po to, żeby się uspokoić, że jest wszystko dobrze, bo na przykład troszkę mniej ruchów czuję. Albo ogólnie się źle czuję i nie wiem co, mam jakiś wewnętrzny niepokój, że coś się dzieje, ale sama nie umiem tego określić. Jedźmy do szpitala, zobaczmy, czy jest wszystko dobrze. Będzie wykonane USG, zbada lekarz, zobaczy, zrobi się całą diagnostykę. I jeżeli jest wszystko dobrze, to super, niech sobie wszyscy przewracają oczami, ale ja wracam szczęśliwa do domu. Wiem, że zrobiłam wszystko i wiem, że dziecko jest zdrowe.
1: Czyli nie dać sobie wmówić, że wydaje ci się, wszystko jest okej. Jeśli matka czuje, to ona wie najlepiej, tak?
3: Oczywiście. Ja wychodzę z tego założenia, że matka zawsze ma najlepszą intuicję. Zresztą my kobiety mamy taki szósty zmysł i mamy swoją intuicję. Jestem w ciąży, jeżeli wiem, jak ta ciąża wygląda, jeżeli wiem, jak się zachowuje moje dziecko, to jestem w stanie wyczuć, że coś się dzieje niedobrego, że się źle czuję, że tak jak powiedziałam, dziecko się mniej rusza albo zbyt intensywnie się rusza, a o tej porze dnia się tak nie ruszało. Przy tym mam jakieś dodatkowe dolegliwości. Zawsze powinna się kobieta zgłosić do szpitala, czy do swojego lekarza prowadzącego, czy do położnej, czy zadzwonić, skonsultować się, co robić. Nie dać sobie wmówić, że a poczekaj, jest weekend, są święta, nie jedź, może będzie dobrze albo jest dobrze w 100%. Lepiej spotkać się z kimś, kto przewraca oczami i dowiedzieć się, że jest wszystko dobrze, niż przeczekać te święta i ten weekend i trafić do szpitala w momencie, kiedy jest już za późno.
2: W Polsce każdego roku około 1700 kobiet rodzi martwe dziecko. To stanowi około 3 martwych urodzeń na 1000 porodów. Każdego roku poronienia doświadcza 40 tysięcy kobiet. Tyle statystyka. Za każdym tym przypadkiem jednak stoją ludzie, którzy doświadczają ogromnej tragedii. Zostają z wielką pustką, rozpaczą i często poczuciem winy. Mam nadzieję, że historia opowiedziana przez Basię w jakiś sposób doda wam otuchy i pozwoli poradzić sobie z tym, co was dotknęło.
4: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego we Włoszech doszło do nietypowej wymiany gestów z premier Giorgią Meloni. Prezydent zaskoczył wszystkich, całując dłoń Meloni, co uznano za dyplomatyczne faux pas. Z kolei premier Włoch odpowiedziała symbolicznym gestem sztyletu, co eksperci interpretują jako brak zaufania. Te gesty mogą wskazywać na napięcia w relacjach polsko-włoskich. Grupa 36 amerykańskich psychiatrów i lekarzy specjalizujących się w zdrowiu psychicznym wyraziła poważne obawy dotyczące stanu zdrowia psychicznego prezydenta Donalda Trumpa. W opublikowanym oświadczeniu stwierdzili, że Trump jest psychicznie niezdolny do pełnienia funkcji prezydenta i stanowi zagrożenie dla świata. Lekarze wskazują na pogorszenie funkcji poznawczych i incydenty, takie jak zasypianie na ważnych spotkaniach. Mimo zapewnień Białego Domu o jego doskonałym zdrowiu, eksperci domagają się natychmiastowego usunięcia Trumpa z urzędu.
3: Gąbka do mycia naczyń, choć niepozorna, może stać się siedliskiem bakterii. Zaleca się jej wymianę co tydzień, aby ograniczyć rozwój drobnoustrojów i zapewnić higienę w kuchni. Po każdym użyciu warto dokładnie ją wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. Regularna wymiana gąbki pomaga utrzymać czystość i zdrowie w domu.
2: Dziś o godzinie 9 rozpoczyna się matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 210 minut, a zdający będą musieli napisać wypracowanie argumentacyjne na jeden z dwóch podanych tematów. Wśród lektur obowiązkowych znajdują się m.in. Lalka Bolesława Prusa i Dziady Czetorczyki Adama Mickiewicza. Arkusze egzaminacyjne zostaną opublikowane przez CKE około godziny 14.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie jaworskim 86-letni mężczyzna padł ofiarą oszustwa, tracąc 50 tysięcy złotych. Przestępcy, podając się za prokuratora, wmówili mu, że jego córka spowodowała wypadek i potrzebuje pieniędzy na kaucję. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że nigdy nie żąda pieniędzy przez telefon. W przypadku podejrzanych telefonów zaleca się natychmiastowe rozłączenie i weryfikację informacji. Policjanci z Olsztyna zatrzymali 40-latka podejrzanego o oszustwo metodą na policjanta. Mężczyzna miał odebrać od 94-letniej mieszkanki miasta 48 tysięcy złotych, podając się za funkcjonariusza. Do zatrzymania doszło tydzień po zdarzeniu, a podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia. Zgodnie z decyzją prokuratora, do zakończenia postępowania będzie objęty policyjnym dozorem. W letnich miesiącach pająki często przedostają się do mieszkań, ale można je skutecznie odstraszyć prostymi, domowymi metodami. Wystarczy połączyć łyżeczkę olejku miętowego ze szklanką wody i spryskać tym roztworem ramy okienne oraz drzwi wejściowe. Dodatkowo w strategicznych miejscach można rozłożyć waciki nasączone olejkiem lub użyć cytrusowych skórek. Montaż moskitier i regularne sprzątanie również pomagają w walce z niechcianymi gośćmi. W Pruszczu Gdańskim policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę, który okazał się być poszukiwanym przez Interpol obywatelem Mołdawii. 30-latek miał 2,5 promila alkoholu we krwi i był ścigany za przestępstwa narkotykowe. Po zatrzymaniu trafił do aresztu, a następnie został przekazany do prokuratury, która zajmie się jego ekstradycją. Dodatkowo nałożono na niego mandat w wysokości 2500 zł.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Toruńscy policjanci rozbili duży narkotykowy proceder, przejmując blisko 11 kg amfetaminy, mefedronu i marihuany. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy byli już wcześniej notowani za podobne przestępstwa. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki skutecznej akcji narkotyki nie trafią na czarny rynek.
2: Polska policja zatrzymała 25-letniego Polaka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu za brutalne morderstwo w Australii. Mężczyzna, który przez długi czas skutecznie unikał schwytania, sam zgłosił się do jednostki policji w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie przebywa w areszcie, czekając na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Australii. Zatrzymanie było efektem międzynarodowej współpracy służb i wymiany kluczowych informacji. Policjanci z warszawskiej Woli przejęli ponad 5 kg narkotyków, w tym rzadką różową kokainę Tusi. W sprawie zatrzymano 37-letnią kobietę i 36-letniego mężczyznę, którzy usłyszeli zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. W mieszkaniach podejrzanych znaleziono amfetaminę, ekstazy, marihuanę oraz kokainę. Oboje zostali objęci dozorem policyjnym, a śledztwo trwa. Premier Węgier Peter Magyar rozpoczął swoją pierwszą oficjalną podróż zagraniczną, wybierając Polskę jako cel wizyty. W Krakowie spotkał się z metropolitą krakowskim i złożył wieńce w miejscach o symbolicznym znaczeniu dla obu narodów. Podróżując pociągiem do Warszawy, Magyar podkreślił znaczenie unijnego finansowania, krytykując przy tym poprzednią administrację. Wizyta ma na celu wzmocnienie historycznych i kulturowych więzi między Polską a Węgrami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, znalazł czas na wizytę u fryzjera, co uchwycił fotoreporter Super Expressu. Polityk spędził tam 40 minut, dbając o każdy szczegół swojego wyglądu. Po wizycie wyszedł z salonu z nową, świeżą fryzurą, gotowy na ważne spotkania. Grabiec znany jest z dbałości o detale i tym razem również nie zawiódł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wakacje w Egipcie? Cóż, zamiast wymarzonego relaksu czeka tam na turystów piekielny żar. Termometry w Kairze i Luksorze pokazują ponad 40 stopni Celsjusza, a w Hurgadzie niewiele mniej. To nie jest pogoda na spokojny wypoczynek, a raczej na test wytrzymałości. Warto więc zastanowić się, czy nie lepiej spędzić urlop w chłodniejszym miejscu, zanim upał dosłownie zwali z nóg. Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna i gwiazda Polsatu, zaskoczyła wszystkich radosną nowiną. Spodziewa się dziecka z 67-letnim mężem, Krzysztofem Jabłońskim. Para, która już wychowuje 7-letniego synka, nie kryje wzruszenia i szczęścia z powodu powiększenia rodziny. Ciekawe, czy ich syn Christopher Alexander, który marzył o byciu starszym bratem, będzie równie entuzjastycznie podchodził do zmiany pielu. A może to właśnie on przejmie pałeczkę w rodzinnej firmie świeczkowej?
2: W magicznym świecie Harry'ego Pottera znowu zawirowania. Gracie Cochrane, która miała wcielić się w Ginny Weasley, zrezygnowała z roli przed drugim sezonem. Oficjalne powody tej decyzji pozostają tajemnicą, ale produkcja HBO już szuka nowej aktorki. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na platformie HBO Max w święta, a w roli Harry'ego zobaczymy Dominika McLaughlina. Ciekawe, czy magia zdoła utrzymać widzów przed ekranami mimo tych zmian. Eurowizja 2026 zakończyła się triumfem Bułgarii, ale to nie koniec emocji. Polska wokalistka Alicja Szemplińska zdobyła historyczne 12 punktów od Mołdawii, co wywołało prawdziwą burzę. Mołdawska komisja sędziowska przyznała Rumunii zaledwie 3 punkty, co doprowadziło do kryzysu i dymisji szefa tamtejszej telewizji. W tle pojawiły się oskarżenia o korupcję i geopolityczne intrygi, a Eurowizja znów pokazała, że to nie tylko muzyka, ale i polityka.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Elizabeth Hurley znów zaskoczyła świat, wrzucając do sieci zdjęcie topless wśród kwiatów. 60-letnia aktorka pokazała, że czas dla niej stanął w miejscu, a jej figura wciąż zachwyca. Internet oszalał, a żółty dół od bikini stał się hitem. Hurley udowodniła, że najlepszą reklamą swojej marki jest ona sama, a jej sekret młodości to słońce i krem z filtrem. Kto by pomyślał, że leżenie w trawie może być tak skuteczne?
2: Rolling Stone znów zaskakuje, tworząc ranking 100 najlepszych punkowych albumów wszechczasów. Na szczycie listy znalazł się debiutancki album Ramones, uznany za najgenialniejszy i najbardziej wpływowy krążek punka. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce pojawia się także Nevermind Nirwany, choć to bardziej grunge niż punk. Wygląda na to, że granice gatunków są równie elastyczne, jak opinie redaktorów. Rod Stewart, niezmordowany weteran rocka, wciąż zaskakuje. Mimo 81 lat na karku, nie zwalnia tempa i nadal koncertuje, choć w najnowszym wywiadzie zasugerował, że czas na zmiany. Czyżby szykował się do zejścia ze sceny, choć nie zdradził szczegółów? Jedno jest pewne, Rod zawsze potrafi zaskoczyć.
1: Dave Grohl, znany z Nirwany, miał swoją własną zasadę rock'n'rolla. Skręcona kostka oznacza koniec kariery. Ironia losu chciała, że w 2015 roku podczas koncertu Foo Fighters w Göteborgu Grohl dosłownie złamał nogę, spadając ze sceny, zamiast się poddać. Zbudował sobie tron i dokończył trasę koncertową, pokazując, że czasem wystarczy trochę kreatywności, by nie zejść ze sceny. To dowód, że nawet ze skręconą kostką można rządzić rockowym światem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica po raz 15 zawitała do Polski, a Stadion Śląski w Chorzowie znów stał się areną muzycznych emocji. 90 tysięcy fanów, w tym Rob Trujillo śpiewający po polsku Chcemy być sobą, perfektu, to dopiero widowisko. Zespół, mimo że promuje swój ostatni album 72 Seasons, skupił się na klasykach z lat 80. i 90., a publiczność nie zawiodła, wykrzykując refreny z całych sił. Hetfield zapewnił, że Metallica kocha Polskę i obiecał rychły powrót. Cóż, kto by nie chciał wracać do takiej rodziny? Simon McBride, nowy gitarzysta Deep Purple, wspomina swój debiut z zespołem w Tel Awiwie. Choć zazwyczaj nie odczuwa tremy, to przed występem w 2022 roku poczuł się jak 13-latek przed pierwszym koncertem. Starsi koledzy doradzili mu, by był sobą, co pomogło mu odnaleźć się na scenie. Tymczasem Deep Purple nie zwalnia tempa i już 3 lipca wyda swój 24 album, zatytułowany Splat, który ma być najcięższym materiałem od lat.
2: Ach, te rockowe dramaty. Soundgarden po sukcesie Super Unknown postanowił zaryzykować i samodzielnie wyprodukować kolejny album Down on the Upside. Niestety, zamiast harmonii, zespół z Seattle znalazł się w samym środku burzy konfliktów. Chris Cornell chciał iść w stronę lżejszych brzmień, podczas gdy Kim Thayil bronił ciężkich riffów. Po wydaniu płyty i trasie koncertowej, zespół rozpadł się w 1997 roku, pozostawiając fanów z pytaniem, czy warto było eksperymentować. Metallica znowu w Polsce, a tłumy fanów już od rana okupują Stadion Śląski w Chorzowie. Czy amerykańska legenda metalu zdoła pobić rekord frekwencji Dawida Podsiadły? Cóż, jeśli ktoś ma to zrobić, to właśnie oni. Zespół, który od 45 lat rządzi sceną, zagra na swojej unikalnej scenie w kształcie pierścienia. Czekamy na wieczór, by zobaczyć, czy magia Metalliki przyciągnie więcej niż 88 tysięcy dusz.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu termometry pokażą 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Upał sprawia, że miasto zamienia się w letni deptak. Czas na spacer w krótkich spodenkach.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Śledczy wciąż próbują ustalić motyw zbrodni, do której doszło 7 maja w Raszynie, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę, a następnie popełnił samobójstwo. Prokuratura przyznaje, że na razie nie udało się ustalić przyczyny jego działania, a analiza zabezpieczonych urządzeń elektronicznych może być kluczowa. Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że oboje zmarli na skutek ran postrzałowych głowy. Śledztwo prawdopodobnie zakończy się umorzeniem z uwagi na śmierć sprawcy. W Grodzisku Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 5-letniego Dawida, który został zamordowany przez własnego ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Matka chłopca zdecydowała się na emigrację do Rosji, zabierając ze sobą prochy syna.
2: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie 45-letnia Anna P. została zastrzelona przez swojego byłego męża, Bogusława G. Po dokonaniu zbrodni mężczyzna odebrał sobie życie na cmentarzu w Prażmowie. Wcześniej był oskarżony o znęcanie się nad rodziną. Pogrzeb Ann P. odbędzie się 21 maja w podwarszawskim Mrokowie.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw w Polsce. Alerty dotyczą m.in. Dolnego Śląska, części Podlasia i Warmii Mazur, a także północnego Mazowsza. Burze mogą przynieść silne opady deszczu, porywisty wiatr i lokalnie grad, co może powodować problemy na drogach i utrudnienia w organizacji wydarzeń na świeżym powietrzu. Zaleca się zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Rok po pogrzebie 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Jej grób w Działdowie nadal przyciąga bliskich i nieznajomych, którzy składają kwiaty i maskotki. Sprawa jej morderstwa wstrząsnęła lokalną społecznością. Oskarżony o zbrodnię Bartosz G. przebywa w areszcie w Płocku i czeka na wyniki badań psychiatrycznych, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg postępowania. Maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia.
1: W Warszawie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni chłopiec. Został znaleziony na torach kolejowych, a sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było porażenie prądem. Monitoring potwierdził, że nastolatek wszedł na tory sam i prawdopodobnie upadł z pociągu. Istnieją podejrzenia, że mógł być ofiarą niebezpiecznego wyzwania zwanego train surfingiem. 10 maja w Zakopanem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 6-letni Krzyś z Gorzkowa. Chłopiec został potrącony przez samochód kierowany przez 53-letniego znajomego rodziny na parkingu, gdy przebierał buty. Mimo szybkiej pomocy medycznej nie udało się uratować jego życia. Krzyś został pochowany na cmentarzu parafialnym w Gorzkowie, a jego grób zdobią misie i białe kwiaty. Dziś o godzinie 9 maturzyści rozpoczęli egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 210 minut, a uczniowie mają do wyboru dwa tematy wypracowań, z których muszą napisać pracę liczącą minimum 400 słów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze po zakończeniu egzaminu.

0: którzy zajmą się neutralizacją ładunku. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. Nawet stare niewybuchy mogą być nadal groźne. Policja z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz zatrzymała 38-letnią kobietę, która zignorowała polecenie zatrzymania się do kontroli i uciekała drogą krajową numer 19. Pościg zakończył się, gdy kobieta wjechała w radiowóz w okolicach Wiercienia Dużego. Mieszkanka Śląska była trzeźwa, ale nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania. Grozi jej do 5 lat więzienia za stworzenie zagrożenia na drodze. Nadchodzący weekend przyniesie do Polski prawdziwie letnią pogodę. W sobotę temperatury w zachodnich regionach kraju mogą sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza, a w niedzielę na zachodzie spodziewane są upały do 30 stopni. Mimo wysokich temperatur, w niedzielne popołudnie możliwe są przelotne deszcze i burze, zwłaszcza na północy kraju. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sercu Wrocławia, przy ulicy Kołłątaja, znajduje się mezonetowiec, unikatowy budynek z czasów PRL, który oferował dwupoziomowe mieszkania. Zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, budynek powstał w latach od 1958 do 1960 i był symbolem nowoczesności oraz wygody. W 2017 roku mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku paliwowym w Polsce obserwujemy spadki cen hurtowych, co jest wynikiem korekty po wcześniejszych podwyżkach. Aramco wyróżnia się jako najtańszy dostawca, oferując najniższe ceny zarówno na benzynę PB95, jak i olej napędowy. Orlen i BP Europa również obniżyły swoje ceny, choć w mniejszym stopniu. Spadki te są częściowo wynikiem niewielkiej korekty cen ropy Brent, która wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Mimo dzisiejszych obniżek, sytuacja na rynku paliw pozostaje trudna z powodu napięć geopolitycznych i wysokiego kursu dolara. Obniżki mogą przynieść chwilową ulgę kierowcom, ale trwałe obniżki cen paliw są nadal niepewne. Na polskim rynku dzieł sztuki wykryto kontrowersyjne praktyki podczas aukcji. UOKiK ujawnił, że pracownicy 4 z 5 największych domów aukcyjnych, w tym Desa Unikum i Sopocki Dom Aukcyjny, licytowali przeciwko klientom, by sztucznie podbijać ceny. Działania te miały na celu osiągnięcie ukrytej ceny minimalnej, co mogło wprowadzać kupujących w błąd. Po interwencji UOKiK domy aukcyjne zobowiązały się do zmiany regulaminów i zaprzestania takich praktyk. Dzięki temu kupujący mogą teraz liczyć na większą przejrzystość i bezpieczeństwo podczas licytacji. Niemiecki sąd w Bremie wydał przełomowy wyrok w sprawie czekolady Milka, uznając producenta za winnego wprowadzania konsumentów w błąd. Mondelez International zmniejszył wagę tabliczki ze 100 do 90 gramów, nie zmieniając znacząco opakowania, a jednocześnie podnosząc cenę. Sąd nakazał umieszczenie ostrzeżeń na opakowaniu, aby klienci byli świadomi zmiany. Decyzja ta jest ważnym sygnałem dla branży spożywczej, gdzie shrinkflacja staje się coraz bardziej powszechna. Producent tłumaczy zmiany rosnącymi kosztami produkcji, w tym cenami kakao. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a firma ma miesiąc na złożenie apelacji. Seniorzy mogą poczuć rozczarowanie z powodu niewielkich podwyżek emerytur i rent w marcu przyszłego roku. Najnowsze prognozy wskazują, że wskaźnik waloryzacji wyniesie około 4,44%. W praktyce oznacza to wzrost świadczeń od niespełna złotówki do około 60 zł miesięcznie. Największe podwyżki otrzymają osoby z dodatkiem do renty inwalidy wojennego, które zyskają ponad 59 zł miesięcznie. Inne dodatki, takie jak pielęgnacyjny czy kombatancki, wzrosną o około 15,46 zł. Zwaloryzowane świadczenia zostaną wypłacone w marcu przyszłego roku. Polska stoi przed ryzykiem utraty dostępu do 200 miliardów euro międzynarodowych funduszy na transformację energetyczną. Z raportu wynika, że aż 99% zielonych aktywów w kraju to fundusze o najniższym poziomie zrównoważenia. Przyczyną jest bierność kluczowych instytucji i brak narodowej strategii. Eksperci wskazują na potrzebę stworzenia krajowej bazy danych i edukacji doradców. Wspieranie programów takich jak Green Hub i Fundusz Wsparcia Energetyki może pomóc w rozwiązaniu problemu. Bez tych działań Polska może pozostać w tyle za Europą Zachodnią w dziedzinie zielonych inwestycji. Termin składania rocznych zeznań podatkowych za 2025 rok minął 30 kwietnia. Seniorzy, których dochody brutto nie przekroczyły 30 tysięcy złotych, mogą teraz oczekiwać zwrotu nadpłaconego podatku. Zwrot dotyczy głównie osób z emeryturą lub rentą do około 2200 zł brutto miesięcznie. Wysokość zwrotu zależy od pobranych zaliczek na podatek i może wynieść złoty. Dla małżeństw spełniających warunki łączna kwota zwrotu może przekroczyć 800 zł. Zwroty będą realizowane w ciągu 45 dni dla rozliczeń elektronicznych i do 3 miesięcy dla papierowych. Rząd Donalda Tuska planuje uprościć przepisy dla maszynistów, likwidując bariery biurokratyczne. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym zakłada rezygnację z podwójnych badań lekarskich dla kandydatów na maszynistów. Badania okresowe dla osób do 55 roku życia będą ważne dłużej, co 3 lata zamiast co 2. Zmiany te dostosowują polskie prawo do regulacji unijnych. Nowe przepisy precyzują również zasady prowadzenia pociągu na nieznanej trasie, wymagając obecności drugiego maszynisty lub przedstawiciela zarządcy infrastruktury. Celem jest usprawnienie procesu szkolenia i weryfikacji kwalifikacji zawodowych. Polacy coraz mniej obawiają się inflacji, a ich głównym zmartwieniem stało się zdrowie. Według badania USA Research aż około 46,5% respondentów martwi się o zdrowie najbliższych, a 39,5% o własne. Obawy związane z inflacją spadły do niecałych 22%, co jest znaczącym spadkiem w porównaniu do lat poprzednich. Eksperci podkreślają, że lęki o zdrowie mają także wymiar ekonomiczny, związany z kosztami leczenia i potencjalnym spadkiem dochodów. W badaniu wzięło udział 1015 dorosłych Polaków. Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza podpisały w Warszawie Memorandum o Współpracy. Porozumienie to, nazwane PORSU, ma na celu rozwój współpracy obronnej między Polską a Ukrainą. Planowane jest utworzenie Centrum Kompetencji, które będzie koordynować projekty technologiczne i produkcyjne. Współpraca obejmie m.in. technologie dronowe i systemy rakietowe. Memorandum ma również na celu opracowanie mechanizmów finansowania wspólnych projektów. Podpisanie dokumentu ma wzmocnić więzi między polskimi i ukraińskimi firmami z sektora obronnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepłe powietrze sprawia, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 928 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1, Semich podejmie desperackie kroki, by zniszczyć związek Nany i Pojraza. Mężczyzna podrzuci narkotyki Pojrazowi, by zrujnować jego wiarygodność w oczach ukochanej. Nana, nieświadoma intrygi, odkryje substancję i natychmiast uzna to za dowód winy Pojraza. Rozczarowanie i smutek Nany będą ogromne, a Semich osiągnie swój mroczny cel. Kryzys zaufania między bohaterami stanie się faktem, a jego konsekwencje będą widoczne w kolejnym odcinku. W 929 epizodzie Mariam nie uwierzy w tłumaczenia Pojraza, a Semich z satysfakcją będzie manipulował jej emocjami.
2: Złoty Chłopak, odcinek 298, już we wtorek, 26 maja, na TVP1 o godzinie 14. W tym emocjonującym epizodzie związek Suny i Abidina przechodzi przez burzliwy kryzys, który kończy się decyzją o rozwodzie. Suna, zaniepokojona sytuacją, odnajduje pijanego Ferita, co prowadzi do nieoczekiwanych wyznań i kolejnej awantury. Tymczasem Naci ucieka przed bandytami wynajętymi przez wielką panią, obawiającą się ujawnienia kompromitujących tajemnic. Naci, szukając schronienia, zwraca się do Halisa Korhana, przekazując mu dowody przeciwko dawnej przełożonej. Te wydarzenia zmieniają strategię Halisa w walce o majątek. Serial pełen jest skrajnych emocji i zaskakujących intryg, które przyciągają widzów każdego dnia roboczego.
1: W 4219 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Mariusz Czerski nie pojawia się na ważnym spotkaniu, co wywołuje panikę wśród jego bliskich. Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy Mariusz traci przytomność i trafia do szpitala. Monika musi zmierzyć się z nowymi faktami dotyczącymi problemów prawnych Kajetana, a Igor odkrywa zaskakujący romans swojej koleżanki z przełożonym. Tymczasem Julka wraca do domu pod wpływem środków odurzających po wagarach. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 27 maja o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując emocjonujące zwroty akcji i niezapomniane historie.
2: W nadchodzącym odcinku 4225 serialu Pierwsza Miłość Marysia stanie przed trudnym wyborem dotyczącym spotkania córki z ojcem. Kacper ostrzega ją przed nieprzewidywalnym zachowaniem mężczyzny, co zmusza Marysię do przemyślenia bezpieczeństwa swojej rodziny. Tymczasem Bartek, mimo szczęścia z Iloną, wpada w panikę podczas spotkania z Emilką. Janek odwiedza Lilkę i świętującą pierwsze urodziny Pole, gdzie pojawia się tajemnicza przesyłka pełna prezentów. W WeMedzie Marcin Kochański próbuje interweniować w sprawie syna, a Kacper broni etyki zawodowej. Odcinek zostanie wyemitowany 27 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zaskakującymi wątkami i emocjonującymi historiami.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać swoich widzów. W nadchodzących odcinkach, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o 18:55 na TVP1, czekają nas prawdziwe emocje. W poniedziałkowym odcinku 875 pułkownik demaskuje zawale, a dramatyczne wydarzenia prowadzą do śmierci Jaimego. W środę, w odcinku 877, Diego prosi Felipe o pomoc w ukaraniu zabójcy Martina. W czwartek, w odcinku 878 Rosina świetnie bawi się w więzieniu, a Flora jest bojkotowana przez mieszkańców. Piątkowy odcinek 879 przyniesie kolejne napięcia, gdy Blanka zaczyna rodzić, a Liberto odwiedza Rosinę w celi. Serial pełen jest intryg i niespodziewanych zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany coraz więcej widzów. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 885 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca, losy bohaterów znów zaskoczą. W poprzednim odcinku Rosina opuściła więzienie i wybaczyła Florze oraz Liberto. Inigo wyznał Leonor miłość w liście, który początkowo miał być pięknym listem miłosnym cesara Cerwery. Felipe i Diego przekonali komisarza Mandeza, by nie aresztował Diego, ponieważ musi on ratować Blankę z rąk Samuela i jego matki. Ursula z kolei podała Blance zioła przyspieszające poród. Sylwia musiała opuścić pułkownika Valverde, by wykonać nowe zadanie. Servando zrezygnował z posady stróża nocnego, a jego miejsce zajął Paquito. Serial wciąga widzów w historie pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. W najnowszym 1936 odcinku M jak miłość, przed wakacyjną przerwą, Hania odkryje prawdę o swojej matce. Emisja tego emocjonującego finału odbędzie się 25 maja o 20:55 na TVP2. Córka policjantki przypadkiem usłyszy rozmowę Natalki z dyrektorem szkoły, co wyjaśni, dlaczego jej matka ciągle odkłada ślub z Adamem. Hania, zdeterminowana, by poznać prawdę, skonfrontuje się z matką, co doprowadzi do napiętej sytuacji. Natalka, mimo że córka przejrzała jej intencje, będzie próbowała ukryć swoje prawdziwe uczucia. W tle pojawi się również wątek Mikołaja, którego auto zostanie uszkodzone, co stanie się pretekstem do kolejnych emocjonujących wydarzeń. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie widzów przed telewizory.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kilometrówki posłów wciąż budzą kontrowersje. Antoni Macierewicz, mimo braku prawa jazdy, otrzymał prawie 17 tysięcy złotych za przejazdy z kierowcą. Zbigniew Ziobro, choć rzadko bywał w Sejmie, zainkasował 45,5 tysiąca złotych. Posłanka Anna Maria Żukowska, nie posiadająca samochodu, otrzymała ponad 38 tysięcy złotych. Od stycznia obowiązują nowe przepisy, które mają ograniczyć nadużycia w tej kwestii. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co potwierdził Waldemar Żurek w programie Graffiti Polsat News. Polska przygotowała wniosek o ekstradycję, ale proces ten może być skomplikowany ze względu na praktyki amerykańskich sądów. Żurek zasugerował, że USA mogą nie współpracować w pełni z Polską, co może wpłynąć na tempo postępowania. Sprawa Ziobry, związana z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości, nabiera międzynarodowego wymiaru. Do Czech przybył amerykański lekarz podejrzewany o kontakt z wirusem Ebola. Został przetransportowany do szpitala w Pradze w specjalnej kapsule izolacyjnej, mimo że nie wykazuje objawów choroby. Decyzja o transporcie wywołała kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, gdzie niektórzy krytykują przenoszenie pacjentów do Europy. Tymczasem w Afryce epidemia wirusa Bundibugyo, na który nie ma szczepionki, zbiera śmiertelne żniwo. Niezależny rosyjski projekt dziennikarski Veter ujawnił, że rosyjska armia masowo i przymusowo wysyła rannych żołnierzy na front, zanim zakończą leczenie. Udokumentowano ponad 300 takich przypadków, z czego 80% to powroty przymusowe. Praktyka ta narusza międzynarodowe prawo humanitarne i prowadzi do tragicznych konsekwencji dla żołnierzy. Rosyjskie społeczeństwo obawia się powracających weteranów, co może prowadzić do społecznej katastrofy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Szkoła US Army Ranger School w Fort Benning wprowadziła nowe szkolenie z walki na bagnety. Celem jest przygotowanie żołnierzy do walki wręcz w sytuacjach, gdy nowoczesna technologia zawodzi. Nowy tor przeszkód z silikonowymi celami jest częścią pierwszej fazy 60-dniowego kursu, który ma na celu budowanie odporności psychicznej i fizycznej. Pomimo rozwoju technologii wojskowej, umiejętność walki na bagnety pozostaje istotnym elementem szkolenia.
2: W Myślenicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, gdy policjanci uratowali rannego mężczyznę leżącego na schodach kładki nad Zakopianką. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia kierowcy, który zauważył samotną torbę na kładce. Policjanci szybko zareagowali i odnaleźli 47-letniego mężczyznę z poważnymi obrażeniami głowy. Poszkodowany, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, wyjaśnił, że upadł na schodach, co mogło skończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja służb. Dwie wiceprezeski Stowarzyszenia Skrosna zostały zatrzymane pod zarzutem korupcji menedżerskiej. Kobiety miały żądać łapówek za rozliczanie szkoleń finansowanych ze środków publicznych. Prokuratura Okręgowa w Krośnie postawiła im zarzuty, a sąd nałożył na nie wysoką kaucję oraz policyjny dozór. Policja przypomina o klauzuli niekaralności, która pozwala uniknąć kary osobom dobrowolnie zgłaszającym wręczenie łapówki.
3: Dziś maturzyści przystępują do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 210 minut i polega na napisaniu wypracowania argumentacyjnego na jeden z dwóch tematów przygotowanych przez CKE. Kluczowe jest odwołanie się do lektury obowiązkowej oraz wykorzystanie co najmniej trzech utworów literackich. Egzaminatorzy szczególną uwagę zwracają na jakość argumentacji, poprawność językową oraz znajomość lektur.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zielone oczy uznawane są za najbardziej atrakcyjne na świecie, co może wynikać z ich rzadkości. Posiada je tylko około 2% populacji. Kojarzone są z tajemniczością i magnetyzmem, a ich zmienność w zależności od światła dodaje im uroku. Chociaż zielone oczy często zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjności, inne kolory, takie jak niebieskie czy brązowe, również są wysoko oceniane. Atrakcyjność to jednak nie tylko kolor oczu, ale także emocje, mimika i osobowość. Problem rzadkich i cienkich włosów można rozwiązać dzięki prostym, domowym metodom. Jednym z popularnych sposobów jest dodanie rozkruszonej tabletki aspiryny do szamponu, co może poprawić krążenie i stymulować wzrost włosów. Dla lepszych efektów warto także zadbać o zbilansowaną dietę bogatą w witaminy i minerały oraz regularne olejowanie i peeling skóry głowy. Te proste kroki mogą przyczynić się do uzyskania pięknych, gęstych włosów.
2: Policjanci z Radomia rozbili magazyn z nielegalnymi papierosami o wartości ponad 1,7 miliona złotych. Zatrzymano 46-letniego mieszkańca miasta, któremu grozi odpowiedzialność za przestępstwo karnoskarbowe. Na posesji znaleziono ponad 50 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymanemu grozi kara grzywny oraz pozbawienie wolności. Grupa posłów skierowała do Ministerstwa Obrony Narodowej pytania dotyczące problemów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wskazano na braki w wyposażeniu, które zmuszają żołnierzy do prywatnych zakupów, oraz na potrzebę aktualizacji programów szkoleniowych w oparciu o doświadczenia z wojny w Ukrainie. Posłowie pytają również o sposób przydzielania żołnierzy do zadań i uwzględnianie ich cywilnych kompetencji. Interpelacja kończy się pytaniami o planowane zmiany systemowe w tych obszarach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 20 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jan Lubomirski-Lankoroński, znany jako polski książę, znów zaskakuje swoimi przemyśleniami. W najnowszym wywiadzie zdradził, że 95% jego krewnych żeni się z krewnymi, co brzmi jak scenariusz do nowej telenoweli. Arystokrata, ojciec trojga dzieci, nie zamierza odcinać ich od rodzinnej fortuny, bo uważa to za kompletną bzdurę. Cóż, w świecie, gdzie pierwsze pokolenie zarabia, drugie funkcjonuje, a trzecie bankrutuje, Lubomirski-Lankoroński chce być wyjątkiem od reguły.
2: Agnieszka Potońska, gwiazda TTV, znów w centrum uwagi. Jej najnowsze zdjęcia wywołały prawdziwą burzę w sieci, a fani zastanawiają się, czy to jeszcze ona. Po spektakularnej metamorfozie, zrzuceniu 40 kg i nowym wizerunku, niektórzy twierdzą, że zaczyna przypominać Małgorzatę Rozenek-Majdan. Komentarze są bezlitosne. Od zachwytów po ostre porównania. Czyżby celebrytka przesadziła z nowym obliczem?
1: Martyna Wojciechowska, znana podróżniczka i dziennikarka, zaskakuje wszystkich swoją nową książką Przesunąć horyzont 20 lat później. Wbrew swojej dotychczasowej rezerwie, Martyna otwiera się na temat macierzyństwa, które porównuje do zdobywania Mount Everestu, twierdząc, że to właśnie bycie mamą jest największym wyzwaniem. W książce dzieli się również traumatycznymi wspomnieniami z wypadku, w którym złamała kręgosłup i straciła przyjaciela. Czyżby Martyna postanowiła pokazać, że nawet ikony mają swoje słabości?
2: Rok po tragicznej śmierci Soni Szklanowskiej, jej mama, Julia, opublikowała na Instagramie wpis, który rozdziera serce. W emocjonalnych słowach wyraziła ból, tęsknotę i miłość, która nie zna granic czasu. Internauci nie kryją wzruszenia, zasypując profil wspomnieniami i słowami otuchy. Sonia, znana z programu Hotel Paradise, wciąż żyje w sercach fanów, a jej mama wierzy, że kiedyś znów się spotkają. Eurowizja 2026 zakończona, a Bułgaria triumfuje. Polska reprezentantka Alicja Szemplińska zdobyła 12 miejsce, co jest jednym z najlepszych wyników w historii naszego kraju. Michał Szpak, który sam kiedyś śpiewał na tej scenie, nie krył zdziwienia, że publiczność przyznała Polsce zaledwie 17 punktów. Cóż, może to znak, że jury w końcu doceniło naszą muzykę, ale widzowie jeszcze nie nadążają.
1: W świecie wielkich pieniędzy i jeszcze większych dramatów syn miliardera Isaka Andika, twórcy Mango, znalazł się w centrum uwagi. Jonathan Andik został zatrzymany przez policję po tym, jak jego ojciec spadł z klifu w górach Montserrat. Początkowo uznawano to za nieszczęśliwy wypadek, ale teraz śledczy mają wątpliwości. Czyżby rodzinne wyprawy stały się nowym sportem ekstremalnym?
2: Świat polskiej telewizji stracił jedną z ikon. Alicja Wolska, aktorka znana z niezapomnianych ról w takich serialach jak 40-latek czy M jak miłość, zmarła w wieku 83 lat. Choć często grała role drugoplanowe, jej talent i charyzma sprawiały, że pozostawała w pamięci widzów na długo. Pogrzeb odbędzie się 22 maja w Warszawie, a my pozostajemy z pytaniem, kto teraz wypełni tę pustkę na polskiej scenie. Wielki dramat na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Królewska para, Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę, postanowiła odpocząć od programu, zostawiając fanów w szoku. Czyżby taniec z dzieckiem na rękach okazał się zbyt wymagający? A może to tylko sprytna strategia na podkręcenie emocji przed kolejną edycją? Jedno jest pewne. Bez nich parkiet będzie świecił pustkami, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami.
1: Bogdan Trojanek, lider zespołu Terneroma, otworzył drzwi swojej posiadłości, a widzowie Dzień Dobry TVN przecierali oczy ze zdumienia. Jego dom to prawdziwy pałac pełen złota, błyszczących dodatków i luksusowych dekoracji, gdzie nawet egzotyczna papuga znalazła swoje miejsce. Internauci nie mogą się nadziwić, że ktoś jeszcze wierzy w minimalizm, gdy można żyć jak król w złotej klatce. Sam Trojanek z dumą podkreśla, że jego dom to oaza rodzinnych wartości i tradycji, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie bardziej muzeum przepychu.
2: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, znalazł się w centrum medialnego huraganu. Po jego kontrowersyjnym wywiadzie mężczyzna podający się za jego męża, Marcin Roznowski, opublikował zdjęcia i dokumenty, twierdząc, że są w trakcie bardzo trudnego rozwodu. Gojdź zaprzecza, jakoby rozwód był w toku, ale sieć już huczy od spekulacji. Internauci dzielą się na obozy, a cała sytuacja przypomina bardziej telenowelę niż rzeczywistość. Vicky Gabor, nasza młoda gwiazda, znowu zaskakuje. W tegorocznym jury Eurowizji 2026 postanowiła umieścić Izrael na samym końcu, co wywołało burzę w sieci. Fani nie kryją zaskoczenia, ale Vicky od lat konsekwentnie sprzeciwia się obecności Izraela w konkursie. Już w 2024 roku, po kontrowersjach związanych z izraelską piosenką, pokazała swoje stanowisko, a teraz tylko potwierdza, że jej przekonania są silniejsze niż presja fanów. Rush wraca na scenę, choć jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe. Po śmierci legendarnego perkusisty Neila Peart'a zespół ogłosił zakończenie działalności, ale oto niespodzianka. Jubileuszowa trasa koncertowa już w drodze. Nową perkusistką została Anika Niles, która z miejsca zdobyła serca Geddiego Lee i Alexa Lifesona. A teraz uwaga, Rush po raz pierwszy zagra w Polsce. 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy rockowe legendy znów będą nas zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze między Dąbrową a Chmielewem doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zderzył się z ciężarówką i zginął na miejscu. Ciężarówka, prowadzona przez 55-latka, uderzyła następnie w drzewo, ale kierowca nie odniósł poważnych obrażeń. Policja bada okoliczności zdarzenia, a od kierowcy ciężarówki pobrano krew do analizy.
2: We wtorek na przejeździe kolejowym w Otrębusach doszło do zderzenia samochodu osobowego z koparką, co sparaliżowało ruch warszawskiej kolei dojazdowej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale podróżni musieli liczyć się z dużymi opóźnieniami. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn kolizji. W Raszynie doszło do tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością. 45-letnia Anna P. zginęła od strzału oddanego przez byłego męża, Bogusława G., który następnie odebrał sobie życie. Mężczyzna był wcześniej oskarżony o przemoc wobec rodziny. Bliscy Anny P. przygotowują się do jej ostatniego pożegnania, które odbędzie się w czwartek pod Warszawą. 7 maja w Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, którym Bogusław G. zamordował swoją byłą partnerkę, a następnie popełnił samobójstwo. Śledczy wciąż próbują ustalić motyw tej zbrodni, analizując między innymi dane z telefonów i komputerów. Sekcja zwłok potwierdziła, że obie osoby zginęły od ran postrzałowych. Ze względu na śmierć sprawcy, postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Grodzisku Mazowieckim zakończyły się poszukiwania 5-letniego Dawidka, które poruszyły całą Polskę. Chłopiec zaginął po tym, jak jego ojciec, Paweł Ży, zabrał go na wycieczkę. Niestety, po kilku dniach intensywnych poszukiwań odnaleziono ciało dziecka z licznymi ranami kłutymi. Ojciec chłopca, który popełnił samobójstwo, okazał się sprawcą tej tragedii. Marcin Dworak, motorniczy MPK Kraków, walczy o życie po nagłym zatrzymaniu akcji serca, do którego doszło pod koniec kwietnia. Obecnie przebywa w szpitalu, a jego leczenie i rehabilitacja będą kosztowne. Klub honorowych dawców krwi MPK zorganizował zbiórkę funduszy, a darowizny można przekazywać również online. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą wesprzeć Marcina finansowo.
1: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa zdecydują o przyszłości prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Wymagana frekwencja to 158 555 głosujących, aby wyniki były prawomocne. Były prezes NIK, Marian Banaś, wyraził gotowość do objęcia stanowiska, podkreślając swoje przywiązanie do Krakowa. Głosowanie odbędzie się w ponad 450 punktach, od 7 do 21. W Sienicznie pod Olkuszem w listopadzie 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa, a kluczowym elementem jest uchylenie immunitetu prokuratorki, co umożliwi postawienie jej zarzutów. Sąd Najwyższy ma zająć się tą kwestią dzisiaj.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W centrum handlowym w Jaworznie doszło do brutalnego pobicia dwóch mężczyzn przez grupę młodocianych pseudokibiców. Konflikt wybuchł z powodu sprzeczki o papierosa, a całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Policja zidentyfikowała napastników, w tym 19-latka oraz kilku nieletnich, którzy usłyszeli już zarzuty. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nieletnich sprawców.
1: Zmarł Tomasz Achtelik, popularny prezenter Radia Piekary, który miał 52 lata. Jego śmierć poruszyła nie tylko współpracowników, ale także mieszkańców Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór. Radio Piekary ogłosiło czasową zmianę ramówki w związku z żałobą. Achtelik był ceniony za swoje zaangażowanie i profesjonalizm, a jego wkład w życie lokalnej społeczności pozostanie niezapomniany. Hotel Gołębiewski w Pobierowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jednak ceny za pobyt są wyższe niż w Karpaczu. Porównanie kosztów pokazuje, że za wypoczynek w Karpaczu zapłacimy o 27% mniej niż nad morzem. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowego obłożenia, a także z nowości obiektów w Pobierowie. Oba hotele oferują wysoki standard usług i bogatą bazę rekreacyjną, przyciągając różnorodnych turystów.
2: W powiecie wysokomazowieckim, w pobliżu miejscowości Zadobrze, znaleziono porzucony samochód z nieprzytomnym 82-letnim mężczyzną w środku. Lekarz stwierdził zgon na miejscu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano, a sprawę badają policja i prokuratura. Trwają czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratury rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Siemiatycz i Bielska Podlaskiego ścigali 38-letnią kobietę, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Pościg zakończył się na DK-19 w pobliżu Wiercienia Dużego, gdzie kobieta uderzyła w policyjny radiowóz. Kierująca była trzeźwa i nie znajdowała się pod wpływem narkotyków. Teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli i szereg wykroczeń, za co grozi jej do 5 lat więzienia.
1: Po deszczowych dniach nad Polskę nadciąga fala upałów. W weekend temperatury na zachodzie kraju mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza, a w centrum około 24 stopni. Mimo ocieplenia na północy kraju możliwe są burze z gradem. Zaleca się śledzenie ostrzeżeń pogodowych.

0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Superpuchar Polski 2026 odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Decyzję o przeniesieniu meczu na neutralny obiekt podjęła Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorując się na angielskiej tradycji rozgrywania Superpucharu na Wembley. Spotkanie planowane jest na połowę lipca, tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy. W planach jest również organizacja Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z Barceloną, co wzbudziło duże zainteresowanie. Niemieccy dziennikarze przypominają jego imponującą karierę w Bundeslidze, gdzie jest drugim najlepszym strzelcem wszechczasów. W Dortmundzie zdobył Mistrzostwo Niemiec i dotarł do finału Ligi Mistrzów, a w Bayernie Monachium stał się jednym z najlepszych piłkarzy świata, zdobywając liczne trofea i bijąc rekordy. W sumie z Bayernem zdobył 8 Mistrzostw Niemiec, 3 krajowe puchary oraz triumfował w Lidze Mistrzów.
1: Robert Lewandowski ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z Barceloną, a jego kolejnym klubem może być Al-Hilal. Mimo medialnych spekulacji o lukratywnym transferze do Arabii Saudyjskiej, nie pojawiły się jeszcze oficjalne oferty ani negocjacje. Ekspert Khalid Al-Rashid wątpi w możliwość takiego transferu, podkreślając, że nikt poza Cristiano Ronaldo nie zarabia tam takich pieniędzy. Hiszpańskie media sugerują, że Lewandowski może kiedyś wrócić do Barcelony, gdzie on i jego rodzina czują się jak w domu.
2: Trener Puszczy Niepołomice, Tomasz Tułacz, wyraził swoje niezadowolenie z wysokich zarobków młodych piłkarzy w Polsce. Po wygranej 1-0 z ŁKS-em Łódź, Tułacz skrytykował sytuację, w której młodzi zawodnicy zarabiają wielokrotnie więcej niż nauczyciele. Puszcza Niepołomice wciąż walczy o awans do ekstraklasy, a w ostatniej kolejce zmierzy się z Miedzią Legnica. Słowa trenera stały się głównym tematem po meczu, przyćmiewając nawet sportowe osiągnięcia drużyny.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Arsenal zdobył Mistrzostwo Anglii po 22 latach oczekiwania. Wpadka Manchesteru City z Bournemouth przesądziła o tytule, co wywołało euforię na ulicach Londynu. Kibice, w tym legendarny Ian Wright, świętowali do białego rana. Przed drużyną Mikela Artety jeszcze jedno wyzwanie. Finał Ligi Mistrzów z PSG 30 maja. Rozpoczęły się kwalifikacje do French Open, a pierwszy dzień przyniósł polskim kibicom mieszane emocje. Maja Chwalińska pewnie awansowała do drugiej rundy, pokonując francuskę Alice Ramę 6-0, 6-3. Niestety, Linda Klimowicowa odpadła po porażce w pierwszej rundzie. We wtorek na kort wyjdzie Katarzyna Kawa, która zmierzy się z Amerykanką Ayaną Akli. W turnieju głównym pewny udział mają już Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Arka Gdynia po porażce 2-3 z Brookbet Termalicą Nieciecza żegna się z Ekstraklasą i wraca do pierwszej ligi. Mimo prowadzenia 2-1, gol Iwana Durdowa w doliczonym czasie gry przypieczętował spadek drużyny. Ostatnia kolejka sezonu odbędzie się 23 maja, ale wynik Arki nie wpłynie już na jej los. W walce o utrzymanie pozostają zespoły z miejsc od 13 do 16. Hiszpańska gwiazda piłki nożnej, Lamine Yamal, spędza czas w Grecji z nową partnerką, influencerką Ines Garcią. W sieci wybuchła burza po sugestiach, że Ines porzuciła poprzedniego partnera dla piłkarza. Influencerka stanowczo zaprzeczyła tym plotkom, tłumacząc, że mężczyzna ze zdjęcia to tylko przyjaciel. Mimo to sytuacja przyciąga uwagę mediów i internautów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 23 sierpnia Stadion Śląski w Chorzowie będzie gościł największe gwiazdy lekkoatletyki podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. Wśród nich zobaczymy jamajskiego mistrza świata Oblika Sevilla, który wystartuje na dystansie 100 metrów. Na bieżni pojawią się także Ewa Swoboda i Armand Duplantis, a polscy kibice będą mieli okazję dopingować rodzimych lekkoatletów. Dodatkową atrakcją będzie Diamond Cup Powered by Patex, czyli trójbój z udziałem influencerów. Sandra Kubicka i Łukasz Juras Jurkowski wprowadzają nową organizację walk na gołe pięści – Fight Mode, która zadebiutuje 23 maja w Poznaniu. Kubicka, mimo doświadczenia w kickboxingu, wyklucza swój udział w walkach, podczas gdy Jurkowski rozważa taką możliwość. Organizacja stawia na sportowy poziom i unika kontrowersji znanych z innych gal. Walki odbędą się w sześciokątnej klatce, a wśród uczestników znajdą się także popularne twórczynie internetowe.
1: Jan Tomaszewski ostro skrytykował kolegów Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony po jego pożegnalnym meczu. Były bramkarz zarzucił im egoizm, szczególnie wskazując na Rafinie, który nie podał Lewandowskiemu w dogodnej sytuacji. Tomaszewski zasugerował również, że polski napastnik powinien rozważyć grę w Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby odbudować swoją pozycję lidera. Według niego taki ruch nie wpłynąłby negatywnie na formę Lewandowskiego w reprezentacji.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, żegnając się z klubem podczas emocjonującego meczu z Betisem. Władze klubu uczciły jego zasługi, publikując specjalne wideo, które szybko zdobyło popularność. Lewandowski, który zdobył z Barceloną 3 tytuły mistrza Hiszpanii, pozostawił trwały ślad w historii klubu. Oficjalne pożegnanie na Camp Nou odbyło się 17 maja, a jego dokonania są szeroko doceniane przez kibiców i ekspertów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 25 na TVP2, ślub Karoliny i Bruna w Las Vegas wywoła prawdziwą burzę. Choć młoda para wróci z miasta grzechów w doskonałych nastrojach, ich radosna nowina nie spotka się z entuzjazmem. W hotelu dojdzie do ostrej sprzeczki z Justinem, który oskarży Karolinę o sfałszowanie nagrania jego zdrady. Łukasz, zaintrygowany szybkim ślubem, zacznie prowadzić własne śledztwo. Czy odkryje prawdę o intrygach Karoliny? Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie dając jednoznacznych odpowiedzi. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 398 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja, o godzinie 15:05 na TVP2. Abel nie zamierza dłużej milczeć i stawia Jimenie ultimatum, by wyznała Manuelowi prawdę o swojej urojonej ciąży. Tymczasem w pałacowej kuchni Virtudes nagle zaczyna się dusić, co wywołuje panikę wśród personelu. Lope próbuje naprawić swoje błędy i błaga Werę o wybaczenie, licząc na odbudowanie zaufania. Salvador planuje potajemną ceremonię ślubną z Marią Fernandez. Nieświadomy, jak zareaguje jego ukochana. Na salonach Lorenzo, dzięki swojej przebiegłości, staje się oficjalnym partnerem biznesowym Markiza Alonso. Serial można także obejrzeć na platformie TPVOD. Serial M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu. Już 25 maja widzowie zobaczą ostatni, 1936 odcinek, który zakończy się bez tradycyjnego zwiastuna nowych odcinków. To rozczarowanie dla fanów, którzy będą musieli poczekać do jesieni na nowe historie. W finale sezonu Dorota i Bartek będą mieli powód do radości, gdyż sąd przyzna im opiekę nad Frankiem. Jednak wiele wątków, takich jak zdrada Artura Rogowskiego, pozostanie nierozwiązanych. Zdjęcia głównych bohaterów pojawią się obok napisów końcowych, ale na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Nowe odcinki powrócą dopiero po wakacjach, a aktorzy już teraz pracują nad kolejnymi emocjonującymi historiami. W 4224 odcinku Pierwszej Miłości mała Pola obchodzi swoje pierwsze urodziny, ale radość szybko ustępuje miejsca napięciu. Tajemnicza przesyłka pełna prezentów wywołuje burzę emocji i podejrzeń. Lilka oskarża Kingę o próbę ingerencji w życie jej córki, co zaostrza konflikt między kobietami. Kinga jednak stanowczo zaprzecza, że ma coś wspólnego z paczką, co zaskakuje wszystkich. Kto więc stoi za tym gestem? Odpowiedź może być bardziej zaskakująca, niż się wydaje. Emisja tego odcinka już 28 maja o godzinie 18 na Polsacie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Finał 12 edycji Hotelu Paradise zbliża się wielkimi krokami. Już w czwartek, 21 maja o godzinie 20 na antenie TVN7 widzowie będą mogli śledzić emocjonujące zakończenie tego sezonu. Stawka jest rekordowa, bo uczestnicy walczą aż o 200 tysięcy złotych. Produkcja zapowiada zupełnie nową odsłonę ścieżki lojalności, co ma być niespodzianką zarówno dla widzów, jak i uczestników. Pan Lektor, znany z emocjonujących zapowiedzi, przyznaje, że scenariusz finału mocno go zaskoczył. Czy miłość, strategia, a może nowe reguły gry zdecydują o zwycięstwie? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Emocje sięgają zenitu. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 877 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja, o godzinie 18:35 na kanale TVP1. Diego podejmuje zdecydowane kroki, by sprawiedliwość dosięgła winnych śmierci Martina, szukając pomocy u zaufanego prawnika. W międzyczasie narasta konflikt między Suzaną a Liberto, co rzuca cień na ich rodzinne relacje. W areszcie dochodzi do gwałtownych incydentów, a Rosina kończy w surowym karcerze. Samuel w przypływie złości udusił swojego ojca, a Ursula pozbyła się dowodów morderstwa, szerząc plotkę o wyjeździe Jaime'ego do Szwajcarii. Wspólne interesy Ursuli i Samuela prowadzą do poszukiwań Blanki i Diego, co kończy się przymusowym powrotem Blanki do domu i ucieczką Diego. Serial przenosi widzów w świat pełen elegancji i mrocznych sekretów, nie pozwalając oderwać się od ekranu. Serial Dziedzictwo w 931 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje przed trudnym wyborem, gdy jej zaufanie do bliskich zostaje wystawione na próbę, a Poyraz desperacko próbuje oczyścić swoje imię z niesłusznych zarzutów. W tle intrygi Semich manipuluje faktami, a Deria podejmuje ryzykowne działania, by ukryć tożsamość zmarłej kobiety. Sinan niespodziewanie zwalnia Ainur, co dodaje kolejnych emocji. Emisja tego odcinka zaplanowana jest na 27 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo nieustannie przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zawiłymi relacjami rodzinnymi. Zbliża się emocjonujący finał sezonu serialu M jak miłość. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja na antenie TVP2, Natalka odwiedza dom Mikołaja. Na miejscu spotyka uzbrojoną byłą kochankę Mikołaja, Darię. Dochodzi do dramatycznej szarpaniny, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Mikołaj, zaniepokojony hałasami, wychodzi na zewnątrz i staje się świadkiem koszmaru. W kulminacyjnym momencie pada niespodziewany strzał. Kto zostanie ranny? Odpowiedź na to pytanie widzowie poznają już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego we Włoszech doszło do nietypowej wymiany gestów z premier Giorgią Meloni. Prezydent zaskoczył wszystkich, całując dłoń Meloni, co uznano za dyplomatyczne faux pas. Z kolei premier Włoch odpowiedziała symbolicznym gestem sztyletu, co eksperci interpretują jako brak zaufania. Te gesty mogą wskazywać na napięcia w relacjach polsko-włoskich. Trzech obywateli Polski zostało zatrzymanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Mężczyźni mieli rozpoznawać rozmieszczenie wojsk NATO w Polsce oraz prowadzić działania propagandowe i dezinformacyjne. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za szpiegostwo grozi im kara od 8 lat więzienia do nawet dożywocia.
2: Gąbka do mycia naczyń, choć niepozorna, może stać się siedliskiem bakterii. Zaleca się jej wymianę co tydzień, aby ograniczyć rozwój drobnoustrojów i zapewnić higienę w kuchni. Po każdym użyciu warto dokładnie ją wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. Regularna wymiana gąbki pomaga utrzymać czystość i zdrowie w domu. Zaraza ziemniaczana stanowi poważne zagrożenie dla upraw pomidorów, zwłaszcza po deszczach. Choroba szybko niszczy rośliny, dlatego ważne jest szybkie działanie. Skutecznym sposobem ochrony jest stosowanie oprysków z jodyny, które wzmacniają rośliny i zapobiegają infekcjom. Regularne opryski co 14 dni mogą znacząco zwiększyć odporność pomidorów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Imię Irmina, choć piękne i o znaczącym pochodzeniu, pozostaje w Polsce niezwykle rzadkie. W ubiegłym roku tylko 12 dziewczynek otrzymało to imię, co czyni je wyjątkowym. Irmina wywodzi się z języka starogermańskiego i oznacza potęgę oraz szlachetność. Mimo swojej unikalności, imię to zajmuje dopiero 260. miejsce w rankingu popularności w Polsce.
0: W letnich miesiącach pająki często przedostają się do mieszkań, ale można je skutecznie odstraszyć prostymi, domowymi metodami. Wystarczy połączyć łyżeczkę olejku miętowego ze szklanką wody i spryskać tym roztworem ramy okienne oraz drzwi wejściowe. Dodatkowo w strategicznych miejscach można rozłożyć waciki nasączone olejkiem lub użyć cytrusowych skórek. Montaż moskitier i regularne sprzątanie również pomagają w walce z niechcianymi gośćmi. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę przestępczą zajmującą się oszustwami na fałszywe inwestycje w akcje spółek Skarbu Państwa. W akcji na Śląsku zatrzymano 3 osoby, którym postawiono łącznie 14 zarzutów. Straty pokrzywdzonych przekroczyły 1 000 000 zł, a pieniądze były prane przez bitomaty. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Toruniu. W Pruszczu Gdańskim policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę, który okazał się być poszukiwanym przez Interpol obywatelem Mołdawii. 30-latek miał 2,5 promila alkoholu we krwi i był ścigany za przestępstwa narkotykowe. Po zatrzymaniu trafił do aresztu, a następnie został przekazany do prokuratury, która zajmie się jego ekstradycją. Dodatkowo nałożono na niego mandat w wysokości 2500 zł.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Toruńscy policjanci rozbili duży narkotykowy proceder, przejmując blisko 11 kilogramów amfetaminy, mefedronu i marihuany. Zatrzymano 2 mężczyzn, którzy byli już wcześniej notowani za podobne przestępstwa. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki skutecznej akcji narkotyki nie trafią na czarny rynek.
0: Polska policja zatrzymała 25-letniego Polaka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu za brutalne morderstwo w Australii. Mężczyzna, który przez długi czas skutecznie unikał schwytania, sam zgłosił się do jednostki policji w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie przebywa w areszcie, czekając na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Australii. Zatrzymanie było efektem międzynarodowej współpracy służb i wymiany kluczowych informacji.
2: Opuchlizna i cienie pod oczami to problem, z którym zmaga się wiele osób. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować naturalne metody, takie jak napar z kwiatów czarnego bzu. Wystarczy zalać kwiaty gorącą wodą, a po ostudzeniu nasączyć płatki kosmetyczne i nałożyć na powieki. Taki kompres może pomóc zmniejszyć opuchliznę i przywrócić świeży wygląd.
0: Hortensje, popularne w przydomowych ogrodach, mogą zachwycać jeszcze bardziej dzięki domowej odżywce. Wystarczy zmiksować fusy po kawie, skorupki jajek, skórkę banana i wodę, by stworzyć naturalny nawóz. Taka mikstura dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych, wspierając ich wzrost i kwitnienie. Regularne podlewanie co 2 tygodnie może znacząco poprawić wygląd hortensji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Premier Węgier Peter Magyar rozpoczął swoją pierwszą oficjalną podróż zagraniczną, wybierając Polskę jako cel wizyty. Wtedy w Krakowie spotkał się z metropolitą krakowskim i złożył wieńce w miejscach o symbolicznym znaczeniu dla obu narodów. Podróżując pociągiem do Warszawy, Magiar podkreślił znaczenie unijnego finansowania, krytykując przy tym poprzednią administrację. Wizyta ma na celu wzmocnienie historycznych i kulturowych więzi między Polską a Węgrami. Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, znalazł czas na wizytę u fryzjera, co uchwycił fotoreporter Super Expressu. Polityk spędził tam 40 minut, dbając o każdy szczegół swojego wyglądu. Po wizycie wyszedł z salonu z nową, świeżą fryzurą, gotowy na ważne spotkania. Grabiec znany jest z dbałości o detale i tym razem również nie zawiódł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura też 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wakacje w Egipcie? Cóż, zamiast wymarzonego relaksu czeka tam na turystów piekielny żar. Termometry w Kairze i Luksorze pokazują ponad 40 stopni Celsjusza, a w Hurgadzie niewiele mniej. To nie jest pogoda na spokojny wypoczynek, a raczej na test wytrzymałości. Warto więc zastanowić się, czy nie lepiej spędzić urlop w chłodniejszym miejscu, zanim upał dosłownie zwali z nóg.
2: Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną w wielkim stylu, a emocje sięgnęły zenitu. Na Camp Nou nie zabrakło łez, uścisków i polskich gwiazd, które dodały blasku temu wydarzeniu. Lewandowski z dorobkiem 119 goli i 7 trofeów opuszcza klub, ale nie serca kibiców. To nie był zwykły mecz, a prawdziwe popkulturowe widowisko, które na długo zostanie w pamięci. Dorota Naruszewicz, znana aktorka, nie przebiera w słowach, krytykując program Królowa Przetrwania. Według niej to nie rozrywka, a machina do publicznego upokarzania kobiet, gdzie łzy i konflikty są na porządku dziennym. Naruszewicz zastanawia się, dlaczego w XXI wieku nadal serwuje się widzom takie widowiska, gdzie uczestniczki oceniają się nawzajem pod kątem wyglądu, a potem tarzają w błocie. Aktorka zdecydowanie mówi pas i nie zamierza oglądać finału.
1: Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna i gwiazda Polsatu, zaskoczyła wszystkich radosną nowiną. Spodziewa się dziecka z 67-letnim mężem, Krzysztofem Jabłońskim. Para, która już wychowuje 7-letniego synka, nie kryje wzruszenia i szczęścia z powodu powiększenia rodziny. Ciekawe, czy ich syn, Christopher Alexander, który marzył o byciu starszym bratem, będzie równie entuzjastycznie podchodził do zmiany pielu. A może to właśnie on przejmie pałeczkę w rodzinnej firmie świeczkowej?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska znowu zaskakuje. Tym razem gwiazda ogłosiła, że spodziewa się dziecka, a internet dosłownie eksplodował gratulacjami. Na uroczym nagraniu widać, jak promienieje w zwiewnej sukience, prezentując małe buciki i USG. Fani są zachwyceni, a komentarze pełne wzruszeń i życzeń zdrowia dla przyszłej mamy i maluszka. Cóż, wygląda na to, że Izabela nie tylko świetnie tańczy, ale i w roli mamy zapowiada się znakomicie. Małgorzata Socha z łzami w oczach żegna się z rodziną na warszawskim lotnisku, by wyruszyć na przygodę życia w Asia Express. Tymczasem Edyta Herbuś, zamiast łez, zabiera ukochanego Piotra Bukowieckiego, bo przecież kto by chciał się rozstawać, gdy można razem biegać po azjatyckich bezdrożach. Mateusz Banasiuk zaskakuje wszystkich, wybierając siostrę na towarzyszkę podróży, a nie ukochaną Magdalenę Boczarską. Wśród gwiazd nie zabrakło też influencerki Marii Jeleniewskiej, która z radością wkracza w nową przygodę. Cóż, Asia Express to nie tylko wyścig, ale i emocjonalny roller coaster. Metallica znowu zrobiła to, co potrafi najlepiej. Rozgrzała tłumy do czerwoności i pobiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ponad 90 tysięcy fanów miało okazję usłyszeć, jak Kirk Hammett i Robert Trujillo zaskakująco interpretują klasyk Perfektu Chciałbym być sobą. A wszystko to zaledwie 2 lata po ich ostatnim występie w Warszawie. Cóż, wygląda na to, że Dawid Podsiadło musi pogodzić się z utratą tytułu rekordzisty. Elizabeth Hurley znów zaskoczyła świat, wrzucając do sieci zdjęcie topless wśród kwiatów. 60-letnia aktorka pokazała, że czas dla niej stanął w miejscu, a jej figura wciąż zachwyca. Internet oszalał, a żółty dół od bikini stał się hitem. Hurley udowodniła, że najlepszą reklamą swojej marki jest ona sama, a jej sekret młodości to słońce i krem z filtrem. Kto by pomyślał, że leżenie w trawie może być tak skuteczne?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rolling Stone znów zaskakuje, tworząc ranking 100 najlepszych punkowych albumów wszechczasów. Na szczycie listy znalazł się debiutancki album Ramones, uznany za najgenialniejszy i najbardziej wpływowy krążek punka. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce pojawia się także Nevermind Nirwany, choć to bardziej grunge niż punk. Wygląda na to, że granice gatunków są równie elastyczne, jak opinie redaktorów.
1: Dave Grohl, znany z Nirwany, miał swoją własną zasadę rock'n'rolla. Skręcona kostka oznacza koniec kariery. Ironia losu chciała, że w 2015 roku podczas koncertu Foo Fighters w Göteborgu Grohl dosłownie złamał nogę, spadając ze sceny. Zamiast się poddać, zbudował sobie tron i dokończył trasę koncertową, pokazując, że czasem wystarczy trochę kreatywności, by nie zejść ze sceny. To dowód, że nawet ze skręconą kostką można rządzić rockowym światem.
2: Richie Sambora, były gitarzysta Bon Jovi, zaskoczył gości na weselu swojej córki, chwytając za mikrofon i wykonując legendarny hit Living on a Prayer. Weselna wersja klasyka porwała tłum, a państwo młodzi bawili się jak nigdy dotąd. Sambora, choć już nie gra z zespołem, wciąż czuje jego ducha, co udowodnił na tej wyjątkowej uroczystości. Cóż, kto by pomyślał, że rockowe hity mogą być tak romantyczne? Ach, te rockowe dramaty. Soundgarden po sukcesie Super Unknown postanowił zaryzykować i samodzielnie wyprodukować kolejny album Down on the Upside. Niestety, zamiast harmonii, zespół z Seattle znalazł się w samym środku burzy konfliktów. Chris Cornell chciał iść w stronę lżejszych brzmień, podczas gdy Kim Thayil bronił ciężkich riffów. Po wydaniu płyty i trasie koncertowej, zespół rozpadł się w 1997 roku, pozostawiając fanów z pytaniem, czy warto było eksperymentować.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ławie. Doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli z powodu ulatniającego się tlenku węgla. Straż pożarna potwierdziła wysokie stężenie tego gazu w domu, co stanowiło poważne zagrożenie. Na szczęście dziecko zostało szybko przetransportowane do szpitala i jest bezpieczne. Policja apeluje o regularne przeglądy piecyków gazowych i montaż czujników czadu. Warszawscy śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang zajmujący się sutenerstwem w Wawrze. Zatrzymano 5 osób, w tym prawdopodobną szefową, 65-letnią Swietłanę P. Zabezpieczono mienie o wartości blisko 3 milionów złotych. Zatrzymani trafili do prokuratury okręgowej w Siedlcach, a śledztwo jest w toku. Mieszkańcy warszawskiego Ursynowa od wtorkowego popołudnia zmagają się z awarią ciepłowniczą. Przerwa w dostawach ciepła dotyczy rejonu ulicy Lachmana, 1 oraz kilkudziesięciu innych adresów. Veolia Energia Warszawa zapowiada, że problem zostanie rozwiązany do czwartku, 21 maja około południa. Prace naprawcze trwają od wczoraj. W Grodzisku Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 5-letniego Dawida, który został zamordowany przez własnego ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Matka chłopca zdecydowała się na emigrację do Rosji, zabierając ze sobą prochy syna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie 45-letnia Anna P. została zastrzelona przez swojego byłego męża, Bogusława G. Po dokonaniu zbrodni mężczyzna odebrał sobie życie na cmentarzu w Prażmowie. Wcześniej był oskarżony o znęcanie się nad rodziną. Pogrzeb Ann P. odbędzie się 21 maja w podwarszawskim Mrokowie. Rok po pogrzebie 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy, jej grób w Działdowie nadal przyciąga bliskich i nieznajomych, którzy składają kwiaty i maskotki. Sprawa jej morderstwa wstrząsnęła lokalną społecznością. Oskarżony o zbrodnie Bartosz G. przebywa w areszcie w Płocku i czeka na wyniki badań psychiatrycznych, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg postępowania. Maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia.
1: W Warszawie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni chłopiec. Został znaleziony na torach kolejowych, a sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było porażenie prądem. Monitoring potwierdził, że nastolatek wszedł na tory sam i prawdopodobnie upadł z pociągu. Istnieją podejrzenia, że mógł być ofiarą niebezpiecznego wyzwania zwanego train surfingiem. W Warszawie 20 czerwca odbędą się wianki nad Wisłą, jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych w stolicy. Impreza rozpocznie się o 13:00 piknikiem świętojańskim w multimedialnym parku Fontan, oferując atrakcje dla wszystkich, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, a finałem będzie występ holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 10 maja w Zakopanem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 6-letni Krzyś z Gorzkowa. Chłopiec został potrącony przez samochód kierowany przez 53-letniego znajomego rodziny na parkingu, gdy przebierał buty. Mimo szybkiej pomocy medycznej nie udało się uratować jego życia. Krzyś został pochowany na cmentarzu parafialnym w Gorzkowie, a jego grób zdobią misie i białe kwiaty. W Ochotnicy Górnej odkryto niebezpieczną minę przeciwpancerną z czasów wojny. Policja zabezpieczyła teren i czeka na przybycie saperów, którzy zajmą się neutralizacją ładunku. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. Nawet stare niewybuchy mogą być nadal groźne. Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy trwa festiwal czekolady, rękodzieła i kuchni świata, który rozpoczął się w piątek. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów, oferując potrawy z różnych zakątków świata oraz rękodzieło od lokalnych i zagranicznych artystów. Dla najmłodszych przygotowano strefy zabawy i popularne piana party. Festiwal zakończy się w niedzielę, 17 maja. W gminie Choroszcz, niedaleko miejscowości Izbiszcze, wybuchł pożar, który strawił 14 hektarów traw. Ogień zagrażał cennym przyrodniczo terenom Narwiańskiego Parku Narodowego. W akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej, które po kilku godzinach opanowały sytuację. Wykorzystano specjalistyczny sprzęt, w tym kłady, drony i samolot Dromader. Trwa szacowanie strat i ustalanie przyczyn pożaru.
0: Wiadomości w radiu.

0: Budynek powstał w latach od 1958 do 1960 i był symbolem nowoczesności oraz wygody. W 2017 roku mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, które mają ograniczyć ilość plastikowych odpadów w gastronomii i hotelarstwie. Od sierpnia jednorazowe saszetki z ketchupem, majonezem czy cukrem zaczną znikać z restauracji i fast foodów, zastępowane przez rozwiązania wielorazowe, takie jak dozowniki. Pełne wdrożenie zmian planowane jest na 2030 rok. Choć nowe regulacje mają na celu ochronę środowiska, branża Horeca obawia się wzrostu kosztów i problemów z higieną. Jednorazowe saszetki będą nadal dostępne przy zamówieniach na wynos oraz w miejscach, gdzie kwestie sanitarne są kluczowe. Zmiany te mogą wpłynąć na codzienne doświadczenia klientów w restauracjach. Od 1 lipca mieszkańcy będą musieli zrezygnować z brązowych worków na bioodpady i korzystać z nowych pojemników. W Konstancinie Jeziornie trwają intensywne kontrole segregacji śmieci, które wykazały nieprawidłowości w 40 z ponad 250 skontrolowanych nieruchomości. Za błędy w segregacji mieszkańcy mogą zapłacić podwójnie, a opłata za odbiór odpadów może wzrosnąć z 46 do 92 zł miesięcznie. Właściciele kompostowników również są kontrolowani, a odpady kuchenne i zielone muszą trafiać bezpośrednio do kompostownika. Gminy zaostrzają przepisy, aby poprawić poziom recyklingu i spełnić unijne wymagania. Zbliża się nowy rok szkolny 2026-2027, a rodzice mogą liczyć na wsparcie finansowe. Podstawowe programy to Rodzina 800+ i Dobry Start, które zapewniają odpowiednio 800 zł miesięcznie na dziecko oraz jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną. Dodatkowe środki można uzyskać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada, a złożenie ich w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę do końca września. Wszystkie wnioski składane są drogą elektroniczną, a te dotyczące zasiłku rodzinnego w urzędzie gminy lub miasta.
2: Według najnowszego sondażu Ibris większość Polaków chce zmian w systemie emerytalnym. Aż niecałe 54% badanych opowiada się za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest ustalenie wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla wszystkich, co popiera niecałe 22% respondentów. Tylko ponad 14% ankietowanych zgadza się na wydłużenie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat. Jednocześnie 37% badanych uważa, że obecne zasady są wystarczająco sprawiedliwe i nie wymagają zmian. Politycy unikają tematu reformy, mimo że międzynarodowe instytucje zalecają zmiany w systemie emerytalnym.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzoska, znany polski przedsiębiorca i prezes Impostu, uważa, że Polska ma szansę znaleźć się wśród 15 najbogatszych krajów świata. Podkreśla odporność i przedsiębiorczość Polaków, które są kluczowe w trudnych sytuacjach. Brzoska zauważa, że Polska stała się atrakcyjnym miejscem do życia, do którego chętnie przeprowadzają się cudzoziemcy. Choć wejście do G7 jest poza zasięgiem, to osiągnięcie miejsca w top 15 byłoby ogromnym sukcesem. Wskazuje na potrzebę wspierania polskich przedsiębiorstw i budowania silnej gospodarki w Europie. Zwraca też uwagę na znaczenie pozytywnego myślenia i czerpania inspiracji z sukcesów innych.
1: Prezes UOKiK nałożył ponad 2,6 miliona złotych kary na firmę Mobile Marketing Center za oszustwa związane z kursami językowymi. Firma stworzyła fikcyjny Europejski Fundusz Wsparcia, aby sprzedawać kursy z rzekomą 87% zniżką. Klienci byli wprowadzani w błąd, płacąc pełną cenę, myśląc, że korzystają z wyjątkowej okazji. Dodatkowo firma oferowała darmowe kursy, które wymagały zakupu innych produktów. Konsultanci telefoniczni często nie informowali o handlowym celu rozmowy, a firma utrudniała odstąpienie od umowy. Decyzja UOKiK jest prawomocna, a firma musi poinformować klientów o nałożonej karze.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza podpisały w Warszawie memorandum o współpracy. Porozumienie to, nazwane PORSU, ma na celu rozwój współpracy obronnej między Polską a Ukrainą. Planowane jest utworzenie Centrum Kompetencji, które będzie koordynować projekty technologiczne i produkcyjne. Współpraca obejmie m.in. technologie dronowe i systemy rakietowe. Memorandum ma również na celu opracowanie mechanizmów finansowania wspólnych projektów. Podpisanie dokumentu ma wzmocnić więzi między polskimi i ukraińskimi firmami z sektora obronnego.
1: podczas konferencji Defense 24 Days. Ukraiński wiceminister spraw zagranicznych Oleksandr Miszczenko podkreślił gotowość Ukrainy do pogłębiania współpracy z Polską. Współpraca ma obejmować między innymi transfer technologii wojskowych i dzielenie się doświadczeniami zdobytymi w trakcie wojny z Rosją. Miszczenko zaznaczył, że Polska jest kluczowym partnerem Ukrainy, szczególnie w kontekście trwającego konfliktu. Wśród planów jest przeniesienie produkcji armatochaubicy 2S-22 Bohdana do Polski, co mogłoby wzmocnić polski przemysł obronny. Polska odgrywa także rolę lidera w zakresie wsparcia wojskowego dla Ukrainy, dostarczając sprzęt i szkoląc ukraińskich żołnierzy. Współpraca ta wpisuje się w szerszy kontekst wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 928 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1, Semich podejmie desperackie kroki, by zniszczyć związek Nany i Poyraza. Mężczyzna podrzuci narkotyki Poyrazowi, by zrujnować jego wiarygodność w oczach ukochanej. Nana, nieświadoma intrygi, odkryje substancję i natychmiast uzna to za dowód winy Poyraza. Rozczarowanie i smutek Nany będą ogromne, a Semich osiągnie swój mroczny cel. Kryzys zaufania między bohaterami stanie się faktem, a jego konsekwencje będą widoczne w kolejnym odcinku. W 929 epizodzie Mariam nie uwierzy w tłumaczenia Poyraza, a Semich z satysfakcją będzie manipulował jej emocjami.
2: Złoty Chłopak, odcinek 298, już we wtorek, 26 maja, na TVP1 o godzinie 14. W tym emocjonującym epizodzie związek Suny i Abidina przechodzi przez burzliwy kryzys, który kończy się decyzją o rozwodzie. Suna, zaniepokojona sytuacją, odnajduje pijanego Ferita, co prowadzi do nieoczekiwanych wyznań i kolejnej awantury. Tymczasem Naci ucieka przed bandytami wynajętymi przez wielką panią, obawiającą się ujawnienia kompromitujących tajemnic. Naci, szukając schronienia, zwraca się do Halisa Korhana, przekazując mu dowody przeciwko dawnej przełożonej. Te wydarzenia zmieniają strategię Halisa w walce o majątek. Serial pełen jest skrajnych emocji i zaskakujących intryg, które przyciągają widzów każdego dnia roboczego.
1: Pierwsza miłość zaskakuje w 4224 odcinku, który będzie można obejrzeć już we wtorek, 26 maja. Bartek podczas przypadkowego spotkania z Emilką przedstawia swoją partnerkę Ilonę jako zwykłą koleżankę, co budzi wątpliwości co do jego uczuć. Tymczasem w klinice WeMed dochodzi do ostrego starcia z wpływowym ojcem Floriana, który chce cofnąć decyzję o wyrzuceniu syna. Florian, mimo problemów, proponuje Julicie intrygujący układ. W międzyczasie Janek odwiedza Lilkę z okazji urodzin małej Poli, a tajemnicza paczka pełna prezentów wywołuje zamieszanie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 w Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać swoich widzów. W nadchodzących odcinkach, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o 18:55 na TVP1, czekają nas prawdziwe emocje. W poniedziałkowym odcinku 875 pułkownik demaskuje zawale, a dramatyczne wydarzenia prowadzą do śmierci Jaime'ego. W środę, w odcinku 877, Diego prosi Felipe o pomoc w ukaraniu zabójcy Martina. W czwartek, w odcinku 878 Rosina świetnie bawi się w więzieniu, a Flora jest bojkotowana przez mieszkańców. Piątkowy odcinek 879 przyniesie kolejne napięcia, gdy Blanka zaczyna rodzić, a Liberto odwiedza Rosinę w celi. Serial pełen jest intryg i niespodziewanych zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany coraz więcej widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 885 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca, losy bohaterów znów zaskoczą. W poprzednim odcinku Rosina opuściła więzienie i wybaczyła Florze oraz Liberto. Inigo wyznał Leonor miłość w liście, który początkowo miał być pięknym listem miłosnym cesara Cerwery. Felipe i Diego przekonali komisarza Mandeza, by nie aresztował Diego, ponieważ musi on ratować Blankę z rąk Samuela i jego matki. Ursula z kolei podała Blance zioła przyspieszające poród. Silvia musiała opuścić pułkownika Valverde, by wykonać nowe zadanie. Servando zrezygnował z posady stróża nocnego, a jego miejsce zajął Paquito. Serial wciąga widzów w historie pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: W 3389 odcinku serialu Barwy Szczęścia Regina postanawia stawić czoła osobie, która próbuje zniszczyć jej reputację. Wizyta u Justina ma na celu nie tylko odkrycie prawdy, ale także rozmowę z Olą o rzekomym romansie. W tle pojawiają się ryzykowne plany seniora rodu oraz ważne decyzje młodych partnerów dotyczące wspólnej przyszłości. Atmosfera wokół Justina staje się napięta po nieudanej rozmowie z Olą, która postanawia wrócić do matki. W domu Stańskich wybucha panika po wyznaniu żony Bruna o ryzykownej intrydze. Tymczasem Weronika zdobywa prestiżową nagrodę dziennikarską, co budzi zazdrość Modrzyckiego. Premierowy odcinek będzie można obejrzeć 27 maja o godzinie 20:05 na TVP2.
1: W najnowszym 1936 odcinku M jak miłość, przed wakacyjną przerwą, Hania odkryje prawdę o swojej matce. Emisja tego emocjonującego finału odbędzie się 25 maja o 20:55 na TVP2. Córka policjantki przypadkiem usłyszy rozmowę Natalki z dyrektorem szkoły, co wyjaśni, dlaczego jej matka ciągle odkłada ślub z Adamem. Hania, zdeterminowana, by poznać prawdę, skonfrontuje się z matką, co doprowadzi do napiętej sytuacji. Natalka, mimo że córka przejrzała jej intencje, będzie próbowała ukryć swoje prawdziwe uczucia. W tle pojawi się również wątek Mikołaja, którego auto zostanie uszkodzone, co stanie się pretekstem do kolejnych emocjonujących wydarzeń. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie widzów przed telewizory.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas uroczystości w Parlamencie Europejskim w Brukseli Lech Wałęsa zaskoczył wszystkich, przyznając, że to on zachęcił Donalda Trumpa do kandydowania na prezydenta USA. Wałęsa opisał, jak podczas spotkania z Trumpem powiedział mu, że skoro on, były elektryk, został prezydentem, to Trump też może. Uroczystość wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi, w której Wałęsa był jednym z laureatów, nie obyła się bez kontrowersji, gdyż część europosłów PiS i Konfederacji opuściła salę lub nie oddała hołdu odznaczonym. W Islamabadzie zakończył się proces dotyczący głośnego zabójstwa 17-letniej influencerki Sany Yousaf. 23-letni Umar Hayat został skazany na karę śmierci za zamordowanie popularnej gwiazdy TikToka. Sprawa wywołała szeroką debatę na temat bezpieczeństwa kobiet w mediach społecznościowych oraz przemocy wobec nich. Ojciec Sany, Syed Yousaf Hassan, uznał wyrok za ważną lekcję dla społeczeństwa.
0: Niezależny rosyjski projekt dziennikarski Weter ujawnił, że rosyjska armia masowo i przymusowo wysyła rannych żołnierzy na front, zanim zakończą leczenie. Udokumentowano ponad 300 takich przypadków, z czego 80% to powroty przymusowe. Praktyka ta narusza międzynarodowe prawo humanitarne i prowadzi do tragicznych konsekwencji dla żołnierzy. Rosyjskie społeczeństwo obawia się powracających weteranów, co może prowadzić do społecznej katastrofy. W Myślenicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, gdy policjanci uratowali rannego mężczyznę leżącego na schodach kładki nad Zakopianką. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia kierowcy, który zauważył samotną torbę na kładce. Policjanci szybko zareagowali i odnaleźli 47-letniego mężczyznę z poważnymi obrażeniami głowy. Poszkodowany, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, wyjaśnił, że upadł na schodach, co mogło skończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja służb.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dwie wiceprezeski Stowarzyszenia Krosna zostały zatrzymane pod zarzutem korupcji menedżerskiej. Kobiety miały żądać łapówek za rozliczanie szkoleń finansowanych ze środków publicznych. Prokuratura Okręgowa w Krośnie postawiła im zarzuty, a sąd nałożył na nie wysoką kaucję oraz policyjny dozór. Policja przypomina o klauzuli niekaralności, która pozwala uniknąć kary osobom dobrowolnie zgłaszającym wręczenie łapówki.
2: Dziś maturzyści przystępują do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 210 minut i polega na napisaniu wypracowania argumentacyjnego na jeden z dwóch tematów przygotowanych przez CKE. Kluczowe jest odwołanie się do lektury obowiązkowej oraz wykorzystanie co najmniej trzech utworów literackich. Egzaminatorzy szczególną uwagę zwracają na jakość argumentacji, poprawność językową oraz znajomość lektur.
0: Policjanci z Olsztyna zatrzymali 40-latka podejrzanego o oszustwo metodą na policjanta. Mężczyzna miał odebrać od 94-letniej mieszkanki miasta 48 tysięcy złotych, podając się za funkcjonariusza. Do zatrzymania doszło tydzień po zdarzeniu, a podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia. Zgodnie z decyzją prokuratora, do zakończenia postępowania będzie objęty policyjnym dozorem. Aby ubrania w szafie zachowały świeżość, warto samodzielnie przygotować naturalny zapach. Wystarczy lniany woreczek, gruboziarnista sól i ulubione perfumy. Po spryskaniu soli perfumami woreczek umieszcza się w szafie, co pozwala na szybkie odświeżenie odzieży. Regularne wietrzenie szafy i unikanie nadmiernego upychania rzeczy również pomagają w utrzymaniu przyjemnego zapachu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Problem rzadkich i cienkich włosów można rozwiązać dzięki prostym, domowym metodom. Jednym z popularnych sposobów jest dodanie rozkruszonej tabletki aspiryny do szamponu, co może poprawić krążenie i stymulować wzrost włosów. Dla lepszych efektów warto także zadbać o zbilansowaną dietę bogatą w witaminy i minerały oraz regularne olejowanie i peeling skóry głowy. Te proste kroki mogą przyczynić się do uzyskania pięknych, gęstych włosów.
0: Policjanci z warszawskiej Woli przejęli ponad 5 kg narkotyków, w tym rzadką różową kokainę Tusi. W sprawie zatrzymano 37-letnią kobietę i 36-letniego mężczyznę, którzy usłyszeli zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. W mieszkaniach podejrzanych znaleziono amfetaminę, ekstazy, marihuanę oraz kokainę. Oboje zostali objęci dozorem policyjnym, a śledztwo trwa. Grupa posłów skierowała do Ministerstwa Obrony Narodowej pytania dotyczące problemów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wskazano na braki w wyposażeniu, które zmuszają żołnierzy do prywatnych zakupów oraz na potrzebę aktualizacji programów szkoleniowych w oparciu o doświadczenia z wojny w Ukrainie. Posłowie pytają również o sposób przydzielania żołnierzy do zadań i uwzględnianie ich cywilnych kompetencji. Interpelacja kończy się pytaniami o planowane zmiany systemowe w tych obszarach.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, wydał blisko 375 tysięcy złotych z ryczałtu na biuro poselskie w Rzeszowie, mimo że nie zatrudniał tam żadnych pracowników. Wydatki obejmują m.in. zakup sprzętu elektronicznego za około 20 tysięcy złotych, co zbiega się z jego wyjazdem do USA jako korespondenta telewizji Republika. Prokuratura bada te wydatki w kontekście poważnych zarzutów prawnych wobec Ziobry, w tym dotyczących ustawiania konkursów na dotacje, wyjazd do Stanów Zjednoczonych oraz sposób uzyskania wizy dziennikarskiej są przedmiotem zainteresowania polskich śledczych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Marek Kondrat, legenda polskiego kina, po niemal 25 latach wraca na scenę teatru telewizji. W nowoczesnej adaptacji Króla Maciusia I zagra doktora, co jest efektem dwuletnich namów dyrektora Michała Kotańskiego. Kondrat, który kiedyś ogłosił zakończenie kariery, teraz zaskakuje wszystkich swoim flirtem z przeszłością. Czyżby aktorstwo było jak jazda na rowerze? Raz się nauczysz, nigdy nie zapomnisz?
1: Rok po tragicznej śmierci Soni Szklanowskiej, jej mama, Julia, opublikowała na Instagramie wpis, który rozdziera serce. W emocjonalnych słowach wyraziła ból, tęsknotę i miłość, która nie zna granic czasu. Internauci nie kryją wzruszenia, zasypując profil wspomnieniami i słowami otuchy. Sonia, znana z programu Hotel Paradise, wciąż żyje w sercach fanów, a jej mama wierzy, że kiedyś znów się spotkają.
0: W świecie wielkich pieniędzy i jeszcze większych dramatów syn miliardera Isaaca Andika, twórcy Mango, znalazł się w centrum uwagi. Jonathan Andik został zatrzymany przez policję po tym, jak jego ojciec spadł z klifu w górach Montserrat. Początkowo uznawano to za nieszczęśliwy wypadek, ale teraz śledczy mają wątpliwości. Czyżby rodzinne wyprawy stały się nowym sportem ekstremalnym?
1: Świat polskiej telewizji stracił jedną z ikon. Alicja Wolska, aktorka znana z niezapomnianych ról w takich serialach jak 40-latek czy M jak miłość, zmarła w wieku 83 lat. Choć często grała role drugoplanowe, jej talent i charyzma sprawiały, że pozostawała w pamięci widzów na długo. Pogrzeb odbędzie się 22 maja w Warszawie, a my pozostajemy z pytaniem, kto teraz wypełni tę pustkę na polskiej scenie.
0: Krzysztof Piesiewicz, człowiek-instytucja, który łączył świat prawa, polityki i sztuki, odszedł 14 maja. Zmarł w dniu, który miał być dla niego wyjątkowy, zawodowo, podczas premiery filmu Historie równoległe na festiwalu w Cannes. Piesiewicz, współtwórca filmowych arcydzieł Krzysztofa Kieślowskiego, pozostawił po sobie dziedzictwo, które trudno będzie przebić. Dziś w Warszawie odbyło się jego ostatnie pożegnanie, a wśród żałobników pojawiły się znane osobistości, takie jak Małgorzata Kidawa-Błońska i Monika Olejnik.
1: Polsat Hit Festival 2026 startuje już w piątek w Operze Leśnej w Sopocie. Na scenie pojawi się plejada gwiazd, od Oskara Cymsa po duet z Kolima i Justyny Steczkowskiej. Sobota to czas na taneczne szaleństwo z kultowymi przebojami, a niedziela przyniesie dawkę śmiechu dzięki najlepszym polskim kabaretom. To będzie weekend pełen emocji i wspomnień, który na pewno na długo zostanie w pamięci.
0: Bogdan Trojanek, lider zespołu Terneroma, otworzył drzwi swojej posiadłości, a widzowie Dzień Dobry TVN przecierali oczy ze zdumienia. Jego dom to prawdziwy pałac pełen złota, błyszczących dodatków i luksusowych dekoracji, gdzie nawet egzotyczna papuga znalazła swoje miejsce. Internauci nie mogą się nadziwić, że ktoś jeszcze wierzy w minimalizm, gdy można żyć jak król w złotej klatce. Sam Trojanek z dumą podkreśla, że jego dom to oaza rodzinnych wartości i tradycji, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie bardziej muzeum przepychu.
1: Krzysztof Goić, znany lekarz-celebryta, znalazł się w centrum medialnego huraganu. Po jego kontrowersyjnym wywiadzie mężczyzna podający się za jego męża, Marcin Roznowski, opublikował zdjęcia i dokumenty, twierdząc, że są w trakcie bardzo trudnego rozwodu. Goić zaprzecza, jakoby rozwód był w toku, ale sieć już huczy od spekulacji. Internauci dzielą się na obozy, a cała sytuacja przypomina bardziej telenowelę niż rzeczywistość. Vicky Gabor, nasza młoda gwiazda, znowu zaskakuje. W tegorocznym jury Eurowizji 2026 postanowiła umieścić Izrael na samym końcu, co wywołało burzę w sieci. Fani nie kryją zaskoczenia, ale Vicky od lat konsekwentnie sprzeciwia się obecności Izraela w konkursie. Już w 2024 roku, po kontrowersjach związanych z izraelską piosenką, pokazała swoje stanowisko, a teraz tylko potwierdza, że jej przekonania są silniejsze niż presja fanów. Kto by pomyślał, że telenowela Adam i Ewa to nie tylko ekranowe dramaty, ale i prawdziwe życiowe tragedie. Katarzyna Chrzanowska, gwiazda tej kultowej produkcji, po latach milczenia opowiedziała o bolesnych stratach, które ją dotknęły. Najpierw tragiczna śmierć męża podczas wakacji w Grecji, a potem nagłe odejście kolegi z planu, Waldemara Goszcza. Życie pisze scenariusze, których nawet najlepsze telenowele nie są w stanie przewidzieć. Rush wraca na scenę, choć jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe. Po śmierci legendarnego perkusisty Nila Perta zespół ogłosił zakończenie działalności, ale oto niespodzianka. Jubileuszowa trasa koncertowa już w drodze. Nową perkusistką została Anika Niles, która z miejsca zdobyła serca Geddiego Lee i Alexa Lifesona. A teraz uwaga, Rush po raz pierwszy zagra w Polsce. 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy rockowe legendy znów będą nas zaskakiwać. Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, został uhonorowany prestiżową nagrodą Lord Mayor's Award w Birmingham. To oficjalne podziękowanie za jego ogromny wpływ na kulturę i muzykę miasta. Iommi, który obecnie pracuje nad swoim pierwszym solowym albumem od 20 lat, nie przestaje zaskakiwać. Choć początkowo miał to być album instrumentalny, muzyk zdecydował się na współpracę z wokalistą, co z pewnością doda pikanterii jego nowemu dziełu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: We wtorek na przejeździe kolejowym w Otrębusach doszło do zderzenia samochodu osobowego z koparką, co sparaliżowało ruch warszawskiej kolei dojazdowej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale podróżni musieli liczyć się z dużymi opóźnieniami. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn kolizji. Już 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędą się Wianki nad Wisłą 2026. W programie tradycyjny piknik świętojański z atrakcjami dla całej rodziny, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, takie jak Beata i Baim, Nosowska oraz OSTR, a całość zakończy muzyczny set holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W Mławie 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli i trafiła do szpitala. Przyczyną był tlenek węgla, którego stężenie w domu znacznie przekroczyło normy. Strażacy ustalili, że piecyk gazowy nie był serwisowany od kilkunastu lat. Policja przypomina o konieczności regularnych przeglądów urządzeń grzewczych i montażu czujników czadu. 23 maja w Warszawie odbędzie się SO Sober Rave, impreza promująca zabawę bez alkoholu. Wydarzenie ma na celu edukację na temat skutków picia alkoholu w ciąży oraz wsparcie dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, takimi jak FAS czy ADHD. Organizatorzy przygotowali DJ sety, bezalkoholowe mocktaile i wiele innych atrakcji, a także zbiórkę na terapię dla potrzebujących dzieci. Inicjatywa ma pokazać, że dobra zabawa nie wymaga alkoholu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Grodzisku Mazowieckim zakończyły się poszukiwania pięcioletniego Dawidka, które poruszyły całą Polskę. Chłopiec zaginął po tym, jak jego ojciec, Paweł Ży, zabrał go na wycieczkę. Niestety, po kilku dniach intensywnych poszukiwań odnaleziono ciało dziecka z licznymi ranami kłutymi. Ojciec chłopca, który popełnił samobójstwo, okazał się sprawcą tej tragedii.
2: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa zdecydują o przyszłości prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Wymagana frekwencja to 158 555 głosujących, aby wyniki były prawomocne. Były prezes NIK, Marian Banaś, wyraził gotowość do objęcia stanowiska, podkreślając swoje przywiązanie do Krakowa. Głosowanie odbędzie się w ponad 450 punktach, od 7 do 21. 18 maja w Małopolsce padły aż 3 główne wygrane w Miniloto. Szczęśliwe kupony zakupiono w Krakowie, Krzeszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej. Każdy z wygranych otrzyma niemal 70 tysięcy złotych, choć od tej kwoty trzeba będzie odliczyć podatek. Zwycięska kombinacja liczb to 2, 4, 7, 21 i 37.
1: W internecie pojawiły się rzekome tematy z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, co wywołało poruszenie wśród maturzystów. Jeden z tematów dotyczył groteski jako narzędzia do demaskowania absurdów rzeczywistości, z odniesieniem do Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa. Drugi temat skupiał się na mitologizacji, czyli nadawaniu światu głębszego sensu, z przykładami z prozy Brunona Schulza i dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Oba tematy wymagały od uczniów głębokiego zrozumienia literackich koncepcji i umiejętności ich interpretacji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Sienicznie pod Olkuszem w listopadzie 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa, a kluczowym elementem jest uchylenie immunitetu prokuratorki, co umożliwi postawienie jej zarzutów. Sąd Najwyższy ma zająć się tą kwestią dzisiaj.
1: W centrum handlowym w Jaworznie doszło do brutalnego pobicia dwóch mężczyzn przez grupę młodocianych pseudokibiców. Konflikt wybuchł z powodu sprzeczki o papierosa, a całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Policja zidentyfikowała napastników, w tym 19-latka oraz kilku nieletnich, którzy usłyszeli już zarzuty. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nieletnich sprawców.
2: Zmarł Tomasz Achtelik, popularny prezenter Radia Piekary, który miał 52 lata. Jego śmierć poruszyła nie tylko współpracowników, ale także mieszkańców Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór. Radio Piekary ogłosiło czasową zmianę ramówki w związku z żałobą. Achtelik był ceniony za swoje zaangażowanie i profesjonalizm, a jego wkład w życie lokalnej społeczności pozostanie niezapomniany. Hotel Gołębiewski w Pobierowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jednak ceny za pobyt są wyższe niż w Karpaczu. Porównanie kosztów pokazuje, że za wypoczynek w Karpaczu zapłacimy o 27% mniej niż nad morzem. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowego obłożenia, a także z nowości obiektów w Pobierowie. Oba hotele oferują wysoki standard usług i bogatą bazę rekreacyjną, przyciągając różnorodnych turystów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Policja z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz zatrzymała 38-letnią kobietę, która zignorowała polecenie zatrzymania się do kontroli i uciekała drogą krajową numer 19. Pościg zakończył się, gdy kobieta wjechała w radiowóz w okolicach Wiercienia Dużego. Mieszkanka Śląska była trzeźwa, ale nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania. Grozi jej do 5 lat więzienia za stworzenie zagrożenia na drodze.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Białymstoku z temperaturą 18 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie podobnie 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć, aż thriller

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wieczorem Aston Villa z Mattym Kaszem w składzie zmierzy się z SC Freiburg w finale Ligi Europy. To szansa dla Kasza na dołączenie do grona Polaków, którzy zdobyli to europejskie trofeum. Mecz odbędzie się na stadionie Besiktasiu w Stambule, gdzie Aston Villa jest faworytem. Trener Unai Emery, doświadczony w tych rozgrywkach, przygotował drużynę na to ważne starcie.
2: Robert Lewandowski ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z Barceloną, a jego kolejnym klubem może być Al-Hilal. Mimo medialnych spekulacji o lukratywnym transferze do Arabii Saudyjskiej, nie pojawiły się jeszcze oficjalne oferty ani negocjacje. Ekspert Khalid Al-Rashid wątpi w możliwość takiego transferu, podkreślając, że nikt poza Cristiano Ronaldo nie zarabia tam takich pieniędzy. Hiszpańskie media sugerują, że Lewandowski może kiedyś wrócić do Barcelony, gdzie on i jego rodzina czują się jak w domu.
1: Trener Puszczy Niepołomice, Tomasz Tułacz, wyraził swoje niezadowolenie z wysokich zarobków młodych piłkarzy w Polsce. Po wygranej 1-0 z ŁKS-em Łódź, Tułacz skrytykował sytuację, w której młodzi zawodnicy zarabiają wielokrotnie więcej niż nauczyciele. Puszcza Niepołomice wciąż walczy o awans do ekstraklasy, a w ostatniej kolejce zmierzy się z Miedzią Legnica. Słowa trenera stały się głównym tematem po meczu, przyćmiewając nawet sportowe osiągnięcia drużyny. Arsenal zdobył Mistrzostwo Anglii po 22 latach oczekiwania. Wpadka Manchesteru City z Bournemouth przesądziła o tytule, co wywołało euforię na ulicach Londynu. Kibice, w tym legendarny Ian Wright, świętowali do białego rana. Przed drużyną Mikela Artety jeszcze jedno wyzwanie. Finał Ligi Mistrzów z PSG 30 maja.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Jan Tomaszewski apeluje o powrót Wojciecha Szczęsnego do reprezentacji Polski, mimo jego roli rezerwowego w Juventusie. Tomaszewski uważa, że doświadczenie Szczęsnego byłoby bezcenne dla kadry, tworząc wymarzony tercet bramkarzy z Grabarą i Skorupskim. Dodatkowo sugeruje, że Robert Lewandowski powinien rozważyć transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby odzyskać formę i spokój, grając bez presji.
1: Carlos Alcaraz, hiszpański tenisista, ogłosił, że z powodu kontuzji nadgarstka nie zagra w tegorocznym Roland Garros oraz na kortach trawiastych, w tym na Wimbledonie. To duże rozczarowanie dla fanów, zwłaszcza, że Alcaraz dotarł do finału Wimbledonu w zeszłym roku. Mimo, że jego rehabilitacja przebiega pomyślnie, nie jest jeszcze gotowy do powrotu na kort. Tymczasem Jannik Sinner, który pokonał Alcaraza w Monte Carlo, jest głównym faworytem do zwycięstwa w Roland Garros.
2: Maja Chwalińska zbliża się do udziału w głównej drabince Roland Garros po imponującym zwycięstwie nad Carole Monet. Polska tenisistka pokonała Francuzkę 6-0, 6-1 w zaledwie godzinę i 6 minut. Teraz przed Chwalińską decydujący mecz o awans do głównej części turnieju. W głównej drabince French Open Polskę reprezentować będą już Iga Świątek, Magdalena French i Magda Linet.
1: Arka Gdynia po porażce 2-3 z Brookbet Termalicą Nieciecza żegna się z Ekstraklasą i wraca do pierwszej ligi. Mimo prowadzenia 2-1, gol Iwana Durdowa w doliczonym czasie gry przypieczętował spadek drużyny. Ostatnia kolejka sezonu odbędzie się 23 maja, ale wynik Arki nie wpłynie już na jej los. W walce o utrzymanie pozostają zespoły z miejsc od 13 do 16.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał Cezarego Kucharskiego za zniesławienie Roberta Lewandowskiego i jego współpracowników. Były menedżer piłkarza został uznany winnym w 4 z 6 zarzutów. Kucharski ma 2 tygodnie na złożenie apelacji i już zapowiedział, że to zrobi. Wyrok nie jest prawomocny.
2: Radosław Majdan i Dorota Rabczewska, znani jako polscy Beckhamowie, przez lata byli jedną z najgorętszych par show biznesu. Ich związek, choć zakończony rozwodem w 2008 roku, wciąż budzi zainteresowanie. W najnowszym wywiadzie u Grzegorza Krychowiaka Doda otwarcie mówiła o różnicach wieku i presji na posiadanie dzieci, przyznając, że rozważała wynajęcie surogatki. Te szczere wyznania zaskoczyły wielu fanów.
1: Hiszpańska gwiazda piłki nożnej, Lamine Yamal, spędza czas w Grecji z nową partnerką, influencerką Ines Garcią. W sieci wybuchła burza po sugestiach, że Ines porzuciła poprzedniego partnera dla piłkarza. Influencerka stanowczo zaprzeczyła tym plotkom, tłumacząc, że mężczyzna ze zdjęcia to tylko przyjaciel. Mimo to sytuacja przyciąga uwagę mediów i internautów. 23 sierpnia Stadion Śląski w Chorzowie będzie gościł największe gwiazdy lekkoatletyki podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. Wśród nich zobaczymy jamajskiego mistrza świata Oblika Sevilla, który wystartuje na dystansie 100 metrów. Na bieżni pojawią się także Ewa Swoboda i Armand Duplantis, a polscy kibice będą mieli okazję dopingować rodzimych lekkoatletów. Dodatkową atrakcją będzie Diamond Cup Powered by Patex, czyli trójbój z udziałem influencerów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, żegnając się z klubem podczas emocjonującego meczu z Betisem. Władze klubu uczciły jego zasługi, publikując specjalne wideo, które szybko zdobyło popularność. Lewandowski, który zdobył z Barceloną 3 tytuły mistrza Hiszpanii, pozostawił trwały ślad w historii klubu. Oficjalne pożegnanie na Camp Nou odbyło się 17 maja, a jego dokonania są szeroko doceniane przez kibiców i ekspertów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 25 na TVP2, ślub Karoliny i Bruna w Las Vegas wywoła prawdziwą burzę. Choć młoda para wróci z miasta grzechów w doskonałych nastrojach, ich radosna nowina nie spotka się z entuzjazmem. W hotelu dojdzie do ostrej sprzeczki z Justinem, który oskarży Karolinę o sfałszowanie nagrania jego zdrady. Łukasz, zaintrygowany szybkim ślubem, zacznie prowadzić własne śledztwo. Czy odkryje prawdę o intrygach Karoliny? Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie dając jednoznacznych odpowiedzi. M jak miłość wciąż wzbudza emocje. Po ostatnim odcinku, w którym Kasia została zmuszona do uległości przez Aleksandra Sowińskiego, widzowie są w szoku. Finał sezonu, który zobaczymy już 25 maja, nie przyniesie odpowiedzi na wszystkie pytania. Kasia, Mariusz, Jakub i Sowiński nie pojawią się w tym odcinku, co tylko podsyca ciekawość fanów. Jesienią Kasia nadal będzie wplątana w sieć kłamstw i szantaży. Sowiński nie odpuści, a widzowie zastanawiają się, czy Kasia znajdzie w sobie siłę, by się otrząsnąć. Wątki związane z jej córką Zosią i relacjami z Mariuszem oraz Jakubem pozostają nierozstrzygnięte. Fani nie kryją frustracji i z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń po wakacjach.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni, 1936 odcinek, zostanie wyemitowany 25 maja, po czym serial uda się na 3 miesiące wakacyjnej przerwy. Produkcja zapowiedziała, że nowe odcinki powrócą na antenę TVP2 już we wrześniu. Dokładna data premiery 1937 odcinka nie jest jeszcze znana, ale spekuluje się, że może to być 1 lub 7 września. W nowym sezonie widzowie dowiedzą się, czy Natalka przeżyje dramatyczny strzał oraz jak potoczą się losy Rogowskich po zdradzie Artura. Fani serialu mogą spodziewać się wielu emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Serial M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu. Już 25 maja widzowie zobaczą ostatni, 1936 odcinek, który zakończy się bez tradycyjnego zwiastuna nowych odcinków. To rozczarowanie dla fanów, którzy będą musieli poczekać do jesieni na nowe historie. W finale sezonu Dorota i Bartek będą mieli powód do radości, gdyż sąd przyzna im opiekę nad Frankiem. Jednak wiele wątków, takich jak zdrada Artura Rogowskiego, pozostanie nierozwiązanych. Zdjęcia głównych bohaterów pojawią się obok napisów końcowych, ale na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Nowe odcinki powrócą dopiero po wakacjach, a aktorzy już teraz pracują nad kolejnymi emocjonującymi historiami.
2: Finał sezonu M jak miłość przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, przyszłość małżeństwa Rogowskich stanie pod znakiem zapytania. Artur, zamiast wyjechać na konferencję do Poznania, podejmie decyzję, która może zaważyć na jego związku z Marysią. Barbara, teściowa Artura, dostrzeże zmiany w jego zachowaniu i zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Artur, rozdarty między miłością do żony a uczuciem do młodej lekarki Joanny, ostatecznie wybierze tę drugą. W emocjonującym finale zdradzi Marysię, co może mieć dramatyczne konsekwencje dla całej rodziny. Czy to koniec małżeństwa Rogowskich? Odpowiedzi na te pytania przyniesie ostatni odcinek przed wakacjami. W 4219 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Mariusz Czerski nie pojawia się na ważnym spotkaniu, co wywołuje panikę wśród jego bliskich. Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy Mariusz traci przytomność i trafia do szpitala. Monika musi zmierzyć się z nowymi faktami dotyczącymi problemów prawnych Kajetana, a Igor odkrywa zaskakujący romans swojej koleżanki z przełożonym. Tymczasem Julka wraca do domu pod wpływem środków odurzających po wagarach. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 27 maja o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów przed ekranem, oferując emocjonujące zwroty akcji i niezapomniane historie. Finał Love is Blind Polska na Netflixie przyniósł ogromne emocje. W odcinku, który pojawił się 20 maja, uczestnicy stanęli przed ołtarzem, by podjąć najważniejszą decyzję w życiu. Nie wszystkie pary zdecydowały się na ślub. Julita i Jacek, mimo nadziei widzów, ostatecznie nie powiedzieli sobie tak. Podobnie Julia i Kamil, których relacja od początku była pełna napięć, również nie zdecydowali się na małżeństwo. Jednak nie zabrakło szczęśliwych zakończeń. Filip i Daria oraz Marta i Damian powiedzieli sobie tak i rozpoczęli wspólne życie jako małżeństwa. Czy ich związki przetrwają, dowiemy się w specjalnym odcinku Reunion, którego data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Zbliża się emocjonujący finał sezonu serialu M jak miłość. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja na antenie TVP2, Natalka odwiedza dom Mikołaja. Na miejscu spotyka uzbrojoną byłą kochankę Mikołaja, Darię. Dochodzi do dramatycznej szarpaniny, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Mikołaj, zaniepokojony hałasami, wychodzi na zewnątrz i staje się świadkiem koszmaru. W kulminacyjnym momencie pada niespodziewany strzał. Kto zostanie ranny? Odpowiedź na to pytanie widzowie poznają już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciepłe dni w tej porze roku dodają energii i sprzyjają chwilom spędzonym na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego we Włoszech doszło do nietypowej wymiany gestów z premier Giorgią Meloni. Prezydent zaskoczył wszystkich, całując dłoń Meloni, co uznano za dyplomatyczne faux pas. Z kolei premier Włoch odpowiedziała symbolicznym gestem sztyletu, co eksperci interpretują jako brak zaufania. Te gesty mogą wskazywać na napięcia w relacjach polsko-włoskich. Kilometrówki posłów wciąż budzą kontrowersje. Antoni Macierewicz, mimo braku prawa jazdy, otrzymał prawie 17 tysięcy złotych za przejazdy z kierowcą. Zbigniew Ziobro, choć rzadko bywał w Sejmie, zainkasował 45,5 tysiąca złotych. Posłanka Anna Maria Żukowska, nieposiadająca samochodu, otrzymała ponad 38 tysięcy złotych. Od stycznia obowiązują nowe przepisy, które mają ograniczyć nadużycia w tej kwestii. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co potwierdził Waldemar Żurek w programie Graffiti Polsat News. Polska przygotowała wniosek o ekstradycję, ale proces ten może być skomplikowany ze względu na praktyki amerykańskich sądów. Żurek zasugerował, że USA mogą nie współpracować w pełni z Polską, co może wpłynąć na tempo postępowania. Sprawa Ziobry, związana z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości, nabiera międzynarodowego wymiaru. Do Czech przybył amerykański lekarz podejrzewany o kontakt z wirusem Ebola. Został przetransportowany do szpitala w Pradze w specjalnej kapsule izolacyjnej, mimo że nie wykazuje objawów choroby. Decyzja o transporcie wywołała kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, gdzie niektórzy krytykują przenoszenie pacjentów do Europy. Tymczasem w Afryce epidemia wirusa Bundibugyo, na który nie ma szczepionki, zbiera śmiertelne żniwo.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowe doniesienia wskazują na tajną współpracę wojskową między Chinami a Rosją, która obejmuje szkolenie rosyjskich żołnierzy w Chinach. Około 200 rosyjskich żołnierzy przeszło szkolenie w zakresie nowoczesnych technologii wojskowych, takich jak drony i walka elektroniczna, co podważa chińskie deklaracje o neutralności w konflikcie na Ukrainie. Współpraca obejmuje również wymianę danych o zachodnim uzbrojeniu, co może mieć strategiczne znaczenie dla Chin w kontekście potencjalnych operacji, takich jak ewentualna inwazja na Tajwan. Chiny i Rosja zacieśniają swoje relacje, co budzi obawy o ich wpływ na globalną stabilność. Gąbka do mycia naczyń, choć niepozorna, może stać się siedliskiem bakterii. Zaleca się jej wymianę co tydzień, aby ograniczyć rozwój drobnoustrojów i zapewnić higienę w kuchni. Po każdym użyciu warto dokładnie ją wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. Regularna wymiana gąbki pomaga utrzymać czystość i zdrowie w domu.
0: Dziś o godzinie 9 rozpoczyna się matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 210 minut, a zdający będą musieli napisać wypracowanie argumentacyjne na jeden z dwóch podanych tematów. Wśród lektur obowiązkowych znajdują się m.in. Lalka Bolesława Prusa i Dziady Czetorczyki Adama Mickiewicza. Arkusze egzaminacyjne zostaną opublikowane przez CKE około godziny 14. 17 maja w miejscowości Bieniec pod Wieluniem doszło do pożaru balotów słomy, które spłonęły, powodując straty w wysokości 20 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 39-letniego recydywistę, który był pijany i podejrzewany o podpalenie. Kluczową rolę w zatrzymaniu odegrał aspirant sztabowy Damian Pęcherz, który mimo dnia wolnego ujął sprawcę. Mężczyźnie grozi do 7,5 roku więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zaraza ziemniaczana stanowi poważne zagrożenie dla upraw pomidorów, zwłaszcza po deszczach. Choroba szybko niszczy rośliny, dlatego ważne jest szybkie działanie. Skutecznym sposobem ochrony jest stosowanie oprysków z jodyny, które wzmacniają rośliny i zapobiegają infekcjom. Regularne opryski co 14 dni mogą znacząco zwiększyć odporność pomidorów.
0: Zbyt duża ilość detergentów i suszenie ubrań w zamkniętych pomieszczeniach mogą powodować nieprzyjemny zapach prania. Prosty sposób na świeżo pachnące ubrania to użycie sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy wsypać mieszankę sody i olejku między ubrania w pralce. Regularne czyszczenie pralki, na przykład kapsułką do zmywarki, również pomaga w utrzymaniu świeżości. Polska policja zatrzymała 25-letniego Polaka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu za brutalne morderstwo w Australii. Mężczyzna, który przez długi czas skutecznie unikał schwytania, sam zgłosił się do jednostki policji w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie przebywa w areszcie, czekając na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Australii. Zatrzymanie było efektem międzynarodowej współpracy służb i wymiany kluczowych informacji.
2: Policjanci ze Śródmieścia rozbili grupę złodziei samochodów, która działała w powiecie legionowskim. W połowie maja zatrzymano 3 mężczyzn i odzyskano 2 skradzione auta o wartości 200 tysięcy złotych. Główny podejrzany, poszukiwany już wcześniej, zorganizował dziuplę w domu swojego dziadka, który nie był świadomy przestępczej działalności. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, znalazł czas na wizytę u fryzjera, co uchwycił fotoreporter Super Expressu. Polityk spędził tam 40 minut, dbając o każdy szczegół swojego wyglądu. Po wizycie wyszedł z salonu z nową, świeżą fryzurą, gotowy na ważne spotkania. Grabiec znany jest z dbałości o detale i tym razem również nie zawiódł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tak samo 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Naruszewicz, znana aktorka, nie przebiera w słowach, krytykując program Królowa Przetrwania. Według niej to nie rozrywka, a machina do publicznego upokarzania kobiet, gdzie łzy i konflikty są na porządku dziennym. Naruszewicz zastanawia się, dlaczego w XXI wieku nadal serwuje się widzom takie widowiska, gdzie uczestniczki oceniają się nawzajem pod kątem wyglądu, a potem tarzają w błocie. Aktorka zdecydowanie mówi pas i nie zamierza oglądać finału.
2: Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna i gwiazda Polsatu, zaskoczyła wszystkich radosną nowiną. Spodziewa się dziecka z 67-letnim mężem, Krzysztofem Jabłońskim. Para, która już wychowuje 7-letniego synka, nie kryje wzruszenia i szczęścia z powodu powiększenia rodziny. Ciekawe, czy ich syn, Christopher Alexander, który marzył o byciu starszym bratem, będzie równie entuzjastycznie podchodził do zmiany pielu. A może to właśnie on przejmie pałeczkę w rodzinnej firmie świeczkowej? Małgorzata Socha z łzami w oczach żegna się z rodziną na warszawskim lotnisku, by wyruszyć na przygodę życia w Asia Express. Tymczasem Edyta Herbuś zamiast łez zabiera ukochanego Piotra Bukowieckiego, bo przecież kto by chciał się rozstawać, gdy można razem biegać po azjatyckich bezdrożach. Mateusz Banasiuk zaskakuje wszystkich, wybierając siostrę na towarzyszkę podróży, a nie ukochaną Magdalenę Boczarską. Wśród gwiazd nie zabrakło też influencerki Marii Jeleniewskiej, która z radością wkracza w nową przygodę. Cóż, Asia Express to nie tylko wyścig, ale i emocjonalny roller coaster.
1: Martyna Wojciechowska, znana podróżniczka i dziennikarka, zaskakuje wszystkich swoją nową książką Przesunąć horyzont 20 lat później. Wbrew swojej dotychczasowej rezerwie, Martyna otwiera się na temat macierzyństwa, które porównuje do zdobywania Mount Everestu, twierdząc, że to właśnie bycie mamą jest największym wyzwaniem. W książce dzieli się również traumatycznymi wspomnieniami z wypadku, w którym złamała kręgosłup i straciła przyjaciela. Czyżby Martyna postanowiła pokazać, że nawet ikony mają swoje słabości?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Eurowizja 2026 zakończona, a Bułgaria triumfuje. Polska reprezentantka Alicja Szemplińska zdobyła 12 miejsce, co jest jednym z najlepszych wyników w historii naszego kraju. Michał Szpak, który sam kiedyś śpiewał na tej scenie, nie krył zdziwienia, że publiczność przyznała Polsce zaledwie 17 punktów. Cóż, może to znak, że jury w końcu doceniło naszą muzykę, ale widzowie jeszcze nie nadążają. Krzysztof Piesiewicz, wybitny scenarzysta, prawnik i były senator, zmarł 14 maja, dokładnie w dniu premiery filmu inspirowanego jego twórczością. Czy to nie ironia losu, że odszedł w tak symboliczny moment? Dziś, 20 maja, odbył się jego pogrzeb w Warszawie, gdzie tłumy żegnały go z wielkim wzruszeniem. Przy urnie ustawiono wzruszające wieńce od rodziny, a wśród żałobników pojawiły się znane twarze, oddając hołd człowiekowi, który na zawsze pozostanie w pamięci kultury i polityki. Agnieszka Chylińska, królowa polskiej sceny poprockowej, świętuje swoje 50. urodziny z przytupem. W Łodzi, w Atlas Arenie, odbędzie się wielkie show zatytułowane Wy i ja, impreza mojego życia. Bilety zniknęły szybciej niż ciepłe bułeczki, ale spokojnie. TVN zadbał o transmisję na żywo. Start w sobotę, 23 maja o 19:45. Kto by pomyślał, że życie zaczyna się po 50? Dave Grohl, znany z Nirwany, miał swoją własną zasadę rock'n'rolla. Skręcona kostka oznacza koniec kariery. Ironia losu chciała, że w 2015 roku podczas koncertu Foo Fighters w Göteborgu Grohl dosłownie złamał nogę, spadając ze sceny, zamiast się poddać. Zbudował sobie tron i dokończył trasę koncertową, pokazując, że czasem wystarczy trochę kreatywności, by nie zejść ze sceny. To dowód, że nawet ze skręconą kostką można rządzić rockowym światem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ach, te rockowe dramaty. Soundgarden po sukcesie Super Unknown postanowił zaryzykować i samodzielnie wyprodukować kolejny album Down on the Upside. Niestety, zamiast harmonii, zespół z Seattle znalazł się w samym środku burzy konfliktów. Chris Cornell chciał iść w stronę lżejszych brzmień, podczas gdy Kim Thayil bronił ciężkich riffów. Po wydaniu płyty i trasie koncertowej zespół rozpadł się w 1997 roku, pozostawiając fanów z pytaniem, czy warto było eksperymentować.
2: Metallica znowu zaskoczyła, tym razem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Podczas koncertu, który był ich 15. występem w Polsce, muzycy wykonali kultowy przebój Perfektu Chcemy Być Sobą. Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego, była wzruszona, choć jej tata skwitował to z typowym dla siebie dystansem, mówiąc, że takie niespodzianki to dla zagranicznych gwiazd chleb powszedni. Ciekawe, czy przy niedzielnym obiedzie uda się wykrzesać z niego więcej emocji, gdy usłyszy Metallicę w akcji. Youngblood, czyli Dominic Harrison, stał się prawdziwą sensacją w świecie rocka, a jego czwarty album Idols przyniósł mu nie tylko rozgłos, ale i pierwszą statuetkę Grammy. Występ na pożegnalnym koncercie Ozziego Osborna i współpraca z Aerosmith tylko podgrzały atmosferę. Choć sam artysta nie przepada za tytułem nadziei rocka, nie ukrywa, że ma apetyt na więcej i celuje teraz w stadiony. Jak sam mówi, nawet celnicy między Buffalo a Toronto wiedzą, kim jest Youngblood. Cóż, wygląda na to, że rock ma się całkiem nieźle.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mławie. Doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli z powodu ulatniającego się tlenku węgla. Straż pożarna potwierdziła wysokie stężenie tego gazu w domu, co stanowiło poważne zagrożenie. Na szczęście dziecko zostało szybko przetransportowane do szpitala i jest bezpieczne. Policja apeluje o regularne przeglądy piecyków gazowych i montaż czujników czadu. Warszawscy śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang zajmujący się sutenerstwem w Wawrze. Zatrzymano 5 osób, w tym prawdopodobną szefową, 65-letnią Swietłanę P. Zabezpieczono mienie o wartości blisko 3 milionów złotych. Zatrzymani trafili do prokuratury okręgowej w Siedlcach, a śledztwo jest w toku.
2: Rok po pogrzebie 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Jej grób w Działdowie nadal przyciąga bliskich i nieznajomych, którzy składają kwiaty i maskotki. Sprawa jej morderstwa wstrząsnęła lokalną społecznością. Oskarżony o zbrodnię Bartosz G. przebywa w areszcie w Płocku i czeka na wyniki badań psychiatrycznych, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg postępowania. Maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia.
1: W Warszawie 20 czerwca odbędą się Wianki nad Wisłą. Jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych w stolicy. Impreza rozpocznie się o 13:00 piknikiem świętojańskim w multimedialnym parku Fontan, oferując atrakcje dla wszystkich, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, a finałem będzie występ holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marcin Dworak, motorniczy MPK Kraków, walczy o życie po nagłym zatrzymaniu akcji serca, do którego doszło pod koniec kwietnia. Obecnie przebywa w szpitalu, a jego leczenie i rehabilitacja będą kosztowne. Klub honorowych dawców krwi MPK zorganizował zbiórkę funduszy, a darowizny można przekazywać również online. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą wesprzeć Marcina finansowo. Ministerstwo Edukacji opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026-2027 z kilkoma istotnymi zmianami. Wiosenna przerwa świąteczna odbędzie się od 25 do 30 marca przyszłego roku, co oznacza przesunięcie o ponad tydzień wcześniej w porównaniu do obecnego roku. Maturzyści zakończą naukę 30 kwietnia przyszłego roku, co daje im niemal tydzień dłuższej nauki przed egzaminami. Zmienią się także terminy ferii zimowych w niektórych województwach, w tym na Mazowszu i Podkarpaciu. 10 maja w Zakopanem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 6-letni Krzyś z Gorzkowa. Chłopiec został potrącony przez samochód kierowany przez 53-letniego znajomego rodziny na parkingu, gdy przebierał buty. Mimo szybkiej pomocy medycznej nie udało się uratować jego życia. Krzyś został pochowany na cmentarzu parafialnym w Gorzkowie, a jego grób zdobią misie i białe kwiaty. Sąd Najwyższy uchylił immunitet Magdalenie Z., prokuratorce z Sosnowca, co umożliwia postawienie jej zarzutów. Jesienią 2024 roku potrąciła śmiertelnie 28-letnią Dorotę Bejgier w Sienicznie koło Olkusza. Decyzja sądu otwiera drogę do oskarżenia o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Bliscy zmarłej Doroty nie doczekali tej chwili, zmarli przed uchyleniem immunitetu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Ochotnicy Górnej odkryto niebezpieczną minę przeciwpancerną z czasów wojny. Policja zabezpieczyła teren i czeka na przybycie saperów, którzy zajmą się neutralizacją ładunku. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. Nawet stare niewybuchy mogą być nadal groźne. Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy trwa festiwal czekolady, rękodzieła i kuchni świata, który rozpoczął się w piątek. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów, oferując potrawy z różnych zakątków świata oraz rękodzieło od lokalnych i zagranicznych artystów. Dla najmłodszych przygotowano strefy zabawy i popularne piana party. Festiwal zakończy się w niedzielę, 17 maja. Policjanci z Siemiatycz i Bielska Podlaskiego ścigali 38-letnią kobietę, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Pościg zakończył się na DK-19 w pobliżu Wiercienia Dużego, gdzie kobieta uderzyła w policyjny radiowóz. Kierująca była trzeźwa i nie znajdowała się pod wpływem narkotyków. Teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli i szereg wykroczeń, za co grozi jej do 5 lat więzienia. Nadchodzący weekend przyniesie do Polski prawdziwie letnią pogodę. W sobotę temperatury w zachodnich regionach kraju mogą sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza, a w niedzielę na zachodzie spodziewane są upały do 30 stopni. Mimo wysokich temperatur, w niedzielne popołudnie możliwe są przelotne deszcze i burze, zwłaszcza na północy kraju. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W sercu Wrocławia, przy ulicy Kołłątaja, znajduje się mezonetowiec, unikatowy budynek z czasów PRL. PRL, który oferował dwupoziomowe mieszkania. Zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, budynek powstał w latach od 1958 do 1960 i był symbolem nowoczesności oraz wygody. W 2017 roku mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polskie linie lotnicze mają zabezpieczone dostawy paliwa, mimo gwałtownego wzrostu jego cen. Pasażerowie nie muszą obawiać się drastycznych podwyżek cen biletów dzięki spadkowi popytu na podróże i silnej konkurencji na rynku. Ryanair dzięki wcześniejszym kontraktom utrzymuje atrakcyjne ceny, co wpływa na całą branżę. Orlen zapewnia stabilność dostaw paliwa, korzystając z dywersyfikacji źródeł. Mimo stabilnych dostaw, spadek popytu ogranicza możliwości podnoszenia cen biletów. Polskie linie lotnicze LOT nadal zawieszają loty do Tel Awiwu, Bejrutu i Riyadu ze względów bezpieczeństwa.
2: Na polskim rynku dzieł sztuki wykryto kontrowersyjne praktyki podczas aukcji. UOKiK ujawnił, że pracownicy 4 z 5 największych domów aukcyjnych, w tym Desa Unikum i Sopocki Dom Aukcyjny, licytowali przeciwko klientom, by sztucznie podbijać ceny. Działania te miały na celu osiągnięcie ukrytej ceny minimalnej, co mogło wprowadzać kupujących w błąd. Po interwencji UOKiK domy aukcyjne zobowiązały się do zmiany regulaminów i zaprzestania takich praktyk. Dzięki temu kupujący mogą teraz liczyć na większą przejrzystość i bezpieczeństwo podczas licytacji. Seniorzy mogą poczuć rozczarowanie z powodu niewielkich podwyżek emerytur i rent w marcu przyszłego roku. Najnowsze prognozy wskazują, że wskaźnik waloryzacji wyniesie około 4,44%. W praktyce oznacza to wzrost świadczeń od niespełna złotówki do około 60 zł miesięcznie. Największe podwyżki otrzymają osoby z dodatkiem do renty inwalidy wojennego, które zyskają ponad 59 zł miesięcznie. Inne dodatki, takie jak pielęgnacyjny czy kombatancki, wzrosną o około 15,46 zł. Zwaloryzowane świadczenia zostaną wypłacone w marcu przyszłego roku. Polska stoi przed ryzykiem utraty dostępu do 200 miliardów euro międzynarodowych funduszy na transformację energetyczną. Z raportu wynika, że aż 99% zielonych aktywów w kraju to fundusze o najniższym poziomie zrównoważenia. Przyczyną jest bierność kluczowych instytucji i brak narodowej strategii. Eksperci wskazują na potrzebę stworzenia krajowej bazy danych i edukacji doradców. Wspieranie programów takich jak Green Hub i Fundusz Wsparcia Energetyki może pomóc w rozwiązaniu problemu. Bez tych działań Polska może pozostać w tyle za Europą Zachodnią w dziedzinie zielonych inwestycji. Termin składania rocznych zeznań podatkowych za 2025 rok minął 30 kwietnia. Seniorzy, których dochody brutto nie przekroczyły 30 tysięcy złotych, mogą teraz oczekiwać zwrotu nadpłaconego podatku. Zwrot dotyczy głównie osób z emeryturą lub rentą do około 2200 zł brutto miesięcznie. Wysokość zwrotu zależy od pobranych zaliczek na podatek i może wynieść złoty. Dla małżeństw spełniających warunki łączna kwota zwrotu może przekroczyć 800 zł. Zwroty będą realizowane w ciągu 45 dni dla rozliczeń elektronicznych i do 3 miesięcy dla papierowych. Rząd Donalda Tuska planuje uprościć przepisy dla maszynistów, likwidując bariery biurokratyczne. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym zakłada rezygnację z podwójnych badań lekarskich dla kandydatów na maszynistów. Badania okresowe dla osób do 55 roku życia będą ważne dłużej, co 3 lata zamiast co 2. Zmiany te dostosowują polskie prawo do regulacji unijnych. Nowe przepisy precyzują również zasady prowadzenia pociągu na nieznanej trasie, wymagając obecności drugiego maszynisty lub przedstawiciela zarządcy infrastruktury. Celem jest usprawnienie procesu szkolenia i weryfikacji kwalifikacji zawodowych. Polacy coraz mniej obawiają się inflacji, a ich głównym zmartwieniem stało się zdrowie. Według badania USA Research aż około 46,5% respondentów martwi się o zdrowie najbliższych, a 39,5% o własne. Obawy związane z inflacją spadły do niecałych 22%, co jest znaczącym spadkiem w porównaniu do lat poprzednich. Eksperci podkreślają, że lęki o zdrowie mają także wymiar ekonomiczny, związany z kosztami leczenia i potencjalnym spadkiem dochodów. W badaniu wzięło udział 1015 dorosłych Polaków. Carrefour wprowadza nowy koncept sklepów pod nazwą Carrefour des Générations, skierowany do klientów powyżej 60 roku życia. Projekt ten odpowiada na starzenie się społeczeństwa i rosnącą siłę zakupową seniorów. Nowe sklepy, takie jak Carrefour Express i City, zaoferują uproszczone oznaczenia, mniejsze porcje produktów oraz większy wybór lokalnych artykułów. Pracownicy przejdą dodatkowe szkolenia, aby lepiej wspierać starszych klientów podczas zakupów. Sklepy mają stać się miejscem spotkań, oferując wydarzenia integracyjne i inne aktywności. Carrefour chce być ulubioną siecią handlową seniorów, dostosowując swoje usługi do ich potrzeb.
1: Mercedes-Benz planuje rozszerzenie działalności o produkcję obronną. Dyrektor generalny Ola Källenius podkreśla, że decyzja ta wynika z globalnej nieprzewidywalności i potrzeby wzmocnienia obronności Europy. Choć produkcja obronna ma być niewielką częścią działalności, firma widzi w niej rosnącą niszę. W Ludwigsfelde trwają rozmowy o przejęciu fabryki przez koncern KNDS, co umożliwi produkcję transporterów opancerzonych. Podobne kroki rozważają inne firmy motoryzacyjne, takie jak Volkswagen i Renault, które również patrzą w stronę sektora zbrojeniowego. Trend ten jest napędzany przez kryzys w branży motoryzacyjnej i boom w sektorze zbrojeniowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Złoty Chłopak, odcinek 298, już we wtorek, 26 maja, na TVP 1 o godzinie 14. W tym emocjonującym epizodzie związek Suny i Abidina przechodzi przez burzliwy kryzys, który kończy się decyzją o rozwodzie. Suna, zaniepokojona sytuacją, odnajduje pijanego Ferita, co prowadzi do nieoczekiwanych wyznań i kolejnej awantury. Tymczasem Naci ucieka przed bandytami wynajętymi przez wielką panią, obawiającą się ujawnienia kompromitujących tajemnic. Naci, szukając schronienia, zwraca się do Halisa Korhana, przekazując mu dowody przeciwko dawnej przełożonej. Te wydarzenia zmieniają strategię Halisa w walce o majątek. Serial pełen jest skrajnych emocji i zaskakujących intryg, które przyciągają widzów każdego dnia roboczego. W 4224 odcinku Pierwszej Miłości mała Pola obchodzi swoje pierwsze urodziny, ale radość szybko ustępuje miejsca napięciu. Tajemnicza przesyłka pełna prezentów wywołuje burzę emocji i podejrzeń. Lilka oskarża Kingę o próbę ingerencji w życie jej córki, co zaostrza konflikt między kobietami. Kinga jednak stanowczo zaprzecza, że ma coś wspólnego z paczką, co zaskakuje wszystkich. Kto więc stoi za tym gestem? Odpowiedź może być bardziej zaskakująca, niż się wydaje. Emisja tego odcinka już 28 maja o godzinie 18 na Polsacie.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać swoich widzów. W nadchodzących odcinkach, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o 18.55 na TVP1, czekają nas prawdziwe emocje. W poniedziałkowym odcinku 875 pułkownik demaskuje Zawalę, a dramatyczne wydarzenia prowadzą do śmierci Jaimego. W środę, w odcinku 877, Diego prosi Felipe o pomoc w ukaraniu zabójcy Martina. W czwartek, w odcinku 878, Rosina świetnie bawi się w więzieniu, a Flora jest bojkotowana przez mieszkańców. Piątkowy odcinek 879 przyniesie kolejne napięcia, gdy Blanka zaczyna rodzić, a Liberto odwiedza Rosinę w celi. Serial pełen jest intryg i niespodziewanych zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany coraz więcej widzów. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 885 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca, losy bohaterów znów zaskoczą. W poprzednim odcinku Rosina opuściła więzienie i wybaczyła Florze oraz Liberto. Inigo wyznał Leonor miłość w liście, który początkowo miał być pięknym listem miłosnym cesara Cerwery. Felipe i Diego przekonali komisarza Mandeza, by nie aresztował Diego, ponieważ musi on ratować Blankę z rąk Samuela i jego matki. Ursula z kolei podała Blance zioła przyspieszające poród. Silvia musiała opuścić pułkownika Valverde, by wykonać nowe zadanie. Servando zrezygnował z posady stróża nocnego, a jego miejsce zajął Paquito. Serial wciąga widzów w historie pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 877 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja, o godzinie 18.35 na kanale TVP1. Diego podejmuje zdecydowane kroki, by sprawiedliwość dosięgła winnych śmierci Martina, szukając pomocy u zaufanego prawnika. W międzyczasie narasta konflikt między Suzaną a Liberto, co rzuca cień na ich rodzinne relacje. W areszcie dochodzi do gwałtownych incydentów, a Rosina kończy w surowym karcerze. Samuel w przypływie złości udusił swojego ojca, a Ursula pozbyła się dowodów morderstwa, szerząc plotkę o wyjeździe Jaimego do Szwajcarii. Wspólne interesy Ursuli i Samuela prowadzą do poszukiwań Blanki i Diego, co kończy się przymusowym powrotem Blanki do domu i ucieczką Diego. Serial przenosi widzów w świat pełen elegancji i mrocznych sekretów, nie pozwalając oderwać się od ekranu.
1: W 3389 odcinku serialu Barwy Szczęścia Regina postanawia stawić czoła osobie, która próbuje zniszczyć jej reputację. Wizyta u Justina ma na celu nie tylko odkrycie prawdy, ale także rozmowę z Olą o rzekomym romansie. W tle pojawiają się ryzykowne plany seniora rodu oraz ważne decyzje młodych partnerów dotyczące wspólnej przyszłości. Atmosfera wokół Justina staje się napięta po nieudanej rozmowie z Olą, która postanawia wrócić do matki. W domu Stańskich wybucha panika po wyznaniu żony Bruna o ryzykownej intrydze. Tymczasem Weronika zdobywa prestiżową nagrodę dziennikarską, co budzi zazdrość Modrzyckiego. Premierowy odcinek będzie można obejrzeć 27 maja o godzinie 25 na TVP2.
2: W najnowszym 1936 odcinku M jak miłość, przed wakacyjną przerwą, Hania odkryje prawdę o swojej matce. Emisja tego emocjonującego finału odbędzie się 25 maja o 20:55 na TVP2. Córka policjantki przypadkiem usłyszy rozmowę Natalki z dyrektorem szkoły, co wyjaśni, dlaczego jej matka ciągle odkłada ślub z Adamem. Hania, zdeterminowana, by poznać prawdę, skonfrontuje się z matką, co doprowadzi do napiętej sytuacji. Natalka, mimo że córka przejrzała jej intencje, będzie próbowała ukryć swoje prawdziwe uczucia. W tle pojawi się również wątek Mikołaja, którego auto zostanie uszkodzone, co stanie się pretekstem do kolejnych emocjonujących wydarzeń. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie widzów przed telewizory.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas uroczystości w Parlamencie Europejskim w Brukseli Lech Wałęsa zaskoczył wszystkich, przyznając, że to on zachęcił Donalda Trumpa do kandydowania na prezydenta USA. Wałęsa opisał, jak podczas spotkania z Trumpem powiedział mu, że skoro on, były elektryk, został prezydentem, to Trump też może. Uroczystość wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi, w której Wałęsa był jednym z laureatów, nie obyła się bez kontrowersji, gdyż część europosłów PiS i Konfederacji opuściła salę lub nie oddała hołdu odznaczonym.
0: W Myślenicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, gdy policjanci uratowali rannego mężczyznę leżącego na schodach kładki nad Zakopianką. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia kierowcy, który zauważył samotną torbę na kładce. Policjanci szybko zareagowali i odnaleźli 47-letniego mężczyznę z poważnymi obrażeniami głowy. Poszkodowany, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, wyjaśnił, że upadł na schodach, co mogło skończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja służb.
2: Policjanci z Wolsztyna zakończyli śledztwo, zatrzymując we Wrocławiu parę obywateli Rumunii, podejrzewanych o serię kradzieży. 26-letni mężczyzna i 22-letnia kobieta zostali schwytani na gorącym uczynku w galerii handlowej. Podczas przeszukania znaleziono złotą biżuterię, której pochodzenie jest badane. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia za kradzieże w kilku polskich miastach. Policjanci z Oleśnicy, wspierani przez kontrterrorystów z Wrocławia, zlikwidowali 2 nielegalne salony gier w Sycowie i Bierutowie. Zabezpieczono 12 automatów do gier i zatrzymano 4 osoby, w tym 21-latka z metamfetaminą. Akcja była częścią walki z przestępczością gospodarczą i miała na celu eliminację miejsc związanych z nielegalnym hazardem i innymi przestępstwami. Osobom odpowiedzialnym za organizację nielegalnych gier grozi kara do 3 lat więzienia i wysokie grzywny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś maturzyści przystępują do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 210 minut i polega na napisaniu wypracowania argumentacyjnego na jeden z 2 tematów przygotowanych przez CKE. Kluczowe jest odwołanie się do lektury obowiązkowej oraz wykorzystanie co najmniej 3 utworów literackich. Egzaminatorzy szczególną uwagę zwracają na jakość argumentacji, poprawność językową oraz znajomość lektur. Na obwodnicy Jarosławia doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 57-letni mężczyzna poruszał się elektrycznym wózkiem inwalidzkim pod prąd. Policja szybko zareagowała, eskortując go bezpiecznie poza ruchliwy odcinek drogi. Funkcjonariusze przypomnieli, że osoby na wózkach powinny poruszać się lewą stroną jezdni, by widzieć nadjeżdżające pojazdy. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów dla wspólnego bezpieczeństwa.
0: W powiecie jaworskim 86-letni mężczyzna padł ofiarą oszustwa, tracąc 50 tysięcy złotych. Przestępcy, podając się za prokuratora, wmówili mu, że jego córka spowodowała wypadek i potrzebuje pieniędzy na kaucję. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że nigdy nie żąda pieniędzy przez telefon. W przypadku podejrzanych telefonów zaleca się natychmiastowe rozłączenie i weryfikację informacji. W Szczecinie aresztowano 2 mężczyzn podejrzanych o serię ataków na sklep na Pogodnie. Sprawcy najpierw podpalili lokal, powodując straty przekraczające 200 tysięcy złotych, a następnie rozpylili w nim żrącą substancję, co zmusiło do ewakuacji klientów i pracowników. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a grozi im wieloletnie więzienie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Aby ubrania w szafie zachowały świeżość, warto samodzielnie przygotować naturalny zapach. Wystarczy lniany woreczek, gruboziarnista sól i ulubiony perfumy. Po spryskaniu soli perfumami woreczek umieszcza się w szafie, co pozwala na szybkie odświeżenie odzieży. Regularne wietrzenie szafy i unikanie nadmiernego upychania rzeczy również pomagają w utrzymaniu przyjemnego zapachu. Imię Marek, niegdyś niezwykle popularne w okresie PRL-u, dziś jest rzadko wybierane przez rodziców. Choć w Polsce nosi je obecnie ponad 369 tysięcy mężczyzn, w 2025 roku nadano je jedynie 157 chłopcom. Marek, pochodzące od łacińskiego Marcus, ma starożytne korzenie związane z rzymskim bogiem wojny, Marsem. Mimo spadku popularności, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych imion w polskiej tradycji. W Pruszczu Gdańskim policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę, który okazał się być poszukiwanym przez Interpol obywatelem Mołdawii. 30-latek miał 2,5 promila alkoholu we krwi i był ścigany za przestępstwa narkotykowe. Po zatrzymaniu trafił do aresztu, a następnie został przekazany do prokuratury, która zajmie się jego ekstradycją. Dodatkowo nałożono na niego mandat w wysokości 2500 zł.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, wydał blisko 375 tysięcy złotych z ryczałtu na biuro poselskie w Rzeszowie, mimo że nie zatrudniał tam żadnych pracowników. Wydatki obejmują m.in. zakup sprzętu elektronicznego za około 20 tysięcy złotych, co zbiega się z jego wyjazdem do USA jako korespondenta telewizji Republika. Prokuratura bada te wydatki w kontekście poważnych zarzutów prawnych wobec Ziobry, w tym dotyczących ustawiania konkursów na dotacje, wyjazd do Stanów Zjednoczonych oraz sposób uzyskania wizy dziennikarskiej są przedmiotem zainteresowania polskich śledczych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie też 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Marek Kondrat, legenda polskiego kina, po niemal 25 latach wraca na scenę teatru telewizji. W nowoczesnej adaptacji Króla Maciusia I zagra doktora, co jest efektem dwuletnich namów dyrektora Michała Kotańskiego. Kondrat, który kiedyś ogłosił zakończenie kariery, teraz zaskakuje wszystkich swoim flirtem z przeszłością. Czyżby aktorstwo było jak jazda na rowerze? Raz się nauczysz, nigdy nie zapomnisz?
1: Rok po tragicznej śmierci Soni Szklanowskiej, jej mama, Julia, opublikowała na Instagramie wpis, który rozdziera serce. W emocjonalnych słowach wyraziła ból, tęsknotę i miłość, która nie zna granic czasu. Internauci nie kryją wzruszenia, zasypując profil wspomnieniami i słowami otuchy. Sonia, znana z programu Hotel Paradise, wciąż żyje w sercach fanów, a jej mama wierzy, że kiedyś znów się spotkają. Świat polskiej telewizji stracił jedną z ikon. Alicja Wolska, aktorka znana z niezapomnianych ról w takich serialach jak 40-latek czy M jak miłość, zmarła w wieku 83 lat. Choć często grała role drugoplanowe, jej talent i charyzma sprawiały, że pozostawała w pamięci widzów na długo. Pogrzeb odbędzie się 22 maja w Warszawie, a my pozostajemy z pytaniem, kto teraz wypełni tę pustkę na polskiej scenie. Metallica znowu zaskoczyła, tym razem na koncercie w Chorzowie, gdzie zagrała Chcemy być sobą Perfektu. Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego, nie kryła wzruszenia, choć jej tata zareagował z typową dla siebie skromnością, stwierdzając, że Metallica robi to w każdym kraju. Ciekawe, czy przy rodzinnym obiedzie emocje będą większe, gdy usłyszy swoje dzieło w wykonaniu legend thrash metalu. Mieć tatę legendę to jednak coś wyjątkowego.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a nad lazurowym wybrzeżem błyszczą gwiazdy jak nigdy. Polskie akcenty? Oczywiście. Ania Rubik w czarnym garniturze przyciągała spojrzenia, a Paweł Pawlikowski z filmem Ojczyzna jest na ustach wszystkich, walcząc o Złotą Palmę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal filmowy, a nie pokaz mody.
1: W Hotelu Paradise 12 emocje sięgają zenitu, ale nie na ekranie, a w mediach społecznościowych. Tobiasz i Marcel, zamiast spokojnie cieszyć się słońcem, plątali się w aferę z rasistowskimi podtekstami. Marcel, zmęczony plotkami, postanowił wylać swoje żale w internecie, twierdząc, że Tobiasz rzucał rasistowskie teksty. Tobiasz z kolei broni się, mówiąc, że kolor skóry nie definiuje człowieka. Cóż, wygląda na to, że reality show przeniosło się z wyspy do sieci.
2: Bogdan Trojanek, lider zespołu Terneroma, otworzył drzwi swojej posiadłości, a widzowie Dzień Dobry TVN przecierali oczy ze zdumienia. Jego dom to prawdziwy pałac pełen złota, błyszczących dodatków i luksusowych dekoracji, gdzie nawet egzotyczna papuga znalazła swoje miejsce. Internauci nie mogą się nadziwić, że ktoś jeszcze wierzy w minimalizm, gdy można żyć jak król w złotej klatce. Sam Trojanek z dumą podkreśla, że jego dom to oaza rodzinnych wartości i tradycji, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie bardziej muzeum przepychu.
1: Polska edycja Love is Blind zakończyła się z hukiem, a finałowy odcinek wywołał prawdziwą burzę emocji. Połowa par zdecydowała się na małżeństwo, ale to nie one przyciągnęły największą uwagę. Julia i Kamil stali się bohaterami skandalu, gdy na jaw wyszła mroczna przeszłość Kamila, a matka Julii z entuzjazmem oklaskiwała zerwanie na ślubnym kobiercu. Internauci nie pozostawili suchej nitki na tej sytuacji, a Julia dziękuje fanom za wsparcie, próbując przetrwać medialną burzę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że telenowela Adam i Ewa to nie tylko ekranowe dramaty, ale i prawdziwe życiowe tragedie. Katarzyna Chrzanowska, gwiazda tej kultowej produkcji, po latach milczenia opowiedziała o bolesnych stratach, które ją dotknęły. Najpierw tragiczna śmierć męża podczas wakacji w Grecji, a potem nagłe odejście kolegi z planu, Waldemara Goszcza. Życie pisze scenariusze, których nawet najlepsze telenowele nie są w stanie przewidzieć.
2: Cigarettes After Sex znowu zaskakują. Ich nowy singiel Twizzler wprowadza energetyczny powiew na scenę muzyczną, a premiera na krok tylko podgrzała atmosferę. Greg Gonzalez nie próżnuje, bo zaledwie miesiąc temu zaskoczył wszystkich występem z Karol G na Coachelli. Zespół bije rekordy na Spotify, a ich utwór Apocalypse przekroczył magiczne 2 miliardy odtworzeń. Wygląda na to, że Cigarettes After Sex nie zamierzają zwalniać tempa.
1: Rush wraca na scenę, choć jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe. Po śmierci legendarnego perkusisty Nila Perta zespół ogłosił zakończenie działalności, ale oto niespodzianka. Jubileuszowa trasa koncertowa już w drodze. Nową perkusistką została Anika Niles, która z miejsca zdobyła serca Geddiego Lee i Alexa Lifesona. A teraz uwaga, Rush po raz pierwszy zagra w Polsce. 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy rockowe legendy znów będą nas zaskakiwać. Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, został uhonorowany prestiżową nagrodą Lord Mayor's Award w Birmingham. To oficjalne podziękowanie za jego ogromny wpływ na kulturę i muzykę miasta. Iommi, który obecnie pracuje nad swoim pierwszym solowym albumem od 20 lat, nie przestaje zaskakiwać. Choć początkowo miał to być album instrumentalny, muzyk zdecydował się na współpracę z wokalistą, co z pewnością doda pikanterii jego nowemu dziełu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Grodzisku Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 5-letniego Dawida, który został zamordowany przez własnego ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Matka chłopca zdecydowała się na emigrację do Rosji, zabierając ze sobą prochy syna.
2: Na drodze między Dąbrową a Chmielewem doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zderzył się z ciężarówką i zginął na miejscu. Ciężarówka, prowadzona przez 55-latka, uderzyła następnie w drzewo, ale kierowca nie odniósł poważnych obrażeń. Policja bada okoliczności zdarzenia, a od kierowcy ciężarówki pobrano krew do analizy.
1: Już 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędą się Wianki nad Wisłą 2026. W programie tradycyjny piknik świętojański z atrakcjami dla całej rodziny, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, takie jak Beata i Baim, Nosowska oraz OSTR, a całość zakończy muzyczny set holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W Mławie 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli i trafiła do szpitala. Przyczyną był tlenek węgla, którego stężenie w domu znacznie przekroczyło normy. Strażacy ustalili, że piecyk gazowy nie był serwisowany od kilkunastu lat. Policja przypomina o konieczności regularnych przeglądów urządzeń grzewczych i montażu czujników czadu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni chłopiec. Został znaleziony na torach kolejowych, a sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było porażenie prądem. Monitoring potwierdził, że nastolatek wszedł na tory sam i prawdopodobnie upadł z pociągu. Istnieją podejrzenia, że mógł być ofiarą niebezpiecznego wyzwania zwanego train surfingiem. W internecie pojawiły się rzekome tematy z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, co wywołało poruszenie wśród maturzystów. Jeden z tematów dotyczył groteski jako narzędzia do demaskowania absurdów rzeczywistości, z odniesieniem do Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa. Drugi temat skupiał się na mitologizacji, czyli nadawaniu światu głębszego sensu, z przykładami z prozy Brunona Schulza i dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Oba tematy wymagały od uczniów głębokiego zrozumienia literackich koncepcji i umiejętności ich interpretacji.
2: W sobotę, 23 maja, w Krakowie odbędzie się 22 Marsz Równości, organizowany przez Stowarzyszenie Queerowy Maj. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 przed Muzeum Narodowym i będzie częścią projektu Maj Równości 2026. Marsz otrzymał honorowy patronat prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Organizatorzy zapraszają wszystkich do wspólnego manifestowania wartości takich jak równość, szacunek i prawa człowieka. W Sienicznie pod Olkuszem w listopadzie 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa, a kluczowym elementem jest uchylenie immunitetu prokuratorki, co umożliwi postawienie jej zarzutów. Sąd Najwyższy ma zająć się tą kwestią dzisiaj.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W centrum handlowym w Jaworznie doszło do brutalnego pobicia dwóch mężczyzn przez grupę młodocianych pseudokibiców. Konflikt wybuchł z powodu sprzeczki o papierosa, a całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Policja zidentyfikowała napastników, w tym 19-latka oraz kilku nieletnich, którzy usłyszeli już zarzuty. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nieletnich sprawców.
2: Zmarł Tomasz Achtelik, popularny prezenter Radia Piekary, który miał 52 lata. Jego śmierć poruszyła nie tylko współpracowników, ale także mieszkańców Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór. Radio Piekary ogłosiło czasową zmianę ramówki w związku z żałobą. Achtelik był ceniony za swoje zaangażowanie i profesjonalizm, a jego wkład w życie lokalnej społeczności pozostanie niezapomniany. Hotel Gołębiewski w Pobierowie cieszy się interesowaniem.

0: Śląska była trzeźwa, ale nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania. Grozi jej do 5 lat więzienia za stworzenie zagrożenia na drodze.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: W gminie Choroszcz, niedaleko miejscowości Izbiszcze, wybuchł pożar, który strawił 14 hektarów traw. Ogień zagrażał cennym przyrodniczo terenom Narwiańskiego Parku Narodowego. W akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej, które po kilku godzinach opanowały sytuację. Wykorzystano specjalistyczny sprzęt, w tym kłady, drony i samolot Dromader. Trwa szacowanie strat i ustalanie przyczyn pożaru.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres. Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wieczorem Aston Villa z Matym Kaszem w składzie zmierzy się z SC Freiburg w finale Ligi Europy. To szansa dla Kasza na dołączenie do grona Polaków, którzy zdobyli to europejskie trofeum. Mecz odbędzie się na stadionie Besiktasiu w Stambule, gdzie Aston Villa jest faworytem. Trener Unai Emery, doświadczony w tych rozgrywkach, przygotował drużynę na to ważne starcie. Trener Puszczy Niepołomice, Tomasz Tułacz, wyraził swoje niezadowolenie z wysokich zarobków młodych piłkarzy w Polsce. Po wygranej 1-0 z ŁKS-em Łódź, Tułacz skrytykował sytuację, w której młodzi zawodnicy zarabiają wielokrotnie więcej niż nauczyciele. Puszcza Niepołomice wciąż walczy o awans do ekstraklasy, a w ostatniej kolejce zmierzy się z Miedzią Legnica. Słowa trenera stały się głównym tematem po meczu, przyćmiewając nawet sportowe osiągnięcia drużyny. Arsenal zdobył Mistrzostwo Anglii po 22 latach oczekiwania. Wpadka Manchesteru City z Bournemouth przesądziła o tytule, co wywołało euforię na ulicach Londynu. Kibice, w tym legendarny Ian Wright, świętowali do białego rana. Przed drużyną Mikela Artety jeszcze jedno wyzwanie. Finał Ligi Mistrzów z PSG 30 maja.
2: Iga Świątek, czterokrotna mistrzyni French Open, przygotowuje się do walki na kortach Rolanda Garrosa. Choć sezon rozpoczęła słabiej, nadal jest jedną z faworytek do zwycięstwa, zaraz po Arynie Sabalensy. Losowanie turniejowych drabinek odbędzie się w czwartek, 21 maja, o godzinie 14. Mecze pierwszej rundy rozpoczną się w niedzielę, 24 maja.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Carlos Alcaraz, hiszpański tenisista, ogłosił, że z powodu kontuzji nadgarstka nie zagra w tegorocznym Roland Garros oraz na kortach trawiastych, w tym na Wimbledonie. To duże rozczarowanie dla fanów, zwłaszcza, że Alcaraz dotarł do finału Wimbledonu w zeszłym roku. Mimo, że jego rehabilitacja przebiega pomyślnie, nie jest jeszcze gotowy do powrotu na kort. Tymczasem Jannik Sinner, który pokonał Alcaraza w Monte Carlo, jest głównym faworytem do zwycięstwa w Roland Garros. Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał Cezarego Kucharskiego za zniesławienie Roberta Lewandowskiego i jego współpracowników. Były menedżer piłkarza został uznany winnym w 4 z 6 zarzutów. Kucharski ma 2 tygodnie na złożenie apelacji i już zapowiedział, że to zrobi. Wyrok nie jest prawomocny.
2: Radosław Majdan i Dorota Rabczewska, znani jako polscy Beckhamowie, przez lata byli jedną z najgorętszych par show biznesu. Ich związek, choć zakończony rozwodem w 2008 roku, wciąż budzi zainteresowanie. W najnowszym wywiadzie u Grzegorza Krychowiaka Doda otwarcie mówiła o różnicach wieku i presji na posiadanie dzieci, przyznając, że rozważała wynajęcie surogatki. Te szczere wyznania zaskoczyły wielu fanów. Leandro Trossard odegrał kluczową rolę w zdobyciu przez Arsenal Mistrzostwa Anglii, mimo że przechodził przez trudny okres w życiu osobistym. Jego 13-letni związek małżeński zakończył się, co potwierdziła jego żona w mediach społecznościowych. Pomimo osobistych problemów, Trossard zdobył decydującą bramkę w meczu z West Hamem, która przypieczętowała sukces Arsenalu. Po końcowym gwizdku piłkarz celebrował zwycięstwo samotnie, co podkreśliło jego osobistą tragedię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jan Tomaszewski apeluje o powrót Wojciecha Szczęsnego do reprezentacji Polski, mimo że bramkarz jest obecnie rezerwowym w FC Barcelonie. Tomaszewski uważa, że doświadczenie Szczęsnego jest nieocenione dla drużyny narodowej. Dodatkowo były bramkarz sugeruje Robertowi Lewandowskiemu transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby cieszyć się spokojem i komfortem gry z dala od europejskiej presji. Hiszpańska gwiazda piłki nożnej, Lamine Yamal, spędza czas w Grecji z nową partnerką, influencerką Ines Garcią. W sieci wybuchła burza po sugestiach, że Ines porzuciła poprzedniego partnera dla piłkarza. Influencerka stanowczo zaprzeczyła tym plotkom, tłumacząc, że mężczyzna ze zdjęcia to tylko przyjaciel. Mimo to sytuacja przyciąga uwagę mediów i internautów. 23 sierpnia Stadion Śląski w Chorzowie będzie gościł największe gwiazdy lekkoatletyki podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. Wśród nich zobaczymy jamajskiego mistrza świata Oblika Sevilla, który wystartuje na dystansie 100 metrów. Na bieżni pojawią się także Ewa Swoboda i Armand Duplantis, a polscy kibice będą mieli okazję dopingować rodzimych lekkoatletów. Dodatkową atrakcją będzie Diamond Cup Powered by Patex, czyli trójbój z udziałem influencerów. Sandra Kubicka i Łukasz Juras Jurkowski wprowadzają nową organizację walk na gołe pięści, Fight Mode, która zadebiutuje 23 maja w Poznaniu. Kubicka, mimo doświadczenia w kickboxingu, wyklucza swój udział w walkach, podczas gdy Jurkowski rozważa taką możliwość. Organizacja stawia na sportowy poziom i unika kontrowersji znanych z innych gal. Walki odbędą się w sześciokątnej klatce, a wśród uczestników znajdą się także popularne twórczynie internetowe.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zakończył zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, żegnając się z klubem podczas emocjonującego meczu z Betisem. Władze klubu uczciły jego zasługi, publikując specjalne wideo, które szybko zdobyło popularność. Lewandowski, który zdobył z Barceloną 3 tytuły mistrza Hiszpanii, pozostawił trwały ślad w historii klubu. Oficjalne pożegnanie na Camp Nou odbyło się 17 maja, a jego dokonania są szeroko doceniane przez kibiców i ekspertów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilotrwaj.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Barwy Szczęścia wkracza w emocjonujący moment. W 3384 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 20 maja o godzinie 25 na TVP2, Lucyna odnosi triumf nad rodziną Pyrków. Choć z pozoru ciepła i troskliwa, seniorka manipuluje wszystkimi, działając w zmowie z deweloperem Maciejem Wilkiem. Hubert, pod wpływem emocji, zgadza się, by Agata i Ignacy kupili mieszkanie od Wilka, co oznacza ich wyprowadzkę z domu Pyrków. Lucyna nie kryje radości, choć jej reakcja jest mocno przesadzona. Wilk również ma powody do zadowolenia, gdyż jego plan wykupienia domu Pyrków nabiera realnych kształtów. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie uwagę widzów. Panna Młoda to turecka telenowela, która podbija serca widzów na całym świecie. Już 30 maja TVP2 wyemituje 110 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Hancer i Cihan zmagają się z rozstaniem, które przynosi im wiele bólu. Cemil planuje wyjazd ze Stambułu razem z Hancer, a Sinem ostrzega Cihana o niebezpieczeństwie związanym z bejzą i pistoletem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył popularność. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów. M jak miłość wciąż wzbudza emocje. Po ostatnim odcinku, w którym Kasia została zmuszona do uległości przez Aleksandra Sowińskiego, widzowie są w szoku. Finał sezonu, który zobaczymy już 25 maja, nie przyniesie odpowiedzi na wszystkie pytania. Kasia, Mariusz, Jakub i Sowiński nie pojawią się w tym odcinku, co tylko podsyca ciekawość fanów. Jesienią Kasia nadal będzie wplątana w sieć kłamstw i szantaży. Sowiński nie odpuści, a widzowie zastanawiają się, czy Kasia znajdzie w sobie siłę, by się otrząsnąć. Wątki związane z jej córką Zosią i relacjami z Mariuszem oraz Jakubem pozostają nierozstrzygnięte. Fani nie kryją frustracji i z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń po wakacjach.
2: Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego finału sezonu w 995 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Jakub Dobry, gwałciciel Marii Malewicz, przeżyje upadek ze schodów i będzie próbował obrócić sytuację na swoją korzyść, oskarżając Marię o próbę zabójstwa. Dyrektor szpitala, Max Beger, stanie po stronie Marii, próbując wyciszyć sprawę. Jednak Jakub nie zamierza się poddać i rzuca podłe oskarżenia w stronę swojej ofiary. Żona Jakuba, Dorota, również wkracza do akcji, gotowa walczyć o dobre imię męża. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie wyjaśniając, czy Jakub poniesie karę za swoje czyny. W 4219 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Mariusz Czerski nie pojawia się na ważnym spotkaniu, co wywołuje panikę wśród jego bliskich. Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy Mariusz traci przytomność i trafia do szpitala. Monika musi zmierzyć się z nowymi faktami dotyczącymi problemów prawnych Kajetana, a Igor odkrywa zaskakujący romans swojej koleżanki z przełożonym. Tymczasem Julka wraca do domu pod wpływem środków odurzających po wagarach. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 27 maja o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując emocjonujące zwroty akcji i niezapomniane historie. W najnowszym odcinku Pierwszej Miłości, numer 4224, który zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja, w klinice WIMED rozegra się prawdziwa batalia. Marcin Kochański, wpływowy urzędnik, kroczy do akcji, by przywrócić syna Floriana na praktyki. Jego działania wywołają strach wśród pracowników kliniki, obawiających się o jej reputację. Kacper, lekarz z zasadami, stanie na drodze Kochańskiego, broniąc etyki lekarskiej. Konflikt między nimi zapowiada się na niezwykle zacięty. Tymczasem Florian, czując wsparcie ojca, proponuje Julicie tajemniczy układ, próbując manipulować sytuacją. Czy wpływy rodziny Kochańskich zdołają zdominować WIMED, czy Kacper zdoła obronić zasady etyki? Serial Dziedzictwo w 931 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje przed trudnym wyborem, gdy jej zaufanie do bliskich zostaje wystawione na próbę, a Poyraz desperacko próbuje oczyścić swoje imię z niesłusznych zarzutów. W tle intrygi Semich manipuluje faktami, a Deria podejmuje ryzykowne działania, by ukryć tożsamość zmarłej kobiety. Sinan niespodziewanie zwalnia Ainur, co dodaje kolejnych emocji. Emisja tego odcinka zaplanowana jest na 27 maja o godzinie 16.05 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo nieustannie przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zawiłymi relacjami rodzinnymi. Zbliża się emocjonujący finał sezonu serialu M jak miłość. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja na antenie TVP2, Natalka odwiedza dom Mikołaja. Na miejscu spotyka uzbrojoną byłą kochankę Mikołaja, Darię. Dochodzi do dramatycznej szarpaniny, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Mikołaj, zaniepokojony hałasami, wychodzi na zewnątrz i staje się świadkiem koszmaru. W kulminacyjnym momencie pada niespodziewany strzał. Kto zostanie ranny? Odpowiedź na to pytanie widzowie poznają już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu niewielkie zachmurzenie i temperatura 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego we Włoszech doszło do nietypowej wymiany gestów z premier Giorgią Meloni. Prezydent zaskoczył wszystkich, całując dłoń Meloni, co uznano za dyplomatyczne faux pas. Z kolei premier Włoch odpowiedziała symbolicznym gestem sztyletu, co eksperci interpretują jako brak zaufania. Te gesty mogą wskazywać na napięcia w relacjach polsko-włoskich. Kilometrówki posłów wciąż budzą kontrowersje. Antoni Macierewicz, mimo braku prawa jazdy, otrzymał prawie 17 tysięcy złotych za przejazdy z kierowcą. Zbigniew Ziobro, choć rzadko bywał w Sejmie, zainkasował 45,5 tysiąca złotych. Posłanka Anna Maria Żukowska, nieposiadająca samochodu, otrzymała ponad 38 tysięcy złotych. Od stycznia obowiązują nowe przepisy, które mają ograniczyć nadużycia w tej kwestii.
3: Premier Polski Donald Tusk i nowy premier Węgier Peter Magyar spotkali się w Warszawie, aby omówić wspólne stanowisko w sprawie Ukrainy. Obaj liderzy wyrazili poparcie dla aspiracji Ukrainy do Unii Europejskiej, podkreślając konieczność przestrzegania obowiązujących procedur. Spotkanie było pierwszą zagraniczną wizytą Magyara po objęciu urzędu, co sygnalizuje nowy etap w relacjach polsko-węgierskich po zakończeniu rządów Viktora Orbana. Tusk podkreślił, że zwycięstwo Magyara to powrót Węgier do europejskich wartości i demokracji. Dziś w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, wybitnego prawnika i scenarzysty, który zmarł w wieku 80 lat. Piesiewicz, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, spoczął na Starych Powązkach. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele świata kultury, polityki i wymiaru sprawiedliwości, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska i Adam Bodnar. Jego dorobek artystyczny, w tym scenariusze do Dekalogu i trylogii Trzy Kolory, pozostaje trwałym śladem w historii kina.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co potwierdził Waldemar Żurek w programie Graffiti Polsat News. Polska przygotowała wniosek o ekstradycję, ale proces ten może być skomplikowany ze względu na praktyki amerykańskich sądów. Żurek zasugerował, że USA mogą nie współpracować w pełni z Polską, co może wpłynąć na tempo postępowania. Sprawa Ziobry, związana z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości, nabiera międzynarodowego wymiaru.
3: W Islamabadzie zakończył się proces dotyczący głośnego zabójstwa 17-letniej influencerki Sany Yousaf. 23-letni Umar Hayat został skazany na karę śmierci za zamordowanie popularnej gwiazdy TikToka. Sprawa wywołała szeroką debatę na temat bezpieczeństwa kobiet w mediach społecznościowych oraz przemocy wobec nich. Ojciec Sany, Syed Yousaf Hassan, uznał wyrok za ważną lekcję dla społeczeństwa.
2: Do Czech przybył amerykański lekarz podejrzewany o kontakt z wirusem Ebola. Został przetransportowany do szpitala w Pradze w specjalnej kapsule izolacyjnej, mimo że nie wykazuje objawów choroby. Decyzja o transporcie wywołała kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, gdzie niektórzy krytykują przenoszenie pacjentów do Europy. Tymczasem w Afryce epidemia wirusa Bundibugyo, na który nie ma szczepionki, zbiera śmiertelne żniwo.
3: Nowe doniesienia wskazują na tajną współpracę wojskową między Chinami a Rosją, która obejmuje szkolenie rosyjskich żołnierzy w Chinach. Około 200 rosyjskich żołnierzy przeszło szkolenie w zakresie nowoczesnych technologii wojskowych, takich jak drony i walka elektroniczna, co podważa chińskie deklaracje o neutralności w konflikcie na Ukrainie. Współpraca obejmuje również wymianę danych o zachodnim uzbrojeniu, co może mieć strategiczne znaczenie dla Chin w kontekście potencjalnych operacji, takich jak ewentualna inwazja na Tajwan. Chiny i Rosja zacieśniają swoje relacje, co budzi obawy o ich wpływ na globalną stabilność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Do Polski napływają ciepłe masy powietrza, co sprawi, że druga połowa maja będzie przypominać początek lata. Od 21 do 26 maja temperatury wzrosną, a w weekend od 23 do 24 maja miejscami mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, zwłaszcza na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Po weekendzie ciepła pogoda utrzyma się, z temperaturami sięgającymi od 26 do 27 stopni w wielu regionach. Zbyt duża ilość detergentów i suszenie ubrań w zamkniętych pomieszczeniach mogą powodować nieprzyjemny zapach prania. Prosty sposób na świeżo pachnące ubrania to użycie sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy wsypać mieszankę sody i olejku między ubrania w pralce. Regularne czyszczenie pralki, na przykład kapsułką do zmywarki, również pomaga w utrzymaniu świeżości. Polska policja zatrzymała 25-letniego Polaka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu za brutalne morderstwo w Australii. Mężczyzna, który przez długi czas skutecznie unikał schwytania, sam zgłosił się do jednostki policji w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie przebywa w areszcie, czekając na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Australii. Zatrzymanie było efektem międzynarodowej współpracy służb i wymiany kluczowych informacji. Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, znalazł czas na wizytę u fryzjera, co uchwycił fotoreporter Super Expressu. Polityk spędził tam 40 minut, dbając o każdy szczegół swojego wyglądu. Po wizycie wyszedł z salonu z nową, świeżą fryzurą, gotowy na ważne spotkania. Grabiec znany jest z dbałości o detale i tym razem również nie zawiódł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Krakowie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest umiarkowane, a w Szczecinie dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Naruszewicz, znana aktorka, nie przebiera w słowach, krytykując program Królowa Przetrwania. Według niej to nie rozrywka, a machina do publicznego upokarzania kobiet, gdzie łzy i konflikty są na porządku dziennym. Naruszewicz zastanawia się, dlaczego w XXI wieku nadal serwuje się widzom takie widowiska, gdzie uczestniczki oceniają się nawzajem pod kątem wyglądu, a potem tarzają w błocie. Aktorka zdecydowanie mówi pas i nie zamierza oglądać finału.
2: Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna i gwiazda Polsatu, zaskoczyła wszystkich radosną nowiną. Spodziewa się dziecka z 67-letnim mężem, Krzysztofem Jabłońskim. Para, która już wychowuje 7-letniego synka, nie kryje wzruszenia i szczęścia z powodu powiększenia rodziny. Ciekawe, czy ich syn Christopher Alexander, który marzył o byciu starszym bratem, będzie równie entuzjastycznie podchodził do zmiany pielu. A może to właśnie on przejmie pałeczkę w rodzinnej firmie świeczkowej?
1: Jan Lubomirski-Lankoroński, znany jako polski książę, znów zaskakuje swoimi przemyśleniami. W najnowszym wywiadzie zdradził, że 95% jego krewnych żeni się z krewnymi, co brzmi jak scenariusz do nowej telenoweli. Arystokrata, ojciec trojga dzieci, nie zamierza odcinać ich od rodzinnej fortuny, bo uważa to za kompletną bzdurę. Cóż, w świecie, gdzie pierwsze pokolenie zarabia, drugie funkcjonuje, a trzecie bankrutuje, Lubomirski-Lankoroński chce być wyjątkiem od reguły. W świecie wielkich pieniędzy i jeszcze większych dramatów syn miliardera Isaaca Andika, twórcy Mango, znalazł się w centrum uwagi. Jonathan Andik został zatrzymany przez policję po tym, jak jego ojciec spadł z klifu w górach Montserrat. Początkowo uznawano to za nieszczęśliwy wypadek, ale teraz śledczy mają wątpliwości. Czyżby rodzinne wyprawy stały się nowym sportem ekstremalnym?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Polsat Hit Festival 2026 startuje już w piątek w Operze Leśnej w Sopocie. Na scenie pojawi się plejada gwiazd od Oskara Cymsa po duet z Kolima i Justyny Steczkowskiej. Sobota to czas na taneczne szaleństwo z kultowymi przebojami, a niedziela przyniesie dawkę śmiechu dzięki najlepszym polskim kabaretom. To będzie weekend pełen emocji i wspomnień, który na pewno na długo zostanie w pamięci. Elizabeth Hurley znów zaskoczyła świat, wrzucając do sieci zdjęcie topless wśród kwiatów. 60-letnia aktorka pokazała, że czas dla niej stanął w miejscu, a jej figura wciąż zachwyca. Internet oszalał, a żółty dół od bikini stał się hitem. Hurley udowodniła, że najlepszą reklamą swojej marki jest ona sama, a jej sekret młodości to słońce i krem z filtrem. Kto by pomyślał, że leżenie w trawie może być tak skuteczne?
1: Alessandra Mussolini, wnuczka słynnego dyktatora Benito Mussoliniego, triumfuje w specjalnej edycji włoskiego Big Brothera. Zgromadziła 52% głosów, co pokazuje, że Włosi potrafią docenić emocjonalne występy, nawet jeśli pochodzą od potomków kontrowersyjnych postaci. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od okładki Playboya, przez politykę, aż po reality show. Ciekawe, czy to nazwisko, czy talent przyciąga uwagę widzów.
2: Krzysztof Piesiewicz, wybitny scenarzysta, prawnik i były senator, zmarł 14 maja, dokładnie w dniu premiery filmu inspirowanego jego twórczością. Czy to nie ironia losu, że odszedł w tak symboliczny moment? Dziś, 20 maja, odbył się jego pogrzeb w Warszawie, gdzie tłumy żegnały go z wielkim wzruszeniem. Przy urnie ustawiono wzruszające wieńce od rodziny, a wśród żałobników pojawiły się znane twarze, oddając hołd człowiekowi, który na zawsze pozostanie w pamięci kultury i polityki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Agnieszka Chylińska, królowa polskiej sceny poprockowej, świętuje swoje 50. urodziny z przytupem. W Łodzi, w Atlas Arenie, odbędzie się wielkie show zatytułowane Wy i ja, impreza mojego życia. Bilety zniknęły szybciej niż ciepłe bułeczki, ale spokojnie. TVN zadbał o transmisję na żywo. Start w sobotę, 23 maja o 19:45. Kto by pomyślał, że życie zaczyna się po 50? Dave Grohl, znany z Nirwany, miał swoją własną zasadę rock'n'rolla. Skręcona kostka oznacza koniec kariery. Ironia losu chciała, że w 2015 roku podczas koncertu Foo Fighters w Göteborgu Grohl dosłownie złamał nogę, spadając ze sceny, zamiast się poddać. Zbudował sobie tron i dokończył trasę koncertową, pokazując, że czasem wystarczy trochę kreatywności, by nie zejść ze sceny. To dowód, że nawet ze skręconą kostką można rządzić rockowym światem.
1: Richie Sambora, były gitarzysta Bon Jovi, zaskoczył gości na weselu swojej córki, chwytając za mikrofon i wykonując legendarny hit Living on a Prayer. Weselna wersja klasyka porwała tłum, a państwo młodzi bawili się jak nigdy dotąd. Sambora, choć już nie gra z zespołem, wciąż czuje jego ducha, co udowodnił na tej wyjątkowej uroczystości. Cóż, kto by pomyślał, że rockowe hity mogą być tak romantyczne?
2: Metallica znowu zaskoczyła, tym razem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Podczas koncertu, który był ich 15. występem w Polsce, muzycy wykonali kultowy przebój Perfektu Chcemy Być Sobą. Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego, była wzruszona, choć jej tata skwitował to z typowym dla siebie dystansem, mówiąc, że takie niespodzianki to dla zagranicznych gwiazd chleb powszedni. Ciekawe, czy przy niedzielnym obiedzie uda się wykrzesać z niego więcej emocji, gdy usłyszy Metallicę w akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ławie. Doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli z powodu ulatniającego się tlenku węgla. Straż pożarna potwierdziła wysokie stężenie tego gazu w domu, co stanowiło poważne zagrożenie. Na szczęście dziecko zostało szybko przetransportowane do szpitala i jest bezpieczne. Policja apeluje o regularne przeglądy piecyków gazowych i montaż czujników czadu. Warszawscy śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang zajmujący się sutenerstwem w Wawrze. Zatrzymano 5 osób, w tym prawdopodobną szefową, 65-letnią Swietłanę P. Zabezpieczono mienie o wartości blisko 3 milionów złotych. Zatrzymani trafili do prokuratury okręgowej w Siedlcach, a śledztwo jest w toku. Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich powracają na sezon 2026 roku, rozpoczynając się 5 lipca. Inauguracja połączona będzie z otwarciem odnowionej przestrzeni, a wystąpią Piotr Aleksewicz i Jakub Kuszli. Tegoroczny cykl, obchodzący stulecie pomnika Fryderyka Chopina, potrwa do 27 września i będzie bezpłatny. W programie znajdą się występy wybitnych pianistów z Polski i zagranicy.
2: Rok po pogrzebie 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Jej grób w Działdowie nadal przyciąga bliskich i nieznajomych, którzy składają kwiaty i maskotki. Sprawa jej morderstwa wstrząsnęła lokalną społecznością. Oskarżony o zbrodnie Bartosz G. przebywa w areszcie w Płocku i czeka na wyniki badań psychiatrycznych, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg postępowania. Maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Grodzisku Mazowieckim zakończyły się poszukiwania 5-letniego Dawidka, które poruszyły całą Polskę. Chłopiec zaginął po tym, jak jego ojciec, Paweł Ży, zabrał go na wycieczkę. Niestety, po kilku dniach intensywnych poszukiwań odnaleziono ciało dziecka z licznymi ranami kłutymi. Ojciec chłopca, który popełnił samobójstwo, okazał się sprawcą tej tragedii. W Warszawie 20 czerwca odbędą się Wianki nad Wisłą. Jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych w stolicy. Impreza rozpocznie się o 13:00 piknikiem świętojańskim w multimedialnym parku Fontan, oferując atrakcje dla wszystkich, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, a finałem będzie występ holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Marcin Dworak, motorniczy MPK Kraków, walczy o życie po nagłym zatrzymaniu akcji serca, do którego doszło pod koniec kwietnia. Obecnie przebywa w szpitalu, a jego leczenie i rehabilitacja będą kosztowne. Klub honorowych dawców krwi MPK zorganizował zbiórkę funduszy, a darowizny można przekazywać również online. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą wesprzeć Marcina finansowo. Ministerstwo Edukacji opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026-2027 z kilkoma istotnymi zmianami. Wiosenna przerwa świąteczna odbędzie się od 25 do 30 marca przyszłego roku, co oznacza przesunięcie o ponad tydzień wcześniej w porównaniu do obecnego roku. Maturzyści zakończą naukę 30 kwietnia przyszłego roku, co daje im niemal tydzień dłuższej nauki przed egzaminami. Zmienią się także terminy ferii zimowych w niektórych województwach, w tym na Mazowszu i Podkarpaciu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 10 maja w Zakopanem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 6-letni Krzyś z Gorzkowa. Chłopiec został potrącony przez samochód kierowany przez 53-letniego znajomego rodziny na parkingu, gdy przebierał buty. Mimo szybkiej pomocy medycznej nie udało się uratować jego życia. Krzyś został pochowany na cmentarzu parafialnym w Gorzkowie, a jego grób zdobią misie i białe kwiaty. Sąd Najwyższy uchylił immunitet Magdalenie Z., prokuratorce z Sosnowca, co umożliwia postawienie jej zarzutów. Jesienią 2024 roku potrąciła śmiertelnie 28-letnią Dorotę Bejgier w Sienicznie koło Olkusza. Decyzja sądu otwiera drogę do oskarżenia o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Bliscy zmarłej Doroty nie doczekali tej chwili, zmarli przed uchyleniem immunitetu. Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy trwa festiwal czekolady, rękodzieła i kuchni świata, który rozpoczął się w piątek. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów, oferując potrawy z różnych zakątków świata oraz rękodzieło od lokalnych i zagranicznych artystów. Dla najmłodszych przygotowano strefy zabawy i popularne piana party. Festiwal zakończy się w niedzielę, 17 maja. Policjanci z Siemiatycz i Bielska Podlaskiego ścigali 38-letnią kobietę, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Pościg zakończył się na DK-19 w pobliżu Wiercienia Dużego, gdzie kobieta uderzyła w policyjny radiowóz. Kierująca była trzeźwa i nie znajdowała się pod wpływem narkotyków. Teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli i szereg wykroczeń, za co grozi jej do 5 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend przyniesie do Polski prawdziwie letnią pogodę. W sobotę temperatury w zachodnich regionach kraju mogą sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza, a w niedzielę na zachodzie spodziewane są upały do 30 stopni. Mimo wysokich temperatur, w niedzielne popołudnie możliwe są przelotne deszcze i burze, zwłaszcza na północy kraju. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę. Książka.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, które mają ograniczyć ilość plastikowych odpadów w gastronomii i hotelarstwie. Od sierpnia jednorazowe saszetki z ketchupem, majonezem czy cukrem zaczną znikać z restauracji i fast foodów, zastępowane przez rozwiązania wielorazowe, takie jak dozowniki. Pełne wdrożenie zmian planowane jest na 2030 rok. Choć nowe regulacje mają na celu ochronę środowiska, branża HoReCa obawia się wzrostu kosztów i problemów z higieną. Jednorazowe saszetki będą nadal dostępne przy zamówieniach na wynos oraz w miejscach, gdzie kwestie sanitarne są kluczowe. Zmiany te mogą wpłynąć na codzienne doświadczenia klientów w restauracjach. Od 1 lipca mieszkańcy będą musieli zrezygnować z brązowych worków na bioodpady i korzystać z nowych pojemników. W Konstancinie Jeziornie trwają intensywne kontrole segregacji śmieci, które wykazały nieprawidłowości w 40 z ponad 250 skontrolowanych nieruchomości. Za błędy w segregacji mieszkańcy mogą zapłacić podwójnie, a opłata za odbiór odpadów może wzrosnąć z 46 do 92 zł miesięcznie. Właściciele kompostowników również są kontrolowani, a odpady kuchenne i zielone muszą trafiać bezpośrednio do kompostownika.

0: dlaczego jej matka nagle zamilkła, co prowadzi do napięć w rodzinie. Daniel, po powrocie z Częstochowy, stara się naprawić relacje z Moniką, wręczając jej i Kai bukiety kwiatów. Zuza zmaga się z rozczarowaniem po finale konkursu, obwiniając Bartka, który proponuje jej wyjazd do Gdyni. Tymczasem rodzina Kazuniów przygotowuje się na powrót Bożenki, planując uroczyste powitanie. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 27 maja o godzinie 18 na kanale TVP1. Klan to serial, który od niemal 30 lat przyciąga widzów swoimi życiowymi historiami. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Agnieszka Kaczorowska, Izabela Trojanowska czy Tomasz Stockinger.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Pentagon niespodziewanie wstrzymał rotację amerykańskiej brygady pancernej w Polsce, co wywołało obawy o obecność wojsk USA. Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, uspokaja, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Polski pozostaje niezmienione. Trwa jedynie przegrupowanie sił amerykańskich w Europie, a Polska pozostaje kluczowym sojusznikiem w nowym planie rozmieszczenia wojsk. Kosiniak-Kamysz podkreśla, że żołnierze amerykańscy są i będą w Polsce, a rozmowy dotyczą zwiększenia ich liczebności i zdolności operacyjnych. Podczas uroczystości w Parlamencie Europejskim w Brukseli Lech Wałęsa zaskoczył wszystkich, przyznając, że to on zachęcił Donalda Trumpa do kandydowania na prezydenta USA. Wałęsa opisał, jak podczas spotkania z Trumpem powiedział mu, że skoro on, były elektryk, został prezydentem, to Trump też może. Uroczystość wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi, w której Wałęsa był jednym z laureatów, nie obyła się bez kontrowersji, gdyż część europosłów PiS i Konfederacji opuściła salę lub nie oddała hołdu odznaczonym.
3: Polish Fashion Day 2026 odbędzie się 6 i 7 czerwca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Za organizację tego prestiżowego wydarzenia odpowiada Maggie Hesse, która od lat promuje polską modę na arenie międzynarodowej. W tegorocznej edycji udział weźmie 9 polskich projektantów, a wydarzenie ma na celu połączenie mody z kulturą i sztuką. Polish Fashion Day staje się ważną platformą promocji polskiego designu na świecie. Nowe badania wskazują, że nie trzeba robić 10 tysięcy kroków dziennie, aby zadbać o zdrowie i utrzymać wagę. Wystarczy około 8500 kroków, by poprawić kondycję i wspierać utrzymanie wagi. Ważniejsza od liczby kroków jest regularność ruchu, jak codzienne spacery czy wybieranie schodów zamiast windy. Systematyczna aktywność fizyczna, nawet w mniejszych ilościach, może przynieść realne korzyści zdrowotne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Myślenicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, gdy policjanci uratowali rannego mężczyznę leżącego na schodach kładki nad Zakopianką. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia kierowcy, który zauważył samotną torbę na kładce. Policjanci szybko zareagowali i odnaleźli 47-letniego mężczyznę z poważnymi obrażeniami głowy. Poszkodowany, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, wyjaśnił, że upadł na schodach, co mogło skończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja służb.
2: Gąbka do mycia naczyń, choć niepozorna, może stać się siedliskiem bakterii. Zaleca się jej wymianę co tydzień, aby ograniczyć rozwój drobnoustrojów i zapewnić higienę w kuchni. Po każdym użyciu warto dokładnie ją wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. Regularna wymiana gąbki pomaga utrzymać czystość i zdrowie w domu.
3: Dziś odbyła się matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, która trwała 210 minut. W sieci pojawiły się zdjęcia sugerujące, że tematy wypracowań dotyczyły groteski w Mistrzu i Małgorzacie oraz demitologizacji w literaturze. Maturzyści już po egzaminie zaczęli wymieniać się interpretacjami i szukać arkuszy oraz odpowiedzi w internecie. Oficjalne arkusze CKE mają zostać opublikowane o godzinie 14. Aby ubrania w szafie zachowały świeżość, warto samodzielnie przygotować naturalny zapach. Wystarczy lniany woreczek, gruboziarnista sól i ulubione perfumy. Po spryskaniu soli perfumami woreczek umieszcza się w szafie, co pozwala na szybkie odświeżenie odzieży. Regularne wietrzenie szafy i unikanie nadmiernego upychania rzeczy również pomagają w utrzymaniu przyjemnego zapachu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: 17 maja w miejscowości Bieniec pod Wieluniem doszło do pożaru balotów słomy, które spłonęły, powodując straty w wysokości 20 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 39-letniego recydywistę, który był pijany i podejrzewany o podpalenie. Kluczową rolę w zatrzymaniu odegrał aspirant sztabowy Damian Pęcherz, który mimo dnia wolnego ujął sprawcę. Mężczyźnie grozi do 7,5 roku więzienia. Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci można łatwo zneutralizować domowym sposobem. Wystarczy posypać dno pojemnika sodą oczyszczoną, która działa jak naturalny pochłaniacz zapachów. Dla lepszego efektu można dodać kilka kropel olejku eterycznego. Regularne mycie kosza wodą z płynem do naczyń, octem i cytryną również pomoże utrzymać świeżość. Imię Marek, niegdyś niezwykle popularne w okresie PRL-u, dziś jest rzadko wybierane przez rodziców. Choć w Polsce nosi je obecnie ponad 369 tysięcy mężczyzn, w 2025 roku nadano je jedynie 157 chłopcom. Marek, pochodzące od łacińskiego Marcus, ma starożytne korzenie związane z rzymskim bogiem wojny, Marsem. Mimo spadku popularności, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych imion w polskiej tradycji.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, wydał blisko 375 tysięcy złotych z ryczałtu na biuro poselskie w Rzeszowie, mimo że nie zatrudniał tam żadnych pracowników. Wydatki obejmują m.in. zakup sprzętu elektronicznego za około 20 tysięcy złotych, co zbiega się z jego wyjazdem do USA jako korespondenta telewizji Republika. Prokuratura bada te wydatki w kontekście poważnych zarzutów prawnych wobec Ziobry, w tym dotyczących ustawiania konkursów na dotacje, wyjazd do Stanów Zjednoczonych oraz sposób uzyskania wizy dziennikarskiej są przedmiotem zainteresowania polskich śledczych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind na Netflixie emocje sięgnęły zenitu, a finałowy odcinek wywołał prawdziwą burzę. Największe kontrowersje wzbudziło niedoszłe małżeństwo Julii i Kamila, które rozpadło się dzień przed ślubem. Internauci podejrzewają, że za wszystkim stoi matka Julii, która zyskała miano polskiej Cersei Lannister. Czy to ona, niczym mistrzyni intryg, zasiała ziarno niepewności, by zniszczyć związek córki? Cóż, w świecie reality show wszystko jest możliwe.
2: Marek Kondrat, legenda polskiego kina, po niemal 25 latach wraca na scenę teatru telewizji. W nowoczesnej adaptacji Króla Maciusia I zagra doktora, co jest efektem dwuletnich namów dyrektora Michała Kotańskiego. Kondrat, który kiedyś ogłosił zakończenie kariery, teraz zaskakuje wszystkich swoim flirtem z przeszłością. Czyżby aktorstwo było jak jazda na rowerze? Raz się nauczysz, nigdy nie zapomnisz?
1: Świat polskiej telewizji stracił jedną z ikon. Alicja Wolska, aktorka znana z niezapomnianych ról w takich serialach jak 40-latek czy M jak miłość, zmarła w wieku 83 lat. Choć często grała role drugoplanowe, jej talent i charyzma sprawiały, że pozostawała w pamięci widzów na długo. Pogrzeb odbędzie się 22 maja w Warszawie, a my pozostajemy z pytaniem, kto teraz wypełni tę pustkę na polskiej scenie. Metallica znowu zaskoczyła, tym razem na koncercie w Chorzowie, gdzie zagrała Chcemy być sobą, Perfektur. Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego, nie kryła wzruszenia, choć jej tata zareagował z typową dla siebie skromnością, stwierdzając, że Metallica robi to w każdym kraju. Ciekawe, czy przy rodzinnym obiedzie emocje będą większe, gdy usłyszy swoje dzieło w wykonaniu legend thrash metalu. Mieć tatę legendę to jednak coś wyjątkowego.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Piesiewicz, człowiek-instytucja, który łączył świat prawa, polityki i sztuki, odszedł 14 maja. Zmarł w dniu, który miał być dla niego wyjątkowy, zawodowo, podczas premiery filmu Historie równoległe na festiwalu w Cannes. Piesiewicz, współtwórca filmowych arcydzieł Krzysztofa Kieślowskiego, pozostawił po sobie dziedzictwo, które trudno będzie przebić. Dziś w Warszawie odbyło się jego ostatnie pożegnanie, a wśród żałobników pojawiły się znane osobistości, takie jak Małgorzata Kidawa-Błońska i Monika Olejnik. Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a nad lazurowym wybrzeżem błyszczą gwiazdy jak nigdy. Polskie akcenty? Oczywiście. Ania Rubik w czarnym garniturze przyciągała spojrzenia, a Paweł Pawlikowski z filmem Ojczyzna jest na ustach wszystkich, walcząc o Złotą Palmę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal filmowy, a nie pokaz mody. Bogdan Trojanek, lider zespołu Terneroma, otworzył drzwi swojej posiadłości, a widzowie Dzień Dobry TVN przecierali oczy ze zdumienia. Jego dom to prawdziwy pałac pełen złota, błyszczących dodatków i luksusowych dekoracji, gdzie nawet egzotyczna papuga znalazła swoje miejsce. Internauci nie mogą się nadziwić, że ktoś jeszcze wierzy w minimalizm, gdy można żyć jak król w złotej klatce. Sam Trojanek z dumą podkreśla, że jego dom to oaza rodzinnych wartości i tradycji, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie bardziej muzeum przepychu.
1: Tomasz Haja Dawid, wokalista zespołu Oberschlesien, przeżywa niewyobrażalny dramat po nagłej śmierci swojego 16-letniego syna, Piotra. Nastolatek, pełen życia i pasji do sportu, po prostu zasnął i już się nie obudził. W obliczu fali spekulacji w sieci, zrozpaczony ojciec postanowił przerwać milczenie, podkreślając, że chce jedynie w spokoju przeżyć żałobę. Tymczasem internetowi detektywi nie mogą się powstrzymać od tworzenia kolejnych teorii spiskowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że telenowela Adam i Ewa to nie tylko ekranowe dramaty, ale i prawdziwe życiowe tragedie. Katarzyna Chrzanowska, gwiazda tej kultowej produkcji, po latach milczenia opowiedziała o bolesnych stratach, które ją dotknęły. Najpierw tragiczna śmierć męża podczas wakacji w Grecji, a potem nagłe odejście kolegi z planu, Waldemara Goszcza. Życie pisze scenariusze, których nawet najlepsze telenowele nie są w stanie przewidzieć.
2: Łomianki szykują się na wielkie otwarcie lata, które odbędzie się 29 czerwca. Miasto zamieni się w centrum muzyki i zabawy, a na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Lanberry, Sound & Grace i Kroger. Dla rodzin przygotowano mnóstwo atrakcji, w tym miasteczko z dmuchańcami i strefę chilloutu. A wszystko to za darmo, bo przecież kto by chciał płacić za dobrą zabawę?
1: Warszawa szykuje się na kolejną edycję Wianków nad Wisłą, które 20 czerwca rozświetlą multimedialny Park Fontan. To nie tylko święto muzyki, ale i prawdziwy festiwal miłości i marzeń, gdzie słowiańskie tradycje spotykają się z nowoczesnością. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Beata Zbajm, OSTR czy Margaret, a wieczór zakończy hipnotyzujący set DJ-a Satori. Piknik świętojański z warsztatami i tradycyjnymi zabawami to tylko przedsmak tego, co czeka uczestników tego kultowego wydarzenia.
2: Cigarettes After Sex znowu zaskakują. Ich nowy singiel Twizzler wprowadza energetyczny powiew na scenę muzyczną, a premiera na Krok tylko podgrzała atmosferę. Greg Gonzalez nie próżnuje, bo zaledwie miesiąc temu zaskoczył wszystkich występem z Karol G na Coachella. Zespół bije rekordy na Spotify, a ich utwór Apocalypse przekroczył magiczne 2 miliardy odtworzeń. Wygląda na to, że Cigarettes After Sex nie zamierzają zwalniać tempa.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 13 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
4: Radio Super Express.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: We wtorek na przejeździe kolejowym w Otrębusach doszło do zderzenia samochodu osobowego z koparką, co sparaliżowało ruch warszawskiej kolei dojazdowej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale podróżni musieli liczyć się z dużymi opóźnieniami. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn kolizji. Na trasie między Dąbrową a Chmielewem doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zjechał na przeciwny pas i zderzył się z ciężarówką, co doprowadziło do jego śmierci na miejscu. Prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej bada przyczyny tego zdarzenia. Kierowca ciężarówki był trzeźwy i został przesłuchany jako świadek. Już 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędą się Wianki nad Wisłą 2026. W programie tradycyjny piknik świętojański z atrakcjami dla całej rodziny, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, takie jak Beata i Baim, Nosowska oraz OSTR, a całość zakończy muzyczny set holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W internecie pojawiły się rzekome tematy z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, co wywołało poruszenie wśród maturzystów. Jeden z tematów dotyczył groteski jako narzędzia do demaskowania absurdów rzeczywistości, z odniesieniem do Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa. Drugi temat skupiał się na mitologizacji, czyli nadawaniu światu głębszego sensu, z przykładami z prozy Brunona Schulza i dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Oba tematy wymagały od uczniów głębokiego zrozumienia literackich koncepcji i umiejętności ich interpretacji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W sobotę, 23 maja, w Krakowie odbędzie się 22 Marsz Równości, organizowany przez Stowarzyszenie Queerowy Maj. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 przed Muzeum Narodowym i będzie częścią projektu Maj Równości 2026. Marsz otrzymał honorowy patronat prezydenta miasta, Aleksandra Miszalskiego. Organizatorzy zapraszają wszystkich do wspólnego manifestowania wartości takich jak równość, szacunek i prawa człowieka. W Sienicznie pod Olkuszem w listopadzie 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa, a kluczowym elementem jest uchylenie immunitetu prokuratorki, co umożliwi postawienie jej zarzutów. Sąd Najwyższy ma zająć się tą kwestią dzisiaj.
2: W centrum handlowym w Jaworznie doszło do brutalnego pobicia dwóch mężczyzn przez grupę młodocianych pseudokibiców. Konflikt wybuchł z powodu sprzeczki o papierosa, a całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Policja zidentyfikowała napastników, w tym 19-latka oraz kilku nieletnich, którzy usłyszeli już zarzuty. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nieletnich sprawców.
3: Zmarł Tomasz Achtelik, popularny prezenter Radia Piekary, który miał 52 lata. Jego śmierć poruszyła nie tylko współpracowników, ale także mieszkańców Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór. Radio Piekary ogłosiło czasową zmianę ramówki w związku z żałobą. Achtelik był ceniony za swoje zaangażowanie i profesjonalizm, a jego wkład w życie lokalnej społeczności pozostanie niezapomniany.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Mysłowicach trwa proces Norberta A., oskarżonego o brutalne zabójstwo swojego znajomego Krystiana. Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku podczas spotkania towarzyskiego, kiedy między mężczyznami wybuchła awantura. Matka ofiary, Krystyna Kawalec, nie wierzy w skruchę oskarżonego i domaga się dla niego najsurowszej kary. Ekspertyzy psychologiczne wskazują na głębokie zaburzenia osobowości Norberta A. i jego uzależnienie od alkoholu. Hotel Gołębiewski w Pobierowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jednak ceny za pobyt są wyższe niż w Karpaczu. Porównanie kosztów pokazuje, że za wypoczynek w Karpaczu zapłacimy o 27% mniej niż nad morzem. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowego obłożenia, a także z nowości obiektów w Pobierowie. Oba hotele oferują wysoki standard usług i bogatą bazę rekreacyjną, przyciągając różnorodnych turystów.
2: W gminie Choroszcz, niedaleko miejscowości Izbiszcze, wybuchł pożar, który strawił 14 hektarów traw. Ogień zagrażał cennym przyrodniczo terenom Narwiańskiego Parku Narodowego. W akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej, które po kilku godzinach opanowały sytuację. Wykorzystano specjalistyczny sprzęt, w tym kłady, drony i samolot Dromader. Trwa szacowanie strat i ustalanie przyczyn pożaru. Dwuletnia dziewczynka zmarła w szpitalu po długiej walce o życie, a śledczy oskarżają jej opiekunów o skrajne zaniedbanie i przemoc. Mimo poważnych zarzutów, wrocławski sąd apelacyjny zdecydował o wypuszczeniu podejrzanych z aresztu, co spotkało się z krytyką prokuratury. Rodzice zostali objęci środkami wolnościowymi, w tym zakazem kontaktu z 5-letnią córką, która obecnie przebywa w rodzinie zastępczej. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Po deszczowych dniach nad Polskę nadciąga fala upałów. W weekend temperatury na zachodzie kraju mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza, a w centrum około 24 stopni. Mimo ocieplenia na północy kraju możliwe są burze z gradem. Zaleca się śledzenie ostrzeżeń pogodowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wieczorem Aston Villa z Mattym Kaszem w składzie zmierzy się z SC Freiburg w finale Ligi Europy. To szansa dla Kasza na dołączenie do grona Polaków, którzy zdobyli to europejskie trofeum. Mecz odbędzie się na stadionie Besiktasiu w Stambule, gdzie Aston Villa jest faworytem. Trener Unai Emery, doświadczony w tych rozgrywkach, przygotował drużynę na to ważne starcie. Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z Barceloną, co wzbudziło duże zainteresowanie. Niemieccy dziennikarze przypominają jego imponującą karierę w Bundeslidze, gdzie jest drugim najlepszym strzelcem wszechczasów. W Dortmundzie zdobył Mistrzostwo Niemiec i dotarł do finału Ligi Mistrzów, a w Bayernie Monachium stał się jednym z najlepszych piłkarzy świata, zdobywając liczne trofea i bijąc rekordy. W sumie z Bayernem zdobył 8 Mistrzostw Niemiec, 3 krajowe puchary oraz triumfował w Lidze Mistrzów. Trener Puszczy Niepołomice, Tomasz Tułacz, wyraził swoje niezadowolenie z wysokich zarobków młodych piłkarzy w Polsce. Po wygranej 1-0 z ŁKS-em Łódź, Tułacz skrytykował sytuację, w której młodzi zawodnicy zarabiają wielokrotnie więcej niż nauczyciele. Puszcza Niepołomice wciąż walczy o awans do ekstraklasy, a w ostatniej kolejce zmierzy się z Miedzią Legnica. Słowa trenera stały się głównym tematem po meczu, przyćmiewając nawet sportowe osiągnięcia drużyny. Arsenal zdobył Mistrzostwo Anglii po 22 latach oczekiwania. Wpadka Manchesteru City z Bournemouth przesądziła o tytule, co wywołało euforię na ulicach Londynu. Kibice, w tym legendarny Ian Wright, świętowali do białego rana. Przed drużyną Mikela Artety jeszcze jedno wyzwanie. Finał Ligi Mistrzów z PSG 30 maja.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Legia Warszawa przegrała z MKS Dąbrowa Górnicza 91-92 w trzecim meczu ćwierćfinałowym Orlen Basket Ligi, mimo że prowadziła 14 punktami. Stan rywalizacji to 2-1 dla Legii, która wciąż ma szansę na awans do półfinału. MKS zagrał z determinacją, co pozwoliło mu odrobić straty i wygrać. Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek.
2: Iga Świątek, czterokrotna mistrzyni French Open, przygotowuje się do walki na kortach Rolanda Garrosa. Choć sezon rozpoczęła słabiej, nadal jest jedną z faworytek do zwycięstwa, zaraz po Arynie Sabalense. Losowanie turniejowych drabinek odbędzie się w czwartek, 21 maja, o godzinie 14. Mecze pierwszej rundy rozpoczną się w niedzielę, 24 maja.
1: Carlos Alcaraz, hiszpański tenisista, ogłosił, że z powodu kontuzji nadgarstka nie zagra w tegorocznym Roland Garros oraz na kortach trawiastych, w tym na Wimbledonie. To duże rozczarowanie dla fanów, zwłaszcza, że Alcaraz dotarł do finału Wimbledonu w zeszłym roku. Mimo że jego rehabilitacja przebiega pomyślnie, nie jest jeszcze gotowy do powrotu na kort. Tymczasem Jannik Sinner, który pokonał Alcaraza w Monte Carlo, jest głównym faworytem do zwycięstwa w Roland Garros. Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał Cezarego Kucharskiego za zniesławienie Roberta Lewandowskiego i jego współpracowników. Były menedżer piłkarza został uznany winnym w 4 z 6 zarzutów. Kucharski ma 2 tygodnie na złożenie apelacji i już zapowiedział, że to zrobi. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Radosław Majdan i Dorota Rabczewska, znani jako polscy Beckhamowie, przez lata byli jedną z najgorętszych par show biznesu. Ich związek, choć zakończony rozwodem w 2008 roku, wciąż budzi zainteresowanie. W najnowszym wywiadzie u Grzegorza Krychowiaka Doda otwarcie mówiła o różnicach wieku i presji na posiadanie dzieci, przyznając, że rozważała wynajęcie surogatki. Te szczere wyznania zaskoczyły wielu fanów.
1: Jan Tomaszewski apeluje o powrót Wojciecha Szczęsnego do reprezentacji Polski, mimo że bramkarz jest obecnie rezerwowym w FC Barcelonie. Tomaszewski uważa, że doświadczenie Szczęsnego jest nieocenione dla drużyny narodowej. Dodatkowo były bramkarz sugeruje Robertowi Lewandowskiemu transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby cieszyć się spokojem i komfortem gry z dala od europejskiej presji. Hiszpańska gwiazda piłki nożnej, Lamine Yamal, spędza czas w Grecji z nową partnerką, influencerką Ines Garcią. W sieci wybuchła burza po sugestiach, że Ines porzuciła poprzedniego partnera dla piłkarza. Influencerka stanowczo zaprzeczyła tym plotkom, tłumacząc, że mężczyzna ze zdjęcia to tylko przyjaciel. Mimo to sytuacja przyciąga uwagę mediów i internautów. Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski w siatkówce, ocenił szanse polskiej kadry przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Zwrócił uwagę na niejasną sytuację związaną z odejściem Norberta Hubera z drużyny, co może wpłynąć na zaufanie trenera. Możdżonek, który obecnie angażuje się w politykę, podkreślił również swoje stanowisko w sprawie miejskich dzików, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo ludzi. Wspomniał także o fali hejtu, z jaką się spotyka, oraz o groźbach, które zgłasza odpowiednim organom.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sandra Kubicka i Łukasz Juras Jurkowski wprowadzają nową organizację walk na gołe pięści – Fight Mode, która zadebiutuje 23 maja w Poznaniu. Kubicka, mimo doświadczenia w kickboxingu, wyklucza swój udział w walkach, podczas gdy Jurkowski rozważa taką możliwość. Organizacja stawia na sportowy poziom i unika kontrowersji znanych z innych gal. Walki odbędą się w sześciokątnej klatce, a wśród uczestników znajdą się także popularne twórczynie internetowe.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 932 odcinku, który zobaczymy w czwartek, 28 maja, Aise odkrywa kluczowy szczegół w lesie, co prowadzi do napiętej sytuacji. Ferit nie chce uwierzyć w winę prokuratorki Derii, co wywołuje ostrą kłótnię między nim a Aise. W poprzednich odcinkach widzieliśmy, jak Deria desperacko próbuje ukryć, że zamordowana kobieta to jej siostra. Teraz, gdy Deria odnajduje zgubiony łańcuszek, Aise zaczyna podejrzewać jej powiązania z morderstwem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP. A najnowsze odcinki dostępne są również na TVP VOD. Panna Młoda to turecka telenowela, która podbija serca widzów na całym świecie. Już 30 maja TVP 2 wyemituje 110 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Hancer i Cihan zmagają się z rozstaniem, które przynosi im wiele bólu. Cemil planuje wyjazd ze Stambułu razem z Hancer, a Sinem ostrzega Cihana o niebezpieczeństwie związanym z bejzą i pistoletem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył popularność. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni, 1936 odcinek, zostanie wyemitowany 25 maja, po czym serial uda się na 3 miesiące wakacyjnej przerwy. Produkcja zapowiedziała, że nowe odcinki powrócą na antenę TVP 2 już we wrześniu. Dokładna data premiery 1937 odcinka nie jest jeszcze znana, ale spekuluje się, że może to być 1 lub 7 września. W nowym sezonie widzowie dowiedzą się, czy Natalka przeżyje dramatyczny strzał oraz jak toczą się losy Rogowskich po zdradzie Artura. Fani serialu mogą spodziewać się wielu emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego finału sezonu w 995 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 20:55 na TVP 2. Jakub Dobry, gwałciciel Marii Malewicz, przeżyje upadek ze schodów i będzie próbował obrócić sytuację na swoją korzyść, oskarżając Marię o próbę zabójstwa. Dyrektor szpitala, Max Beger, stanie po stronie Marii, próbując wyciszyć sprawę. Jednak Jakub nie zamierza się poddać i rzuca podłe oskarżenia w stronę swojej ofiary. Żona Jakuba, Dorota, również wkracza do akcji, gotowa walczyć o dobre imię męża. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie wyjaśniając, czy Jakub poniesie karę za swoje czyny.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4219 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Mariusz Czerski nie pojawia się na ważnym spotkaniu, co wywołuje panikę wśród jego bliskich. Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy Mariusz traci przytomność i trafia do szpitala. Monika musi zmierzyć się z nowymi faktami dotyczącymi problemów prawnych Kajetana, a Igor odkrywa zaskakujący romans swojej koleżanki z przełożonym. Tymczasem Julka wraca do domu pod wpływem środków odurzających po wagarach. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 27 maja o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując emocjonujące zwroty akcji i niezapomniane historie. W najnowszym odcinku Pierwszej Miłości, numer 4224, który zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja, w klinice WIMED rozegra się prawdziwa batalia. Marcin Kochański, wpływowy urzędnik, kroczy do akcji, by przywrócić syna Floriana na praktyki. Jego działania wywołają strach wśród pracowników kliniki, obawiających się o jej reputację. Kacper, lekarz z zasadami, stanie na drodze Kochańskiego, broniąc etyki lekarskiej. Konflikt między nimi zapowiada się na niezwykle zacięty. Tymczasem Florian, czując wsparcie ojca, proponuje Julicie tajemniczy układ, próbując manipulować sytuacją. Czy wpływy rodziny Kochańskich zdołają zdominować WIMED, czy Kacper zdoła obronić zasady etyki? Finał Love is Blind Polska na Netflixie przyniósł ogromne emocje. W odcinku, który pojawił się 20 maja, uczestnicy stanęli przed ołtarzem, by podjąć najważniejszą decyzję w życiu. Nie wszystkie pary zdecydowały się na ślub. Julita i Jacek, mimo nadziei widzów, ostatecznie nie powiedzieli sobie tak. Podobnie Julia i Kamil, których relacja od początku była pełna napięć, również nie zdecydowali się na małżeństwo. Jednak nie zabrakło szczęśliwych zakończeń. Filip i Daria oraz Marta i Damian powiedzieli sobie tak i rozpoczęli wspólne życie jako małżeństwa. Czy ich związki przetrwają, dowiemy się w specjalnym odcinku Reunion, którego data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Serial Dziedzictwo w 931 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje przed trudnym wyborem, gdy jej zaufanie do bliskich zostaje wystawione na próbę, a Poyraz desperacko próbuje oczyścić swoje imię z niesłusznych zarzutów. W tle intrygi Semich manipuluje faktami, a Deria podejmuje ryzykowne działania, by ukryć tożsamość zmarłej kobiety. Sinan niespodziewanie zwalnia Ainur, co dodaje kolejnych emocji. Emisja tego odcinka zaplanowana jest na 27 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo nieustannie przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zawiłymi relacjami rodzinnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie niewielkie zachmurzenie. W Gdańsku prognozowana temperatura to 11 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białorzewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego we Włoszech doszło do nietypowej wymiany gestów z premier Giorgią Meloni. Prezydent zaskoczył wszystkich, całując dłoń Meloni, co uznano za dyplomatyczne faux pas. Z kolei premier Włoch odpowiedziała symbolicznym gestem sztyletu, co eksperci interpretują jako brak zaufania. Te gesty mogą wskazywać na napięcia w relacjach polsko-włoskich.
2: Premier Polski Donald Tusk i nowy premier Węgier Peter Magyar spotkali się w Warszawie, aby omówić wspólne stanowisko w sprawie Ukrainy. Obaj liderzy wyrazili poparcie dla aspiracji Ukrainy do Unii Europejskiej, podkreślając konieczność przestrzegania obowiązujących procedur. Spotkanie było pierwszą zagraniczną wizytą Magyara po objęciu urzędu, co sygnalizuje nowy etap w relacjach polsko-węgierskich po zakończeniu rządów Viktora Orbana. Tusk podkreślił, że zwycięstwo Magyara to powrót Węgier do europejskich wartości i demokracji. Dziś w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, wybitnego prawnika i scenarzysty, który zmarł w wieku 80 lat. Piesiewicz, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, spoczął na Starych Powązkach. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele świata kultury, polityki i wymiaru sprawiedliwości, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska i Adam Bodnar. Jego dorobek artystyczny, w tym scenariusze do Dekalogu i trylogii Trzy Kolory, pozostaje trwałym śladem w historii kina. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, opuścił Europę 9 maja, udając się do USA na wizie medialnej. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że wyjazd był możliwy z powodu braku europejskiego nakazu aresztowania. Ziobro jest podejrzany o 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W Stanach Zjednoczonych ma pełnić rolę komentatora politycznego dla telewizji Republika.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Islamabadzie zakończył się proces dotyczący głośnego zabójstwa 17-letniej influencerki Sany Yousaf. 23-letni Umar Hayat został skazany na karę śmierci za zamordowanie popularnej gwiazdy TikToka. Sprawa wywołała szeroką debatę na temat bezpieczeństwa kobiet w mediach społecznościowych oraz przemocy wobec nich. Ojciec Sany, Syed Yousaf Hassan, uznał wyrok za ważną lekcję dla społeczeństwa.
0: Do Czech przybył amerykański lekarz podejrzewany o kontakt z wirusem Ebola. Został przetransportowany do szpitala w Pradze w specjalnej kapsule izolacyjnej, mimo że nie wykazuje objawów choroby. Decyzja o transporcie wywołała kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, gdzie niektórzy krytykują przenoszenie pacjentów do Europy. Tymczasem w Afryce epidemia wirusa Bundibugyo, na który nie ma szczepionki, zbiera śmiertelne żniwo.
2: Nowe doniesienia wskazują na tajną współpracę wojskową między Chinami a Rosją, która obejmuje szkolenie rosyjskich żołnierzy w Chinach. Około 200 rosyjskich żołnierzy przeszło szkolenie w zakresie nowoczesnych technologii wojskowych, takich jak drony i walka elektroniczna, co podważa chińskie deklaracje o neutralności w konflikcie na Ukrainie. Współpraca obejmuje również wymianę danych o zachodnim uzbrojeniu, co może mieć strategiczne znaczenie dla Chin w kontekście potencjalnych operacji, takich jak ewentualna inwazja na Tajwan. Chiny i Rosja zacieśniają swoje relacje, co budzi obawy o ich wpływ na globalną stabilność. Dziś maturzyści przystępują do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 210 minut i polega na napisaniu wypracowania argumentacyjnego na jeden z dwóch tematów przygotowanych przez CKE. Kluczowe jest odwołanie się do lektury obowiązkowej oraz wykorzystanie co najmniej trzech utworów literackich. Egzaminatorzy szczególną uwagę zwracają na jakość argumentacji, poprawność językową oraz znajomość lektur.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Do Polski napływają ciepłe masy powietrza, co sprawi, że druga połowa maja będzie przypominać początek lata. Od 21 do 26 maja temperatury wzrosną, a w weekend od 23 do 24 maja miejscami mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, zwłaszcza na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Po weekendzie ciepła pogoda utrzyma się z temperaturami sięgającymi od 26 do 27 stopni w wielu regionach. W Szczecinie aresztowano dwóch mężczyzn podejrzanych o serię ataków na sklep na Pogodnie. Sprawcy najpierw podpalili lokal, powodując straty przekraczające 200 tysięcy złotych, a następnie rozpylili w nim żrącą substancję, co zmusiło do ewakuacji klientów i pracowników. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a grozi im wieloletnie więzienie. Polska policja zatrzymała 25-letniego Polaka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu za brutalne morderstwo w Australii. Mężczyzna, który przez długi czas skutecznie unikał schwytania, sam zgłosił się do jednostki policji w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie przebywa w areszcie, czekając na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Australii. Zatrzymanie było efektem międzynarodowej współpracy służb i wymiany kluczowych informacji. Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, znalazł czas na wizytę u fryzjera, co uchwycił fotoreporter Super Expressu. Polityk spędził tam 40 minut, dbając o każdy szczegół swojego wyglądu. Po wizycie wyszedł z salonu z nową, świeżą fryzurą, gotowy na ważne spotkania. Grabiec znany jest z dbałości o detale i tym razem również nie zawiódł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Wnuczka zleciła pozbycie się dziadka, bo było jej za ciasno w mieszkaniu. Szokująca zbrodnia w gdańskim Brzeźnie, której ofiarą padł 78-letni Józef D., odbiła się szerokim echem w całej Polsce. 25-letnia Angelika N. miała zlecić morderstwo własnego dziadka, w czym pomagał jej mąż Kamil oraz 19-letni Dawid, który wykonywał polecenia młodej kobiety. Mordercze trio zaplanowało wszystkie działania. Sprawcy nie cofnęli się przed niczym. Szczegóły są wstrząsające. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Mówi się, że więź łącząca dziadków z wnukami jest zwykle nierozerwalna, wyjątkowa. W tym konkretnym przypadku nawet ona nie powstrzymała jednak morderczych działań, jakie wymierzono w kierunku niewinnego człowieka. 78-letni Józef D. został zaatakowany na ulicy, w drodze do kościoła na niedzielną mszę. Dramat rozegrał się 2 lutego 2025 roku w gdańskim Brzeźnie, około godziny 6:30 rano. Seniora napadł młody chłopak, który bez opamiętania okładał go pięściami, uderzał raz za razem, kopał i bił, aż w końcu sięgnął po tłuczek do mięsa, którym zadawał mężczyźnie obrażenia wycelowane przede wszystkim w głowę. Gdy pan Józef wydał ostatnie tchnienie, oprawca uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając swoją ofiarę w kałuży krwi na chodniku. Przypadkowi świadkowie nie zdążyli zapobiec tragedii, ale natychmiast wezwali służby ratunkowe. Mimo tego mężczyznę ostatecznie nie udało się uratować. Zginął na miejscu. Policjanci szybko ustalili, że ofiarą ataku jest 78-letni Józef D. Równie prędko doszło do zatrzymania osób, które mogły mieć związek z jego śmiercią. Podejrzenia padły na 25-letnią wnuczkę seniora, Angelikę N., a także jej męża Kamila N. i 19-letniego Dawida Z. Działania śledczych pozwoliły morderczemu trio postawić później zarzuty, które dotyczyły przestępstwa działania wspólnie i w porozumieniu w celu bezpośredniego pozbawienia życia pokrzywdzonego. Prokurator Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, przekazywał, że całej trójce grozi kara nawet dożywotniego więzienia. Mózgiem operacji miała być wnuczka pana Józefa, Angelika. To na jej zlecenie 19-letni Dawid Z. miał zaatakować mężczyznę. Wszystko miało wyglądać na przypadkowy napad rabunkowy. Nieoficjalnym motywem, który wciąż badają śledczy, była chęć pozbycia się seniora z mieszkania, ponieważ małżeństwo uważało je za zbyt ciasne, by dzielić lokum z 78-latkiem. Chcieli więc pozbyć się starszego mężczyzny i stąd narodził się makabryczny plan morderstwa. Różne wątki są nadal sprawdzane. Wszyscy podejrzani złożyli bardzo obszerne wyjaśnienia podczas przesłuchania w prokuraturze. Większość szczegółów została jednak utajniona. Śledczy potwierdzili jedynie, że Angelika N. opisała, jakie relacje łączyły ją z Dawidem Z. i jak namówiła go do zbrodni. Opisała też ze swojej strony, jak doszło do zaplanowania, a później dokonania zabójstwa. 19-letni oprawca seniora także złożył wyjaśnienia. Wytłumaczył, co działo się tuż przed tymi tragicznymi wydarzeniami oraz w jaki sposób dokonał zbrodni. To Dawid Z. był fizycznym wykonawcą ataku na pokrzywdzonego. To on zadawał mu ciosy tłuczkiem do mięsa w głowę, powodując szereg obrażeń ciała, w wyniku których pokrzywdzony zmarł. Przekazała prokuratura w rozmowie z Wirtualną Polską. Jedyną osobą, która nie przyznawała się do stawianych jej zarzutów, był mąż Angeliki, Kamil, który jednocześnie nie potrafił udzielić prokuratorowi odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego brał udział w zbrodni. Opisał jedynie, co się wydarzyło. Z ustaleń policjantów wynika, że w czasie dokonywania zabójstwa przez Dawida Kamil stał na czatach i pilnował, by wszystko przebiegło zgodnie z planem. Cała trójka została tymczasowo aresztowana, na razie na 3 miesiące, zgodnie z wnioskiem prokuratury, do którego przychylił się Sąd Rejonowy Gdańsk Północ. W międzyczasie do mediów zaczęło przedostawać się więcej szczegółów na temat sprawy. Sekcja zwłok Józefa D. wykazała, że zginął on od co najmniej kilkunastu uderzeń w głowę tłuczkiem do mięsa, co śledczy uznali za wystarczający powód do zakwalifikowania zbrodni jako tej dokonanej ze szczególnym okrucieństwem. Narzędzia zbrodni nie udało się odnaleźć. Podkreślono za to, że przestępstwo jest godne potępienia, również z uwagi na popełnienie go z niskich pobudek. Motywacja podejrzanych była bowiem odrażająca. Zabójstwo z powodu zbyt ciasnego mieszkania. To nie mieściło się w głowie nawet prokuratury, która nie ukrywała swojego oburzenia tą sprawą. Dziennik Bałtycki ustalił, że młode małżeństwo wprowadziło się do mieszkania pana Józefa stosunkowo niedawno. Nie było ich bowiem stać na wynajęcie swojego lokum. Tym bardziej, że rodzinny budżet nadszarpnęły narodziny ich dziecka. 78-latek przyjął parę wraz z maluchem pod swój dach. Mimo dobrych intencji i serca wyłożonego na dłoni, spotkała go za to śmierć. Jako bezpośrednią przyczynę makabrycznego czynu oskarżenie wskazuje konflikt rodzinny wynikający ze wspólnego zamieszkiwania w niewielkim mieszkaniu starszego mężczyzny, wskazała prokuratura. A co przyczyniło się do szybkiego ujęcia sprawców zbrodni? Podejrzani zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia, zaledwie po kilku godzinach od dokonania morderstwa przez Dawida. Wszystko dlatego, że choć Kamil pilnowałby podczas ataku w tej okolicy nie pojawił się żaden ewentualny świadek, to agresorzy nie sprawdzili okolicznego monitoringu. To właśnie nagrania z kamer znajdujących się w tym rejonie oraz analiza połączeń telefonicznych naprowadziły śledczych na ich trop. Super Express podawał nieoficjalnie, że Dawid Z. miał być kochankiem Angeliki i z miłości do kobiety zgodził się jej pomóc w zabójstwie. Potem precyzowano, że dziewczyna miała mamić zauroczonego nią nastolatka, obiecywać mu miłość w zamian za pomoc w zbrodni. Tych doniesień nie potwierdziła jednak dotąd prokuratura. Choć enigmatyczne komunikaty o łączących te osoby tajemniczych relacjach faktycznie tworzą tego typu spekulacje. Funkcjonariusze nie chcą ich komentować. Potwierdzają jedynie, że Angelika i Dawid znali się. Jeśli rzeczywiście łączyło ich uczucie, to udział w tej zbrodni męża kobiety, który mógł być przez nią zdradzany, jest tym bardziej zagadkowy. Więcej sensu ma więc teoria mówiąca o oszukiwaniu Dawida przez kobietę, tak by ten zaślepiony uczuciami spełnił jej chore żądania. Wszystkie te wątki będą jeszcze badane w toku śledztwa i późniejszego procesu. Angelika i Kamil chcieli zdobyć mieszkanie oraz ogród dziadka, położony przy tak popularnym deptaku na Gdańskim Brzeźnie. Marzyli o własnej budce z lodami lub kebabem. Przeszkodą był jedynie właściciel nieruchomości, dziadek Angeliki. Wówczas para postanowiła pozbyć się Józefa D. Daniel Z., młody kelner spod Gdańska, miał z kolei zostać uwiedziony przez Angelikę, która obiecywała mu miłość w zamian za pomoc. On, ślepo zakochany, zgodził się bez wahania. Podawali nieoficjalnie dziennikarze Super Expressu. Angelika N. i Kamil N. zostali małżeństwem kilka lat wcześniej. Przed tymi straszliwymi wydarzeniami kobieta pracowała jako kelnerka oraz w fabryce lodów pod Gdańskiem. Wychowywała się bez ojca, a w środowisku heavy metalowym, ponieważ była fanką tego typu muzyki, znana była pod pseudonimem Czarny Kruk. Mocno udzielała się też w mediach społecznościowych. Kamila poznała w jednej z krakowskich restauracji, gdzie ten również pracował jako kelner. Mężczyzna pochodzi z Piwniczej Zdroju na Podhalu. To na jej prośbę miał przeprowadzić się do Trójmiasta. W 2022 roku wzięli ślub, a niedługo później na światło przyszedł ich pierwszy syn. Kamil kreował się w sieci na dumnego ojca, publikując chociażby zdjęcia z maluchem w mediach społecznościowych. Dziennikarze Wirtualnej Polski ustalili, że Angelika już wcześniej miewała problemy z agresją. Miała też bardzo mroczny styl bycia, ubrana zwykle na czarno, z kolczykami i tatuażami, obrożą na szyi oraz łańcuchami przymocowanymi do spodni. Lubiła przykuwać uwagę. Miewała lekkie przejawy agresji w stosunku do innych, ale nigdy nie sądziłam, że aż do takiej sytuacji mogłaby doprowadzić. Jest bardzo mądrą dziewczyną, dobrze radziła sobie w szkole, mówiła w rozmowie z portalem szkolna koleżanka podejrzanej. Co ciekawe, Angelika nie zawsze sprawiała wrażenie zamkniętej i nerwowej. W przeszłości miała nawet udzielać się społecznie i brać udział w różnych wolontariatach. Znajomi twierdzą jednak, że nigdy nie lubiła pracować i uważała, że wszystko jej się od życia należy. Miała być wyrachowana i egoistyczna, a te cechy z wiekiem się u niej umacniały. Interesowała się czarną magią, satanizmem i wszystkim, co było mistyczne w jej pojęciu i do tego darknetem. Kilka osób widziało w niej demona. Ja też, powiedziała jedna z osób w rozmowie z Wirtualną Polską. Trzyletni syn pary po aresztowaniu rodziców trafił pod opiekę babci, matki Angeliki. Małżeństwo oraz Dawid Z. do końca procesu mają natomiast pozostać w areszcie. Sąd uznał bowiem, że dowody przedstawione przez prokuraturę w wysokim stopniu wskazują na to, że to podejrzani rzeczywiście dopuścili się tej zbrodni. Jako podstawę tymczasowego aresztowania sąd wskazał w stosunku do wszystkich podejrzanych przesłankę zagrożenia surową karą oraz jako przesłanki dodatkowe w przypadku Angeliki N. i Kamila N. obawę matactwa procesowego, a w przypadku Dawida Z. obawę ucieczki lub ukrycia się, poinformował Super Express sędzia Mateusz Kaźmierczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku. Sąsiedzi do teraz nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Józek dołączy do swojej ukochanej żony Marysi, która niedawno zmarła. To było takie zgodne małżeństwo. Oboje wolne chwile lubili spędzać w przydomowym ogródku. Relacjonowali mieszkańcy w rozmowie z Faktem. Wiem, że gdy to się stało, pan Józef wszedł do nas na mszę. Teraz pewnie przyjdzie nam wyprawić mu pogrzeb. Dodawał wstrząśnięty ksiądz Jan Świstowicz, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Gdańsku-Brzeźnie, do którego często uczęszczał pan Józef. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, śledztwo nadal trwało. Wszystkich oskarżonych czeka także żmudny proces za zaplanowanie i dokonanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem całej trójce, Angelice, Kamilowi oraz Dawidowi, grozi kara dożywotniego więzienia. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Naruszewicz, znana aktorka, nie przebiera w słowach, krytykując program Królowa Przetrwania. Według niej to nie rozrywka, a machina do publicznego upokarzania kobiet, gdzie łzy i konflikty są na porządku dziennym. Naruszewicz zastanawia się, dlaczego w XXI wieku nadal serwuje się widzom takie widowiska, gdzie uczestniczki oceniają się nawzajem pod kątem wyglądu, a potem tarzają w błocie. Aktorka zdecydowanie mówi pas i nie zamierza oglądać finału. W świecie wielkich pieniędzy i jeszcze większych dramatów syn miliardera Isaaca Andika, twórcy Mango, znalazł się w centrum uwagi. Jonathan Andik został zatrzymany przez policję po tym, jak jego ojciec spadł z klifu w górach Montserrat. Początkowo uznawano to za nieszczęśliwy wypadek, ale teraz śledczy mają wątpliwości. Czyżby rodzinne wyprawy stały się nowym sportem ekstremalnym? Natasza Urbańska w końcu spełniła swoje dziecięce marzenie, pojawiając się na czerwonym dywanie w Cannes. Wzruszona artystka przyznała, że to dla niej wyjątkowy moment, choć bardziej niż moda liczyły się emocje. W czerwonej sukni od Doroty Goldpoint przyciągnęła uwagę fotoreporterów, a jej droga do tego sukcesu wcale nie była usłana różami. Cóż, wygląda na to, że dobre nawodnienie i sen to klucz do sukcesu na czerwonym dywanie.
2: Polsat Hit Festival 2026 startuje już w piątek w Operze Leśnej w Sopocie. Na scenie pojawi się plejada gwiazd, od Oskara Cymsa po duet z Kolima i Justyny Steczkowskiej. Sobota to czas na taneczne szaleństwo z kultowymi przebojami, a niedziela przyniesie dawkę śmiechu dzięki najlepszym polskim kabaretom. To będzie weekend pełen emocji i wspomnień, który na pewno na długo zostanie w pamięci.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W hotelu Paradise 12 emocje sięgają zenitu, ale nie na ekranie, a w mediach społecznościowych. Tobiasz i Marcel, zamiast spokojnie cieszyć się słońcem, plątali się w aferę z rasistowskimi podtekstami. Marcel, zmęczony plotkami, postanowił wylać swoje żale w internecie, twierdząc, że Tobiasz rzucał rasistowskie teksty. Tobiasz z kolei broni się, mówiąc, że kolor skóry nie definiuje człowieka. Cóż, wygląda na to, że reality show przeniosło się z wyspy do sieci.
1: Alessandra Mussolini, wnuczka słynnego dyktatora Benito Mussoliniego, triumfuje w specjalnej edycji włoskiego Big Brothera. Zgromadziła 52% głosów, co pokazuje, że Włosi potrafią docenić emocjonalne występy, nawet jeśli pochodzą od potomków kontrowersyjnych postaci. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od okładki Playboya, przez politykę, aż po reality show. Ciekawe, czy to nazwisko, czy talent przyciąga uwagę widzów.
2: Krzysztof Piesiewicz, wybitny scenarzysta, prawnik i były senator, zmarł 14 maja, dokładnie w dniu premiery filmu inspirowanego jego twórczością. Czy to nie ironia losu, że odszedł w tak symboliczny moment? Dziś, 20 maja, odbył się jego pogrzeb w Warszawie, gdzie tłumy żegnały go z wielkim wzruszeniem. Przy urnie ustawiono wzruszające wieńce od rodziny, a wśród żałobników pojawiły się znane twarze, oddając hołd człowiekowi, który na zawsze pozostanie w pamięci kultury i polityki. Agnieszka Chylińska, królowa polskiej sceny poprockowej, świętuje swoje 50. urodziny z przytupem. W Łodzi, w Atlas Arenie, odbędzie się wielkie show zatytułowane Wy i ja, impreza mojego życia. Bilety zniknęły szybciej niż ciepłe bułeczki, ale spokojnie. TVN zadbał o transmisję na żywo. Start w sobotę, 23 maja o 19.45. Kto by pomyślał, że życie zaczyna się po 50?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy dokument o Iron Maiden, Burning Ambition, wzbudza emocje. Ale niekoniecznie te pozytywne. Dennis Stratton, były gitarzysta zespołu, nie szczędził słów krytyki, twierdząc, że film niesprawiedliwie obarcza Blaze'a Bailey'a winą za trudne czasy zespołu. Według Strattona to nie Bailey był przyczyną problemów, a jego wkład w historię Iron Maiden zasługuje na uznanie. Cóż, wygląda na to, że nie każdy dokument to dzieło sztuki, a niektóre historie lepiej zostawić w archiwach.
1: Richie Sambora, były gitarzysta Bon Jovi, zaskoczył gości na weselu swojej córki, chwytając za mikrofon i wykonując legendarny hit Living on a Prayer. Weselna wersja klasyka porwała tłum, a państwo młodzi bawili się jak nigdy dotąd. Sambora, choć już nie gra z zespołem, wciąż czuje jego ducha, co udowodnił na tej wyjątkowej uroczystości. Cóż, kto by pomyślał, że rockowe hity mogą być tak romantyczne?
2: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, został uhonorowany prestiżową nagrodą Lord Mayor's Award w Birmingham. To oficjalne podziękowanie za jego ogromny wpływ na kulturę i muzykę miasta. Iommi, który obecnie pracuje nad swoim pierwszym solowym albumem od 20 lat, nie przestaje zaskakiwać. Choć początkowo miał to być album instrumentalny, muzyk zdecydował się na współpracę z wokalistą, co z pewnością doda pikanterii jego nowemu dziełu. Youngblood, czyli Dominic Harrison, stał się prawdziwą sensacją w świecie rocka, a jego czwarty album Idols przyniósł mu nie tylko rozgłos, ale i pierwszą statuetkę Grammy. Występ na pożegnalnym koncercie Ozziego Osborna i współpraca z Aerosmith tylko podgrzały atmosferę. Choć sam artysta nie przepada za tytułem nadziei rocka, nie ukrywa, że ma apetyt na więcej i celuje teraz w stadiony. Jak sam mówi, nawet celnicy między Buffalo a Toronto wiedzą, kim jest Youngblood. Cóż, wygląda na to, że rock ma się całkiem nieźle.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mławie. Doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli z powodu ulatniającego się tlenku węgla. Straż pożarna potwierdziła wysokie stężenie tego gazu w domu, co stanowiło poważne zagrożenie. Na szczęście dziecko zostało szybko przetransportowane do szpitala i jest bezpieczne. Policja apeluje o regularne przeglądy piecyków gazowych i montaż czujników czadu. Warszawscy śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang zajmujący się sutenerstwem w Wawrze. Zatrzymano 5 osób, w tym prawdopodobną szefową, 65-letnią Swietłanę P. Zabezpieczono mienie o wartości blisko 3 milionów złotych. Zatrzymani trafili do prokuratury okręgowej w Siedlcach, a śledztwo jest w toku. W Grodzisku Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 5-letniego Dawida, który został zamordowany przez własnego ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Matka chłopca zdecydowała się na emigrację do Rosji, zabierając ze sobą prochy syna. Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich powracają na sezon 2026 roku, rozpoczynając się 5 lipca. Inauguracja połączona będzie z otwarciem odnowionej przestrzeni, a wystąpią Piotr Aleksewicz i Jakub Kuszli. Tegoroczny cykl, obchodzący stulecie pomnika Fryderyka Chopina, potrwa do 27 września i będzie bezpłatny. W programie znajdą się występy wybitnych pianistów z Polski i zagranicy.
0: Słuchacie Radia Super Express. Rok po pogrzebie 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Jej grup w Działdowie nadal przyciąga bliskich i nieznajomych, którzy składają kwiaty i maskotki. Sprawa jej morderstwa wstrząsnęła lokalną społecznością. Oskarżony o zbrodnię Bartosz G. przebywa w areszcie w Płocku i czeka na wyniki badań psychiatrycznych, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg postępowania. Maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia.
1: W powiecie ostrowskim, na drodze między Dąbrową a Chmielewem, doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zginął na miejscu po zderzeniu z ciężarówką. Przyczyny, dla których mężczyzna zjechał na przeciwny pas, są nadal nieznane. Prokuratura wszczęła śledztwo, a sekcja zwłok kierowcy zaplanowana jest na 21 maja. W Warszawie 20 czerwca odbędą się Wianki nad Wisłą. Jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych w stolicy. Impreza rozpocznie się o 13:00 piknikiem świętojańskim w multimedialnym parku Fontan, oferując atrakcje dla wszystkich, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, a finałem będzie występ holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Marcin Dworak, motorniczy MPK Kraków, walczy o życie po nagłym zatrzymaniu akcji serca, do którego doszło pod koniec kwietnia. Obecnie przebywa w szpitalu, a jego leczenie i rehabilitacja będą kosztowne. Klub honorowych dawców krwi MPK zorganizował zbiórkę funduszy, a darowizny można przekazywać również online. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą wesprzeć Marcina finansowo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: 18 maja w Małopolsce padły aż 3 główne wygrane w mini loto. Szczęśliwe kupony zakupiono w Krakowie, Krzeszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej. Każdy z wygranych otrzyma niemal 70 tysięcy złotych, choć od tej kwoty trzeba będzie odliczyć podatek. Zwycięska kombinacja liczb to 2, 4, 7, 21 i 37. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Mieli do wyboru dwa tematy wypracowań. Pierwszy dotyczył groteski w literaturze, a drugi – mitologizacji. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 210 minut. W sieci pojawiły się już zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych.
1: Sąd Najwyższy uchylił immunitet Magdalenie Z., prokuratorce z Sosnowca, co umożliwia postawienie jej zarzutów. Jesienią 2024 roku potrąciła śmiertelnie 28-letnią Dorotę Bejgier w Sienicznie koło Olkusza. Decyzja sądu otwiera drogę do oskarżenia o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Bliscy zmarłej Doroty nie doczekali tej chwili, zmarli przed uchyleniem immunitetu.
2: Sąd apelacyjny w Katowicach wydał ostateczny wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku z 2019 roku, w którym zginęła 8-osobowa rodzina. Sąd podtrzymał większość wcześniejszych decyzji, zmieniając jedynie wyrok dla jednego z oskarżonych, skracając mu karę z 3 do 2 lat więzienia. Tragedia była wynikiem nieodpowiedzialnych działań budowlanych, które doprowadziły do uszkodzenia gazociągu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend przyniesie do Polski prawdziwie letnią pogodę. W sobotę temperatury w zachodnich regionach kraju mogą sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza, a w niedzielę na zachodzie spodziewane są upały do 30 stopni. Mimo wysokich temperatur, w niedzielne popołudnie możliwe są przelotne deszcze i burze, zwłaszcza na północy kraju. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe. We Wrocławiu sąd zdecydował o zwolnieniu z aresztu rodziców podejrzanych o znęcanie się nad 2-letnią córką, która zmarła po długiej walce o życie. Prokuratura oskarża ich o skrajne zaniedbanie i przemoc, co miało doprowadzić do śmierci dziecka. Mimo poważnych zarzutów sąd uznał, że nie ma ryzyka utrudniania postępowania, dlatego zastosowano wobec rodziców dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz zachmurzenie całkowite. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Biedronce wybuchł skandal związany z różnicami w składzie śmietanki 30% marki Mleczna Dolina, sprzedawanej w identycznych opakowaniach w różnych regionach Polski. W niektórych sklepach klienci kupują produkt o prostym składzie, podczas gdy w innych zawiera on dodatkowe substancje. UOKiK nie widzi problemu, podkreślając, że kluczowe jest prawidłowe oznaczenie na etykiecie. Eksperci zwracają uwagę, że identyczne opakowania mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Biedronka tłumaczy, że to element testowania trendu Clean Label. Sytuacja ta wywołała szerszą dyskusję o jakości marek własnych i transparentności informacji dla klientów. Z okazji Dnia Matki 2026 sieć sklepów Dino przygotowała wyjątkowe promocje na prezenty. W ofercie znajdziemy bombonierki Lind w promocji 1 plus 1 gratis, co pozwala na zakup jednej za około 18,5 zł. Inne słodkie propozycje to bombonierki Merci i Raffaello, również w atrakcyjnych cenach. Dla miłośniczek kwiatów dostępne są bukiety tulipanów oraz storczyki, które można nabyć w korzystnych promocjach. Warto też zwrócić uwagę na zestawy do domowego spa, takie jak płatki pod oczy z kwasem hialuronowym, czy kolekcja herbat Tea Dessert Lovare. To doskonała okazja, by sprawić mamie radość bez nadwyrężania budżetu.
2: Do końca czerwca 2026 roku przedsiębiorcy i rolnicy muszą złożyć ważne oświadczenie dotyczące tańszego prądu. Dotyczy to tych, którzy w drugiej połowie 2024 roku korzystali z maksymalnej ceny energii wynoszącej 693 zł za megawattogodzinę. Brak tego dokumentu może skutkować ponownym przeliczeniem rachunków według wyższych stawek, co oznacza dopłaty sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Obowiązek dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników. Dokument można złożyć online, e-mailem, listownie lub w punkcie obsługi klienta. Termin upływa 30 czerwca 2026 roku.
1: Dziś na rynku paliwowym w Polsce obserwujemy spadki cen hurtowych, co jest wynikiem korekty po wcześniejszych podwyżkach. Aramco wyróżnia się jako najtańszy dostawca, oferując najniższe ceny zarówno na benzynę PB95, jak i olej napędowy. Orlen i BP Europa również obniżyły swoje ceny, choć w mniejszym stopniu. Spadki te są częściowo wynikiem niewielkiej korekty cen ropy Brent, która wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Mimo dzisiejszych obniżek, sytuacja na rynku paliw pozostaje trudna z powodu napięć geopolitycznych i wysokiego kursu dolara. Obniżki mogą przynieść chwilową ulgę kierowcom, ale trwałe obniżki cen paliw są nadal niepewne.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Darmowe leczenie na NFZ dla części obywateli Ukrainy dobiegło końca, co wywołało duże zamieszanie. Nowe przepisy wymagają od tych osób zapłaty nawet 17 tysięcy złotych za dalszy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. Problem dotyczy osób, które wcześniej korzystały z pomocy na podstawie specustawy, ale nie były formalnie ubezpieczone. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje, pytając NFZ o możliwość zwolnienia z tej opłaty. NFZ podkreśla, że istnieje możliwość złożenia wniosku o odstąpienie od opłaty, ale decyzja zależy od indywidualnej oceny sytuacji. Nowe zasady mogą oznaczać dla wielu osób konieczność wyboru między wysoką opłatą a brakiem dostępu do publicznej opieki zdrowotnej. Seniorzy mogą poczuć rozczarowanie z powodu niewielkich podwyżek emerytur i rent w marcu przyszłego roku. Najnowsze prognozy wskazują, że wskaźnik waloryzacji wyniesie około 4,44%. W praktyce oznacza to wzrost świadczeń od niespełna złotówki do około 60 zł miesięcznie. Największe podwyżki otrzymają osoby z dodatkiem do renty inwalidy wojennego, które zyskają ponad 59 zł miesięcznie. Inne dodatki, takie jak pielęgnacyjny czy kombatancki, wzrosną o około 15,46 zł. Zwaloryzowane świadczenia zostaną wypłacone w marcu przyszłego roku. Od czwartku, 21 maja, w Lidlu rusza nowa fala promocji, która potrwa do soboty, 23 maja. Kluczowe oferty obejmują masło Pilos za niecałe 2 zł przy zakupie 3 kostek oraz aktywacji kuponu, a także praliny taniej o 80% i kawy Jacobs z 60% rabatem. Miłośnicy mięsa znajdą szynkę wieprzową XXL za 7,99 zł na kilogram oraz filety z piersi kurczaka za 14,99 zł na kilogram. Warto zwrócić uwagę na jednodniowe promocje, jak wiertarko-wkrętarka Parkside Performance za 149 zł w sobotę. Aby skorzystać z najlepszych ofert, warto aktywować kupony w aplikacji Lidl Plus. Od stycznia świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł miesięcznie. Jest to kwota netto zwolniona z podatku dochodowego. Wypłaty na czerwiec są ustalane indywidualnie przez gminy, najczęściej w drugiej połowie miesiąca. Nowe zasady pozwalają łączyć pobieranie świadczenia z pracą zarobkową bez limitów, co jest korzystne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Osoby, które nabyły prawo do świadczenia przed 2024 rokiem, mogą kontynuować je na starych zasadach, ale bez możliwości pracy zarobkowej. Wnioski o świadczenie należy składać w urzędach gminy lub miasta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Barwy Szczęścia wkracza w emocjonujący moment. W 3384 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 20 maja o godzinie 25 na TVP2, Lucyna odnosi triumf nad rodziną Pyrków. Choć z pozoru ciepła i troskliwa, seniorka manipuluje wszystkimi, działając w zmowie z deweloperem Maciejem Wilkiem. Hubert, pod wpływem emocji, zgadza się, by Agata i Ignacy kupili mieszkanie od Wilka, co oznacza ich wyprowadzkę z domu Pyrków. Lucyna nie kryje radości, choć jej reakcja jest mocno przesadzona. Wilk również ma powody do zadowolenia, gdyż jego plan wykupienia domu Pyrków nabiera realnych kształtów. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie uwagę widzów.
2: Złoty Chłopak, odcinek 299, już wkrótce na ekranach. W środę, 27 maja, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Halis i Ferit, dotąd zwaśnieni, połączą siły, by stawić czoła wspólnemu wrogowi. Odkrycie prawdziwej tożsamości lojalnego służącego Abidina wstrząśnie rodziną, ujawniając jego mroczne plany. Seyran, po burzliwej kłótni, zdecydowała się zakończyć małżeństwo, a Naci dostarczył dowody kompromitujące wielką panią. Serial można śledzić na TVP1 codziennie o 14. To będzie odcinek pełen zaskoczeń i dramatycznych zwrotów akcji. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20.55 na TVP2, widzowie będą świadkami wielkich zmian w życiu Jagody i Tadeusza. Para planuje dłuższy wyjazd nad polskie morze, co oznacza ich zniknięcie z Grabiny na wiele miesięcy. Jagoda i Tadeusz przekażą firmowe obowiązki Bartkowi, który zgodzi się nadzorować sprawy zdalnie. Wyjazd ma być szansą na zmianę klimatu i poprawę zdrowia ich córki, Dorotki. Czy to oznacza koniec wątku tej ulubionej rodziny w serialu? Tego dowiemy się już wkrótce.
1: M jak Miłość wciąż wzbudza emocje. Po ostatnim odcinku, w którym Kasia została zmuszona do uległości przez Aleksandra Sowińskiego, widzowie są w szoku. Finał sezonu, który zobaczymy już 25 maja, nie przyniesie odpowiedzi na wszystkie pytania. Kasia, Mariusz, Jakub i Sowiński nie pojawią się w tym odcinku, co tylko podsyca ciekawość fanów. Jesienią Kasia nadal będzie wplątana w sieć kłamstw i szantaży. Sowiński nie odpuści, a widzowie zastanawiają się, czy Kasia znajdzie w sobie siłę, by się otrząsnąć. Wątki związane z jej córką Zosią i relacjami z Mariuszem oraz Jakubem pozostają nierozstrzygnięte. Fani nie kryją frustracji i z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń po wakacjach.
2: Pierwsza miłość zaskakuje w 4224 odcinku, który będzie można obejrzeć już we wtorek, 26 maja. Bartek podczas przypadkowego spotkania z Emilką przedstawia swoją partnerkę Ilonę jako zwykłą koleżankę, co budzi wątpliwości co do jego uczuć. Tymczasem w klinice We Met dochodzi do ostrego starcia z wpływowym ojcem Floriana, który chce cofnąć decyzję o wyrzuceniu syna. Florian, mimo problemów, proponuje Julicie intrygujący układ. W międzyczasie Janek odwiedza Lilkę z okazji urodzin małej Poli, a tajemnicza paczka pełna prezentów wywołuje zamieszanie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 w Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
1: W nadchodzącym 4724 odcinku serialu Klan emocje sięgną zenitu. Irmina próbuje odkryć, dlaczego jej matka nagle zamilkła, co prowadzi do napięć w rodzinie. Daniel, po powrocie z Częstochowy, stara się naprawić relacje z Moniką, wręczając jej i Kai bukiety kwiatów. Zuza zmaga się z rozczarowaniem po finale konkursu, obwiniając Bartka, który proponuje jej wyjazd do Gdyni. Tymczasem rodzina Kazuniów przygotowuje się na powrót Bożenki, planując uroczyste powitanie. Premiera odcinka odbędzie się

0: W chodzących odcinkach widzowie będą śledzić losy Natalki po dramatycznej strzelaninie oraz skomplikowane relacje urogowskich. Artur zdradził Marysię z Joanną, co wprowadzi sporo napięcia. Twórcy dziękują fanom za niesłabnące wsparcie i obiecują, że nowe odcinki przyniosą wiele emocji.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 30 maja na antenie TVP 2 zadebiutuje 110 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Hanser i Cihan zmagają się z bólem po rozstaniu, a Cemil planuje wyjazd ze Stambułu z Hanser. Sinem zdradza Cihanowi tajemnicę o bejzie i pistolecie, co wprowadza dodatkowe napięcie. Serial, który rozpoczął swoją emisję w Polsce w styczniu, zastąpił Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda, licząca obecnie 325 odcinków, a liczba ta wciąż rośnie. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Przygoda z tym serialem potrwa jeszcze długo, zapewniając widzom wiele emocji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Pentagon niespodziewanie wstrzymał rotację amerykańskiej brygady pancernej w Polsce, co wywołało obawy o obecność wojsk USA. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Polski pozostaje niezmienione. Trwa jedynie przegrupowanie sił amerykańskich w Europie, a Polska pozostaje kluczowym sojusznikiem w nowym planie rozmieszczenia wojsk. Kosiniak-Kamysz podkreśla, że żołnierze amerykańscy są i będą w Polsce, a rozmowy dotyczą zwiększenia ich liczebności i zdolności operacyjnych.
3: Trzech obywateli Polski zostało zatrzymanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Mężczyźni mieli rozpoznawać rozmieszczenie wojsk NATO w Polsce oraz prowadzić działania propagandowe i dezinformacyjne. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za szpiegostwo grozi im kara od 8 lat więzienia do nawet dożywocia.
2: Podczas uroczystości w Parlamencie Europejskim w Brukseli Lech Wałęsa zaskoczył wszystkich, przyznając, że to on zachęcił Donalda Trumpa do kandydowania na prezydenta USA. Wałęsa opisał, jak podczas spotkania z Trumpem powiedział mu, że skoro on, były elektryk, został prezydentem, to Trump też może. Uroczystość wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi, w której Wałęsa był jednym z laureatów, nie obyła się bez kontrowersji, gdyż część europosłów PiS i Konfederacji opuściła salę lub nie oddała hołdu odznaczonym.
3: Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co potwierdził Waldemar Żurek w programie Graffiti Polsat News. Polska przygotowała wniosek o ekstradycję, ale proces ten może być skomplikowany ze względu na praktyki amerykańskich sądów. Żurek zasugerował, że USA mogą nie współpracować w pełni z Polską, co może wpłynąć na tempo postępowania. Sprawa Ziobry, związana z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości, nabiera międzynarodowego wymiaru. Europejski mechanizm PURL, uruchomiony w 2025 roku, zebrał prawie 5,5 miliarda dolarów na wsparcie militarne dla Ukrainy. Norwegia z wkładem około 866 milionów dolarów okazała się największym darczyńcą. Sytuacja na froncie pozostaje w impasie z Rosją utrzymującą inicjatywę, a Ukraina boryka się z brakami amunicji i personelu. Ukraińska obrona powietrzna osiągnęła skuteczność przechwytywania ponad 88% rosyjskich ataków, ale nadal jest zależna od zagranicznych dostaw. Polish Fashion Day 2026 odbędzie się 6 i 7 czerwca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Za organizację tego prestiżowego wydarzenia odpowiada Maggie Hesse, która od lat promuje polską modę na arenie międzynarodowej. W tegorocznej edycji udział weźmie 9 polskich projektantów, a wydarzenie ma na celu połączenie mody z kulturą i sztuką. Polish Fashion Day staje się ważną platformą promocji polskiego designu na świecie. Nowe badania wskazują, że nie trzeba robić 10 tysięcy kroków dziennie, aby zadbać o zdrowie i utrzymać wagę. Wystarczy około 8500 kroków, by poprawić kondycję i wspierać utrzymanie wagi. Ważniejsza od liczby kroków jest regularność ruchu, jak codzienne spacery czy wybieranie schodów zamiast windy. Systematyczna aktywność fizyczna, nawet w mniejszych ilościach, może przynieść realne korzyści zdrowotne. Żelowe buty, niegdyś uznawane za kicz, wracają na modowe wybiegi i ulice, stając się hitem lata 2026. Te kolorowe baleriny i sandałki, kojarzone z latami 80 i 90, teraz dostępne są w nowoczesnych wersjach w popularnych sieciówkach. Powrót estetyki inspirowanej modą Y2K sprawił, że dawne trendy zyskały nowe życie. Projektanci oferują zarówno minimalistyczne, przezroczyste modele, jak i te z ozdobami, idealne do letnich stylizacji. Dziś odbyła się matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, która trwała 210 minut. W sieci pojawiły się zdjęcia sugerujące, że tematy wypracowań dotyczyły groteski w Mistrzu i Małgorzacie oraz demitologizacji w literaturze. Maturzyści już po egzaminie zaczęli wymieniać się interpretacjami i szukać arkuszy oraz odpowiedzi w internecie. Oficjalne arkusze CKE mają zostać opublikowane o godzinie 14. 17 maja w miejscowości Bieniec pod Wieluniem doszło do pożaru balotów słomy, które spłonęły, powodując straty w wysokości 20 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 39-letniego recydywistę, który był pijany i podejrzewany o podpalenie. Kluczową rolę w zatrzymaniu odegrał aspirant sztabowy Damian Pęcherz, który mimo dnia wolnego ujął sprawcę. Mężczyźnie grozi do 7,5 roku więzienia. Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci można łatwo zneutralizować domowym sposobem. Wystarczy posypać dno pojemnika sodą oczyszczoną, która działa jak naturalny pochłaniacz zapachów. Dla lepszego efektu można dodać kilka kropel olejku eterycznego. Regularne mycie kosza wodą z płynem do naczyń, octem i cytryną również pomoże utrzymać świeżość. Imię Marek, niegdyś niezwykle popularne w okresie PRL-u, dziś jest rzadko wybierane przez rodziców. Choć w Polsce nosi je obecnie ponad 369 tysięcy mężczyzn, w 2025 roku nadano je jedynie 157 chłopcom. Marek, pochodzące od łacińskiego Marcus, ma starożytne korzenie związane z rzymskim bogiem wojny, Marsem. Mimo spadku popularności, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych imion w polskiej tradycji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jan Lubomirski Lanckoroński, znany jako polski książę, zaskoczył wszystkich, twierdząc, że dorobił się fortuny na kanapkach. Jego majątek szacowany na 500 000 000 zł to nie lada wyczyn, ale czy podniesienie podatków dla najbogatszych to dobry pomysł? Arystokrata nie jest pewny, bo przecież wszystko zależy od tego, jak te podatki będą wykorzystane. Cóż, może zamiast podatków lepiej inwestować w kanapki.
2: Marek Kondrat, legenda polskiego kina, po niemal 25 latach wraca na scenę teatru telewizji. W nowoczesnej adaptacji Króla Maciusia I zagra doktora, co jest efektem 2-letnich namów dyrektora Michała Kotańskiego. Kondrat, który kiedyś ogłosił zakończenie kariery, teraz zaskakuje wszystkich swoim flirtem z przeszłością. Czyżby aktorstwo było jak jazda na rowerze? Raz się nauczysz, nigdy nie zapomnisz? Krzysztof Piesiewicz, człowiek-instytucja, który łączył świat prawa, polityki i sztuki, odszedł 14 maja. Zmarł w dniu, który miał być dla niego wyjątkowy, zawodowo, podczas premiery filmu Historie równoległe na festiwalu w Cannes. Piesiewicz, współtwórca filmowych arcydzieł Krzysztofa Kieślowskiego, pozostawił po sobie dziedzictwo, które trudno będzie przebić. Dziś w Warszawie odbyło się jego ostatnie pożegnanie, a wśród żałobników pojawiły się znane osobistości, takie jak Małgorzata Kidawa-Błońska i Monika Olejnik. Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a nad lazurowym wybrzeżem błyszczą gwiazdy jak nigdy. Polskie akcenty? Oczywiście. Ania Rubik w czarnym garniturze przyciągała spojrzenia, a Paweł Pawlikowski z filmem Ojczyzna jest na ustach wszystkich, walcząc o Złotą Palmę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal filmowy, a nie pokaz mody.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Kylie Minogue, australijska ikona pop, po raz kolejny pokonała raka. Tym razem w tajemnicy, z dala od fleszy. W dokumencie na Netflix ujawniła, że choroba powróciła na początku 2021 roku, ale udało jej się wygrać tę walkę bez medialnego szumu. Teraz, z jeszcze większą pasją do muzyki, przygotowuje się do świętowania 40-lecia kariery. Niestety, z powodu problemów zdrowotnych, musiała odwołać koncert w Łodzi, ale fani mogą liczyć na jej powrót na scenę w 2027 roku.
1: Polska edycja Love is Blind zakończyła się z hukiem, a finałowy odcinek wywołał prawdziwą burzę emocji. Połowa par zdecydowała się na małżeństwo, ale to nie one przyciągnęły największą uwagę. Julia i Kamil stali się bohaterami skandalu, gdy na jaw wyszła mroczna przeszłość Kamila, a matka Julii z entuzjazmem oklaskiwała zerwanie na ślubnym kobiercu. Internauci nie pozostawili suchej nitki na tej sytuacji, a Julia dziękuje fanom za wsparcie, próbując przetrwać medialną burzę. Tomasz Haja Dawid, wokalista zespołu Oberschlesien, przeżywa niewyobrażalny dramat po nagłej śmierci swojego 16-letniego syna, Piotra. Nastolatek, pełen życia i pasji do sportu, po prostu zasnął i już się nie obudził. W obliczu fali spekulacji w sieci, zrozpaczony ojciec postanowił przerwać milczenie, podkreślając, że chce jedynie w spokoju przeżyć żałobę. Tymczasem internetowi detektywi nie mogą się powstrzymać od tworzenia kolejnych teorii spiskowych. Kto by pomyślał, że telenowela Adam i Ewa to nie tylko ekranowe dramaty, ale i prawdziwe życiowe tragedie. Katarzyna Chrzanowska, gwiazda tej kultowej produkcji, po latach milczenia opowiedziała o bolesnych stratach, które ją dotknęły. Najpierw tragiczna śmierć męża podczas wakacji w Grecji, a potem nagłe odejście kolegi z planu, Waldemara Goszcza. Życie pisze scenariusze, których nawet najlepsze telenowele nie są w stanie przewidzieć.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Łomianki szykują się na wielkie otwarcie lata, które odbędzie się 29 czerwca. Miasto zamieni się w centrum muzyki i zabawy, a na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Lanberry, Sound & Grace i Kroger. Dla rodzin przygotowano mnóstwo atrakcji, w tym miasteczko z dmuchańcami i strefę chilloutu. A wszystko to za darmo, bo przecież kto by chciał płacić za dobrą zabawę?
1: Warszawa szykuje się na kolejną edycję Wianków nad Wisłą, które 20 czerwca rozświetlą multimedialny Park Fontan. To nie tylko święto muzyki, ale i prawdziwy festiwal miłości i marzeń, gdzie słowiańskie tradycje spotykają się z nowoczesnością. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Beata Zbajm, OSTR czy Margaret, a wieczór zakończy hipnotyzujący set DJ-a Satori. Piknik świętojański z warsztatami i tradycyjnymi zabawami to tylko przedsmak tego, co czeka uczestników tego kultowego wydarzenia.
2: Cigarettes After Sex znowu zaskakują. Ich nowy singiel Twizzler wprowadza energetyczny powiew na scenę muzyczną, a premiera na krok tylko podgrzała atmosferę. Greg Gonzalez nie próżnuje, bo zaledwie miesiąc temu zaskoczył wszystkich występem z Karol G na Coachella. Zespół bije rekordy na Spotify, a ich utwór Apocalypse przekroczył magiczne 2 miliardy odtworzeń. Wygląda na to, że Cigarettes After Sex nie zamierzają zwalniać tempa.
1: Dave Grohl, znany z Nirwany, miał swoją własną zasadę rock'n'rolla. Skręcona kostka oznacza koniec kariery. Ironia losu chciała, że w 2015 roku podczas koncertu Foo Fighters w Göteborgu Grohl dosłownie złamał nogę, spadając ze sceny. Zamiast się poddać, zbudował sobie tron i dokończył trasę koncertową, pokazując, że czasem wystarczy trochę kreatywności, by nie zejść ze sceny. To dowód, że nawet ze skręconą kostką można rządzić rockowym światem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 13 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: We wtorek na przejeździe kolejowym w Otrembusach doszło do zderzenia samochodu osobowego z koparką, co sparaliżowało ruch warszawskiej kolei dojazdowej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale podróżni musieli liczyć się z dużymi opóźnieniami. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn kolizji. Na trasie między Dąbrową a Chmielewem doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zjechał na przeciwny pas i zderzył się z ciężarówką, co doprowadziło do jego śmierci na miejscu. Prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej bada przyczyny tego zdarzenia. Kierowca ciężarówki był trzeźwy i został przesłuchany jako świadek. W Mławie 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli i trafiła do szpitala. Przyczyną był tlenek węgla, którego stężenie w domu znacznie przekroczyło normy. Strażacy ustalili, że piecyk gazowy nie był serwisowany od kilkunastu lat. Policja przypomina o konieczności regularnych przeglądów urządzeń grzewczych i montażu czujników czadu. Ministerstwo Edukacji opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026-2027 z kilkoma istotnymi zmianami. Wiosenna przerwa świąteczna odbędzie się od 25 do 30 marca przyszłego roku, co oznacza przesunięcie o ponad tydzień wcześniej w porównaniu do obecnego roku. Maturzyści zakończą naukę 30 kwietnia przyszłego roku, co daje im niemal tydzień dłuższej nauki przed egzaminami. Zmienią się także terminy ferii zimowych w niektórych województwach, w tym na Mazowszu i Podkarpaciu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W internecie pojawiły się rzekome tematy z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, co wywołało poruszenie wśród maturzystów. Jeden z tematów dotyczył groteski jako narzędzia do demaskowania absurdów w rzeczywistości, z odniesieniem do Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa. Drugi temat skupiał się na mitologizacji, czyli nadawaniu światu głębszego sensu, z przykładami z prozy Brunona Schulza i dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Oba tematy wymagały od uczniów głębokiego zrozumienia literackich koncepcji i umiejętności ich interpretacji.
2: W sobotę, 23 maja, w Krakowie odbędzie się 22 Marsz Równości, organizowany przez Stowarzyszenie Queerowy Maj. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 przed Muzeum Narodowym i będzie częścią projektu Maj Równości 2026. Marsz otrzymał honorowy patronat prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Organizatorzy zapraszają wszystkich do wspólnego manifestowania wartości takich jak równość, szacunek i prawa człowieka. W Sienicznie pod Olkuszem w listopadzie 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa, a kluczowym elementem jest uchylenie immunitetu prokuratorki, co umożliwi postawienie jej zarzutów. Sąd Najwyższy ma zająć się tą kwestią dzisiaj.
1: W centrum handlowym w Jaworznie doszło do brutalnego pobicia dwóch mężczyzn przez grupę młodocianych pseudokibiców. Konflikt wybuchł z powodu sprzeczki o papierosa, a całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Policja zidentyfikowała napastników, w tym 19-latka oraz kilku nieletnich, którzy usłyszeli już zarzuty. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nieletnich sprawców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmarł Tomasz Achtelik, popularny prezenter Radia Piekary, który miał 52 lata. Jego śmierć poruszyła nie tylko współpracowników, ale także mieszkańców Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór. Radio Piekary ogłosiło czasową zmianę ramówki w związku z żałobą. Achtelik był ceniony za swoje zaangażowanie i profesjonalizm, a jego wkład w życie lokalnej społeczności pozostanie niezapomniany. W Mysłowicach trwa proces Norberta A., oskarżonego o brutalne zabójstwo swojego znajomego Krystiana. Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku podczas spotkania towarzyskiego, kiedy między mężczyznami wybuchła awantura. Matka ofiary, Krystyna Kawalec, nie wierzy w skruchę oskarżonego i domaga się dla niego najsurowszej kary. Ekspertyzy psychologiczne wskazują na głębokie zaburzenia osobowości Norberta A. i jego uzależnienie od alkoholu. Hotel Gołębiewski w Pobierowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jednak ceny za pobyt są wyższe niż w Karpaczu. Porównanie kosztów pokazuje, że za wypoczynek w Karpaczu zapłacimy o 27% mniej niż nad morzem. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowego obłożenia, a także z nowości obiektów w Pobierowie. Oba hotele oferują wysoki standard usług i bogatą bazę rekreacyjną, przyciągając różnorodnych turystów.
1: Dwuletnia dziewczynka zmarła w szpitalu po długiej walce o życie, a śledczy oskarżają jej opiekunów o skrajne zaniedbanie i przemoc. Mimo poważnych zarzutów, wrocławski sąd apelacyjny zdecydował o wypuszczeniu podejrzanych z aresztu, co spotkało się z krytyką prokuratury. Rodzice zostali objęci środkami wolnościowymi, w tym zakazem kontaktu z 5-letnią córką, która obecnie przebywa w rodzinie zastępczej. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
2: Słuchacie Radia Super Express. Po deszczowych dniach nad Polskę nadciąga fala upałów. W weekend temperatury na zachodzie kraju mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza, a w centrum około 24 stopni. Mimo ocieplenia na północy kraju możliwe są burze z gradem. Zaleca się śledzenie ostrzeżeń pogodowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku termometry pokażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest dobre, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: GKS Katowice jest o krok od awansu do europejskich pucharów po 22 latach przerwy. Drużyna zmierzy się z Pogonią Szczecin w decydującym meczu sezonu, a trener Rafał Górak podkreśla znakomitą formę zespołu. Katowiczanie potrzebują zwycięstwa, by zapewnić sobie piąte miejsce w Ekstraklasie, co da im przepustkę do Europy. Wszystko jest w ich rękach, a optymizm w drużynie jest na wysokim poziomie.
2: Dziś wieczorem Aston Villa z Mattym Kaszem w składzie zmierzy się z SC Freiburg w finale Ligi Europy. To szansa dla Kasza na dołączenie do grona Polaków, którzy zdobyli to europejskie trofeum. Mecz odbędzie się na stadionie Besiktasiu w Stambule, gdzie Aston Villa jest faworytem. Trener Unai Emery, doświadczony w tych rozgrywkach, przygotował drużynę na to ważne starcie. Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z Barceloną, co wzbudziło duże zainteresowanie. Niemieccy dziennikarze przypominają jego imponującą karierę w Bundeslidze, gdzie jest drugim najlepszym strzelcem wszechczasów. W Dortmundzie zdobył Mistrzostwo Niemiec i dotarł do finału Ligi Mistrzów, a w Bayernie Monachium stał się jednym z najlepszych piłkarzy świata, zdobywając liczne trofea i bijąc rekordy. W sumie z Bayernem zdobył 8 Mistrzostw Niemiec, 3 krajowe puchary oraz triumfował w Lidze Mistrzów. Legia Warszawa przegrała z MKS Dąbrowa Górnicza 91-92 w trzecim meczu ćwierćfinałowym Orlen Basket Ligi, mimo że prowadziła 14 punktami. Stan rywalizacji to 2-1 dla Legii, która wciąż ma szansę na awans do półfinału. MKS zagrał z determinacją, co pozwoliło mu odrobić straty i wygrać. Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek.
1: Iga Świątek, czterokrotna mistrzyni French Open, przygotowuje się do walki na kortach Rolanda Garrosa. Choć sezon rozpoczęła słabiej, nadal jest jedną z faworytek do zwycięstwa. Zaraz po Arynie Sabalense. Losowanie turniejowych drabinek odbędzie się w czwartek, 21 maja, o godzinie 14. Mecze pierwszej rundy rozpoczną się w niedzielę, 24 maja. Maja Chwalińska zbliża się do udziału w głównej drabince Roland Garros po imponującym zwycięstwie nad Carole Monet. Polska tenisistka pokonała Francuzkę 6-0, 6-1 w zaledwie godzinę i 6 minut. Teraz przed Chwalińską decydujący mecz o awans do głównej części turnieju. W głównej drabince French Open Polskę reprezentować będą już Iga Świątek, Magdalena French i Magda Linette.
2: Anastazja Kuś, młoda polska biegaczka, znalazła się w centrum medialnego zamieszania po krytycznych uwagach pracownika TVP, Aleksandra Dzięciołowskiego. Dziennikarz zarzucił jej, że bardziej skupia się na budowaniu wizerunku w sieci niż na wynikach sportowych. Kuś w wywiadzie dla Interi odniosła się do tych zarzutów, podkreślając, że ignoruje negatywne komentarze i skupia się na swojej karierze. Mimo krytyki, biegaczka cieszy się wsparciem wielu fanów i kontynuuje swoją sportową drogę.
1: Leandro Trossard odegrał kluczową rolę w zdobyciu przez Arsenal Mistrzostwa Anglii, mimo że przechodził przez trudny okres w życiu osobistym. Jego 13-letni związek małżeński zakończył się, co potwierdziła jego żona w mediach społecznościowych. Pomimo osobistych problemów, Trossard zdobył decydującą bramkę w meczu z West Hamem, która przypieczętowała sukces Arsenalu. Po końcowym gwizdku piłkarz celebrował zwycięstwo samotnie, co podkreśliło jego osobistą tragedię.
2: Jan Tomaszewski apeluje o powrót Wojciecha Szczęsnego do reprezentacji Polski, mimo że bramkarz jest obecnie rezerwowym w FC Barcelonie. Tomaszewski uważa, że doświadczenie Szczęsnego jest nieocenione dla drużyny narodowej. Dodatkowo były bramkarz sugeruje Robertowi Lewandowskiemu transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby cieszyć się spokojem i komfortem gry z dala od europejskiej presji. Hiszpańska gwiazda piłki nożnej, Lamine Yamal, spędza czas w Grecji z nową partnerką, influencerką Ines Garcją. W sieci wybuchła burza po sugestiach, że Ines porzuciła poprzedniego partnera dla piłkarza. Influencerka stanowczo zaprzeczyła tym plotkom, tłumacząc, że mężczyzna ze zdjęcia to tylko przyjaciel. Mimo to sytuacja przyciąga uwagę mediów i internautów. Marina Łuczenko, żona Wojciecha Szczęsnego, zachwyciła swoją obecnością na festiwalu filmowym w Cannes. Polska wokalistka przyciągnęła uwagę fotoreporterów i została okrzyknięta jedną z najjaśniejszych gwiazd wydarzenia. Jej zjawiskowy wygląd szybko stał się tematem rozmów wśród europejskich internautów. Tymczasem Wojciech Szczęsny świętował z FC Barceloną zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii, choć jego wspólna gra z Robertem Lewandowskim dobiega końca.
1: Dziś na warszawskim cmentarzu Stare Powązki odbył się pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza, wybitnego scenarzysty i senatora. W uroczystościach uczestniczyły znane osobistości ze świata mediów i polityki, w tym Monika Olejnik i Bogdan Borusewicz. Piesiewicz został pochowany w rodzinnym grobie, obok mogiły swojej matki Anieli. Miejsce spoczynku znajduje się blisko grobu znanego komentatora sportowego Bohdana Tomaszewskiego.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, żegnając się z klubem podczas emocjonującego meczu z Betisem. Władze klubu uczciły jego zasługi, publikując specjalne wideo, które szybko zdobyło popularność. Lewandowski, który zdobył z Barceloną 3 tytuły mistrza Hiszpanii, pozostawił trwały ślad w historii klubu. Oficjalne pożegnanie na Camp Nou odbyło się 17 maja, a jego dokonania są szeroko doceniane przez kibiców i ekspertów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Warszawie powietrze jest dobre, a w Bydgoszczy umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 932 odcinku, który zobaczymy w czwartek, 28 maja, Aise odkrywa kluczowy szczegół w lesie, co prowadzi do napiętej sytuacji. Ferit nie chce uwierzyć w winę prokuratorki Deryi, co wywołuje ostrą kłótnię między nim a Aise. W poprzednich odcinkach widzieliśmy, jak Derya desperacko próbuje ukryć, że zamordowana kobieta to jej siostra. Teraz, gdy Derya odnajduje zgubiony łańcuszek, Aise zaczyna podejrzewać jej powiązania z morderstwem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1. A najnowsze odcinki dostępne są również na TVP VOD. Panna Młoda to turecka telenowela, która podbija serca widzów na całym świecie. Już 30 maja TVP2 wyemituje 110 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Hancer i Cihan zmagają się z rozstaniem, które przynosi im wiele bólu. Cemil planuje wyjazd ze Stambułu razem z Hancer, a Sinem ostrzega Cihana o niebezpieczeństwie związanym z bejzą i pistoletem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył popularność. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni, 1936 odcinek, zostanie wyemitowany 25 maja, po czym serial uda się na 3 miesiące wakacyjnej przerwy. Produkcja zapowiedziała, że nowe odcinki powrócą na antenę TVP2 już we wrześniu. Dokładna data premiery 1937 odcinka nie jest jeszcze znana, ale spekuluje się, że może to być 1 lub 7 września. W nowym sezonie widzowie dowiedzą się, czy Natalka przeżyje dramatyczny strzał oraz jak potoczą się losy Rogowskich po zdradzie Artura. Fani serialu mogą spodziewać się wielu emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Serial M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu. Już 25 maja widzowie zobaczą ostatni, 1936 odcinek, który zakończy się bez tradycyjnego zwiastuna nowych odcinków. To rozczarowanie dla fanów, którzy będą musieli poczekać do jesieni na nowe historie. W finale sezonu Dorota i Bartek będą mieli powód do radości, gdyż sąd przyzna im opiekę nad Frankiem. Jednak wiele wątków, takich jak zdrada Artura Rogowskiego, pozostanie nierozwiązanych. Zdjęcia głównych bohaterów pojawią się obok napisów końcowych, ale na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Nowe odcinki powrócą dopiero po wakacjach, a aktorzy już teraz pracują nad kolejnymi emocjonującymi historiami.
2: W najnowszym odcinku Pierwszej Miłości, numer 4224, który zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja, w klinice WIMED rozegra się prawdziwa batalia. Marcin Kochański, wpływowy urzędnik, kroczy do akcji, by przywrócić syna Floriana na praktyki. Jego działania wywołają strach wśród pracowników kliniki, obawiających się o jej reputację. Kacper, lekarz z zasadami, stanie na drodze Kochańskiego, broniąc etyki lekarskiej. Konflikt między nimi zapowiada się na niezwykle zacięty. Tymczasem Florian, czując wsparcie ojca, proponuje Julicie tajemniczy układ, próbując manipulować sytuacją. Czy wpływy rodziny Kochańskich zdołają zdominować WIMED, czy Kacper zdoła obronić zasady etyki?
1: Finał 12. edycji Hotelu Paradise zbliża się wielkimi krokami. Już 21 maja o godzinie 20 na antenie TVN. 7 dowiemy się, która para zdobędzie rekordową nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych. Dzień wcześniej, 20 maja, 4 pary zmierzą się w decydującej konkurencji, z której tylko 3 awansują do finału. Ostatnia Pandora sezonu przyniesie trudne pytania od byłych uczestników, a kluczowe głosowanie wyłoni 2 pary finałowe. Po wielkim finale czeka nas jeszcze niespodzianka. Specjalny odcinek Super Pandora, nagrany po zakończeniu programu, zostanie udostępniony na platformie Player. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak naprawdę potoczyły się relacje po programie. Data premiery tego odcinka nie została jeszcze ujawniona.
2: Finał Love is Blind Polska na Netflixie przyniósł ogromne emocje. W odcinku, który pojawił się 20 maja, uczestnicy stanęli przed ołtarzem, by podjąć najważniejszą decyzję w życiu. Nie wszystkie pary zdecydowały się na ślub. Julita i Jacek, mimo nadziei widzów, ostatecznie nie powiedzieli sobie tak. Podobnie Julia i Kamil, których relacja od początku była pełna napięć, również nie zdecydowali się na małżeństwo. Jednak nie zabrakło szczęśliwych zakończeń. Filip i Daria oraz Marta i Damian powiedzieli sobie tak i rozpoczęli wspólne życie jako małżeństwa. Czy ich związki przetrwają, dowiemy się w specjalnym odcinku Reunion, którego data premiery nie została jeszcze ogłoszona.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 932, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, Poyraz jest o krok od zdemaskowania tajemniczego szefa. Po wielu perypetiach, w tym podrzuceniu narkotyków i ucieczce podejrzanego, Poyraz odkrywa, że za wszystkim stoi Semich. Jednak w ostatniej chwili Kansel ratuje brata, ostrzegając go przed zasadzką. Jeden telefon wystarcza, by Semich uniknął schwytania, a plan Poyraza legł w gruzach. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. To turecki hit, który trzyma w napięciu od pierwszego do ostatniego momentu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Poznaniu niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgasem trzeba zaryzykować.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Polski Donald Tusk i nowy premier Węgier Peter Magyar spotkali się w Warszawie, aby omówić wspólne stanowisko w sprawie Ukrainy. Obaj liderzy wyrazili poparcie dla aspiracji Ukrainy do Unii Europejskiej, podkreślając konieczność przestrzegania obowiązujących procedur. Spotkanie było pierwszą zagraniczną wizytą Magyara po objęciu urzędu, co sygnalizuje nowy etap w relacjach polsko-węgierskich po zakończeniu rządów Viktora Orbana. Tusk podkreślił, że zwycięstwo Magyara to powrót Węgier do europejskich wartości i demokracji. Dziś w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, wybitnego prawnika i scenarzysty, który zmarł w wieku 80 lat. Piesiewicz, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, spoczął na Starych Powązkach. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele świata kultury, polityki i wymiaru sprawiedliwości, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska i Adam Bodnar. Jego dorobek artystyczny, w tym scenariusze do Dekalogu i trylogii Trzy Kolory, pozostaje trwałym śladem w historii kina. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, opuścił Europę 9 maja, udając się do USA na wizie medialnej. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że wyjazd był możliwy z powodu braku europejskiego nakazu aresztowania. Ziobro jest podejrzany o 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W Stanach Zjednoczonych ma pełnić rolę komentatora politycznego dla telewizji Republika. Nowe doniesienia wskazują na tajną współpracę wojskową między Chinami a Rosją, która obejmuje szkolenie rosyjskich żołnierzy w Chinach. Około 200 rosyjskich żołnierzy przeszło szkolenie w zakresie nowoczesnych technologii wojskowych, takich jak drony i walka elektroniczna, co podważa chińskie deklaracje o neutralności w konflikcie na Ukrainie. Współpraca obejmuje również wymianę danych o zachodnim uzbrojeniu, co może mieć strategiczne znaczenie dla Chin w kontekście potencjalnych operacji, takich jak ewentualna inwazja na Tajwan. Chiny i Rosja zacieśniają swoje relacje, co budzi obawy o ich wpływ na globalną stabilność.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Myślenicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, gdy policjanci uratowali rannego mężczyznę leżącego na schodach kładki nad Zakopianką. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia kierowcy, który zauważył samotną torbę na kładce. Policjanci szybko zareagowali i odnaleźli 47-letniego mężczyznę z poważnymi obrażeniami głowy. Poszkodowany, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, wyjaśnił, że upadł na schodach, co mogło skończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja służb. Policja w Kościanie odzyskała 3 skradzione ciągniki siodłowe o wartości ponad 430 tysięcy złotych. W związku z kradzieżą zatrzymano 2 mężczyzn, w tym byłego pracownika firmy, którzy 8 maja dokonali zuchwałego włamania. Odzyskane pojazdy odnaleziono na terenie powiatu nowosolskiego i wkrótce wrócą do właściciela. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.
2: Dziś maturzyści przystępują do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 210 minut i polega na napisaniu wypracowania argumentacyjnego na jeden z 2 tematów przygotowanych przez CKE. Kluczowe jest odwołanie się do lektury obowiązkowej oraz wykorzystanie co najmniej 3 utworów literackich. Egzaminatorzy szczególną uwagę zwracają na jakość argumentacji, poprawność językową oraz znajomość lektur.
3: Do Polski napływają ciepłe masy powietrza, co sprawi, że druga połowa maja będzie przypominać początek lata. Od 21 do 26 maja temperatury wzrosną, a w weekend od 23 do 24 maja miejscami mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, zwłaszcza na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Po weekendzie ciepła pogoda utrzyma się z temperaturami sięgającymi od 26 do 27 stopni w wielu regionach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ludowe wierzenia ostrzegają przed trzymaniem w domu niektórych roślin doniczkowych, które mogą przynosić pecha i złą aurę. Do takich roślin zaliczają się m.in. kaktusy, monstery i wrzosy. Warto również dbać o kondycję roślin, ponieważ zasuszone liście mogą być zwiastunem nieszczęść. Wierzenia te mają swoje korzenie w starożytnych legendach i mitach.
3: W Szczecinie aresztowano 2 mężczyzn podejrzanych o serię ataków na sklep na Pogodnie. Sprawcy najpierw podpalili lokal, powodując straty przekraczające 200 tysięcy złotych, a następnie rozpylili w nim żrącą substancję, co zmusiło do ewakuacji klientów i pracowników. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a grozi im wieloletnie więzienie. Aby ubrania w szafie zachowały świeżość, warto samodzielnie przygotować naturalny zapach. Wystarczy lniany woreczek, gruboziarnista sól i ulubione perfumy. Po spryskaniu soli perfumami woreczek umieszcza się w szafie, co pozwala na szybkie odświeżenie odzieży. Regularne wietrzenie szafy i unikanie nadmiernego upychania rzeczy również pomagają w utrzymaniu przyjemnego zapachu.
2: Skrępie Słupskiej doszło do groźnego wypadku, w którym 7-letni rowerzysta został potrącony przez samochód marki BMW. Chłopiec z obrażeniami nogi trafił do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze przypominają, że dzieci poniżej 10 lat mogą jeździć rowerem po drogach, tylko pod opieką dorosłych. Od 3 czerwca wchodzi w życie obowiązek noszenia kasków ochronnych przez dzieci do 16 roku życia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymania, znany z ślubu od pierwszego wejrzenia, wciąż walczy z glejakiem czwartego stopnia, a jego zdrowie nie daje mu wytchnienia. Nowe objawy, takie jak podwójne widzenie i drętwienie kończyn, przyprawiają go o dreszcze. Mimo że lekarze uspokajają, że to normalne po radioterapii, Adrian nie kryje stresu. Fani nieustannie wspierają go w tej trudnej walce, a on sam nie traci nadziei na lepsze jutro. W polskiej edycji Love is Blind na Netflixie emocje sięgnęły zenitu, a finałowy odcinek wywołał prawdziwą burzę. Największe kontrowersje wzbudziło niedoszłe małżeństwo Julii i Kamila, które rozpadło się dzień przed ślubem. Internauci podejrzewają, że za wszystkim stoi matka Julii, która zyskała miano polskiej Cersei Lannister. Czy to ona, niczym mistrzyni intryg, zasiała ziarno niepewności, by zniszczyć związek córki? Cóż, w świecie reality show wszystko jest możliwe.
2: Dorota Naruszewicz, znana aktorka, nie przebiera w słowach, krytykując program Królowa Przetrwania. Według niej to nie rozrywka, a machina do publicznego upokarzania kobiet, gdzie łzy i konflikty są na porządku dziennym. Naruszewicz zastanawia się, dlaczego w XXI wieku nadal serwuje się widzom takie widowiska, gdzie uczestniczki oceniają się nawzajem pod kątem wyglądu, a potem tarzają w błocie. Aktorka zdecydowanie mówi pas i nie zamierza oglądać finału.
1: Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna i gwiazda Polsatu, zaskoczyła wszystkich radosną nowiną. Spodziewa się dziecka z 67-letnim mężem, Krzysztofem Jabłońskim. Para, która już wychowuje 7-letniego synka, nie kryje wzruszenia i szczęścia z powodu powiększenia rodziny. Ciekawe, czy ich syn, Christopher Alexander, który marzył o byciu starszym bratem, będzie równie entuzjastycznie podchodził do zmiany pielu. A może to właśnie on przejmie pałeczkę w rodzinnej firmie świeczkowej?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W świecie wielkich pieniędzy i jeszcze większych dramatów syn miliardera Isaaca Andika, twórcy Mango, znalazł się w centrum uwagi. Jonathan Andik został zatrzymany przez policję po tym, jak jego ojciec spadł z klifu w górach Montserrat. Początkowo uznawano to za nieszczęśliwy wypadek, ale teraz śledczy mają wątpliwości. Czyżby rodzinne wyprawy stały się nowym sportem ekstremalnym? Natasza Urbańska w końcu spełniła swoje dziecięce marzenie, pojawiając się na czerwonym dywanie w Cannes. Wzruszona artystka przyznała, że to dla niej wyjątkowy moment, choć bardziej niż moda liczyły się emocje. W czerwonej sukni od Doroty Goldpoint przyciągnęła uwagę fotoreporterów, a jej droga do tego sukcesu wcale nie była usłana różami. Cóż, wygląda na to, że dobre nawodnienie i sen to klucz do sukcesu na czerwonym dywanie.
1: Polsat Hit Festival 2026 startuje już w piątek w Operze Leśnej w Sopocie. Na scenie pojawi się plejada gwiazd, od Oskara Cymsa po duet z Kolima i Justyny Steczkowskiej. Sobota to czas na taneczne szaleństwo z kultowymi przebojami, a niedziela przyniesie dawkę śmiechu dzięki najlepszym polskim kabaretom. To będzie weekend pełen emocji i wspomnień, który na pewno na długo zostanie w pamięci. W hotelu Paradise 12 emocje sięgają zenitu, ale nie na ekranie, a w mediach społecznościowych. Tobiasz i Marcel, zamiast spokojnie cieszyć się słońcem, plątali się w aferę z rasistowskimi podtekstami. Marcel, zmęczony plotkami, postanowił wylać swoje żale w internecie, twierdząc, że Tobiasz rzucał rasistowskie teksty. Tobiasz z kolei broni się, mówiąc, że kolor skóry nie definiuje człowieka. Cóż, wygląda na to, że reality show przeniosło się z wyspy do sieci.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Alessandra Mussolini, wnuczka słynnego dyktatora Benito Mussoliniego, triumfuje w specjalnej edycji włoskiego Big Brothera. Zgromadziła 52% głosów, co pokazuje, że Włosi potrafią docenić emocjonalne występy, nawet jeśli pochodzą od potomków kontrowersyjnych postaci. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od okładki Playboya, przez politykę, aż po reality show. Ciekawe, czy to nazwisko, czy talent przyciąga uwagę widzów.
1: Krzysztof Piesiewicz, wybitny scenarzysta, prawnik i były senator, zmarł 14 maja, dokładnie w dniu premiery filmu inspirowanego jego twórczością. Czy to nie ironia losu, że odszedł w tak symboliczny moment? Dziś, 20 maja, odbył się jego pogrzeb w Warszawie, gdzie tłumy żegnały go z wielkim wzruszeniem. Przy urnie ustawiono wzruszające wieńce od rodziny, a wśród żałobników pojawiły się znane twarze, oddając hołd człowiekowi, który na zawsze pozostanie w pamięci kultury i polityki. Nowy dokument o Iron Maiden, Burning Ambition, wzbudza emocje, ale niekoniecznie te pozytywne. Dennis Stratton, były gitarzysta zespołu, nie szczędził słów krytyki, twierdząc, że film niesprawiedliwie obarcza Blaze'a Bailey'a winą za trudne czasy zespołu. Według Strattona to nie Bailey był przyczyną problemów, a jego wkład w historię Iron Maiden zasługuje na uznanie. Cóż, wygląda na to, że nie każdy dokument to dzieło sztuki, a niektóre historie lepiej zostawić w archiwach. Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, został uhonorowany prestiżową nagrodą Lord Mayor's Award w Birmingham. To oficjalne podziękowanie za jego ogromny wpływ na kulturę i muzykę miasta. Iommi, który obecnie pracuje nad swoim pierwszym solowym albumem od 20 lat, nie przestaje zaskakiwać. Choć początkowo miał to być album instrumentalny, muzyk zdecydował się na współpracę z wokalistą, co z pewnością doda pikanterii jego nowemu dziełu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ławie. Doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli z powodu ulatniającego się tlenku węgla. Straż pożarna potwierdziła wysokie stężenie tego gazu w domu, co stanowiło poważne zagrożenie. Na szczęście dziecko zostało szybko przetransportowane do szpitala i jest bezpieczne. Policja apeluje o regularne przeglądy piecyków gazowych i montaż czujników czadu. Warszawscy śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang zajmujący się sutenerstwem w Wawrze. Zatrzymano 5 osób, w tym prawdopodobną szefową, 65-letnią Swietłanę P. Zabezpieczono mienie o wartości blisko 3 milionów złotych. Zatrzymani trafili do prokuratury okręgowej w Siedlcach, a śledztwo jest w toku. W Grodzisku Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 5-letniego Dawida, który został zamordowany przez własnego ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Matka chłopca zdecydowała się na emigrację do Rosji, zabierając ze sobą prochy syna. Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich powracają na sezon 2026 roku, rozpoczynając się 5 lipca. Inauguracja połączona będzie z otwarciem odnowionej przestrzeni, a wystąpią Piotr Aleksewicz i Jakub Kuszli. Tegoroczny cykl, obchodzący stulecie pomnika Fryderyka Chopina, potrwa do 27 września i będzie bezpłatny. W programie znajdą się występy wybitnych pianistów z Polski i zagranicy.
0: Rok po pogrzebie 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Jej grób w Działdowie nadal przyciąga bliskich i nieznajomych, którzy składają kwiaty i maskotki. Sprawa jej morderstwa wstrząsnęła lokalną społecznością. Oskarżony o zbrodnie Bartosz G. przebywa w areszcie w Płocku i czeka na wyniki badań psychiatrycznych, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg postępowania. Maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia.
1: W powiecie ostrowskim, na drodze między Dąbrową a Chmielewem, doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zginął na miejscu po zderzeniu z ciężarówką. Przyczyny, dla których mężczyzna zjechał na przeciwny pas, są nadal nieznane. Prokuratura wszczęła śledztwo, a sekcja zwłok kierowcy zaplanowana jest na 21 maja. W Warszawie 20 czerwca odbędą się wianki nad Wisłą, jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych w stolicy. Impreza rozpocznie się o 13:00 piknikiem świętojańskim w multimedialnym parku Fontan, oferując atrakcje dla wszystkich, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, a finałem będzie występ holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Marcin Dworak, motorniczy MPK Kraków, walczy o życie po nagłym zatrzymaniu akcji serca, do którego doszło pod koniec kwietnia. Obecnie przebywa w szpitalu, a jego leczenie i rehabilitacja będą kosztowne. Klub honorowych dawców krwi MPK zorganizował zbiórkę funduszy, a darowizny można przekazywać również online. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą wesprzeć Marcina finansowo.
0: 18 maja w Małopolsce padły aż 3 główne wygrane w mini loto. Szczęśliwe kupony zakupiono w Krakowie, Krzeszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej. Każdy z wygranych otrzyma niemal 70 tysięcy złotych, choć od tej kwoty trzeba będzie odliczyć podatek. Zwycięska kombinacja liczb to 2, 4, 7, 21 i 37.
1: Sąd Najwyższy uchylił immunitet Magdalenie Z., prokuratorce z Sosnowca, co umożliwia postawienie jej zarzutów. Jesienią 2024 roku potrąciła śmiertelnie 28-letnią Dorotę Bejgier w Sienicznie koło Olkusza. Decyzja sądu otwiera drogę do oskarżenia o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Bliscy zmarłej Doroty nie doczekali tej chwili, zmarli przed uchyleniem immunitetu.
0: Sąd apelacyjny w Katowicach wydał ostateczny wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku z 2019 roku, w którym zginęła 8-osobowa rodzina. Sąd podtrzymał większość wcześniejszych decyzji, zmieniając jedynie wyrok dla jednego z oskarżonych, skracając mu karę z 3 do 2 lat więzienia. Tragedia była wynikiem nieodpowiedzialnych działań budowlanych, które doprowadziły do uszkodzenia gazociągu.
1: W gminie Choroszcz, niedaleko miejscowości Izbiszcze, wybuchł pożar, który strawił 14 hektarów traw. Ogień zagrażał cennym przyrodniczo terenom Narwiańskiego Parku Narodowego. W akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej, które po kilku godzinach opanowały sytuację. Wykorzystano specjalistyczny sprzęt, w tym kłady, drony i samolot Dromader. Trwa szacowanie strat i ustalanie przyczyn pożaru. Nadchodzący weekend przyniesie do Polski prawdziwie letnią pogodę. W sobotę temperatury w zachodnich regionach kraju mogą sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza, a w niedzielę na zachodzie spodziewane są upały do 30 stopni. Mimo wysokich temperatur, w niedzielne popołudnie możliwe są przelotne deszcze i burze, zwłaszcza na północy kraju. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe. We Wrocławiu sąd zdecydował o zwolnieniu z aresztu rodziców podejrzanych o znęcanie się nad 2-letnią córką, która zmarła po długiej walce o życie. Prokuratura oskarża ich o skrajne zaniedbanie i przemoc, co miało doprowadzić do śmierci dziecka. Mimo poważnych zarzutów sąd uznał, że nie ma ryzyka utrudniania postępowania, dlatego zastosowano wobec rodziców dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku termometry pokażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako dobre, a w Białymstoku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Orlen obniżył hurtowe ceny paliw, korygując wtorkowe podwyżki. Mimo to kierowcy na stacjach zapłacą więcej z powodu rządowego mechanizmu ustalania cen maksymalnych. Nowe limity wynoszą około 6,5 zł za litr benzyny 95 i 7 zł za litr oleju napędowego. Wysokie ceny paliw są efektem globalnych czynników, w tym wzrostu cen ropy po ataku USA i Izraela na Iran. Rząd przedłużył działanie tarczy antyinflacyjnej, utrzymując niższy VAT i akcyzę na paliwa do końca maja.
2: Polskie linie lotnicze mają zabezpieczone dostawy paliwa, mimo gwałtownego wzrostu jego cen. Pasażerowie nie muszą obawiać się drastycznych podwyżek cen biletów dzięki spadkowi popytu na podróże i silnej konkurencji na rynku. Ryanair dzięki wcześniejszym kontraktom utrzymuje atrakcyjne ceny, co wpływa na całą branżę. Orlen zapewnia stabilność dostaw paliwa, korzystając z dywersyfikacji źródeł. Mimo stabilnych dostaw, spadek popytu ogranicza możliwości podnoszenia cen biletów. Polskie linie lotnicze LOT nadal zawieszają loty do Tel Awiwu, Bejrutu i Riyadu ze względów bezpieczeństwa. Od 1 lipca mieszkańcy będą musieli zrezygnować z brązowych worków na bioodpady i korzystać z nowych pojemników. W Konstancinie Jeziornie trwają intensywne kontrole segregacji śmieci, które wykazały nieprawidłowości w 40 z ponad 250 skontrolowanych nieruchomości. Za błędy w segregacji mieszkańcy mogą zapłacić podwójnie, a opłata za odbiór odpadów może wzrosnąć z 46 do 92 zł miesięcznie. Właściciele kompostowników również są kontrolowani, a odpady kuchenne i zielone muszą trafiać bezpośrednio do kompostownika. Gminy zaostrzają przepisy, aby poprawić poziom recyklingu i spełnić unijne wymagania.
1: Na polskim rynku dzieł sztuki wykryto kontrowersyjne praktyki podczas aukcji. UOKiK ujawnił, że pracownicy 4 z 5 największych domów aukcyjnych, tym Desa Unikum i Sopocki Dom Aukcyjny, licytowali przeciwko klientom, by sztucznie podbijać ceny. Działania te miały na celu osiągnięcie ukrytej ceny minimalnej, co mogło wprowadzać kupujących w błąd. Po interwencji UOKiK domy aukcyjne zobowiązały się do zmiany regulaminów i zaprzestania takich praktyk. Dzięki temu kupujący mogą teraz liczyć na większą przejrzystość i bezpieczeństwo podczas licytacji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Nowe przepisy dotyczące haków holowniczych mogą być kosztowne dla kierowców. Za brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym grozi mandat do 500 zł. Po zamontowaniu haka kierowca ma 30 dni na badanie techniczne i zgłoszenie w urzędzie, aby uniknąć kary. Najwyższe mandaty, sięgające nawet 5000 zł, dotyczą niewłaściwego używania haka z bagażnikiem rowerowym. Przenoszenie tablicy rejestracyjnej na bagażnik może skutkować 8 punktami karnymi i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Aby uniknąć problemów, konieczne jest wyrobienie trzeciej tablicy rejestracyjnej do montażu na bagażniku. Rafał Brzoska, znany polski przedsiębiorca i prezes Impostu, uważa, że Polska ma szansę znaleźć się wśród 15 najbogatszych krajów świata. Podkreśla odporność i przedsiębiorczość Polaków, które są kluczowe w trudnych sytuacjach. Brzoska zauważa, że Polska stała się atrakcyjnym miejscem do życia, do którego chętnie przeprowadzają się cudzoziemcy. Choć wejście do G7 jest poza zasięgiem, to osiągnięcie miejsca w top 15 byłoby ogromnym sukcesem. Wskazuje na potrzebę wspierania polskich przedsiębiorstw i budowania silnej gospodarki w Europie. Zwraca też uwagę na znaczenie pozytywnego myślenia i czerpania inspiracji z sukcesów innych. Termin składania rocznych zeznań podatkowych za 2025 rok minął 30 kwietnia. Seniorzy, których dochody brutto nie przekroczyły 30 tysięcy złotych, mogą teraz oczekiwać zwrotu nadpłaconego podatku. Zwrot dotyczy głównie osób z emeryturą lub rentą do około 2200 zł brutto miesięcznie. Wysokość zwrotu zależy od pobranych zaliczek na podatek i może wynieść złotych. Dla małżeństw spełniających warunki łączna kwota zwrotu może przekroczyć 800 zł. Zwroty będą realizowane w ciągu 45 dni dla rozliczeń elektronicznych i do 3 miesięcy dla papierowych. Carrefour wprowadza nowy koncept sklepów pod nazwą Carrefour des Générations, skierowany do klientów powyżej 60 roku życia. Projekt ten odpowiada na starzenie się społeczeństwa i rosnącą siłę zakupową seniorów. Nowe sklepy, takie jak Carrefour Express i City, zaoferują uproszczone oznaczenia, mniejsze porcje produktów oraz większy wybór lokalnych artykułów. Pracownicy przejdą dodatkowe szkolenia, aby lepiej wspierać starszych klientów podczas zakupów. Sklepy mają stać się miejscem spotkań, oferując wydarzenia integracyjne i inne aktywności. Carrefour chce być ulubioną siecią handlową seniorów, dostosowując swoje usługi do ich potrzeb.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza podpisały w Warszawie memorandum o współpracy. Porozumienie to, nazwane PORSU, ma na celu rozwój współpracy obronnej między Polską a Ukrainą. Planowane jest utworzenie Centrum Kompetencji, które będzie koordynować projekty technologiczne i produkcyjne. Współpraca obejmie m.in. technologie dronowe i systemy rakietowe. Memorandum ma również na celu opracowanie mechanizmów finansowania wspólnych projektów. Podpisanie dokumentu ma wzmocnić więzi między polskimi i ukraińskimi firmami z sektora obronnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Warszawie powietrze jest dobre, a w Bydgoszczy umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Barwy Szczęścia wkracza w emocjonujący moment. W 3384 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 20 maja o godzinie 25 na TVP2, Lucyna odnosi triumf nad rodziną Pyrków. Choć z pozoru ciepła i troskliwa, seniorka manipuluje wszystkimi, działając w zmowie z deweloperem Maciejem Wilkiem. Hubert, pod wpływem emocji, zgadza się, by Agata i Ignacy kupili mieszkanie od Wilka, co oznacza ich wyprowadzkę z domu Pyrków. Lucyna nie kryje radości, choć jej reakcja jest mocno przesadzona. Wilk również ma powody do zadowolenia, gdyż jego plan wykupienia domu Pyrków nabiera realnych kształtów. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie uwagę widzów.
2: Złoty Chłopak, odcinek 299, już wkrótce na ekranach. W środę, 27 maja, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Halis i Ferit, dotąd zwaśnieni, połączą siły, by stawić czoła wspólnemu wrogowi. Odkrycie prawdziwej tożsamości lojalnego służącego Abidina wstrząśnie rodziną, ujawniając jego mroczne plany. Seyran, po burzliwej kłótni, zdecydowała się zakończyć małżeństwo, a Naci dostarczył dowody kompromitujące wielką panią. Serial można śledzić na TVP1 codziennie o 14. To będzie odcinek pełen zaskoczeń i dramatycznych zwrotów akcji. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20.55 na TVP2, widzowie będą świadkami wielkich zmian w życiu Jagody i Tadeusza. Para planuje dłuższy wyjazd nad polskie morze, co oznacza ich zniknięcie z Grabiny na wiele miesięcy. Jagoda i Tadeusz przekażą firmowe obowiązki Bartkowi, który zgodzi się nadzorować sprawy zdalnie. Wyjazd ma być szansą na zmianę klimatu i poprawę zdrowia ich córki, Brodki. Czy to oznacza koniec wątku tej ulubionej rodziny w serialu? Tego dowiemy się już wkrótce.
1: M jak Miłość wciąż wzbudza emocje. Po ostatnim odcinku, w którym Kasia została zmuszona do uległości przez Aleksandra Sowińskiego, widzowie są w szoku. Finał sezonu, który zobaczymy już 25 maja, nie przyniesie odpowiedzi na wszystkie pytania. Kasia, Mariusz, Jakub i Sowiński nie pojawią się w tym odcinku, co tylko podsyca ciekawość fanów. Jesienią Kasia nadal będzie wplątana w sieć kłamstw i szantaży. Sowiński nie odpuści, a widzowie zastanawiają się, czy Kasia znajdzie w sobie siłę, by się otrząsnąć. Wątki związane z jej córką Zosią i relacjami z Mariuszem oraz Jakubem pozostają nierozstrzygnięte. Fani nie kryją frustracji i z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń po wakacjach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego finału sezonu w 995 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Jakub Dobry, gwałciciel Marii Malewicz, przeżyje upadek ze schodów i będzie próbował obrócić sytuację na swoją korzyść, oskarżając Marię o próbę zabójstwa. Dyrektor szpitala, Max Beger, stanie po stronie Marii, próbując wyciszyć sprawę. Jednak Jakub nie zamierza się poddać i rzuca podłe oskarżenia w stronę swojej ofiary. Żona Jakuba, Dorota, również wkracza do akcji, gotowa walczyć o dobre imię męża. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie wyjaśniając, czy Jakub poniesie karę za swoje czyny. W serialu Na Wspólnej szykują się niezwykle emocjonujące wydarzenia w odcinkach 4221 i 4222, które zostaną wyemitowane 1 i 2 czerwca. Mariusz Czerski dowiaduje się o groźnym guzie mózgu, co wyjaśnia jego dotychczasowe problemy. Jego partnerka Ola zmaga się z wyrzutami sumienia, a sytuację dodatkowo komplikuje teściowa. W kolejnym odcinku widzowie będą świadkami dramatycznej operacji Mariusza, po której mężczyzna traci pamięć i nie rozpoznaje swojej ukochanej. Ola, próbując ratować karierę męża, spotyka się z Zakościelnym, a w tle pojawiają się intrygi i napięcia w redakcji Krzysztofa Smolnego. Igor Nowak, po serii nieporozumień, decyduje się na odejście z pracy.
1: M jak Miłość zbliża się do finału sezonu z odcinkiem 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja. To ostatni epizod przed letnią przerwą, a fani już z niecierpliwością czekają na powrót serialu. Nowy sezon rozpocznie się na początku września, choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona. W nadchodzących odcinkach widzowie będą śledzić losy Natalki po dramatycznej strzelaninie oraz skomplikowane relacje Urogowskich. Artur zdradził Marysię z Joanną, co wprowadzi sporo napięcia. Twórcy dziękują fanom za niesłabnące wsparcie i obiecują, że nowe odcinki przyniosą wiele emocji.
2: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 30 maja na antenie TVP 2 zadebiutuje 110 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Hanser i Cihan zmagają się z bólem po rozstaniu, a Cemil planuje wyjazd ze Stambułu z Hanser. Cinem zdradza Cihanowi tajemnicę o bejzie i pistolecie, co wprowadza dodatkowe napięcie. Serial, który rozpoczął swoją emisję w Polsce w styczniu, zastąpił Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda, licząca obecnie 325 odcinków, a liczba ta wciąż rośnie. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Przygoda z tym serialem potrwa jeszcze długo, zapewniając widzom wiele emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego we Włoszech doszło do nietypowej wymiany gestów z premier Giorgią Meloni. Prezydent zaskoczył wszystkich, całując dłoń Meloni, co uznano za dyplomatyczne faux pas. Z kolei premier Włoch odpowiedziała symbolicznym gestem sztyletu, co eksperci interpretują jako brak zaufania. Te gesty mogą wskazywać na napięcia w relacjach polsko-włoskich. Kilometrówki posłów wciąż budzą kontrowersje. Antoni Macierewicz, mimo braku prawa jazdy, otrzymał prawie 17 tysięcy złotych za przejazdy z kierowcą. Zbigniew Ziobro, choć rzadko bywał w Sejmie, zainkasował 45,5 tysiąca złotych. Posłanka Anna Maria Żukowska, nie posiadająca samochodu, otrzymała ponad 38 tysięcy złotych. Od stycznia obowiązują nowe przepisy, które mają ograniczyć nadużycia w tej kwestii. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co potwierdził Waldemar Żurek w programie Graffiti Polsat News. Polska przygotowała wniosek o ekstradycję, ale proces ten może być skomplikowany ze względu na praktyki amerykańskich sądów. Żurek zasugerował, że USA mogą nie współpracować w pełni z Polską, co może wpłynąć na tempo postępowania. Sprawa Ziobry, związana z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości, nabiera międzynarodowego wymiaru. Do Czech przybył amerykański lekarz podejrzewany o kontakt z wirusem Ebola. Został przetransportowany do szpitala w Pradze w specjalnej kapsule izolacyjnej, mimo że nie wykazuje objawów choroby. Decyzja o transporcie wywołała kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, gdzie niektórzy krytykują przenoszenie pacjentów do Europy. Tymczasem w Afryce epidemia wirusa Bundibugyo, na który nie ma szczepionki, zbiera śmiertelne żniwo.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowe doniesienia wskazują na tajną współpracę wojskową między Chinami a Rosją, która obejmuje szkolenie rosyjskich żołnierzy w Chinach. Około 200 rosyjskich żołnierzy przeszło szkolenie w zakresie nowoczesnych technologii wojskowych, takich jak drony i walka elektroniczna, co podważa chińskie deklaracje o neutralności w konflikcie na Ukrainie. Współpraca obejmuje również wymianę danych o zachodnim uzbrojeniu, co może mieć strategiczne znaczenie dla Chin w kontekście potencjalnych operacji, takich jak ewentualna inwazja na Tajwan. Chiny i Rosja zacieśniają swoje relacje, co budzi obawy o ich wpływ na globalną stabilność. Gąbka do mycia naczyń, choć niepozorna, może stać się siedliskiem bakterii. Zaleca się jej wymianę co tydzień, aby ograniczyć rozwój drobnoustrojów i zapewnić higienę w kuchni. Po każdym użyciu warto dokładnie ją wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. Regularna wymiana gąbki pomaga utrzymać czystość i zdrowie w domu.
0: Dziś o godzinie 9 rozpoczyna się matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 210 minut, a zdający będą musieli napisać wypracowanie argumentacyjne na jeden z dwóch podanych tematów. Wśród lektur obowiązkowych znajdują się m.in. Lalka Bolesława Prusa i Dziady czy Torczyki Adama Mickiewicza. Arkusze egzaminacyjne zostaną opublikowane przez CKE około godziny 14. 17 maja w miejscowości Bieniec pod Wieluniem doszło do pożaru balotów słomy, które spłonęły, powodując straty w wysokości 20 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 39-letniego recydywistę, który był pijany i podejrzewany o podpalenie. Kluczową rolę w zatrzymaniu odegrał aspirant sztabowy Damian Pęcherz, który mimo dnia wolnego ujął sprawcę. Mężczyźnie grozi do 7,5 roku więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zaraza ziemniaczana stanowi poważne zagrożenie dla upraw pomidorów, zwłaszcza po deszczach. Choroba szybko niszczy rośliny, dlatego ważne jest szybkie działanie. Skutecznym sposobem ochrony jest stosowanie oprysków z jodyny, które wzmacniają rośliny i zapobiegają infekcjom. Regularne opryski co 14 dni mogą znacząco zwiększyć odporność pomidorów.
0: Zbyt duża ilość detergentów i suszenie ubrań w zamkniętych pomieszczeniach mogą powodować nieprzyjemny zapach prania. Prosty sposób na świeżo pachnące ubrania to użycie sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy wsypać mieszankę sody i olejku między ubrania w pralce. Regularne czyszczenie pralki, na przykład kapsułką do zmywarki, również pomaga w utrzymaniu świeżości. Polska policja zatrzymała 25-letniego Polaka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu za brutalne morderstwo w Australii. Mężczyzna, który przez długi czas skutecznie unikał schwytania, sam zgłosił się do jednostki policji w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie przebywa w areszcie, czekając na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Australii. Zatrzymanie było efektem międzynarodowej współpracy służb i wymiany kluczowych informacji.
2: Policjanci ze Śródmieścia rozbili grupę złodziei samochodów, która działała w powiecie legionowskim. W połowie maja zatrzymano 3 mężczyzn i odzyskano 2 skradzione auta o wartości 200 tysięcy złotych. Główny podejrzany, poszukiwany już wcześniej, zorganizował dziuplę w domu swojego dziadka, który nie był świadomy przestępczej działalności. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, znalazł czas na wizytę u fryzjera, co uchwycił fotoreporter Super Expressu. Polityk spędził tam 40 minut, dbając o każdy szczegół swojego wyglądu. Po wizycie wyszedł z salonu z nową, świeżą fryzurą, gotowy na ważne spotkania. Grabiec znany jest z dbałości o detale i tym razem również nie zawiódł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Naruszewicz, znana aktorka, nie przebiera w słowach, krytykując program Królowa Przetrwania. Według niej to nie rozrywka, a machina do publicznego upokarzania kobiet, gdzie łzy i konflikty są na porządku dziennym. Naruszewicz zastanawia się, dlaczego w XXI wieku nadal serwuje się widzom takie widowiska, gdzie uczestniczki oceniają się nawzajem pod kątem wyglądu, a potem tarzają w błocie. Aktorka zdecydowanie mówi pas i nie zamierza oglądać finału.
2: Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna i gwiazda Polsatu, zaskoczyła wszystkich radosną nowiną. Spodziewa się dziecka z 67-letnim mężem, Krzysztofem Jabłońskim. Para, która już wychowuje 7-letniego synka, nie kryje wzruszenia i szczęścia z powodu powiększenia rodziny. Ciekawe, czy ich syn, Christopher Alexander, który marzył o byciu starszym bratem, będzie równie entuzjastycznie podchodził do zmiany pielu. A może to właśnie on przejmie pałeczkę w rodzinnej firmie świeczkowej? Małgorzata Socha z łzami w oczach żegna się z rodziną na warszawskim lotnisku, by wyruszyć na przygodę życia w Asia Express. Tymczasem Edyta Herbuś, zamiast łez, zabiera ukochanego Piotra Bukowieckiego, bo przecież kto by chciał się rozstawać, gdy można razem biegać po azjatyckich bezdrożach. Mateusz Banasiuk zaskakuje wszystkich, wybierając siostrę na towarzyszkę podróży, a nie ukochaną Magdalenę Boczarską. Wśród gwiazd nie zabrakło też influencerki Marii Jeleniewskiej, która z radością wkracza w nową przygodę. Cóż, Asia Express to nie tylko wyścig, ale i emocjonalny roller coaster.
1: Martyna Wojciechowska, znana podróżniczka i dziennikarka, zaskakuje wszystkich swoją nową książką Przesunąć horyzont 20 lat później. Wbrew swojej dotychczasowej rezerwie, Martyna otwiera się na temat macierzyństwa, które porównuje do zdobywania Mount Everestu, twierdząc, że to właśnie bycie mamą jest największym wyzwaniem. W książce dzieli się również traumatycznymi wspomnieniami z wypadku, w którym złamała kręgosłup i straciła przyjaciela. Czyżby Martyna postanowiła pokazać, że nawet ikony mają swoje słabości?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Eurowizja 2026 zakończona, a Bułgaria triumfuje. Polska reprezentantka Alicja Szemplińska zdobyła 12 miejsce, co jest jednym z najlepszych wyników w historii naszego kraju. Michał Szpak, który sam kiedyś śpiewał na tej scenie, nie krył zdziwienia, że publiczność przyznała Polsce zaledwie 17 punktów. Cóż, może to znak, że jury w końcu doceniło naszą muzykę, ale widzowie jeszcze nie nadążają. Krzysztof Piesiewicz, wybitny scenarzysta, prawnik i były senator, zmarł 14 maja, dokładnie w dniu premiery filmu inspirowanego jego twórczością. Czy to nie ironia losu, że odszedł w tak symboliczny moment? Dziś, 20 maja, odbył się jego pogrzeb w Warszawie, gdzie tłumy żegnały go z wielkim wzruszeniem. Przy urnie ustawiono wzruszające wieńce od rodziny, a wśród żałobników pojawiły się znane twarze, oddając hołd człowiekowi, który na zawsze pozostanie w pamięci kultury i polityki. Agnieszka Chylińska, królowa polskiej sceny poprockowej, świętuje swoje 50. urodziny z przytupem. W Łodzi, w Atlas Arenie, odbędzie się wielkie show zatytułowane Wy i ja, impreza mojego życia. Bilety zniknęły szybciej niż ciepłe bułeczki, ale spokojnie. TVN zadbał o transmisję na żywo. Start w sobotę, 23 maja o 19:45. Kto by pomyślał, że życie zaczyna się po 50? Dave Grohl, znany z Nirwany, miał swoją własną zasadę rock'n'rolla. Skręcona kostka oznacza koniec kariery. Ironia losu chciała, że w 2015 roku podczas koncertu Foo Fighters w Göteborgu Grohl dosłownie złamał nogę, spadając ze sceny. Zamiast się poddać, zbudował sobie tron i dokończył trasę koncertową, pokazując, że czasem wystarczy trochę kreatywności, by nie zejść ze sceny. To dowód, że nawet ze skręconą kostką można rządzić rockowym światem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ach, te rockowe dramaty. Soundgarden po sukcesie Super Unknown postanowił zaryzykować i samodzielnie wyprodukować kolejny album Down on the Upside. Niestety, zamiast harmonii, zespół z Seattle znalazł się w samym środku burzy konfliktów. Chris Cornell chciał iść w stronę lżejszych brzmień, podczas gdy Kim Thayil bronił ciężkich riffów. Po wydaniu płyty i trasie koncertowej zespół rozpadł się w 1997 roku, pozostawiając fanów z pytaniem, czy warto było eksperymentować.
2: Metallica znowu zaskoczyła, tym razem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Podczas koncertu, który był ich 15. występem w Polsce, muzycy wykonali kultowy przebój Perfektu Chcemy Być Sobą. Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego, była wzruszona, choć jej tata skwitował to z typowym dla siebie dystansem, mówiąc, że takie niespodzianki to dla zagranicznych gwiazd chleb powszedni. Ciekawe, czy przy niedzielnym obiedzie uda się wykrzesać z niego więcej emocji, gdy usłyszy Metallicę w akcji. Youngblood, czyli Dominic Harrison, stał się prawdziwą sensacją w świecie rocka, a jego czwarty album Idols przyniósł mu nie tylko rozgłos, ale i pierwszą statuetkę Grammy. Występ na pożegnalnym koncercie Ozziego Osborna i współpraca z Aerosmith tylko podgrzały atmosferę. Choć sam artysta nie przepada za tytułem nadziei rocka, nie ukrywa, że ma apetyt na więcej i celuje teraz w stadiony. Jak sam mówi, nawet celnicy między Buffalo a Toronto wiedzą, kim jest Youngblood. Cóż, wygląda na to, że rock ma się całkiem nieźle.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mławie. Doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli z powodu ulatniającego się tlenku węgla. Straż pożarna potwierdziła wysokie stężenie tego gazu w domu, co stanowiło poważne zagrożenie. Na szczęście dziecko zostało szybko przetransportowane do szpitala i jest bezpieczne. Policja apeluje o regularne przeglądy piecyków gazowych i montaż czujników czadu. Warszawscy śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang zajmujący się sutenerstwem w Wawrze. Zatrzymano 5 osób, w tym prawdopodobną szefową, 65-letnią Swietłanę P. Zabezpieczono mienie o wartości blisko 3 milionów złotych. Zatrzymani trafili do prokuratury okręgowej w Siedlcach, a śledztwo jest w toku.
2: Rok po pogrzebie 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Jej grób w Działdowie nadal przyciąga bliskich i nieznajomych, którzy składają kwiaty i maskotki. Sprawa jej morderstwa wstrząsnęła lokalną społecznością. Oskarżony o zbrodnię Bartosz G. przebywa w areszcie w Płocku i czeka na wyniki badań psychiatrycznych, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg postępowania. Maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia.
1: W Warszawie 20 czerwca odbędą się Wianki nad Wisłą. Jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych w stolicy. Impreza rozpocznie się o 13:00 piknikiem świętojańskim w multimedialnym parku Fontan, oferując atrakcje dla wszystkich, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, a finałem będzie występ holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marcin Dworak, motorniczy MPK Kraków, walczy o życie po nagłym zatrzymaniu akcji serca, do którego doszło pod koniec kwietnia. Obecnie przebywa w szpitalu, a jego leczenie i rehabilitacja będą kosztowne. Klub honorowych dawców krwi MPK zorganizował zbiórkę funduszy, a darowizny można przekazywać również online. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą wesprzeć Marcina finansowo. Ministerstwo Edukacji opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026-2027 z kilkoma istotnymi zmianami. Wiosenna przerwa świąteczna odbędzie się od 25 do 30 marca przyszłego roku, co oznacza przesunięcie o ponad tydzień wcześniej w porównaniu do obecnego roku. Maturzyści zakończą naukę 30 kwietnia przyszłego roku, co daje im niemal tydzień dłuższej nauki przed egzaminami. Zmienią się także terminy ferii zimowych w niektórych województwach, w tym na Mazowszu i Podkarpaciu. 10 maja w Zakopanem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 6-letni Krzyś z Gorzkowa. Chłopiec został potrącony przez samochód kierowany przez 53-letniego znajomego rodziny na parkingu, gdy przebierał buty. Mimo szybkiej pomocy medycznej nie udało się uratować jego życia. Krzyś został pochowany na cmentarzu parafialnym w Gorzkowie, a jego grób zdobią misie i białe kwiaty. Sąd Najwyższy uchylił immunitet Magdalenie Z., prokuratorce z Sosnowca, co umożliwia postawienie jej zarzutów. Jesienią 2024 roku potrąciła śmiertelnie 28-letnią Dorotę Bejgier w Sienicznie koło Olkusza. Decyzja sądu otwiera drogę do oskarżenia o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Bliscy zmarłej Doroty nie doczekali tej chwili, zmarli przed uchyleniem immunitetu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Ochotnicy Górnej odkryto niebezpieczną minę przeciwpancerną z czasów wojny. Policja zabezpieczyła teren i czeka na przybycie saperów, którzy zajmą się neutralizacją ładunku. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. Nawet stare niewybuchy mogą być nadal groźne. Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy trwa festiwal czekolady, rękodzieła i kuchni świata, który rozpoczął się w piątek. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów, oferując potrawy z różnych zakątków świata oraz rękodzieło od lokalnych i zagranicznych artystów. Dla najmłodszych przygotowano strefy zabawy i popularne piana party. Festiwal zakończy się w niedzielę, 17 maja. Policjanci z Siemiatycz i Bielska Podlaskiego ścigali 38-letnią kobietę, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Pościg zakończył się na DK-19 w pobliżu Wiercienia Dużego, gdzie kobieta uderzyła w policyjny radiowóz. Kierująca była trzeźwa i nie znajdowała się pod wpływem narkotyków. Teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli i szereg wykroczeń, za co grozi jej do 5 lat więzienia. Nadchodzący weekend przyniesie do Polski prawdziwie letnią pogodę. W sobotę temperatury w zachodnich regionach kraju mogą sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza, a w niedzielę na zachodzie spodziewane są upały do 30 stopni. Mimo wysokich temperatur, w niedzielne popołudnie możliwe są przelotne deszcze i burze, zwłaszcza na północy kraju. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W sercu Wrocławia, przy ulicy Kołłątaja, znajduje się Mezonetowiec, unikatowy budynek z czasów PRL. PRL, który oferował dwupoziomowe mieszkania. Zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, budynek powstał w latach od 1958 do 1960 i był symbolem nowoczesności oraz wygody. W 2017 roku mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polskie linie lotnicze mają zabezpieczone dostawy paliwa, mimo gwałtownego wzrostu jego cen. Pasażerowie nie muszą obawiać się drastycznych podwyżek cen biletów dzięki spadkowi popytu na podróże i silnej konkurencji na rynku. Ryanair dzięki wcześniejszym kontraktom utrzymuje atrakcyjne ceny, co wpływa na całą branżę. Orlen zapewnia stabilność dostaw paliwa, korzystając z dywersyfikacji źródeł. Mimo stabilnych dostaw, spadek popytu ogranicza możliwości podnoszenia cen biletów. Polskie linie lotnicze LOT nadal zawieszają loty do Tel Awiwu, Bejrutu i Riyadu ze względów bezpieczeństwa.
2: Na polskim rynku dzieł sztuki wykryto kontrowersyjne praktyki podczas aukcji. UOKiK ujawnił, że pracownicy 4 z 5 największych domów aukcyjnych, w tym Desa Unikum i Sopocki Dom Aukcyjny, licytowali przeciwko klientom, by sztucznie podbijać ceny. Działania te miały na celu osiągnięcie ukrytej ceny minimalnej, co mogło wprowadzać kupujących w błąd. Po interwencji UOKiK domy aukcyjne zobowiązały się do zmiany regulaminów i zaprzestania takich praktyk. Dzięki temu kupujący mogą teraz liczyć na większą przejrzystość i bezpieczeństwo podczas licytacji. Seniorzy mogą poczuć rozczarowanie z powodu niewielkich podwyżek emerytur i rent w marcu przyszłego roku. Najnowsze prognozy wskazują, że wskaźnik waloryzacji wyniesie około 4,44%. W praktyce oznacza to wzrost świadczeń od niespełna złotówki do około 60 zł miesięcznie. Największe podwyżki otrzymają osoby z dodatkiem do renty inwalidy wojennego, które zyskają ponad 59 zł miesięcznie. Inne dodatki, takie jak pielęgnacyjny czy kombatancki, wzrosną o około 15,46 zł. Zwaloryzowane świadczenia zostaną wypłacone w marcu przyszłego roku. Polska stoi

0: Zmiany te dostosowują polskie prawo do regulacji unijnych. Nowe przepisy precyzują również zasady prowadzenia pociągu na nieznanej trasie, wymagając obecności drugiego maszynisty lub przedstawiciela zarządcy infrastruktury. Celem jest usprawnienie procesu szkolenia i weryfikacji kwalifikacji zawodowych. Polacy coraz mniej obawiają się inflacji, a ich głównym zmartwieniem stało się zdrowie. Według badania USA Research aż około 46,5% respondentów martwi się o zdrowie najbliższych, a 39,5% o własne. Obawy związane z inflacją spadły do niecałych 22%, co jest znaczącym spadkiem w porównaniu do lat poprzednich. Eksperci podkreślają, że lęki o zdrowie mają także wymiar ekonomiczny, związany z kosztami leczenia i potencjalnym spadkiem dochodów. W badaniu wzięło udział 1015 dorosłych Polaków. Carrefour wprowadza nowy koncept sklepów pod nazwą Carrefour des Générations, skierowany do klientów powyżej 60 roku życia. Projekt ten odpowiada na starzenie się społeczeństwa i rosnącą siłę zakupową seniorów. Nowe sklepy, takie jak Carrefour Express i City, zaoferują uproszczone oznaczenia, mniejsze porcje produktów oraz większy wybór lokalnych artykułów. Pracownicy przejdą dodatkowe szkolenia, aby lepiej wspierać starszych klientów podczas zakupów. Sklepy mają stać się miejscem spotkań, oferując wydarzenia integracyjne i inne aktywności. Carrefour chce być ulubioną siecią handlową seniorów, dostosowując swoje usługi do ich potrzeb.
1: Mercedes-Benz planuje rozszerzenie działalności o produkcję obronną. Dyrektor generalny Ola Källenius podkreśla, że decyzja ta wynika z globalnej nieprzewidywalności i potrzeby wzmocnienia obronności Europy. Choć produkcja obronna ma być niewielką częścią działalności, firma widzi w niej rosnącą niszę. W Ludwigsfelde trwają rozmowy o przejęciu fabryki przez koncern KNDS, co umożliwi produkcję transporterów opancerzonych. Podobne kroki rozważają inne firmy motoryzacyjne, takie jak Volkswagen i Renault, które również patrzą w stronę sektora zbrojeniowego. Trend ten jest napędzany przez kryzys w branży motoryzacyjnej i boom w sektorze zbrojeniowym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Warszawie powietrze jest dobre, a w Bydgoszczy umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Złoty Chłopak, odcinek 298, już we wtorek, 26 maja, na TVP1 o godzinie 14. W tym emocjonującym epizodzie związek Suny i Abidina przechodzi przez burzliwy kryzys, który kończy się decyzją o rozwodzie. Suna, zaniepokojona sytuacją, odnajduje pijanego Ferita, co prowadzi do nieoczekiwanych wyznań i kolejnej awantury. Tymczasem Naci ucieka przed bandytami wynajętymi przez wielką panią, obawiającą się ujawnienia kompromitujących tajemnic. Naci, szukając schronienia, zwraca się do Halisa Korhana, przekazując mu dowody przeciwko dawnej przełożonej. Te wydarzenia zmieniają strategię Halisa w walce o majątek. Serial pełen jest skrajnych emocji i zaskakujących intryg, które przyciągają widzów każdego dnia roboczego. W 4224 odcinku Pierwszej Miłości mała Pola obchodzi swoje pierwsze urodziny, ale radość szybko ustępuje miejsca napięciu. Tajemnicza przesyłka pełna prezentów wywołuje burzę emocji i podejrzeń. Lilka oskarża Kingę o próbę ingerencji w życie jej córki, co zaostrza konflikt między kobietami. Kinga jednak stanowczo zaprzecza, że ma coś wspólnego z paczką, co zaskakuje wszystkich. Kto więc stoi za tym gestem? Odpowiedź może być bardziej zaskakująca, niż się wydaje. Emisja tego odcinka już 28 maja o godzinie 18 na Polsacie.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać swoich widzów. W nadchodzących odcinkach, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o 18.55 na TVP1, czekają nas prawdziwe emocje. W poniedziałkowym odcinku 875 pułkownik demaskuje Zawalę, a dramatyczne wydarzenia prowadzą do śmierci Jaimego. W środę, w odcinku 877, Diego prosi Felipe o pomoc w ukaraniu zabójcy Martina. W czwartek, w odcinku 878 Rosina świetnie bawi się w więzieniu, a Flora jest bojkotowana przez mieszkańców. Piątkowy odcinek 879 przyniesie kolejne napięcia, gdy Blanka zaczyna rodzić, a Liberto odwiedza Rosinę w celi. Serial pełen jest intryg i niespodziewanych zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany coraz więcej widzów. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 885 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca, losy bohaterów znów zaskoczą. W poprzednim odcinku Rosina opuściła więzienie i wybaczyła Florze oraz Liberto. Inigo wyznał Leonor miłość w liście, który początkowo miał być pięknym listem miłosnym cesara Cerwery. Felipe i Diego przekonali komisarza Mandeza, by nie aresztował Diego, ponieważ musi on ratować Blankę z rąk Samuela i jego matki. Ursula z kolei podała Blance zioła przyspieszające poród. Silvia musiała opuścić pułkownika Valverde, by wykonać nowe zadanie. Servando zrezygnował z posady stróża nocnego, a jego miejsce zajął Paquito. Serial wciąga widzów w historie pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 877 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja, o godzinie 18.35 na kanale TVP1. Diego podejmuje zdecydowane kroki, by sprawiedliwość dosięgła winnych śmierci Martina, szukając pomocy u zaufanego prawnika. W międzyczasie narasta konflikt między Suzaną a Liberto, co rzuca cień na ich rodzinne relacje. W areszcie dochodzi do gwałtownych incydentów, a Rosina kończy w surowym karcerze. Samuel w przypływie złości udusił swojego ojca, a Ursula pozbyła się dowodów morderstwa, szerząc plotkę o wyjeździe Jaimego do Szwajcarii. Wspólne interesy Ursuli i Samuela prowadzą do poszukiwań Blanki i Diego, co kończy się przymusowym powrotem Blanki do domu i ucieczką Diego. Serial przenosi widzów w świat pełen elegancji i mrocznych sekretów, nie pozwalając oderwać się od ekranu.
1: W 3389 odcinku serialu Barwy Szczęścia Regina postanawia stawić czoła osobie, która próbuje zniszczyć jej reputację. Wizyta u Justina ma na celu nie tylko odkrycie prawdy, ale także rozmowę z Olą o rzekomym romansie. W tle pojawiają się ryzykowne plany seniora rodu oraz ważne decyzje młodych partnerów dotyczące wspólnej przyszłości. Atmosfera wokół Justina staje się napięta po nieudanej rozmowie z Olą, która postanawia wrócić do matki. W domu Stańskich wybucha panika po wyznaniu żony Bruna o ryzykownej intrydze. Tymczasem Weronika zdobywa prestiżową nagrodę dziennikarską, co budzi zazdrość Modrzyckiego. Premierowy odcinek będzie można obejrzeć 27 maja o godzinie 25 na TVP2.
2: W najnowszym 1936 odcinku M jak miłość, przed wakacyjną przerwą, Hania odkryje prawdę o swojej matce. Emisja tego emocjonującego finału odbędzie się 25 maja o 20:55 na TVP2. Córka policjantki przypadkiem usłyszy rozmowę Natalki z dyrektorem szkoły, co wyjaśni, dlaczego jej matka ciągle odkłada ślub z Adamem. Hania, zdeterminowana, by poznać prawdę, skonfrontuje się z matką, co doprowadzi do napiętej sytuacji. Natalka, mimo że córka przejrzała jej intencje, będzie próbowała ukryć swoje prawdziwe uczucia. W tle pojawi się również wątek Mikołaja, którego auto zostanie uszkodzone, co stanie się pretekstem do kolejnych emocjonujących wydarzeń. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie widzów przed telewizory.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas uroczystości w Parlamencie Europejskim w Brukseli Lech Wałęsa zaskoczył wszystkich, przyznając, że to on zachęcił Donalda Trumpa do kandydowania na prezydenta USA. Wałęsa opisał, jak podczas spotkania z Trumpem powiedział mu, że skoro on, były elektryk, został prezydentem, to Trump też może. Uroczystość wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi, w której Wałęsa był jednym z laureatów, nie obyła się bez kontrowersji, gdyż część europosłów PiS i Konfederacji opuściła salę lub nie oddała hołdu odznaczonym.
0: W Myślenicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, gdy policjanci uratowali rannego mężczyznę leżącego na schodach kładki nad Zakopianką. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia kierowcy, który zauważył samotną torbę na kładce. Policjanci szybko zareagowali i odnaleźli 47-letniego mężczyznę z poważnymi obrażeniami głowy. Poszkodowany, mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, wyjaśnił, że upadł na schodach, co mogło skończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja służb.
2: Policjanci z Wolsztyna zakończyli śledztwo, zatrzymując we Wrocławiu parę obywateli Rumunii, podejrzewanych o serię kradzieży. 26-letni mężczyzna i 22-letnia kobieta zostali schwytani na gorącym uczynku w galerii handlowej. Podczas przeszukania znaleziono złotą biżuterię, której pochodzenie jest badane. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia za kradzieże w kilku polskich miastach. Policjanci z Oleśnicy, wspierani przez kontrterrorystów z Wrocławia, zlikwidowali 2 nielegalne salony gier w Sycowie i Bierutowie. Zabezpieczono 12 automatów do gier i zatrzymano 4 osoby, w tym 21-latka z metamfetaminą. Akcja była częścią walki z przestępczością gospodarczą i miała na celu eliminację miejsc związanych z nielegalnym hazardem i innymi przestępstwami. Osobom odpowiedzialnym za organizację nielegalnych gier grozi kara do 3 lat więzienia i wysokie grzywny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś maturzyści przystępują do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 210 minut i polega na napisaniu wypracowania argumentacyjnego na jeden z 2 tematów przygotowanych przez CKE. Kluczowe jest odwołanie się do lektury obowiązkowej oraz wykorzystanie co najmniej 3 utworów literackich. Egzaminatorzy szczególną uwagę zwracają na jakość argumentacji, poprawność językową oraz znajomość lektur. Na obwodnicy Jarosławia doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 57-letni mężczyzna poruszał się elektrycznym wózkiem inwalidzkim pod prąd. Policja szybko zareagowała, eskortując go bezpiecznie poza ruchliwy odcinek drogi. Funkcjonariusze przypomnieli, że osoby na wózkach powinny poruszać się lewą stroną jezdni, by widzieć nadjeżdżające pojazdy. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów dla wspólnego bezpieczeństwa.
0: W powiecie jaworskim 86-letni mężczyzna padł ofiarą oszustwa, tracąc 50 tysięcy złotych. Przestępcy, podając się za prokuratora, wmówili mu, że jego córka spowodowała wypadek i potrzebuje pieniędzy na kaucję. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że nigdy nie żąda pieniędzy przez telefon. W przypadku podejrzanych telefonów zaleca się natychmiastowe rozłączenie i weryfikację informacji. W Szczecinie aresztowano 2 mężczyzn podejrzanych o serię ataków na sklep na Pogodnie. Sprawcy najpierw podpalili lokal, powodując straty przekraczające 200 tysięcy złotych, a następnie rozpylili w nim żrącą substancję, co zmusiło do ewakuacji klientów i pracowników. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a grozi im wieloletnie więzienie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Aby ubrania w szafie zachowały świeżość, warto samodzielnie przygotować naturalny zapach. Wystarczy lniany woreczek, gruboziarnista sól i ulubione perfumy. Po spryskaniu soli perfumami woreczek umieszcza się w szafie, co pozwala na szybkie odświeżenie odzieży. Regularne wietrzenie szafy i unikanie nadmiernego upychania rzeczy również pomagają w utrzymaniu przyjemnego zapachu. Imię Marek, niegdyś niezwykle popularne w okresie PRL-u, dziś jest rzadko wybierane przez rodziców. Choć w Polsce nosi je obecnie ponad 369 tysięcy mężczyzn, w 2025 roku nadano je jedynie 157 chłopcom. Marek, pochodzące od łacińskiego Marcus, ma starożytne korzenie związane z rzymskim bogiem wojny, Marsem. Mimo spadku popularności, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych imion w polskiej tradycji. W Pruszczu Gdańskim policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę, który okazał się być poszukiwanym przez Interpol obywatelem Mołdawii. 30-latek miał 2,5 promila alkoholu we krwi i był ścigany za przestępstwa narkotykowe. Po zatrzymaniu trafił do aresztu, a następnie został przekazany do prokuratury, która zajmie się jego ekstradycją. Dodatkowo nałożono na niego mandat w wysokości 2500 zł.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, wydał blisko 375 tysięcy złotych z ryczałtu na biuro poselskie w Rzeszowie, mimo że nie zatrudniał tam żadnych pracowników. Wydatki obejmują m.in. zakup sprzętu elektronicznego za około 20 tysięcy złotych, co zbiega się z jego wyjazdem do USA jako korespondenta telewizji Republika. Prokuratura bada te wydatki w kontekście poważnych zarzutów prawnych wobec Ziobry, w tym dotyczących ustawiania konkursów na dotacje, wyjazd do Stanów Zjednoczonych oraz sposób uzyskania wizy dziennikarskiej są przedmiotem zainteresowania polskich śledczych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1025 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 11 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 15 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Marek Kondrat, legenda polskiego kina, po niemal 25 latach wraca na scenę teatru telewizji. W nowoczesnej adaptacji Króla Maciusia I zagra doktora, co jest efektem dwuletnich namów dyrektora Michała Kotańskiego. Kondrat, który kiedyś ogłosił zakończenie kariery, teraz zaskakuje wszystkich swoim flirtem z przeszłością. Czyżby aktorstwo było jak jazda na rowerze? Raz się nauczysz, nigdy nie zapomnisz?
1: Rok po tragicznej śmierci Soni Szklanowskiej, jej mama, Julia, opublikowała na Instagramie wpis, który rozdziera serce. W emocjonalnych słowach wyraziła ból, tęsknotę i miłość, która nie zna granic czasu. Internauci nie kryją wzruszenia, zasypując profil wspomnieniami i słowami otuchy. Sonia, znana z programu Hotel Paradise, wciąż żyje w sercach fanów, a jej mama wierzy, że kiedyś znów się spotkają. Świat polskiej telewizji stracił jedną z ikon. Alicja Wolska, aktorka znana z niezapomnianych ról w takich serialach jak 40-latek czy M jak miłość, zmarła w wieku 83 lat. Choć często grała role drugoplanowe, jej talent i charyzma sprawiały, że pozostawała w pamięci widzów na długo. Pogrzeb odbędzie się 22 maja w Warszawie, a my pozostajemy z pytaniem, kto teraz wypełni tę pustkę na polskiej scenie. Metallica znowu zaskoczyła, tym razem na koncercie w Chorzowie, gdzie zagrała Chcemy być sobą, Perfektu. Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego, nie kryła wzruszenia, choć jej tata zareagował z typową dla siebie skromnością, stwierdzając, że Metallica robi to w każdym kraju. Ciekawe, czy przy rodzinnym obiedzie emocje będą większe, gdy usłyszy swoje dzieło w wykonaniu legend thrash metalu. Mieć tatę legendę to jednak coś wyjątkowego.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Festiwal filmowy w Cannes dobiega końca, a nad lazurowym wybrzeżem błyszczą gwiazdy jak nigdy. Polskie akcenty? Oczywiście. Ania Rubik w czarnym garniturze przyciągała spojrzenia, a Paweł Pawlikowski z filmem Ojczyzna jest na ustach wszystkich, walcząc o Złotą Palmę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal filmowy, a nie pokaz mody.
1: W Hotelu Paradise 12 emocje sięgają zenitu, ale nie na ekranie, a w mediach społecznościowych. Tobiasz i Marcel, zamiast spokojnie cieszyć się słońcem, plątali się w aferę z rasistowskimi podtekstami. Marcel, zmęczony plotkami, postanowił wylać swoje żale w internecie, twierdząc, że Tobiasz rzucał rasistowskie teksty. Tobiasz z kolei broni się, mówiąc, że kolor skóry nie definiuje człowieka. Cóż, wygląda na to, że reality show przeniosło się z wyspy do sieci.
0: Bogdan Trojanek, lider zespołu Terneroma, otworzył drzwi swojej posiadłości, a widzowie Dzień Dobry TVN przecierali oczy ze zdumienia. Jego dom to prawdziwy pałac pełen złota, błyszczących dodatków i luksusowych dekoracji, gdzie nawet egzotyczna papuga znalazła swoje miejsce. Internauci nie mogą się nadziwić, że ktoś jeszcze wierzy w minimalizm, gdy można żyć jak król w złotej klatce. Sam Trojanek z dumą podkreśla, że jego dom to oaza rodzinnych wartości i tradycji, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie bardziej muzeum przepychu.
1: Polska edycja Love is Blind zakończyła się z hukiem, a finałowy odcinek wywołał prawdziwą burzę emocji. Połowa par zdecydowała się na małżeństwo, ale to nie one przyciągnęły największą uwagę. Julia i Kamil stali się bohaterami skandalu, gdy na jaw wyszła mroczna przeszłość Kamila, a matka Julii z entuzjazmem oklaskiwała zerwanie na ślubnym kobiercu. Internauci nie pozostawili suchej nitki na tej sytuacji, a Julia dziękuje fanom za wsparcie, próbując przetrwać medialną burzę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że telenowela Adam i Ewa to nie tylko ekranowe dramaty, ale i prawdziwe życiowe tragedie. Katarzyna Chrzanowska, gwiazda tej kultowej produkcji, po latach milczenia opowiedziała o bolesnych stratach, które ją dotknęły. Najpierw tragiczna śmierć męża podczas wakacji w Grecji, a potem nagłe odejście kolegi z planu, Waldemara Goszcza. Życie pisze scenariusze, których nawet najlepsze telenowele nie są w stanie przewidzieć.
0: Cigarettes After Sex znowu zaskakują. Ich nowy singiel Twizzler wprowadza energetyczny powiew na scenę muzyczną, a premiera na krok tylko podgrzała atmosferę. Greg Gonzalez nie próżnuje, bo zaledwie miesiąc temu zaskoczył wszystkich występem z Karol G na Coachelli. Zespół bije rekordy na Spotify, a ich utwór Apocalypse przekroczył magiczne 2 miliardy odtworzeń. Wygląda na to, że Cigarettes After Sex nie zamierzają zwalniać tempa.
1: Rush wraca na scenę, choć jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe. Po śmierci legendarnego perkusisty Nila Perta zespół ogłosił zakończenie działalności, ale oto niespodzianka. Jubileuszowa trasa koncertowa już w drodze. Nową perkusistką została Anika Niles, która z miejsca zdobyła serca Geddiego Lee i Alexa Lifesona. A teraz uwaga, Rush po raz pierwszy zagra w Polsce. 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy rockowe legendy znów będą nas zaskakiwać. Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, został uhonorowany prestiżową nagrodą Lord Mayor's Award w Birmingham. To oficjalne podziękowanie za jego ogromny wpływ na kulturę i muzykę miasta. Iommi, który obecnie pracuje nad swoim pierwszym solowym albumem od 20 lat, nie przestaje zaskakiwać. Choć początkowo miał to być album instrumentalny, muzyk zdecydował się na współpracę z wokalistą, co z pewnością doda pikanterii jego nowemu dziełu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1024 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 13 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie dobra, a dla Katowic umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Grodzisku Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 5-letniego Dawida, który został zamordowany przez własnego ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Matka chłopca zdecydowała się na emigrację do Rosji, zabierając ze sobą prochy syna.
2: Na drodze między Dąbrową a Chmielewem doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zderzył się z ciężarówką i zginął na miejscu. Ciężarówka, prowadzona przez 55-latka, uderzyła następnie w drzewo, ale kierowca nie odniósł poważnych obrażeń. Policja bada okoliczności zdarzenia, a od kierowcy ciężarówki pobrano krew do analizy.
1: Już 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędą się Wianki nad Wisłą 2026. W programie tradycyjny piknik świętojański z atrakcjami dla całej rodziny, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, takie jak Beata i Baim, Nosowska oraz OSTR, a całość zakończy muzyczny set holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W Mławie 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli i trafiła do szpitala. Przyczyną był tlenek węgla, którego stężenie w domu znacznie przekroczyło normy. Strażacy ustalili, że piecyk gazowy nie był serwisowany od kilkunastu lat. Policja przypomina o konieczności regularnych przeglądów urządzeń grzewczych i montażu czujników czadu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni chłopiec. Został znaleziony na torach kolejowych, a sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było porażenie prądem. Monitoring potwierdził, że nastolatek wszedł na tory sam i prawdopodobnie upadł z pociągu. Istnieją podejrzenia, że mógł być ofiarą niebezpiecznego wyzwania zwanego train surfingiem. W internecie pojawiły się rzekome tematy z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, co wywołało poruszenie wśród maturzystów. Jeden z tematów dotyczył groteski jako narzędzia do demaskowania absurdów rzeczywistości, z odniesieniem do Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa. Drugi temat skupiał się na mitologizacji, czyli nadawaniu światu głębszego sensu, z przykładami z prozy Brunona Schulza i dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Oba tematy wymagały od uczniów głębokiego zrozumienia literackich koncepcji i umiejętności ich interpretacji.
2: W sobotę, 23 maja, w Krakowie odbędzie się 22 Marsz Równości, organizowany przez Stowarzyszenie Queerowy Maj. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 przed Muzeum Narodowym i będzie częścią projektu Maj Równości 2026. Marsz otrzymał honorowy patronat prezydenta miasta, Aleksandra Miszalskiego. Organizatorzy zapraszają wszystkich do wspólnego manifestowania wartości takich jak równość, szacunek i prawa człowieka. W Sienicznie pod Olkuszem w listopadzie 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa, a kluczowym elementem jest uchylenie immunitetu prokuratorki, co umożliwi postawienie jej zarzutów. Sąd Najwyższy ma zająć się tą kwestią dzisiaj.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W centrum handlowym w Jaworznie doszło do brutalnego pobicia dwóch mężczyzn przez grupę młodocianych pseudokibiców. Konflikt wybuchł z powodu sprzeczki o papierosa, a całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Policja zidentyfikowała napastników, w tym 19-latka oraz kilku nieletnich, którzy usłyszeli już zarzuty. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nieletnich sprawców.
2: Zmarł Tomasz Achtelik, popularny prezenter Radia Piekary, który miał 52 lata. Jego śmierć poruszyła nie tylko współpracowników, ale także mieszkańców Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór. Radio Piekary ogłosiło czasową zmianę ramówki w związku z żałobą. Achtelik był ceniony za swoje zaangażowanie i profesjonalizm, a jego wkład w życie lokalnej społeczności pozostanie niezapomniany. Hotel Gołębiewski w Pobierowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jednak ceny za pobyt są wyższe niż w Karpaczu. Porównanie kosztów pokazuje, że za wypoczynek w Karpaczu zapłacimy o 27% mniej niż nad morzem. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowego obłożenia, a także z nowości obiektów w Pobierowie. Oba hotele oferują wysoki standard usług i bogatą bazę rekreacyjną, przyciągając różnorodnych turystów.
1: Policja z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz zatrzymała 38-letnią kobietę, która zignorowała polecenie zatrzymania się do kontroli i uciekała drogą krajową numer 19. Pościg zakończył się, gdy kobieta wjechała w radiowóz w okolicach Wiercienia Dużego. Mieszkanka Śląska była trzeźwa, ale nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania. Grozi jej do 5 lat więzienia za stworzenie zagrożenia na drodze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W gminie Choroszcz, niedaleko miejscowości Izbiszcze, wybuchł pożar, który strawił 14 14 hektarów traw. Ogień zagrażał cennym przyrodniczo terenom Narwiańskiego Parku Narodowego. W akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej, które po kilku godzinach opanowały sytuację. Wykorzystano specjalistyczny sprzęt, w tym kłady, drony i samolot Dromader. Trwa szacowanie strat i ustalanie przyczyn pożaru.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wieczorem Aston Villa z Matym Kaszem w składzie zmierzy się z SC Freiburg w finale Ligi Europy. To szansa dla Kasza na dołączenie do grona Polaków, którzy zdobyli to europejskie trofeum. Mecz odbędzie się na stadionie Besiktasiu w Stambule, gdzie Aston Villa jest faworytem. Trener Unai Emery, doświadczony w tych rozgrywkach, przygotował drużynę na to ważne starcie. Trener Puszczy Niepołomice, Tomasz Tułacz, wyraził swoje niezadowolenie z wysokich zarobków młodych piłkarzy w Polsce. Po wygranej 1-0 z ŁKS-em Łódź, Tułacz skrytykował sytuację, w której młodzi zawodnicy zarabiają wielokrotnie więcej niż nauczyciele. Puszcza Niepołomice wciąż walczy o awans do ekstraklasy, a w ostatniej kolejce zmierzy się z Miedzią Legnica. Słowa trenera stały się głównym tematem po meczu, przyćmiewając nawet sportowe osiągnięcia drużyny. Arsenal zdobył Mistrzostwo Anglii po 22 latach oczekiwania. Wpadka Manchesteru City z Bournemouth przesądziła o tytule, co wywołało euforię na ulicach Londynu. Kibice, w tym legendarny Ian Wright, świętowali do białego rana. Przed drużyną Mikela Artety jeszcze jedno wyzwanie. Finał Ligi Mistrzów z PSG 30 maja.
2: Iga Świątek, czterokrotna mistrzyni French Open, przygotowuje się do walki na kortach Rolanda Garrosa. Choć sezon rozpoczęła słabiej, nadal jest jedną z faworytek do zwycięstwa, zaraz po Arynie Sabalense. Losowanie turniejowych drabinek odbędzie się w czwartek, 21 maja, o godzinie 14. Mecze pierwszej rundy rozpoczną się w niedzielę, 24 maja.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Carlos Alcaraz, hiszpański tenisista, ogłosił, że z powodu kontuzji nadgarstka nie zagra w tegorocznym Roland Garros oraz na kortach trawiastych, w tym na Wimbledonie. To duże rozczarowanie dla fanów, zwłaszcza, że Alcaraz dotarł do finału Wimbledonu w zeszłym roku. Mimo, że jego rehabilitacja przebiega pomyślnie, nie jest jeszcze gotowy do powrotu na kort. Tymczasem Jannik Sinner, który pokonał Alcaraza w Monte Carlo, jest głównym faworytem do zwycięstwa w Roland Garros. Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał Cezarego Kucharskiego za zniesławienie Roberta Lewandowskiego i jego współpracowników. Były menedżer piłkarza został uznany winnym w 4 z 6 zarzutów. Kucharski ma 2 tygodnie na złożenie apelacji i już zapowiedział, że to zrobi. Wyrok nie jest prawomocny.
2: Radosław Majdan i Dorota Rabczewska, znani jako polscy Beckhamowie, przez lata byli jedną z najgorętszych par show biznesu. Ich związek, choć zakończony rozwodem w 2008 roku, wciąż budzi zainteresowanie. W najnowszym wywiadzie u Grzegorza Krychowiaka Doda otwarcie mówiła o różnicach wieku i presji na posiadanie dzieci, przyznając, że rozważała wynajęcie surogatki. Te szczere wyznania zaskoczyły wielu fanów. Leandro Trossard odegrał kluczową rolę w zdobyciu przez Arsenal Mistrzostwa Anglii, mimo że przechodził przez trudny okres w życiu osobistym. Jego 13-letni związek małżeński zakończył się, co potwierdziła jego żona w mediach społecznościowych. Pomimo osobistych problemów, Trossard zdobył decydującą bramkę w meczu z West Hamem, która przypieczętowała sukces Arsenalu. Po końcowym gwizdku piłkarz celebrował zwycięstwo samotnie, co podkreśliło jego osobistą tragedię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jan Tomaszewski apeluje o powrót Wojciecha Szczęsnego do reprezentacji Polski, mimo że bramkarz jest obecnie rezerwowym w FC Barcelonie. Tomaszewski uważa, że doświadczenie Szczęsnego jest nieocenione dla drużyny narodowej. Dodatkowo były bramkarz sugeruje Robertowi Lewandowskiemu transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby cieszyć się spokojem i komfortem gry z dala od europejskiej presji. Hiszpańska gwiazda piłki nożnej, Lamine Yamal, spędza czas w Grecji z nową partnerką, influencerką Ines Garcią. W sieci wybuchła burza po sugestiach, że Ines porzuciła poprzedniego partnera dla piłkarza. Influencerka stanowczo zaprzeczyła tym plotkom, tłumacząc, że mężczyzna ze zdjęcia to tylko przyjaciel. Mimo to sytuacja przyciąga uwagę mediów i internautów. 23 sierpnia Stadion Śląski w Chorzowie będzie gościł największe gwiazdy lekkoatletyki podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. Wśród nich zobaczymy jamajskiego mistrza świata Oblika Sevilla, który wystartuje na dystansie 100 metrów. Na bieżni pojawią się także Ewa Swoboda i Armand Duplantis, a polscy kibice będą mieli okazję dopingować rodzimych lekkoatletów. Dodatkową atrakcją będzie Diamond Cup Powered by Patex, czyli trójbój z udziałem influencerów. Sandra Kubicka i Łukasz Juras Jurkowski wprowadzają nową organizację walk na gołe pięści, Fight Mode, która zadebiutuje 23 maja w Poznaniu. Kubicka, mimo doświadczenia w kickboxingu, wyklucza swój udział w walkach, podczas gdy Jurkowski rozważa taką możliwość. Organizacja stawia na sportowy poziom i unika kontrowersji znanych z innych gal. Walki odbędą się w sześciokątnej klatce, a wśród uczestników znajdą się także popularne twórczynie internetowe.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zakończył zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, żegnając się z klubem podczas emocjonującego meczu z Betisem. Władze klubu uczciły jego zasługi, publikując specjalne wideo, które szybko zdobyło popularność. Lewandowski, który zdobył z Barceloną 3 tytuły mistrza Hiszpanii, pozostawił trwały ślad w historii klubu. Oficjalne pożegnanie na Camp Nou odbyło się 17 maja, a jego dokonania są szeroko doceniane przez kibiców i ekspertów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Barwy Szczęścia wkracza w emocjonujący moment. W 3384 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 20 maja o godzinie 25 na TVP2, Lucyna odnosi triumf nad rodziną Pyrków. Choć z pozoru ciepła i troskliwa, seniorka manipuluje wszystkimi, działając w zmowie z deweloperem Maciejem Wilkiem. Hubert, pod wpływem emocji, zgadza się, by Agata i Ignacy kupili mieszkanie od Wilka, co oznacza ich wyprowadzkę z domu Pyrków. Lucyna nie kryje radości, choć jej reakcja jest mocno przesadzona. Wilk również ma powody do zadowolenia, gdyż jego plan wykupienia domu Pyrków nabiera realnych kształtów. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie uwagę widzów. Panna Młoda to turecka telenowela, która podbija serca widzów na całym świecie. Już 30 maja TVP2 wyemituje 110 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Hancer i Cihan zmagają się z rozstaniem, które przynosi im wiele bólu. Cemil planuje wyjazd ze Stambułu razem z Hancer, a Sinem ostrzega Cihana o niebezpieczeństwie związanym z bejzą i pistoletem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył popularność. W Turcji wyemitowano już 325 odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów. M jak miłość wciąż wzbudza emocje. Po ostatnim odcinku, w którym Kasia została zmuszona do uległości przez Aleksandra Sowińskiego, widzowie są w szoku. Finał sezonu, który zobaczymy już 25 maja, nie przyniesie odpowiedzi na wszystkie pytania. Kasia, Mariusz, Jakub i Sowiński nie pojawią się w tym odcinku, co tylko podsyca ciekawość fanów. Jesienią Kasia nadal będzie wplątana w sieć kłamstw i szantaży. Sowiński nie odpuści, a widzowie zastanawiają się, czy Kasia znajdzie w sobie siłę, by się otrząsnąć. Wątki związane z jej córką Zosią i relacjami z Mariuszem oraz Jakubem pozostają nierozstrzygnięte. Fani nie kryją frustracji i z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń po wakacjach.
2: Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego finału sezonu w 995 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Jakub Dobry, gwałciciel Marii Malewicz, przeżyje upadek ze schodów i będzie próbował obrócić sytuację na swoją korzyść, oskarżając Marię o próbę zabójstwa. Dyrektor szpitala, Max Beger, stanie po stronie Marii, próbując wyciszyć sprawę. Jednak Jakub nie zamierza się poddać i rzuca podłe oskarżenia w stronę swojej ofiary. Żona Jakuba, Dorota, również wkracza do akcji, gotowa walczyć o dobre imię męża. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie wyjaśniając, czy Jakub poniesie karę za swoje czyny. W 4219 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Mariusz Czerski nie pojawia się na ważnym spotkaniu, co wywołuje panikę wśród jego bliskich. Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy Mariusz traci przytomność i trafia do szpitala. Monika musi zmierzyć się z nowymi faktami dotyczącymi problemów prawnych Kajetana, a Igor odkrywa zaskakujący romans swojej koleżanki z przełożonym. Tymczasem Julka wraca do domu pod wpływem środków odurzających po wagarach. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 27 maja o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując emocjonujące zwroty akcji i niezapomniane historie. W najnowszym odcinku Pierwszej Miłości, numer 4224, który zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja, w klinice WIMED rozegra się prawdziwa batalia. Marcin Kochański, wpływowy urzędnik, wkroczy do akcji, by przywrócić syna Floriana na praktyki. Jego działania wywołają strach wśród pracowników kliniki, obawiających się o jej reputację. Kacper, lekarz z zasadami, stanie na drodze Kochańskiego, broniąc etyki lekarskiej. Konflikt między nimi zapowiada się na niezwykle zacięty. Tymczasem Florian, czując wsparcie ojca, proponuje Julicie tajemniczy układ, próbując manipulować sytuacją. Czy wpływy rodziny Kochańskich zdołają zdominować WIMED, czy Kacper zdoła obronić zasady etyki? Serial Dziedzictwo w 931 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje przed trudnym wyborem, gdy jej zaufanie do bliskich zostaje wystawione na próbę, a Poyraz desperacko próbuje oczyścić swoje imię z niesłusznych zarzutów. W tle intrygi Semich manipuluje faktami, a Deria podejmuje ryzykowne działania, by ukryć tożsamość zmarłej kobiety. Sinan niespodziewanie zwalnia Ainur, co dodaje kolejnych emocji. Emisja tego odcinka zaplanowana jest na 27 maja o godzinie 16.05 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo nieustannie przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zawiłymi relacjami rodzinnymi. Zbliża się emocjonujący finał sezonu serialu M jak miłość. 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja na antenie TVP2, Natalka odwiedza dom Mikołaja. Na miejscu spotyka uzbrojoną byłą kochankę Mikołaja, Darię. Dochodzi do dramatycznej szarpaniny, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Mikołaj, zaniepokojony hałasami, wychodzi na zewnątrz i staje się świadkiem koszmaru. W kulminacyjnym momencie pada niespodziewany strzał. Kto zostanie ranny? Odpowiedź na to pytanie widzowie poznają już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrocznika

0: Rockiego we Włoszech, doszło do nietypowej wymiany gestów z premier Giorgią Meloni. Prezydent zaskoczył wszystkich, całując dłoń Meloni, co uznano za dyplomatyczne faux pas. Z kolei premier Włoch odpowiedziała symbolicznym gestem sztyletu, co eksperci interpretują jako brak zaufania. Te gesty mogą wskazywać na napięcia w relacjach polsko-włoskich. Kilometrówki posłów wciąż budzą kontrowersje. Antoni Macierewicz, mimo braku prawa jazdy, otrzymał prawie 17 tysięcy złotych za przejazdy z kierowcą. Zbigniew Ziobro, choć rzadko bywał w Sejmie, zainkasował 45,5 tysiąca złotych. Posłanka Anna Maria Żukowska, nieposiadająca samochodu, otrzymała ponad 38 tysięcy złotych. Od stycznia obowiązują nowe przepisy, które mają ograniczyć nadużycia w tej kwestii.
1: Premier Polski Donald Tusk i nowy premier Węgier Peter Magyar spotkali się w Warszawie, aby omówić wspólne stanowisko w sprawie Ukrainy. Obaj liderzy wyrazili poparcie dla aspiracji Ukrainy do Unii Europejskiej, podkreślając konieczność przestrzegania obowiązujących procedur. Spotkanie było pierwszą zagraniczną wizytą Magyara po objęciu urzędu, co sygnalizuje nowy etap w relacjach polsko-węgierskich po zakończeniu rządów Viktora Orbana. Tusk podkreślił, że zwycięstwo Magyara to powrót Węgier do europejskich wartości i demokracji. Dziś w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, wybitnego prawnika i scenarzysty, który zmarł w wieku 80 lat. Piesiewicz, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, spoczął na Starych Powązkach. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele świata kultury, polityki i wymiaru sprawiedliwości, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska i Adam Bodnar. Jego dorobek artystyczny, w tym scenariusze do Dekalogu i trylogii Trzy Kolory, pozostaje trwałym śladem w historii kina.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co potwierdził Waldemar Żurek w programie Graffiti Polsat News. Polska przygotowała wniosek o ekstradycję, ale proces ten może być skomplikowany ze względu na praktyki amerykańskich sądów. Żurek zasugerował, że USA mogą nie współpracować w pełni z Polską, co może wpłynąć na tempo postępowania. Sprawa Ziobry, związana z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości, nabiera międzynarodowego wymiaru.
1: W Islamabadzie zakończył się proces dotyczący głośnego zabójstwa 17-letniej influencerki Sany Yousaf. 23-letni Umar Hayat został skazany na karę śmierci za zamordowanie popularnej gwiazdy TikToka. Sprawa wywołała szeroką debatę na temat bezpieczeństwa kobiet w mediach społecznościowych oraz przemocy wobec nich. Ojciec Sany, Syed Yousaf Hassan, uznał wyrok za ważną lekcję dla społeczeństwa.
0: Do Czech przybył amerykański lekarz podejrzewany o kontakt z wirusem Ebola. Został przetransportowany do szpitala w Pradze w specjalnej kapsule izolacyjnej, mimo że nie wykazuje objawów choroby. Decyzja o transporcie wywołała kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, gdzie niektórzy krytykują przenoszenie pacjentów do Europy. Tymczasem w Afryce epidemia wirusa Bundibugyo, na który nie ma szczepionki, zbiera śmiertelne żniwo.
1: Nowe doniesienia wskazują na tajną współpracę wojskową między Chinami a Rosją, która obejmuje szkolenie rosyjskich żołnierzy w Chinach. Około 200 rosyjskich żołnierzy przeszło szkolenie w zakresie nowoczesnych technologii wojskowych, takich jak drony i walka elektroniczna, co podważa chińskie deklaracje o neutralności w konflikcie na Ukrainie. Współpraca obejmuje również wymianę danych o zachodnim uzbrojeniu, co może mieć strategiczne znaczenie dla Chin w kontekście potencjalnych operacji, takich jak ewentualna inwazja na Tajwan. Chiny i Rosja zacieśniają swoje relacje, co budzi obawy o ich wpływ na globalną stabilność.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Do Polski napływają ciepłe masy powietrza, co sprawi, że druga połowa maja będzie przypominać początek lata. Od 21 do 26 maja temperatury wzrosną, a w weekend od 23 do 24 maja miejscami mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, zwłaszcza na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Po weekendzie ciepła pogoda utrzyma się, z temperaturami sięgającymi od 26 do 27 stopni w wielu regionach. Zbyt duża ilość detergentów i suszenie ubrań w zamkniętych pomieszczeniach mogą powodować nieprzyjemny zapach prania. Prosty sposób na świeżo pachnące ubrania to użycie sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy wsypać mieszankę sody i olejku między ubrania w pralce. Regularne czyszczenie pralki, na przykład kapsułką do zmywarki, również pomaga w utrzymaniu świeżości. Polska policja zatrzymała 25-letniego Polaka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu za brutalne morderstwo w Australii. Mężczyzna, który przez długi czas skutecznie unikał schwytania, sam zgłosił się do jednostki policji w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie przebywa w areszcie, czekając na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Australii. Zatrzymanie było efektem międzynarodowej współpracy służb i wymiany kluczowych informacji. Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, znalazł czas na wizytę u fryzjera, co uchwycił fotoreporter Super Expressu. Polityk spędził tam 40 minut, dbając o każdy szczegół swojego wyglądu. Po wizycie wyszedł z salonu z nową, świeżą fryzurą, gotowy na ważne spotkania. Grabiec znany jest z dbałości o detale i tym razem również nie zawiódł.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1025 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 14 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie zobaczymy podobnie 14 stopni i małe zachmurzenie. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Naruszewicz, znana aktorka, nie przebiera w słowach, krytykując program Królowa Przetrwania. Według niej to nie rozrywka, a machina do publicznego upokarzania kobiet, gdzie łzy i konflikty są na porządku dziennym. Naruszewicz zastanawia się, dlaczego w XXI wieku nadal serwuje się widzom takie widowiska, gdzie uczestniczki oceniają się nawzajem pod kątem wyglądu, a potem tarzają w błocie. Aktorka zdecydowanie mówi pas i nie zamierza oglądać finału.
2: Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna i gwiazda Polsatu, zaskoczyła wszystkich radosną nowiną. Spodziewa się dziecka z 67-letnim mężem, Krzysztofem Jabłońskim. Para, która już wychowuje 7-letniego synka, nie kryje wzruszenia i szczęścia z powodu powiększenia rodziny. Ciekawe, czy ich syn, Christopher Alexander, który marzył o byciu starszym bratem, będzie równie entuzjastycznie podchodził do zmiany pielu. A może to właśnie on przejmie pałeczkę w rodzinnej firmie świeczkowej?
1: Jan Lubomirski-Lankoroński, znany jako polski książę, znów zaskakuje swoimi przemyśleniami. W najnowszym wywiadzie zdradził, że 95% jego krewnych żeni się z krewnymi, co brzmi jak scenariusz do nowej telenoweli. Arystokrata, ojciec trojga dzieci, nie zamierza odcinać ich od rodzinnej fortuny, bo uważa to za kompletną bzdurę. Cóż, w świecie, gdzie pierwsze pokolenie zarabia, drugie funkcjonuje, a trzecie bankrutuje, Lubomirski-Lankoroński chce być wyjątkiem od reguły. W świecie wielkich pieniędzy i jeszcze większych dramatów syn miliardera Isaaca Andika, twórcy Mango, znalazł się w centrum uwagi. Jonathan Andik został zatrzymany przez policję po tym, jak jego ojciec spadł z klifu w górach Montserrat. Początkowo uznawano to za nieszczęśliwy wypadek, ale teraz śledczy mają wątpliwości. Czyżby rodzinne wyprawy stały się nowym sportem ekstremalnym?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Polsat Hit Festival 2026 startuje już w piątek w Operze Leśnej w Sopocie. Na scenie pojawi się plejada gwiazd, od Oskara Cymsa po duet z Kolima i Justyny Steczkowskiej. Sobota to czas na taneczne szaleństwo z kultowymi przebojami, a niedziela przyniesie dawkę śmiechu dzięki najlepszym polskim kabaretom. To będzie weekend pełen emocji i wspomnień, który na pewno na długo zostanie w pamięci. Elizabeth Hurley znów zaskoczyła świat, wrzucając do sieci zdjęcie topless wśród kwiatów. 60-letnia aktorka pokazała, że czas dla niej stanął w miejscu, a jej figura wciąż zachwyca. Internet oszalał, a żółty dół od bikini stał się hitem. Hurley udowodniła, że najlepszą reklamą swojej marki jest ona sama, a jej sekret młodości to słońce i krem z filtrem. Kto by pomyślał, że leżenie w trawie może być tak skuteczne?
1: Alessandra Mussolini, wnuczka słynnego dyktatora Benito Mussoliniego, triumfuje w specjalnej edycji włoskiego Big Brothera. Zgromadziła 52% głosów, co pokazuje, że Włosi potrafią docenić emocjonalne występy, nawet jeśli pochodzą od potomków kontrowersyjnych postaci. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od okładki Playboya, przez politykę, aż po reality show. Ciekawe, czy to nazwisko, czy talent przyciąga uwagę widzów.
2: Krzysztof Piesiewicz, wybitny scenarzysta, prawnik i były senator, zmarł 14 maja, dokładnie w dniu premiery filmu inspirowanego jego twórczością. Czy to nie ironia losu, że odszedł w tak symboliczny moment? Dziś, 20 maja, odbył się jego pogrzeb w Warszawie, gdzie tłumy żegnały go z wielkim wzruszeniem. Przy urnie ustawiono wzruszające wieńce od rodziny, a wśród żałobników pojawiły się znane twarze, oddając hołd człowiekowi, który na zawsze pozostanie w pamięci kultury i polityki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Agnieszka Chylińska, królowa polskiej sceny poprockowej, świętuje swoje 50. urodziny z przytupem. W Łodzi, w Atlas Arenie, odbędzie się wielkie show zatytułowane Wy i ja, impreza mojego życia. Bilety zniknęły szybciej niż ciepłe bułeczki, ale spokojnie. TVN zadbał o transmisję na żywo. Start w sobotę, 23 maja o 19:45. Kto by pomyślał, że życie zaczyna się po 50? Dave Grohl, znany z Nirwany, miał swoją własną zasadę rock'n'rolla. Skręcona kostka oznacza koniec kariery. Ironia losu chciała, że w 2015 roku podczas koncertu Foo Fighters w Göteborgu Grohl dosłownie złamał nogę, spadając ze sceny. Zamiast się poddać, zbudował sobie tron i dokończył trasę koncertową, pokazując, że czasem wystarczy trochę kreatywności, by nie zejść ze sceny. To dowód, że nawet ze skręconą kostką można rządzić rockowym światem.
1: Richie Sambora, były gitarzysta Bon Jovi, zaskoczył gości na weselu swojej córki, chwytając za mikrofon i wykonując legendarny hit Living on a Prayer. Weselna wersja klasyka porwała tłum, a państwo młodzi bawili się jak nigdy dotąd. Sambora, choć już nie gra z zespołem, wciąż czuje jego ducha, co udowodnił na tej wyjątkowej uroczystości. Cóż, kto by pomyślał, że rockowe hity mogą być tak romantyczne?
2: Metallica znowu zaskoczyła, tym razem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Podczas koncertu, który był ich 15. występem w Polsce, muzycy wykonali kultowy przebój Perfektu „Chcemy być sobą”. Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego, była wzruszona, choć jej tata skwitował to z typowym dla siebie dystansem, mówiąc, że takie niespodzianki to dla zagranicznych gwiazd chleb powszedni. Ciekawe, czy przy niedzielnym obiedzie uda się wykrzesać z niego więcej emocji, gdy usłyszy Metallicę w akcji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest umiarkowane, a w Toruniu dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mławie. Doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy 13-letnia dziewczynka zasłabła po kąpieli z powodu ulatniającego się tlenku węgla. Straż pożarna potwierdziła wysokie stężenie tego gazu w domu, co stanowiło poważne zagrożenie. Na szczęście dziecko zostało szybko przetransportowane do szpitala i jest bezpieczne. Policja apeluje o regularne przeglądy piecyków gazowych i montaż czujników czadu. Warszawscy śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang zajmujący się sutenerstwem w Wawrze. Zatrzymano 5 osób, w tym prawdopodobną szefową, 65-letnią Swietłanę P. Zabezpieczono mienie o wartości blisko 3 milionów złotych. Zatrzymani trafili do prokuratury okręgowej w Siedlcach, a śledztwo jest w toku. Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich powracają na sezon 2026 roku, rozpoczynając się 5 lipca. Inauguracja połączona będzie z otwarciem odnowionej przestrzeni, a wystąpią Piotr Aleksewicz i Jakub Kuszli. Tegoroczny cykl, obchodzący stulecie pomnika Fryderyka Chopina, potrwa do 27 września i będzie bezpłatny. W programie znajdą się występy wybitnych pianistów z Polski i zagranicy.
2: Rok po pogrzebie 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Jej grób w Działdowie nadal przyciąga bliskich i nieznajomych, którzy składają kwiaty i maskotki. Sprawa jej morderstwa wstrząsnęła lokalną społecznością. Oskarżony o zbrodnię Bartosz G. przebywa w areszcie w Płocku i czeka na wyniki badań psychiatrycznych, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg postępowania. Maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Grodzisku Mazowieckim zakończyły się poszukiwania 5-letniego Dawidka, które poruszyły całą Polskę. Chłopiec zaginął po tym, jak jego ojciec, Paweł Ży, zabrał go na wycieczkę. Niestety, po kilku dniach intensywnych poszukiwań odnaleziono ciało dziecka z licznymi ranami kłutymi. Ojciec chłopca, który popełnił samobójstwo, okazał się sprawcą tej tragedii. W Warszawie 20 czerwca odbędą się Wianki nad Wisłą, jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych w stolicy. Impreza rozpocznie się o 13:00 piknikiem świętojańskim w multimedialnym parku Fontan, oferując atrakcje dla wszystkich, w tym warsztaty i występy zespołów folklorystycznych. Wieczorem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki, a finałem będzie występ holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Marcin Dworak, motorniczy MPK Kraków, walczy o życie po nagłym zatrzymaniu akcji serca, do którego doszło pod koniec kwietnia. Obecnie przebywa w szpitalu, a jego leczenie i rehabilitacja będą kosztowne. Klub honorowych dawców krwi MPK zorganizował zbiórkę funduszy, a darowizny można przekazywać również online. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą wesprzeć Marcina finansowo. Ministerstwo Edukacji opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026-2027 z kilkoma istotnymi zmianami. Wiosenna przerwa świąteczna odbędzie się od 25 do 30 marca przyszłego roku, co oznacza przesunięcie o ponad tydzień wcześniej w porównaniu do obecnego roku. Maturzyści zakończą naukę 30 kwietnia przyszłego roku, co daje im niemal tydzień dłuższej nauki przed egzaminami. Zmienią się także terminy ferii zimowych w niektórych województwach, w tym na Mazowszu i Podkarpaciu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 10 maja w Zakopanem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 6-letni Krzyś z Gorzkowa. Chłopiec został potrącony przez samochód kierowany przez 53-letniego znajomego rodziny na parkingu, gdy przebierał buty. Mimo szybkiej pomocy medycznej nie udało się uratować jego życia. Krzyś został pochowany na cmentarzu parafialnym w Gorzkowie, a jego grób zdobią misie i białe kwiaty. Sąd Najwyższy uchylił immunitet Magdalenie Z., prokuratorce z Sosnowca, co umożliwia postawienie jej zarzutów. Jesienią 2024 roku potrąciła śmiertelnie 28-letnią Dorotę Bejgier w Sienicznie koło Olkusza. Decyzja sądu otwiera drogę do oskarżenia o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Bliscy zmarłej Doroty nie doczekali tej chwili, zmarli przed uchyleniem immunitetu. Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy trwa festiwal czekolady, rękodzieła i kuchni świata, który rozpoczął się w piątek. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów, oferując potrawy z różnych zakątków świata oraz rękodzieło od lokalnych i zagranicznych artystów. Dla najmłodszych przygotowano strefy zabawy i popularne piana party. Festiwal zakończy się w niedzielę, 17 maja. Policjanci z Siemiatycz i Bielska Podlaskiego ścigali 38-letnią kobietę, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Pościg zakończył się na DK-19 w pobliżu Wiercienia Dużego, gdzie kobieta uderzyła w policyjny radiowóz. Kierująca była trzeźwa i nie znajdowała się pod wpływem narkotyków. Teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli i szereg wykroczeń, za co grozi jej do 5 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend przyniesie do Polski prawdziwie letnią pogodę. W sobotę temperatury w zachodnich regionach kraju mogą sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza, a w niedzielę na zachodzie spodziewane są upały do 30 stopni. Mimo wysokich temperatur, w niedzielne popołudnie możliwe są przelotne deszcze i burze, zwłaszcza na północy kraju. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, które mają ograniczyć ilość plastikowych odpadów w gastronomii i hotelarstwie. Od sierpnia jednorazowe saszetki z ketchupem, majonezem czy cukrem zaczną znikać z restauracji i fast foodów, zastępowane przez rozwiązania wielorazowe, takie jak dozowniki. Pełne wdrożenie zmian planowane jest na 2030 rok. Choć nowe regulacje mają na celu ochronę środowiska, branża Horeca obawia się wzrostu kosztów i problemów z higieną. Jednorazowe saszetki będą nadal dostępne przy zamówieniach na wynos oraz w miejscach, gdzie kwestie sanitarne są kluczowe. Zmiany te mogą wpłynąć na codzienne doświadczenia klientów w restauracjach. Od 1 lipca mieszkańcy będą musieli zrezygnować z brązowych worków na bioodpady i korzystać z nowych pojemników. W Konstancinie Jeziornie trwają intensywne kontrole segregacji śmieci, które wykazały nieprawidłowości w 40 z ponad 250 skontrolowanych nieruchomości. Za błędy w segregacji mieszkańcy mogą zapłacić podwójnie, a opłata za odbiór odpadów może wzrosnąć z 46 do 92 zł miesięcznie. Właściciele kompostowników również są kontrolowani, a odpady kuchenne i zielone muszą trafiać bezpośrednio do kompostownika. Gminy zaostrzają przepisy, aby poprawić poziom recyklingu i spełnić unijne wymagania. Zbliża się nowy rok szkolny 2026-2027, a rodzice mogą liczyć na wsparcie finansowe. Podstawowe programy to Rodzina 800+ i Dobry Start, które zapewniają odpowiednio 800 zł miesięcznie na dziecko oraz jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną. Dodatkowe środki można uzyskać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada, a złożenie ich w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę do końca września. Wszystkie wnioski składane są drogą elektroniczną, a te dotyczące zasiłku rodzinnego w urzędzie gminy lub miasta.
2: Według najnowszego sondażu Ibris większość Polaków chce zmian w systemie emerytalnym. Aż niecałe 54% badanych opowiada się za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest ustalenie wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla wszystkich, co popiera niecałe 22% respondentów. Tylko ponad 14% ankietowanych zgadza się na wydłużenie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat. Jednocześnie 37% badanych uważa, że obecne zasady są wystarczająco sprawiedliwe i nie wymagają zmian. Politycy unikają tematu reformy, mimo że międzynarodowe instytucje zalecają zmiany w systemie emerytalnym.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzoska, znany polski przedsiębiorca i prezes Impostu, uważa, że Polska ma szansę znaleźć się wśród 15 najbogatszych krajów świata. Podkreśla odporność i przedsiębiorczość Polaków, które są kluczowe w trudnych sytuacjach. Brzoska zauważa, że Polska stała się atrakcyjnym miejscem do życia, do którego chętnie przeprowadzają się cudzoziemcy. Choć wejście do G7 jest poza zasięgiem, to osiągnięcie miejsca w top 15 byłoby ogromnym sukcesem. Wskazuje na potrzebę wspierania polskich przedsiębiorstw i budowania silnej gospodarki w Europie. Zwraca też uwagę na znaczenie pozytywnego myślenia i czerpania inspiracji z sukcesów innych.
1: Prezes UOKiK nałożył ponad 2,6 miliona złotych kary na firmę Mobile Marketing Center za oszustwa związane z kursami językowymi. Firma stworzyła fikcyjny Europejski Fundusz Wsparcia, aby sprzedawać kursy z rzekomą 87% zniżką. Klienci byli wprowadzani w błąd, płacąc pełną cenę, myśląc, że korzystają z wyjątkowej okazji. Dodatkowo firma oferowała darmowe kursy, które wymagały zakupu innych produktów. Konsultanci telefoniczni często nie informowali o handlowym celu rozmowy, a firma utrudniała odstąpienie od umowy. Decyzja UOKiK jest prawomocna, a firma musi poinformować klientów o nałożonej karze.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza podpisały w Warszawie memorandum o współpracy. Porozumienie to, nazwane PORSU, ma na celu rozwój współpracy obronnej między Polską a Ukrainą. Planowane jest utworzenie Centrum Kompetencji, które będzie koordynować projekty technologiczne i produkcyjne. Współpraca obejmie m.in. technologie dronowe i systemy rakietowe. Memorandum ma również na celu opracowanie mechanizmów finansowania wspólnych projektów. Podpisanie dokumentu ma wzmocnić więzi między polskimi i ukraińskimi firmami z sektora obronnego.
1: podczas konferencji Defense 24 Days. Ukraiński wiceminister spraw zagranicznych Oleksandr Miszczenko podkreślił gotowość Ukrainy do pogłębiania współpracy z Polską. Współpraca ma obejmować między innymi transfer technologii wojskowych i dzielenie się doświadczeniami zdobytymi w trakcie wojny z Rosją. Miszczenko zaznaczył, że Polska jest kluczowym partnerem Ukrainy, szczególnie w kontekście trwającego konfliktu. Wśród planów jest przeniesienie produkcji armatochaubicy 2S-22 Bohdana do Polski, co mogłoby wzmocnić polski przemysł obronny. Polska odgrywa także rolę lidera w zakresie wsparcia wojskowego dla Ukrainy, dostarczając sprzęt i szkoląc ukraińskich żołnierzy. Współpraca ta wpisuje się w szerszy kontekst wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55 na TVP2, widzowie będą świadkami wielkich zmian w życiu Jagody i Tadeusza. Para planuje dłuższy wyjazd nad polskie morze, co oznacza ich zniknięcie z Grabiny na wiele miesięcy. Jagoda i Tadeusz przekażą firmowe obowiązki Bartkowi, który zgodzi się nadzorować sprawy zdalnie. Wyjazd ma być szansą na zmianę klimatu i poprawę zdrowia ich córki, Dorotki. Czy to oznacza koniec wątku tej ulubionej rodziny w serialu? Tego dowiemy się już wkrótce.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55 na TVP2, Marysia niespodziewanie przerwie intymną chwilę między Joanną a Arturem. Wchodząc do gabinetu męża z kubkiem kawy, nieświadomie zakłóci ważną rozmowę, w której Joanna zamierza rzucić pracę z powodu zakochania się w Arturze. Napięcie między lekarzami będzie niemal namacalne, a Marysia zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Wieczorem Artur odwiedzi Joannę, by wyznać jej swoje uczucia, co zauważy Agnes. Marysia, przekonana, że mąż jest w drodze do Poznania, poczuje, że coś się kończy. To będzie niezapomniany odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: W 1936 odcinku M jak miłość, który będzie ostatnim przed przerwą wakacyjną, Agnes przeżyje emocjonalne zawirowania. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55 na TVP2. Agnes zrozumie, że jej więź z synem Pawła, Antosiem, stała się zbyt silna. Choroba chłopca wywoła w niej panikę, a rozłąka z nim i Pawłem będzie dla niej nie do zniesienia. W poruszającej scenie Agnes wyzna Marysi, że traktuje Antosia jak własne dziecko, co jest dla niej szczególnie trudne, ponieważ sama nie może mieć dzieci. Finał sezonu przyniesie wiele emocji, gdy Agnes zdecyduje się odwiedzić Pawła i Antosia, nie mogąc dłużej wytrzymać bez nich w Grabinie. To odcinek pełen wzruszeń i trudnych decyzji. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać swoich widzów. W nadchodzących odcinkach, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o 18:55 na TVP1, czekają nas prawdziwe emocje. W poniedziałkowym odcinku 875 pułkownik demaskuje zawale, a dramatyczne wydarzenia prowadzą do śmierci Jaimego. W środę, w odcinku 877, Diego prosi Felipe o pomoc w ukaraniu zabójcy Martina. W czwartek, w odcinku 878 Rosina świetnie bawi się w więzieniu, a Flora jest bojkotowana przez mieszkańców. Piątkowy odcinek 879 przyniesie kolejne napięcia, gdy Blanka zaczyna rodzić, a Liberto odwiedza Rosinę w celi. Serial pełen jest intryg i niespodziewanych zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany coraz więcej widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 877 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o godzinie 18:35 na kanale TVP1. Diego podejmuje zdecydowane kroki, by sprawiedliwość dosięgła winnych śmierci Martina, szukając pomocy u zaufanego prawnika. W międzyczasie narasta konflikt między Suzaną a Liberto, co rzuca cień na ich rodzinne relacje. W areszcie dochodzi do gwałtownych incydentów, a Rosina kończy w surowym karcerze. Samuel w przypływie złości udusił swojego ojca, a Ursula pozbyła się dowodów morderstwa, szerząc plotkę o wyjeździe Jaimego do Szwajcarii. Wspólne interesy Ursuli i Samuela prowadzą do poszukiwań Blanki i Diega, co kończy się przymusowym powrotem Blanki do domu i ucieczką Diega. Serial przenosi widzów w świat pełen elegancji i mrocznych sekretów, nie pozwalając oderwać się od ekranu.
0: W 3389 odcinku serialu Barwy Szczęścia Regina postanawia stawić czoła osobie, która próbuje zniszczyć jej reputację. Wizyta u Justina ma na celu nie tylko odkrycie prawdy, ale także rozmowę z Olą o rzekomym romansie. W tle pojawiają się ryzykowne plany seniora rodu oraz ważne decyzje młodych partnerów dotyczące wspólnej przyszłości. Atmosfera wokół Justina staje się napięta po nieudanej rozmowie z Olą, która postanawia wrócić do matki. W domu Stańskich wybucha panika po wyznaniu żony Bruna o ryzykownej intrydze. Tymczasem Weronika zdobywa prestiżową nagrodę dziennikarską, co budzi zazdrość Modrzyckiego. Premierowy odcinek będzie można obejrzeć 27 maja o godzinie 20:05 na TVP2. W nadchodzącym 4724 odcinku serialu Klan emocje sięgną zenitu. Irmina próbuje odkryć, dlaczego jej matka nagle zamilkła, co prowadzi do napięć w rodzinie. Daniel, po powrocie z Częstochowy, stara się naprawić relacje z Moniką, wręczając jej i Kai bukiety kwiatów. Zuza zmaga się z rozczarowaniem po finale konkursu, obwiniając Bartka, który proponuje jej wyjazd do Gdyni. Tymczasem rodzina Kazuniów przygotowuje się na powrót Bożenki, planując uroczyste powitanie. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 27 maja o godzinie 18 na kanale TVP1. Klan to serial, który od niemal 30 lat przyciąga widzów swoimi życiowymi historiami. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Agnieszka Kaczorowska, Izabela Trojanowska czy Tomasz Stockinger.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Pentagon niespodziewanie wstrzymał rotację amerykańskiej brygady pancernej w Polsce, co wywołało obawy o obecność wojsk USA. Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, uspokaja, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Polski pozostaje niezmienione. Trwa jedynie przegrupowanie sił amerykańskich w Europie, a Polska pozostaje kluczowym sojusznikiem w nowym planie rozmieszczenia wojsk. Kosiniak-Kamysz podkreśla, że żołnierze amerykańscy są i będą w Polsce, a rozmowy dotyczą zwiększenia ich liczebności i zdolności operacyjnych. Podczas uroczystości w Parlamencie Europejskim w Brukseli Lech Wałęsa zaskoczył wszystkich, przyznając, że to on zachęcił Donalda Trumpa do kandydowania na prezydenta USA.